0: seniorów.
1: Dzień dobry w ostatnią niedzielę sierpnia. Agata Zielińska, kłaniam się i zapraszam do wysłuchania naszych gości. Z Igorem Marczakiem z Fundacji Senior Up będę już za chwilę rozmawiała o polityce senioralnej, o bonie senioralnym, kto go dostanie i kiedy. Przypomnimy także, że już dzisiaj rusza szczęśliwa trzynastka, bieg charytatywny dla Fundacji Dom w Łodzi, a biorą w nim udział także seniorzy.

0: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Igor Marczak, wiceprezes Fundacji Senior Up, także członek rządowego zespołu do spraw polityki senioralnej. Witam.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Czym zajmuje się Fundacja Senior Up, bo to taka aktywność, która już trwa od kilku lat. Przede wszystkim mam wrażenie, jest kojarzona z wykluczeniem cyfrowym seniorów, ale przecież nie tylko tym się zajmujecie.
1: Tak, działamy od 2022 roku. Zamotałem się strasznie. I rzeczywiście od tego zaczęliśmy. Jakby naszym zamysłem było tak działać z seniorami, żeby jak najbardziej włączać ich w ten cyfrowy świat. Natomiast no, z biegiem czasu te nasze działania rozwinęły się bardzo mocno i w tej chwili chyba w większym stopniu zajmujemy się opieką nad seniorami, bo między innymi realizujemy zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. I to właściwie codziennie ponad 150 naszych opiekunek bywa prawie w 500 domach łódzkich seniorów, też osób, które są zależne. Więc w sumie nie tylko seniorów, ale jakby głównie.
0: To na czym polega to świadczenie usług opiekuńczych przez was?
1: Osoby, które są w potrzebie, które uzyskują takie świadczenie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, trafiają do nas z bardzo różnym zakresem tych czynności, które wykonujemy. Bo czasami są to bardzo prozaiczne sprawy od towarzystwa, wyjścia na spacer, zrobienia zakupów, czy pójście na przykład załatwienia sprawy urzędowej, albo wyjście wspólnie z seniorem do lekarza. No ale też są bardziej skomplikowane rzeczy związane między innymi z taką opieką higieniczną, sprzątaniem podstawowym takim wokół seniora w domu, czy też przygotowywaniem posiłków.
0: To są odpłatne, nieodpłatne usługi? Jak to wygląda? Kto może się zwrócić po taką pomoc?
1: Właściwie każdy mieszkaniec Łodzi może się zwrócić o taką pomoc. Oczywiście tutaj decyduje już bezpośrednio pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy taka pomoc zostanie udzielona i w jakiej formie, bo tych form pomocy, którą udziela ośrodek, jest wiele. Jest materialna, niematerialna, czyli właśnie taka pomocowa, którą my w tej chwili świadczymy. I odpłatność też jest uzależniona od tego, w jakim stanie jest ta osoba, czy też jakimi w ogóle środkami dysponuje. Czyli są osoby, które są zwolnione zupełnie z odpłatności, no ale są takie, które płacą tę najwyższą stawkę, która jest przez nasz magistrat zatwierdzona i ona bodaj w tej chwili wynosi 34 zł.
0: Za
1: godzinę świadczenia usług.
0: Rynek usług opiekuńczych jest panu świetnie znany. Czy na przykład te usługi, które wy świadczycie, są wystarczające, niewystarczające? Jakie jest zapotrzebowanie?
1: Zapotrzebowanie jest olbrzymie. W ogóle w skali Łodzi w tej chwili tylko w przypadku usług tych opiekuńczych to jest rocznie około 1700 osób, które są objęte taką pomocą. Natomiast myślę, że to zapotrzebowanie jest znacznie większe, no bo wiele osób później w trakcie rezygnuje, jak się okazuje, że jednak odpłatność no, jest zbyt wysoka dla nich. No a tutaj są sztywne reguły przyznawania, czy też zwolnienia z tej odpłatności przyznawania usług. Natomiast są jeszcze usługi wytchnieniowe, asystencja osobista i jeszcze parę innych rodzajów tego typu działań. W związku z tym one są też wykorzystywane w pełnym pewnie zakresie w tej chwili przez Łódzki Ośrodek. Natomiast są różne źródła finansowania tych działań.
0: Wy świadczycie tą asystencję również?
1: Nie, akurat my asystencji nie świadczymy. Między innymi wytchnieniowe usługi świadczy też Łódzka Fundacja Ktoś.
0: Ktoś, tak. Mhm. Też wiem po rozmowach z nimi, że cały czas, mimo tego, że no właśnie mamy fundację, jedną, drugą, to te usługi są niewystarczające. No i myślę, że też wielu seniorów pewnie nie stać, czy też rodzin seniorów, na korzystanie z usług opiekuńczych.
1: Na pewno tak jest. Ja bym jeszcze inny problem widział w tym wszystkim. Bardzo często osoby starsze, czy też takie właśnie zależne, mają problem w ogóle z tym, żeby poprosić o pomoc, to po pierwsze. A bardzo często zdarza się, że one nawet nie wiedzą, gdzie mają się zwrócić po tą pomoc. I to jest takie no niestety, to są właśnie znowu przysłowiowi więźniowie czwartego piętra, czyli te osoby, które są w mieszkaniach, przykute do swoich łóżek, wpatrzone w telewizor i w zasadzie poza tymi czterema ścianami nie widzą świata, nie utrzymują kontaktów i do tych osób jest najciężej dotrzeć.
0: Udaje się w jaki sposób w takim razie?
1: No my staramy się na przykład angażować nasze opiekunki, żeby będąc w środowiskach, które aktualnie są w naszej opiece, żeby też podpatrywały, spróbowały rozmawiać z sąsiadami, co się dzieje. Mamy kilkuset pracowników socjalnych w Łodzi i oni rzeczywiście pracują właściwie we wszystkich zakamarkach miasta. Natomiast oni też nie są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących. To jest naprawdę cała masa ludzi, która gdzieś w tych domach siedzi i w zasadzie tej pomocy by potrzebowała. Więc to jest tak naprawdę jedyny sposób na to, żeby do tych osób dotrzeć, poprzez sąsiadów.
0: Czyli tak zwaną pocztą pantoflową, tak? Czyli jedna osoba drugiej osobie, tak?
1: No trochę tak to musi działać. No, jesteśmy mimo wszystko obywatelskim społeczeństwem i tutaj chciałbym bardzo mocno, żeby to wybrzmiało, że my rzeczywiście jesteśmy życzliwi wobec drugich osób i to widać po prostu, tak, że staramy się mimo wszystko pomagać sobie wzajemnie.
0: Panie Igorze, jak idealnie powinny wyglądać takie usługi opiekuńcze, tak żeby można było z tymi usługami dotrzeć do wszystkich potrzebujących?
1: No oczywiście problemem podstawowym są pieniądze i brak etosu pracy opiekunek czy opiekunów. No i co to niskie wynagrodzenia tak naprawdę, które w tej chwili my możemy też zaoferować jako fundacja, no bo też jesteśmy ograniczeni stawkami, które pozyskujemy od miasta, a jednak koszty pracodawcy, w tym wypadku nasze, są dość wysokie. Tak? Jednak te daniny, które musimy odprowadzać do państwa, są naprawdę bardzo znaczące. No i to niestety ma bezpośredni wpływ na te pieniądze, które bezpośrednio już dostaje opiekunka czy opiekun na rękę. Bardzo wiele luk jest takich, które my wskazujemy już w tej chwili i gdzieś tam nareszcie zaczyna to docierać wyżej, że na przykład mamy problem z tym, że w godzinie opiekuńczej nie ma dojazdów. W związku z tym, jeżeli ktoś, mamy środowiska, które są w takich miejscach, w których jest ciężko dojechać i my musimy jakiś ten dojazd zorganizować, albo on trwa bardzo długo, no to taki opiekun tak naprawdę nie ma płacone za to, że poświęci swój własny czas na to, żeby dojechać i koszty tak naprawdę z tym poniesie związane, czyli chociażby tylko bilety komunikacji miejskiej, ma płacone tylko i wyłącznie za godzinę świadczonych usług, a nie za ten czas dojazdu. A wiemy, że są takie miejsca w Łodzi, gdzie dojazd zajmuje bitą godzinę. Więc godzina w jedną, godzina usługi opiekuńczej, godzina powrotu. 3 godziny wyjęte z życiorysu, zapłacone za 1 godzinę.
0: Czy coś właśnie w takim razie systemowo się zmieni? Czy powołanie takiego rządowego zespołu do spraw polityki senioralnej jest jakimś takim światełkiem w tunelu i czy to nie powinno się już zadziać wcześniej, bo mówimy już co najmniej od kilku lat o tym, że społeczeństwo się starzeje i że tak naprawdę to powinniśmy zająć się przede wszystkim seniorami, kształceniem geriatrów i nastawić się właśnie na seniorów, na zbudowanie takiej siatki domów dziennego pobytu, ale także właśnie takich usług opiekuńczych.
1: No to jest bardzo złożony temat i ja tak naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu zostało najpierw stanowisko ministerialne powołane. No w tej chwili to już niestety nie jest w randze ministra, ale jednak ciągle w KPMR-ze. Już od 2 lat działał taki zespół, bo pierwsza Rada do Spraw Polityki Senioralnej została powołana w kwietniu bądź w marcu 2024 roku, z tego co ja pamiętam. Więc te 2 lata w tej chwili kadencji minęły. My żeśmy powołani, zostali na jako nowa tak naprawdę rada, nowe ciało, chociaż w nieco zmienionej formule, bo taka Rada do Spraw Polityki Senioralnej w pełnym zakresie swojej działalności została, ale tam naprawdę zostały osoby, które można policzyć na palcach jednej ręki. I to są najwyższej klasy specjaliści, w zasadzie bardziej, którzy będą w stronę legislacji szli. Natomiast my jesteśmy takim ciałem doradczym, który tak naprawdę składa
0: jesteście
1: się z dwóch ciał.
0: Jesteśmy praktykami w ogóle, tak?
1: Tak, jesteśmy praktykami. Akurat w zespole, w którym ja działam, takich samorządowym do spraw tej polityki senioralnej, są samorządowcy między innymi, ale też przedstawiciele NGO-sów, czy też organizacji seniorskich. I jest druga strona jakby, która się głównie takimi NGO-sowymi sprawami ma zająć. I tam w przewadze są osoby, które wywodzą się właśnie z NGO-sów, ale też naukowcy, osoby, które gdzieś w tym temacie senioralnym też od dłuższego czasu funkcjonują.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Moim rozmówcą jest dzisiaj Igor Marczak z Fundacji Senior Up. Będziecie przenosić te właśnie wasze praktyczne doświadczenia z pracy właśnie z seniorami tutaj w Łodzi, czy też w Łódzkiem właśnie na poziom taki krajowy?
1: Bardzo się będziemy starać, bo jest co robić. Ja staram się też patrzeć na to w tej chwili nie tylko z perspektywy mieszczucha, łodzianina, tylko też patrzeć szerzej z perspektywy też mniejszych miejscowości, czy też w ogóle gmin wiejskich, czy miejsko-wiejskich, bo tamten problem jest jeszcze większy tak naprawdę. Tam w ogóle brakuje rąk do pracy. Według najnowszych, najświeższych danych ponad 300 gmin w Polsce, 318 chyba dokładnie, w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych. Z bardzo różnych względów. Bo oczywiście głównie to są pieniądze, ale też braki kadrowe. Bardzo poważne. Ja mam w tej chwili bardzo dobry kontakt z wieloma gminami, z ośrodkami pomocy społecznej na terenie, no powiedzmy tak, Polski Wschodniej, tak ogólnie rzecz ujmując. Tam ten problem jest olbrzymi. Oni wprost mi mówią, jak nam przywieziesz, możesz autokarami nam przywozić opiekunki i my wszystko to, co przyjedzie, bierzemy do pracy, bo po prostu nie ma kto pracować. Weszły teraz, jedno rozporządzenie się nowe pojawiło dotyczące opieki społecznej. Za chwilę pojawi się kolejne rozporządzenie dotyczące bonu senioralnego. No i tam pojawiły się pewne obostrzenia związane z pracą opiekunek. No to po prostu osoba świadcząca takie usługi musi mieć przeszkolenie odpowiednie. No i tutaj się kolejne schody pojawiają, tak? Bo jakby my szacujemy, że w tej chwili w Polsce brakuje około 120 tysięcy opiekunek. To jest olbrzymia armia.
0: To jest straszna liczba.
1: Olbrzymia armia ludzi. Jeżeli teraz jeszcze dodamy do tego, że te osoby wszystkie, które będą świadczyć te usługi, muszą mieć odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, dodatkowo minimalnie przynajmniej kurs z pierwszej pomocy, a najlepiej, gdyby miały w ogóle doświadczenie, czy też w ogóle kursy opiekuńcze, no to ja wiem na pewno, że wśród naszych opiekunek się wykruszy kilkanaście osób, bo nie będą chciały robić takich kursów, albo uznają, że są po prostu już nie w takim wieku, żeby chcieć coś takiego robić po prostu. Więc no obawiam się, że niestety będzie to kolejny problem i jakby wykosi nam to z rynku kolejne ręce do pracy. Ja oczywiście jestem za tym, żeby ten poziom świadczenia usług opiekuńczych był jak najwyższy, żeby te osoby rzeczywiście miały kwalifikacje, predyspozycje, umiejętności i tak dalej. Ale 3-miesięczny czas na wprowadzenie takich przepisów, to w mojej ocenie jest trochę za mało.
0: Czy te szkolenia miałyby być płatne?
1: Tutaj nasz ustawodawca niczego nie określił tak naprawdę. Po prostu ktoś, kto będzie świadczył te usługi, ma mieć papier na to, że posiada takie umiejętności i taką wiedzę. Pewnie będzie tak, że my na przykład jako wykonawca takich usług, zatrudniający ileś tam tych dziesiąt albo setek nawet opiekunek, no będziemy starać się we własnym zakresie te osoby przeszkolić. No to jest oczywiście też kolejny koszt. Będziemy musieli na to znaleźć pieniądze, no mówiąc wprost.
0: I ile czasu na to pozostało w takim razie?
1: Tak naprawdę 3 miesiące.
0: 3 miesiące.
1: Tak. Mm-hmm. Od momentu wejścia w życie nowelizacji, znaczy właśnie nowelizacji, no trudno nazwać to nowelizacją, chociaż jest to taka mała nowelizacja ustawy o opiece społecznej, ale generalnie rozporządzenie bardziej to konkretyzuje, w związku z tym no, to są około 3 miesiące w tej chwili.
0: Czy będziecie pracować w tych zespołach także nad zwiększeniem właśnie, czy też sposobami zwiększenia, przyciągnięcia większej liczby opiekunek, opiekunów do tego zawodu?
1: No będziemy się starać, natomiast to też jest tak, że mamy problem tego rodzaju, że tematyką senioralną w Polsce zajmuje się no przynajmniej dwa ministerstwa, tak? I spiąć pracę tych dwóch podmiotów jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. To jest oczywiście Ministerstwo Zdrowia, które jest za jakiś tam obszar odpowiedzialne, no i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I ja mam jutro na przykład spotkanie około 9:30 z Ministerstwem Zdrowia, z Departamentem Senioralnym. Zobaczymy, jaką oni mają wizję pewnych działań i będziemy oczywiście próbować to spinać ze sobą, chociaż wiem, że to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne.
0: Panie Igorze, a w takim razie jak radzą sobie inne kraje? Bo jeszcze jakiś czas temu polscy specjaliści wyjeżdżali na zachód, żeby opiekować się właśnie seniorami, nie wiem, w Niemczech, w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii.
1: Ciągle się tak dzieje. Ciągle się tak dzieje, dlatego że te stawki są zdecydowanie wyższe i komfort pracy w związku z tym tych osób też jest zdecydowanie wyższy. No oczywiście zawsze pozostaje bariera językowa, ale w przypadku takich bardzo prostych czynności, no to zdecydowanie można dość szybko przyswoić odpowiedni zasób słów, żeby sobie poradzić i być w miarę komunikatywnym, żeby te czynności opiekuńcze wykonywać. Obserwujemy to, co się dzieje w innych krajach, szczególnie w Skandynawii, bo tam jest to bardzo dobrze rozwiązane. Ale no dalej oczywiście patrząc, no Japonia, która jest absolutnie liderem, jeśli chodzi o rozwiązania w tej polityce senioralnej, no ale też oczywiście mówimy o innej zasobności portfela, jeśli chodzi o państwo, bo tutaj jakby od tej strony na to trzeba patrzeć. Tam wiele rzeczy jest zapewnionych przez państwo. Idziemy w tym kierunku bardzo dobrze, ale myślę, że jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim dojdziemy do takiego etapu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że tak, to już mamy zaopiekowane i w zasadzie teraz powinniśmy to dopieszczać. A my jesteśmy ciągle na etapie takim, kiedy tą politykę długofalową trzeba budować.
0: Od początku, dlaczego się tak dzieje? Czy rzeczywiście nie ma pieniędzy? Czy te pieniądze są po prostu przeznaczane na inne cele, a nie myśli się właśnie o seniorach, bo to też jest taka grupa, która nie wyjdzie na ulicę, nie będzie protestować, chociaż tak naprawdę podcinamy gałąź, na której siedzimy.

0: osoby, która za ileś tam lat tym seniorem będzie, więc no kiedy ja mam to robić, jak nie teraz? I dlatego uważam, że mówienie o tym głośno i pokazywaniu, że to jest naprawdę na wielu płaszczyznach, w wielu obszarach rzeczy do zaopiekowania, zaczynamy powolutku dreptać i otwierać oczy ludziom, którzy są odpowiedzialni za to, żeby to zorganizować, żeby się tym zająć, żeby to zaprojektować na odpowiednio długi czas. Dobrze, że się pojawiają nowe programy, dobrze, że one są wydłużone, dobrze, że pojawił się bon senioralny, chociaż on absolutnie nie rozwiązuje sprawy, no bo znowu też ma pewne ograniczenia, pewne obostrzenia, nie dla wszystkich to będzie, no, ale jest to jakiś już pierwszy krok. Natomiast też mam takie wrażenie, że my to chcemy postrzegać seniorów jako takich fajnych, uśmiechniętych dziadków, patrząc po reklamach telewizyjnych, prawda? To jest stereotyp pewny i według tego ma być pięknie, uśmiechnięci wszyscy mają być zadowoleni.
1: Aktywni,
0: tak. I w ogóle uśmiechajmy się, bądźmy szczęśliwi, a w ogóle nie myśli się o tych osobach, które właśnie są zamknięte w domach, nie mają kontaktu z innymi ludźmi.
1: Nie mają rodziny.
0: Nie mają rodziny, tak. My badamy też seniorów od 5 lat. Teraz już jesteśmy w trakcie badania 6. edycji raportu, który wydamy w październiku, pod koniec października tego roku. I w zeszłorocznych badaniach wyszło nam, bez względu na grupę wiekową, a badamy osoby powyżej 55 roku. Uznajemy, że to już jest ta grupa, która gdzieś za chwilę będzie seniorem, ale oczywiście górnej granicy nie ma. I tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej grupie wiekowej się znajdziemy, to bez mała 60% seniorów wymagałoby w tej chwili zdiagnozowania pod kątem depresji. To są przerażające dane.
1: Tak, ja też o tym słyszałam i byłam bardzo zaskoczona, że ten wskaźnik właśnie samobójstw się okazuje, że jest najwyższy wśród seniorów.
0: Tak, to prawda. I to jest też kolejny element, o którym się w ogóle nie mówi, bo to nie jest sexy. No niestety, takie tematy nie są sexy, tak? Tak jak w tej chwili głośno się zaczęło mówić o depresji młodzieży, właśnie o samobójstwach.
1: O mężczyznach
0: tak? Też, tak? To fajnie, bardzo dobrze. A dlaczego się nie mówi w ogóle o seniorach? No, czy ktoś w tej przestrzeni publicznej, w debacie publicznej głośno o tym mówi? Nie, no my się staramy o tym mówić, ale to się ciągle jeszcze do tego mainstreamu nie przebija.
1: Czas na chwilę muzyki i za moment wracamy.

0: Przypomnę, że rozmawiam z Igorem Marczakiem z Fundacji Senior Up. Skoro właśnie ta diagnoza jest negatywna, to należałoby, tak się wydaje, już coś robić w tym kierunku, żeby odwrócić ten trend.
1: No, myślę, że generalnie demografii to my w tej chwili już nie jesteśmy w stanie cofnąć tych trendów, które zmierzamy ku temu, że jednak w tym 2050 roku ponad 40% naszego społeczeństwa to będą osoby powyżej 65 roku życia. I ten trend na pewno się nie zmieni przez najbliższe lata. No ale właśnie ciągle decydenci nie dostrzegają tego, że to niesie za sobą bardzo wiele skutków, tak?
0: No właśnie, bo kto się będzie za 20 lat opiekował tymi seniorami?
1: No tak jak w Japonii, seniorzy seniorami się będą opiekować. Myślę, że do tego to zmierza. Natomiast jeszcze ciągle u nas nie ma no właśnie przygotowanych programów takich, które mogłyby w tej dobrej kondycji i w takim dobrostanie zachować seniorów właśnie chociażby po to, żeby byli w stanie pomóc nieco starszym od siebie osobom. Czyli już mówimy o tych osobach, które wypadły z rynku pracy, na niego nie wrócą. Ale można ich potencjał
0: wykorzystać. No tak, to są aktywni ludzie, bo właściwie można powiedzieć, że mamy dwa pokolenia seniorów, bo powiedzmy 80-latkowie i często ich dzieci to też są seniorzy. Tak?
1: No ja nawet słyszałem ostatnio taką opinię, że seniorzy to już nawet trzy pokolenia. Więc rzeczywiście, no bo wydłuża nam się życie, górna granica. W związku z tym te trzy pokolenia już się jakby łapią w ten wiek senioralny i to jest a przepaść tych lat, no to mówimy bez mała o ponad 40 latach, prawda? Więc jakby jest potencjał, jest możliwość wykorzystania tych osób, które już wyszły z rynku pracy, a jeszcze są aktywne, jeszcze mogą coś zrobić i to byłoby świetne do tego, żeby je angażować i żeby no dać im może na przykład dorobić jeszcze do emerytury, tak? Dać im trochę więcej pieniędzy, dać im więcej ulg, ale żeby byli aktywni i tą aktywność przenosili na innych, bo jednak brak kontaktu z drugim człowiekiem to jest podstawowy problem. Jeżeli nie mamy kontaktu, nie rozmawiamy, nasz mózg po prostu przestaje pracować w taki sposób, w jaki powinien.
0: Jeśli się nie ruszamy, to zanikają mięśnie, więc...
1: A u mózgu też mięśnie, w związku z tym
0: też,
1: nie rozmawiamy, nie myślimy, nie czytamy, nie kontaktujemy się, nie rozmawiamy, nie prowadzimy konwersacji, no to jest właśnie ten moment, kiedy ten mózg zaczyna gorzej pracować.
0: Czy można powiedzieć tak, że ta opieka nad seniorami w zasadzie w większej części spoczywa na rodzinie? Czy jednak to jest tak mniej więcej pół na pół, albo czy wiadomo, jak to się kształtuje, ile tej opieki zapewnia państwo, ile rodzina, a ile na przykład organizacje pozarządowe?
1: Nie ma dokładnych danych na ten temat w tej chwili w naszym kraju. Przyznam, że zdarzało mi się zagiąć przedstawicieli GUS-u na spotkaniach w Sejmie, komisji sejmowych, kiedy padało pytanie o jakieś o konkretne dane dotyczące seniorów, bo jakby to była grupa, która w ogóle nie była badana. A ja mówię, a ja mam takie dane, bo my badamy tych seniorów od 5 lat. Więc ja się chętnie nimi podzielę. No więc nie ma tak naprawdę dużego, kompleksowego badania, które byłoby skupione w Polsce na seniorach w bardzo różnych aspektach. No my badamy w 4, ale pewnie można byłoby po pierwsze te pytania bardzo mocno rozszerzyć, które my zadajemy, no i po drugie je pogłębić, bo my badamy 4, tak jak powiedziałem, sfery: zdrowie, życie społeczne, jakość życia i cyfryzacja. Kiedyś badaliśmy też jeszcze tą drugą grupę, czyli właśnie opiekunów. Jakby próbowaliśmy zderzyć ze sobą seniorów i opiekunów i zobaczyć, jakie są postrzegania tych dwóch grup tego samego problemu, ale od tego odeszliśmy właśnie dlatego, że woleliśmy pogłębić badania dotyczące samych seniorów.
0: Jakie ma pan oczekiwania wobec w takim razie pracy obu tych zespołów?
1: Widzę dużą chęć przede wszystkim osób, które zasiadają w tym gremium do tego, żeby rzeczywiście coś zrobić. Bardzo się cieszę, że właśnie są to osoby, które nie są zza biurka wyciągnięte, tylko to są osoby, które pracowały w terenie, znają się na rzeczy, to są samorządowcy, osoby, które bezpośrednio w tej chwili ciągle pracują z seniorami. I widzę też, że jest bardzo duża otwartość, jeżeli chodzi o panią pełnomocnik rządu, panią Marzenę Okład-Rewnowicz. I to cieszy, to też jest praktyk przecież, tak? Przez wiele lat pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, o ile dobrze pamiętam, w Skarżysku Kamiennej. Więc doświadczenie wieloletnie ma i wiem, że zespół, który sobie dobrała do współpracy, to też są osoby, które mają bardzo dużą praktykę. Zresztą też w Ministerstwie Rodziny, w Departamencie Polityki Społecznej i Opieki Społecznej też są osoby, które też się znają na rzeczy. To też nie są osoby gdzieś tam z zabiórek naukowych wyciągnięte, uczelnianych, tylko ludzie z praktyką pościągani z całej Polski. I to bardzo cieszy, bo rzeczywiście wiemy, że rozmawiamy tym samym językiem. I może oni przez kilka lat już mniej dostrzegają pewnych problemów, a ja się z tymi problemami codziennie borykam i codziennie doświadczam. W związku z tym łatwo mi jest o nich mówić. I chociażby teraz ostatnie opiniowanie rozporządzenia, które będzie opublikowane bodaj 15 albo 16 września, dotyczące wprowadzenia realizacji bonu senioralnego. Myśmy złożyli ponad 8 stron propozycji poprawek związanych z tym rozporządzeniem, bo według nas wielu rzeczy nie uwzględnia to rozporządzenie, albo powoduje, że samorządowcy nie do końca wiedzą, jak się mają do tematu zabrać.
0: No właśnie, skoro nam się pojawia już po raz któryś ten bon senioralny, to panie Igorze, co w takim razie chcecie tam poprawić?
1: No tam wiele rzeczy dotyczących organizacji samego procesu, bo jest wiele rzeczy niedopowiedzianych, już począwszy od jakby kwalifikacji osoby, która będzie mogła z tego świadczenia skorzystać. Ja już nie wspomnę o tym, jakie tam dochody i tak dalej, bo to jest dość jasne. Tutaj nie ma z tym wątpliwości. Natomiast wątpliwości pojawiają się, czy mamy stosować skalę oceny taką, jaką się stosuje właśnie w przypadku ustawy o opiece. Bo tam jest konkretny zakres czynności i tych usług, które mogą być wykonane w ramach usługi opiekuńczej i czy przynosimy to jeden do jednego z ustawy do bonu senioralnego. W tej chwili z mojej wiedzy wynika, że tak. Natomiast tak na dobrą sprawę też nie jest wskazane jasno, kto się ma tym tematem zająć. Czy to w gminie ma robić pracownik socjalny, który jakby siłą rzeczy jest od tego, żeby takie rzeczy robić, żeby to oceniać, żeby przeprowadzić wywiad środowiskowy z taką osobą. Czy będzie ktoś inny, czy będzie to jakaś osoba wskazana w urzędzie i którym, czy to będzie czy ośrodek pomocy społecznej, czy może, nie wiem, jakiś wydział zdrowia, albo jeszcze ktoś inny. No właśnie tu są takie rzeczy, które nie są dopowiedziane. Kolejna rzecz to są właśnie te okresy przejściowe związane z osobami, które mają świadczyć te usługi, bo tam też jest wachlarz pewien tych osób. One nie mogą być na przykład rodziną, nie mogą być małżonkiem, który na przykład nie zamieszkuje z daną osobą i tak dalej, więc tych obostrzeń też jest kilka. No i kwestie szczególnie dotyczące tych gmin wiejskich, czyli na przykład czy w godzinie usługi opiekuńczej możemy zawrzeć koszt dojazdu. Bo tak jak w Łodzi, to mamy problemy, zdarza się, tak? Natomiast proszę sobie wyobrazić gminę, gdzie do takiej osoby trzeba dojechać 15 km w jedną stronę. A takie się sytuacje zdarzają. Kto to za to zapłaci? Czy to ma być w ramach tego bonu, czy nie wiem, czy gmina będzie miała dodatkowe środki? Bo ja gwarantuję, że jeżeli nie będzie za to zapłacone, to nikt się po prostu nie pojawi, nie znajdzie się chętny, który będzie chciał realizować taką usługę.
0: Przypomnijmy, jaka jest idea i co właściwie on zakłada i co tam jest dobrego?
1: No, bon senioralny jest takim dodatkowym, uzupełniającym narzędziem, które ma być przeznaczone dla osób, które wymagają opieki, a z różnych przyczyn nie korzystają z tych świadczeń, które są dostępne w jednostkach samorządowych, czyli realizowanych przez OPS-y, ośrodki pomocy społecznej. Więc jakby to po pierwsze. Po drugie, jest inne źródło finansowania, czyli nie jest to tak, że to samorząd musi ze swoich pieniędzy wysupłać te kwoty na te świadczenia, na te usługi, tylko to jest odgórnie przez rząd, tak to powiedzmy, tak? Czyli jak tak naprawdę w gestii wojewody, bo to będą musieli włodarze z gmin jakby wnioski składać do wojewodów o to, żeby takie środki zostały przyznane, muszą rozeznanie zrobić tak naprawdę, ile takich osób ewentualnie będzie, w jakim zakresie te usługi muszą być, będą świadczone, jak dużo i tak dalej, tych czynników jest kilka, więc na pewno dobrze. I dobrze dla właśnie takich gmin małych, które do tej pory nie świadczyły tych usług. Głównie myślę, że ze względów finansowych jednak, więc jeżeli środki będą pochodziły z innego źródła, no to będzie im łatwiej taką usługą w ogóle ją stworzyć, zarządzić i wprowadzić w życie.
0: Kiedy bon senioralny miałby wejść w życie?
1: Ustawa jest przyjęta. 17 lipca została podpisana przez pana prezydenta, więc właściwie pierwsze wnioski powinny już być, już spływać we wrześniu. Natomiast no właśnie czekamy wszyscy tak naprawdę na oficjalne wejście rozporządzenia w życie. Ono, tak jak powiedziałem, powinno się pojawić gdzieś w okolicy połowy września. Więc myślę, że już to będzie taki moment, kiedy rzeczywiście samorządy będą mogły rozpocząć pracę nad bonem, ale to tak czy inaczej wymaga od nich pewnych przygotowań i stworzenia pewnych organizacji. No bo to chociażby prozaiczna sprawa, jakieś tam wnioski, które trzeba stworzyć, które muszą być ujednolicone i tak dalej. Więc to jest, papierkowej roboty jest jeszcze bardzo dużo.
0: Tak pod koniec roku pewnie będzie można coś więcej powiedzieć już o pracy zespołu powołanego, w którym pan uczestniczy.
1: No, mam nadzieję, że tak. No, wiem, że też właśnie na połowę gdzieś mniej więcej września jest planowane takie posiedzenie stacjonarne w Warszawie, więc tam pewnie określimy sobie jakiś plan pracy na najbliższe 2 lata, jasno określając cele, które chcemy osiągnąć i w jakim kierunku będziemy zmierzać i za czym lobbować wśród naszych rządzących, żeby rzeczywiście dopiąć te tematy, które nas najbardziej bolą, a które uważamy, że są też najpilniejsze, a jednocześnie możliwe do zrealizowania, bo oczywiście my tych pomysłów to mamy bardzo dużo, tylko musimy patrzeć też jeszcze realnie na to, co jest możliwe.
0: Czyli tak naprawdę będzie się można po raz kolejny spotkać w zasadzie już pod koniec września, tak? Żeby dopytać.
1: Myślę, że pierwsze ciekawostki już na ten temat będziemy mogli omówić pod koniec września.
0: No to trzymam pana za słowo, panie Igorze. Dobrze?
1: Dobrze.
0: Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Igor Marczak z Fundacji SeniorUp, także członek rządowego zespołu do spraw polityki senioralnej, był dzisiaj naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.
0: A już za chwilę porozmawiamy o szczęśliwej trzynastce.

0: Moim kolejnym gościem jest Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o szczęśliwej trzynastce, o biegu, który przyciąga właśnie także seniorów.
1: Tak, to jest bieg dla wszystkich. Przede wszystkim Szczęśliwa Trzynastka to jest bieg charytatywny, który wspiera dzieci z Fundacji Dom w Łodzi, z naszego domu dziecka dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci bardzo wyjątkowe i dla tych dzieciaków biegniemy i biec może każdy, dlatego że mamy dystanse tak dobrane, że właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i 13 kilometrów i troszeczkę mniej połowa tej trzynastki, czyli 6,5, ale jest też bieg rodzinny na 1300 metrów, no i taki mój ukochany bieg, dasz radę, na 130 metrów. I ten bieg jest takim biegiem, w którym naprawdę każdy może wziąć udział, bo dystans nie jest za duży, nie jest taki, to znaczy właściwie każdy ma swój dystans i to, czy on jest duży, czy nie, to każdy ocenia oczywiście według swoich możliwości, natomiast to dasz radę, 130 metrów jest pomyślane tak, żeby seniorzy, osoby, które mają jakieś kontuzje, osoby z niepełnosprawnościami, też dzieci z niepełnosprawnościami pokonują ten dystans. Także nasze dzieci, Bartek i Julianka, dzieci, które nie poruszają się samodzielnie, które potrzebują wsparcia asystenta, też idą w tym biegu. W ogóle w tym biegu mierzymy się sami ze sobą. Oczywiście są biegi z pomiarem czasu, te dwa główne na takie duże dystanse, 13 km i 6,5, to są biegi z pomiarem czasu. Natomiast te dwa pozostałe biegi towarzyszące, to są biegi dla przyjemności, dla zmierzenia się ze sobą, dla spędzenia czasu z przyjaciółmi, dla poświęcenia takiej sportowej energii właśnie naszym dzieciom.
0: Dobrze, że wspomniałaś, że każdy ma swój dystans, bo tak sobie przypomniałam, że bywają seniorzy, którzy biegają przecież maratony.
1: Dokładnie tak i też dlatego właśnie tak podkreślamy, że właściwie każdy może tam znaleźć taką przestrzeń dla siebie, ale wymyśliliśmy ten dystans, dasz radę z myślą o pewnej seniorce, która bardzo nas wspierała, uległa niestety chorobie, miała udar i później chodziła z balkonikiem, czyli jak mówiła, ze swoim Ferrari i właśnie dla niej wymyśliliśmy, dla Mirki wymyśliliśmy ten dystans, dasz radę, bo to była osoba, która bardzo chciała wziąć udział w biegu, no ale ze względu na zdrowotne różne sytuacje, które przeżywały jej plany, właśnie bała się, że te dystanse niestety nie będą dla niej. No ale ten dystans 130 metrów okazał się taki w miarę bezpieczny. Także jeżeli są osoby, które miałyby właśnie ochotę pobiec, czy przejść, czy przetruchtać, czy przemaszerować, czy z kijami, bo też można z kijkami wziąć udział w tej naszej szczęśliwej trzynastce. Można też zabrać psa. Mamy specjalne nagrody i pakiety i medale, takie nieco mniejsze też dla piesków, więc naprawdę staramy się, żeby każdy mógł w tym wziąć udział, w tym naszym wydarzeniu, żeby to było takie rodzinne święto, gdzie tak na sportowo, z adrenaliną, na świeżym powietrzu, piknikowo pomagamy naszym dzieciom.
0: Spotykacie się już po raz 9 i można powiedzieć, że impreza wpisuje się w taką mapę biegową Łodzi już od lat, ale może jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym biegu.
1: Bieg odbędzie się w ostatnim niedzielę wakacji, czyli 30 sierpnia. My w ten sposób troszkę świętujemy urodziny Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie powstała pod koniec sierpnia. Biegamy w centrum Łodzi, w Parku Baden-Powella i 3 maja. W tym pięknym ośrodku MOSiR mamy swoje biuro zawodów.
0: Przypomnijmy, że teraz przed Wami dużo większe wyzwanie niż wcześniej, chociaż tych wyzwań zawsze jest dużo, bo staracie się zapewnić dzieciakom jak najlepszą opiekę, ale przed Wami budowa nowej siedziby.
1: W tym roku bieg rzeczywiście wspiera budowę domu. To jest nasze ogromne marzenie i największe wyzwanie, które stoi przed nami, bo dzisiaj dzieci mieszkają w zwykłym bloku. Nasza fundacja i dom mieści się na dwóch kondygnacjach. Mamy ogromne schody, takie strome i kręte, po których pomagamy dzieciom wchodzić, bo dzieci nie poruszają, niektóre dzieci nie poruszają się samodzielnie. Mamy dwójkę dzieci, która porusza się na wózku, które wnosimy po tych schodach i marzy nam się dom z prawdziwego zdarzenia na miarę naszych czasów, dom taki dostępny. To jest gigantyczna inwestycja. My potrzebujemy 6 milionów złotych, więc no to jest naprawdę duże wyzwanie i wszystko, co właściwie teraz robimy, to po to, żeby pozyskać fundusze, żebyśmy mogli to marzenie spełnić. Także w tym roku Szczęśliwa Trzynastka wspiera budowę domu.
0: Bardzo dziękuję Ci w takim razie za tę rozmowę. Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi, była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Bieg, o którym rozmawiałyśmy, rusza za 2 godziny. Już za chwilę można odbierać pakiety startowe. W czasie seniorów to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Witam słuchaczy Radia Łódź. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Po drodze pan poczuł, że już się skończyły wakacje?
2: No to już dało się poczuć od poniedziałku. Ja jadę z drugiej strony miasta, więc mam do państwa naprawdę daleko. No i trochę musiałem spędzić czasu w samochodzie.
1: To Wielkopolską pan chociażby mija, która jeszcze nie jest skończona.
2: Nie, akurat Wielkopolskiej nie, a Wielkopolską skończymy myślę, że w tym miesiącu pierwszy odcinek i mam nadzieję, że drugi rozpoczniemy od razu.
1: Rzeczywiście tych remontów w wakacje było dużo. Udało się skończyć, jak dobrze pamiętam, około 40 ulic, między innymi Kniaziewicza na Julianowie. To jest też ważna trasa dojazdowa do szpitala Biegańskiego. Udało się skończyć także prace tramwajowe w Śródmieściu. Od Placu Kościelnego przez Plac Wolności, chociaż tutaj jeszcze tramwaje nie wróciły, ale jeszcze gdzieniegdzie tych drogowców spotkamy.
2: Tak, nie mamy jakichś wielkich opóźnień na tych pracach, które sobie zaplanowaliśmy do zrealizowania właśnie w wakacje, więc fajnie. Jeżeli te opóźnienia są, to już jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni czasu, czyli już nie mówimy o rocznych, półrocznych opóźnieniach, więc ten rok odpukać w niemalowane tak drogowo idzie całkiem nieźle i całkiem płynnie. Jeszcze kilka dużych inwestycji wystartuje, kilka tematów przed nami, chociażby rondo na ulicy Kusocińskiego i Retkińskiej. Myślę, że bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców łódzkiej Retkini. Kolejny odcinek ulicy Zakładowej, kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej, więc jeszcze kilka takich drogowych robót wystartuje w tym roku.
1: Pewien poślizg też się pojawił chyba przy pracach na Wróblewskiego, na tym najgorszym odcinku, z tą jeszcze starą, przedwojenną kostką, czy nawet XIX-wieczną, jak dobrze pamiętam.
2: Tutaj poślizgu nie ma. Troszeczkę się męczyliśmy z przetargiem, ale od podpisania umowy również odpukać ta inwestycja idzie zgodnie z planem. Jest duża szansa, że w tym roku ten najgorszy, taki symboliczny odcinek ulicy Wróblewskiego skończymy.
1: Od Jana Pawła do Politechniki, to a jest. Od października już tramwaje na pewno wrócą na Plac Wolności?
2: Wszystko wskazuje na to, że tak. Tutaj idzie nam zgodnie z harmonogramem. Jeszcze ustalamy ostatnie rzeczy ze Strażą Pożarną, która tam przy Placu Wolności bodajże pod numerem 2 ma swoją lokalizację. I myślę, że październik to będzie ten miesiąc, gdzie już będziemy mieli wszystko z głowy.
1: A to jest ostatni raz, kiedy rozmawiamy o remoncie Placu Wolności w Łodzi. Ja przypomnę państwu, to jest inwestycja oddana około 2 lat temu, w 2024 roku i od tamtego czasu nie kończymy rozmów o remoncie Placu Wolności, bo najpierw wypadała kostka w torowisku, później zaczęły też wstawać częściowo płyty, gdzieniegdzie. Teraz kostka ma zniknąć z torowiska, ma się pojawić beton. Właściwie już się pojawił, tylko wiąże.
2: Tak, już się beton pojawił, ten beton się wiąże. Beton jest zdecydowanie bardziej trwalszą formą nawierzchni od kostki, więc myślę, że na Plac Wolności już nie będziemy wracać, nie będziemy musieli go poprawiać. Ja tam tej inwestycji nie prowadziłem, przyszło mi ją poprawiać. Mam nadzieję, że zrobimy tutaj wszystko dobrze. Już na długie lata zapomnimy o remontach na Placu Wolności, a będziemy cieszyć się taką fajną, nowoczesną, europejską infrastrukturą.
1: A wraz z powrotem tramwajów na Plac Wolności znikną szynowce ze skrzyżowania Kilińskiego-Pomorskiej, bo wiemy, że to skrzyżowanie też jest w stanie awaryjnym i na ostatniej komisji transportu, chociażby Zarząd Dróg i Transportu mówił, że przygotowuje się do podpisania umowy za MPK, które wyremontuje właśnie ten fragment. No to jest ważna trasa dojazdowa nie tylko na miasteczko akademickie, ale też do największego w łódzkim szpitala.
2: Ta duża umowa między miastem a MPK jest już podpisana, więc tu ten krok mamy, że tak powiem, za sobą. Zastanawiamy się jeszcze, czy tą inwestycję w tym roku przeprowadzać, chociażby ze względów ruchowych. Trwają inwestycje w najbliższej okolicy i musimy to jeszcze przeanalizować. MPK bardzo chce, ZDIT bardzo chce, a ja tutaj będę bardzo mało romantyczny i zrobimy to, jeżeli naprawdę będzie taka potrzeba. Nie chcemy dokładać mieszkańcom dodatkowych utrudnień. Ten rok inwestycyjny był poukładany jeszcze w zeszłym roku, że tak powiem, i chcemy się trzymać swojego planu. Nie było tego w planie, więc będziemy jeszcze ze sobą na pewno na ten temat rozmawiać.
1: Czyli to jest inwestycja, która może poczekać do kolejnych wakacji?
2: No to właściwie takie pytanie zamierzam zadać ZDIT-owi i MPK. Czy jesteśmy w stanie wytrzymać jeszcze ten rok czasu i zrobić to w przyszłe wakacje? Jeżeli nie, to oczywiście te prace będą wykonywane, ale jesteśmy tutaj jeszcze przed taką twardą, męską rozmową.
1: Przypomnę gościem Radia Łódź jest wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Słupki na Piotrkowskiej zostaną po raz pierwszy w pełni uruchomione. Chyba łodzian też, chociaż nie wiem, czy to w dobrym sensie.
2: Nie, przepraszam, nie chcę też tutaj się z tego tematu śmiać. Rzeczywiście jest to inwestycja, która wydawała się piekielnie prosta.
1: A zaraz będziemy mieli rocznicę rozpoczęcia.
2: Tak, okazała się piekielnie trudna. Widać, że tutaj przecielamy szlaki również w Polsce, że tego typu inwestycji zbyt dużo do tej pory nie było. One oczywiście się pojawiają, ale nie jesteśmy Londynem i nie mamy w każdej dzielnicy słupków. Mówimy tutaj o naszej głównej reprezentacyjnej ulicy. Chcemy, żeby była bezpieczna, chcemy, żeby wjeżdżali na nią tylko ci, którzy są uprawnieni i chcemy, żeby Piotrkowska była takim prawdziwym łódzkim deptakiem. Nie mamy takiego rynku z prawdziwego zdarzenia. Chcemy Piotrkowską oddać ludziom i rzeczywiście ta inwestycja w słupki jest dla nas kłopotliwa, uciążliwa, zbyt długo trwająca. Samych kar wykonawcy już naliczyliśmy w okolicach 500 000 zł.
1: To ja państwu tylko powiem, że już w najbliższy weekend, pierwszy weekend września te słupki będą działały?
2: Jeszcze nie. Ja już te słupki, przyznam szczerze, testuję osobiście w służbowym samochodem każdego dnia, wyłapując wszystkie możliwe błędy. Zostały nam jeszcze 2 błędy do poprawienia i słupki będą podniesione wtedy, kiedy ja przynajmniej będę miał takie poczucie, że tych błędów już nie ma i można bezpiecznie te słupki podnieść. Myślę, że ten kolejny weekend to będzie taki dobry czas. Został nam tutaj do doprecyzowania taki protokół przejazdu samochodu uprzywilejowanego.
1: Czyli nie 5-6, tylko 12-13 września. To będzie ten moment uruchomienia słupków, bo też w środę o tym Tomasz Andrzejewski w rozmowie z Radiem Łódź mówił o tym, że to już ten
2: taki był plan, ale wczoraj zdecydowaliśmy, że zrobimy to jeszcze w kolejny weekend. Musimy ustawić lepiej kamery na tej przycznicy, przy której jest Urząd Miasta w 2 lokalizacjach. I to właściwie jest ostatnia poprawka, którą musimy zrobić. Teoretycznie bylibyśmy gotowi na ten weekend, ale wydaje mi się, że warto jednak bardziej dotrzeć do mieszkańców, kiedy będzie ten weekend zero i ten tydzień czasu myślę, że będzie dla nas niezbędny właśnie, żeby porozmawiać z mieszkańcami, rozwiesić plakaty, dać możliwość wyrobienia sobie jeszcze wjazdówki, a w sam weekend podniesienia słupków też będziemy chcieli taki ustawić się namiot, żeby ten, kto się zagapił, nie wyrobił sobie wjazdówki, mógł to zrobić od razu od ręki. Przy każdym słupku też będą stali strażnicy albo ktoś z urzędu. No i będziemy starali się edukować, tłumaczyć, podpowiadać. Pojawiły się takie tymczasowe linie zatrzymania na ulicy Piotrkowskiej, żeby każdy kierowca wiedział, w którym miejscu ma się zatrzymać, żeby numer rejestracyjny został dobrze przeczytany i słupek się opuścił. Boimy się też o rowerzystów, przyznam szczerze, no bo rowerzysta z różną prędkością, że tak powiem, przemieszcza się po ulicy Piotrkowskiej. Też są rowery elektryczne, są hulajnogi i w momencie wjazdu na taki podnoszący się słupek no ten rowerzysta już nie będzie jechał, tylko będzie fruwał i myślę, że tutaj trochę tej edukacji i takiej profilaktyki się przyda.
1: A wiemy, czy coś, a jeżeli tak, to co poszło nie tak przy montażu tych słupków? Czy już macie odpowiedź na to pytanie? Bo przypomnijmy, o tych słupkach było głośno najpierw w całej Polsce na przemian z powodu samochodów zatrzymywanych przez te słupki, albo słupków wyrywanych przez te samochody. Ostatnio za sprawą parlamentarzystki z Łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, która po kontroli między innymi w Miejskim Centrum Inwestycji mówiła, że miasto zapowiadało audyt, audytu miało ostatecznie nie być, a ekspertyzę nieodpłatnie przygotował za to producent tych słupków.
2: Czy do słów pani Agnieszki nawet się nie będę odnosił. Dla mnie to jest jakiś kosmos. Jest to bardzo niekulturalna osoba, która nie potrafi się zwyczajnie zachować i na tym bym chyba poprzestał.
1: Ale pan tutaj mówi o kontroli, czy o tym najnowszym
2: filmiku? Ja mówię o jej każdym możliwym zachowaniu, o jej obecności w przestrzeni publicznej. No, nie chciałbym nazywać tego zachowania, bo musiałbym powiedzieć bardzo, bardzo tutaj brzydko, a mamy też do czynienia z kobietą i szacunek mimo wszystko powinien być. A jeżeli chodzi o to, co poszło nie tak, trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że każde zdarzenie z każdym samochodem, dowodem do tej pory zakończyło się mandatem ze strony policji. Czyli to nie jest tak, że te słupki się źle zachowywały, tylko kierowcy się źle zachowywali.
1: No tak, ale widzieliśmy też, że jeżeli było to zderzenie, to cała kostka dookoła była do wymiany tego słupka. Więc teraz też pytanie, czy za każdym razem, jak samochód będzie dostawczy jechał z prędkością 5 km, mówię hipotetycznie, i zahaczy, to czy znowu wszystkie prace brukarskie też dookoła muszą być
2: zrobione? Nie, to jakby tutaj musimy mówić troszeczkę jak prawnik. To zależy. Czyli to zależy, w który słupek, z jaką prędkością, jaki samochód. No jeżeli mówimy o słupkach, które są na stałe zamontowane na ulicy Piotrkowskiej, to tutaj rzeczywiście one mają prawo się zachować w ten sposób, o którym mówi pan redaktor. Jeżeli mówimy o podnoszonych słupkach, no to one zatrzymają po prostu ten samochód. Różnie mogą ten samochód zatrzymać w zależności od prędkości albo miejsca takiego dokładnego zderzenia. Tak z mojej obserwacji to największym problemem ze słupkami jest sam system, który te słupki obsługuje.
1: To wiemy już, że ta inwestycja nie lubi terminów, bo trwa od niemal roku, być może zaraz będziemy obchodzili rocznicę, ale gdyby pan miał obstawić, to do końca roku będzie ten system działał, przed następnym Łódź Summer Festival, przed kolejnymi hucznymi urodzinami
2: Łodzi? Będzie działał przed następnym weekendem, po prostu.
1: Czyli już zostały nam dwie rzeczy do... To już jest moment uruchomienia, to już nie jest faza testów, tylko to jest włączenie systemu całościowego.
2: Faza testów odbywa się nieprzerwalnie właściwie od 2-3 miesięcy. Ja sam osobiście od 2 tygodni testuję ten system, więc... W kolejny weekend kończymy testy takim finalnym sprawdzianem. Jeżeli on wypadnie dobrze, to wtedy na każdy weekend, mam nadzieję, słupki będą podnoszone, słupki będą w górze. Co do tygodnia, zastanowimy się, będziemy dyskutować z mieszkańcami, z panią prezydent i ustalać zasady.
1: Taksówki też znikają z Piotrkowskiej. Pani poseł zwracała uwagę na to, że co z osobami z niepełnosprawnością. Miasto ustami znowu Tomasza Andrzejewskiego odpowiadało, że dojazd dla osób z niepełnosprawnością będzie zachowany.
2: Oczywiście.
1: Po odbiór. To w jaki sposób? Będzie ten dojazd zachowany?
2: Będzie
1: to znaczy,
2: zachowany,
1: czy jeżeli na przykład taksówka będzie podjeżdżała, żeby odebrać taką osobę, to czy ona musi gdzieś zadzwonić, czy
2: zgłosić mamy taki dyspozytora, przejazd? Można po prostu podjechać w okolicy tego słupka, zadzwonić do dyspozytora, wytłumaczyć sytuację i będziemy tę sytuację wtedy oczywiście na korzyść takiej osoby z niepełnosprawnością rozstrzygali.
1: Panie prezydencie, czy wiemy już, ile osób przewinęło się przez Łódź Summer Festival? Wiemy. Kolejną edycję? A ile?
2: Wiemy. Przez te 3 dni bawiło się z nami w okolicach 800 tysięcy osób. Więc bardzo duża liczba. Tak, mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Łódź Summer Festivalu. Jeżeli chodzi o Łódź, to z takich wstępnych raportów po logowaniach telefonów to jest zdecydowanie powyżej 1 000 000 osób przyjechało w ten weekend do Łodzi, spędzało z nami czas i świętowało nasze łódzkie 603 urodziny.
1: To za rok będzie 1 000 000 na samych Błoniach? Taki macie cel, czy tego nie planujecie w takich kategoriach?
2: Nie,
1: same tak rosną i
2: liczby są fantastyczne. Rzeczywiście w tym roku chcieliśmy ten festiwal jeszcze bardziej rozwinąć pod kątem frekwencji. W przyszłym roku myślę, że takich planów nie będziemy mieli. Chcemy utrzymać ten poziom, popracować troszeczkę nad jakością, dopracować niektóre elementy, ale nie zamierzamy już powiększać wyraźnie terenu i nie szukamy większej frekwencji na festiwalu, bo ona i tak jest rekordowa, i tak jesteśmy dzisiaj najwięksi w Polsce. No albo my, albo Woodstock. No z tych takich festiwali miejskich, powiedzmy, no to zdecydowanie jesteśmy najwięksi w Polsce i też jeżeli chodzi o zasięgi internetowe, dotarcie do naszych odbiorców, też jesteśmy najlepsi w Polsce, więc nie zamierzamy tutaj szukać większego rozwoju, tylko jakości i optymalizacji.
1: To jeżeli chodzi o bycie naj, to okazuje się też, że uczniowie łódzkich szkół płacą najwięcej za przejazdy komunikacją miejską, jeżeli popatrzymy na tą naszą miejską kategorię wagową. W różnych miastach, w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, uczniowie podstawówek jeżdżą bezpłatnie. W Poznaniu roczny bilet to 60 zł, w Łodzi 144 zł. Czy rozważacie, żeby coś w tym zmienić? Czy być może obniżyć tę stawkę? Albo do zera, albo do 60. Niepotrzebne skreślić. Czy jest jakiś pomysł na to?
2: Od pewnego czasu, zwłaszcza łódzka lewica, nasz koalicjant pracuje nad pewnym projektem, który tą sytuację, myślę, że w bardzo pozytywny sposób dla dzieciaków by rozwiązał. Nie wiem, czy jestem tutaj uprawniony do podawania szczegółów. W każdym razie taki pomysł jest, taki projekt jest i i myślę, że nasi koalicjanci niedługo będą o nim opowiadać. Ja go oczywiście będę wdrażał, bo podlega mi Zarząd Dróg i Transportu i nadzór nad spółką MPK. Bardzo osobiście mi się podoba, ale zostawiłbym te szczegóły już panu posłowi Tomkowi Treli i pani prezydent Moskwie, czy przewodniczącemu Makowskiemu.
1: A wiemy, kiedy poznamy nazwisko, jak jesteśmy już przy nazwisku Makowski, czy wiemy już, kiedy poznamy nazwisko nowego prezesa lotniska, bo obecnie Anna Midera zastąpił Robert Makowski.
2: Czy nowym prezesem lotniska jest Robert Makowski. Póki co bardzo dobrze sobie radzi. Fajnie się wzajemnie pracuje. Myślimy nad konkursem. Tutaj jeszcze takiej finalnej decyzji co do tego konkursu nie ma, ale oczywiście jeżeli taki konkurs byłby, to obecny prezes, mam nadzieję, że też z nim wystartuje.
1: Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. To jest powtórka programu.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Bohaterami dzisiejszego odcinka są sępy, drapieżne ptaki owiane złą sławą, wokół których narosło wiele legend. Jednak jak przekonuje Piotr Tomasik z działu edukacji Orientarium Zoo Łódź, sępy to ptaki, które mogą nas zaskoczyć i to bardzo pozytywnie, a poza tym odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Na początek naszego spotkania kilka słów o rodzinie sępów płowych mieszkających w łódzkim ogrodzie zoologicznym.
1: Mieszka ich obecnie 7. Mamy 3 samce, 3 samice i malucha. No jest nam bardzo miło, ponieważ po wielu latach mieszkania sępów u nas w zoo, wreszcie w tym roku, dokładnie w maju, pojawił się pierwszy maluch, wykluł się pierwszy młody sęp. On już opuścił gniazdo, razem z resztą kolonii właśnie penetruje wybieg, więc zapraszam zdecydowanie do łódzkiego zoo, by tego malucha, naszego sępa płowego obejrzeć.
0: Będzie ku temu okazja, bo w najbliższą sobotę z okazji Międzynarodowego Dnia Sępa Orientarium Zoo Łódź przygotowuje specjalne wydarzenia poświęcone właśnie tym drapieżnikom. A my powracamy do opowieści Piotra Tomasika o sępiej rodzinie z Łódź. Jak zaczęła się ta historia?
1: Jest to historia niemalże godna filmu, ponieważ może ciężko w to uwierzyć, ale pierwszy sęp, który zamieszkał w łódzkim zoo, no można powiedzieć, że sam do nas przyleciał. W 2007 roku młody samiec sępa płowego zapuścił się w okolice Skierniewic, i tam najpewniej podczas burzy został zepchnięty na jakiś obiekt. Po zderzeniu właśnie z nim nastąpił uraz. I właśnie takiego sępa znalazł mieszkaniec miejscowości pod Skierniewicami i przywiózł go do nas. Dostał imię Duduś i po bardzo długim, skomplikowanym leczeniu właśnie został pierwszym sępem mieszkającym w naszym zoo. Niestety, pomimo tego, że tutaj wszystkie kości były nastawione, jednak nie mógł już wrócić do środowiska naturalnego, ponieważ z takimi obrażeniami po tak poważnej kontuzji on by sobie po prostu już nie poradził. Do Dudusia zaczęły dołączać kolejne sępy i tak właśnie stworzyła się nasza kolonia.
0: Sępy to olbrzymie ptaki, mają ponad 2 metry rozpiętości skrzydeł. A co jest ich głównymi cechami rozpoznawczymi?
1: Głowa i szyja. Szyja bardzo długa i głowa właśnie z szyją praktycznie całkowicie pozbawiona pióry. U sępów płowych te pióra są, ale są bardzo, bardzo krótkie. Służy to zachowaniu higieny podczas odżywiania się. Gdyby miały takie długie pióra, to pozostałości po odżywianiu się pewnie przenosiłyby z miejsca na miejsce, a wcale nie jest to pożądane. Dlatego takie przystosowanie do trybu życia sępów, do ich pobierania pożywienia właśnie ptaki te mają. Oczywiście z racji na to, że są to ptaki drapieżne, posiadają również bardzo masywne, takie zagięte jak haki, dzioby, które są przystosowane do cięcia mięśni, skóry, oczywiście narządów wewnętrznych. Natomiast myślę, co ciekawe, sępy mają bardzo słabe nogi. Ich pazury wcale nie są ostre, jak chociażby u orłów, ponieważ sępy nie chwytają żywej zdobyczy i potrzebują tych łap tylko do przytrzymywania pokarmu, który już leży na ziemi. Więc to jest taka cecha też bardzo dla sępów charakterystyczna.
0: Charakterystyczne są też miejsca, w których bytują sępy.
1: Mieszkają w strefie podwzwrotnikowej Europy, Azji i w północnej Afryce. Natomiast zdarza się, tak jak właśnie w przypadku Dudusia, że sępy zalatują sporadycznie na teren Polski, ale myślę, co ciekawe, jeszcze trochę ponad 110 lat temu sępy gniazdowały na terenie góry w Polsce. Niestety mniej więcej od roku 1914 przestały regularnie zakładać tutaj swoje gniazda, natomiast cały czas można od czasu do czasu sporadycznie takiego zalatującego sępa gdzieś na terenie Polski znaleźć. Są to ptaki właśnie związane z pasmami głyskimi, z ulewiskami, z wąwozami skalnymi, takimi terenami właśnie, gdzie mogą zakładać bardzo wysoko swoje gniazda, a tereny te powinny sąsiadować z otwartymi terenami, tam gdzie zwierzęta kopytne mają swoje pastwiska. Takie tereny są najczęściej przez sępy wybierane do zakładania gniazd. Natomiast słowo gniazda no, może nie jest do końca trafione, ponieważ jeżeli chodzi o budowanie

0: za bardzo długo. Mogą żyć w koloniach, liczących od kilku do kilkudziesięciu nawet par.
1: Ta rodzinność sępów, wierność i poczucie wspólnoty to pewnie dla wielu z nas spore zaskoczenie, bo najczęściej sępy źle nam się kojarzą. Dlatego tym bardziej trzeba podkreślić, że to ptaki, które odgrywają ogromną rolę w przyrodzie.
0: Nie ma co ukrywać, sępy są padlinożercami. Natomiast myślę, że my bardzo źle podchodzimy do tego zagadnienia. My rozumiemy padlinożerność jako żerowanie na słabszych, wykorzystywanie słabości innych. Jest to bardzo złe podejście do tematu, ponieważ sępy są tak naprawdę, można je nazwać taką ekipą sprzątającą. One są niezwykle ważne w środowisku, w którym żyją, ponieważ właśnie poprzez zjadanie tego, co albo się zostało po posiłku innych zwierząt, albo zjadając zwierzaki, które padły, przyczyniają się po pierwsze oczywiście do sprzątania świata, ale po drugie też blokują rozwój różnego rodzaju chorób, blokują transfer patogenów, różnego rodzaju bakterii, zarazków, czyli powstrzymują epidemie, które mogłyby zdziesiątkować stada właśnie zwierząt kopytnych przy pomocy bardzo silnego kwasu żołądkowego, wyjątkowo niskim pH, potrafią utylizować w sumie to chyba wszystkie patogeny i właśnie w ich żołądku wszystko to zostaje rozpuszczone, zaczyna się proces tam trawienia, więc sępy utylizują nie tylko te wszystkie resztki, ale także pozbywają się chorób, patogenów.
1: O niezwykłych ptakach, jakimi są sępy, opowiadał Piotr Tomasik z Orientarium Zoo Łódź. To oczywiście tylko niektóre ciekawostki. Po więcej można wybrać się do łódzkiego ogrodu zoologicznego w najbliższą sobotę, gdzie odbędą się wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem Sępa. W magazynie Zwierz się zwierz dziś to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Szanowni Państwo, dzisiaj w odwrotnej kolejności ja przedstawiam bardzo ważną osobę. Pani redaktor Anna Groblińska odpowie na moje pytania, a mówi dla Państwa Joanna Sotoła-Staśkowiak.
2: Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry.
2: Taki żart oczywiście, bo ekspertką jest właśnie profesor Joanna Sotoła-Staśkowiak. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o pojęciach ważnych dla nas radiowców, choć nie tylko, bo dla pracowników telewizji również mam wrażenie, że niekiedy używamy także słów audycja i program w odniesieniu do treści internetowych, choć tam króluje podcast w tej chwili.
1: Tak.
2: Ale zastanówmy się właśnie nad tą audycją i programem. Audycja to kojarzy się nam z cząstką audio. Słusznie.
1: Bardzo słusznie. No właśnie. Tylko pytanie, czy wszystkim nam się kojarzy z tą cząstką audio? Bo jeżeli ta łacińska auditio będzie nam się faktycznie kojarzyć tak, jak pani redaktor mówi, no to wtedy wiemy, że ma to związek ze słuchaniem właśnie. Czyli audycja nie jest tożsama z programem.
2: Mm-hmm.
1: Program ma znaczenie szersze, ale to już pani mi powie, jak szerokie jest to.
2: Ale ja tylko mogę powiedzieć intuicyjnie, bo o programie mówimy zarówno w przypadku zaplanowanych wydarzeń, konferencji jakiejś, wydarzeń festiwalu, możemy mówić o programie.
1: Tak.
2: Możemy mówić również o programie radiowym, mając na myśli odpowiedź na pytanie, którego programu słuchasz.
1: Właśnie.
2: A ja słucham Radia Łódź.
1: No właśnie.
2: Albo ja słucham programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Mm-hmm.
2: Natomiast program to jest również niekiedy ramówka, czyli co po kolei jest zaplanowane, co zaplanowaliśmy na każdy dzień.
1: Tak.
2: Często temu towarzyszy też informacja, kto prowadzi dany program. Mm-hmm. Ale ramówka, my często mówimy ramówka rzecz święta. To
1: no
2: znaczy
1: tak.
2: Nie można jej zmieniać. Jak mają być wiadomości o pełnej godzinie, to nie mogą być minutę po 13 czy 14. Jeżeli audycja ma wystartować 12:40...
1: To musi tak wystartować.
2: No może trochę sekund wcześniej albo później, ale nie może wystartować o 12:50.
1: Zgadza
2: na pewno,
1: się.
2: Ponieważ słuchacze wiedzą, że ona ma być. Ale pani profesor, czy nie jest tak, że czasem spotykamy się ze słowem program na określenie audycji właśnie? Ja słucham tego programu. Jak on się nazywa, ten program? Nawiasem mówiąc.
1: Tak, oczywiście. To rozróżnienie nie jest tak czytelne. To, że akurat audycja może być radiowa, a program telewizyjny, bo tutaj o takim
2: też
1: rozróżnieniu mówimy. Między innymi oczywiście. Ludzie, to nawet nie jest pomyłka. Ludzie tak ogólnie mówiąc próbują zaznaczyć swoje jakieś tam wybory i między innymi używają jako synonim. Czyli żeby nie powtarzać ciągle tego samego słowa. Raz program, raz audycja. Wszystko zależy od tego, jakie słowo właściwie bardziej w tym momencie się przypomni, szybciej się przypomni. To chyba takie, tak mogę to wytłumaczyć.
2: Ja również spotkałam się z określeniem audycja na program telewizyjny. I tutaj już chyba to była pomyłka jednak.
1: To jest właśnie przesada językowa, oczywiście słowna, bo jeżeli pamiętamy o tym, co jest początkiem, czyli to słuchanie, no to jak patrzymy na program telewizyjny, to wtedy wiemy, że i słuchamy i widzimy też pewnych uczestników tego programu. A nas państwo nie widzą.
2: Program to mogą być także pewne założenia. Na przykład jest jakaś artystyczna grupa programowa, która zakłada zainteresowanie człowiekiem w swoich pracach plastycznych.
1: Tak.
2: Albo jest jakaś grupa poetycka, która postanawia, że skupi się na języku. I może być taki program właśnie skupiający pewne myśli i założenia.
1: Tak.
2: Niekoniecznie to musi być plan wydarzeń.
1: Tak. Oczywiście to słowo, w ogóle program ma szersze znaczenie. Zdecydowanie szersze niż słowo audycja. To też dlatego programy są różne, tak jak pani wspomniała, i konferencyjne i jeszcze mnóstwo innych. Program dietetyczny też może wystąpić, jak mamy jeść według jakichś wskazówek lekarskich, prawda? I to wtedy się okazuje, że i tam program występuje.
2: I program polityczny nie tylko w znaczeniu telewizyjnego programu, ale program partii
1: tak
2: na przykład.
1: Jest.
2: Jakie ma założenia?
1: Tak jest.
2: Do czego dąży?
1: Tak. Więc możemy uznać, że słowo program jest zdecydowanie nie tylko szerszym, ale bardziej popularnym słowem.
2: Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Łódź.
1: To ja dziękuję. Dziękuję pani redaktor.
2: Profesor Joanna Sotoła-Staśkowiak.
1: Dziękuję. Pani redaktor Anna Groblińska, proszę państwa.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

widzisz.

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość... Nie dość, że żyję.

0: Jest godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: To zaczynamy. Witamy w porannej audycji Radia Łódź. Dzień dobry. Zaczynamy od serwisu informacyjnego, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Zamiast pochówku brata śledztwo prokuratury. W Łódzkiem doszło do pomyłki w zakładzie pogrzebowym. Ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie wybiorą sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Monitoring na Starym Widzewie w Łodzi coraz bliżej. Wkrótce pojawią się nowe kamery. Piątek nie najgorszy pogodowo. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Wiatr umiarkowany. Zaczynamy jednak od śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. W Stobiecku Szlacheckim na odcinku między węzłami Kamińsk i Radomsko zdarzyły się ciężarówka i bus. Zginęła jedna osoba. W kierunku Katowic zablokowane są dwa pasy ruchu. Przejazd możliwy jest lewym pasem. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Poważna pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Mężczyzna nie może pochować swojego brata, bo szczątki zmarłego zostały omyłkowo wydane do pochówku i trafiły do innego grobu. Zmarły zaginął w lutym zeszłego roku. Jego szczątki znaleziono wiosną w okolicach Rawy Mazowieckiej. Zostały zabezpieczone na potrzeby postępowania i trafiły do prywatnego prosektorium w jednym z zakładów pogrzebowych w Łowiczu. W tym samym miejscu przechowywane były szczątki żołnierza z czasów I lub II wojny światowej, które miały zostać pochowane. Doszło jednak do pomyłki, mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: Skierniewicka prokuratura w toku swojego postępowania wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza. Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki żołnierza do tego pochówku, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Rawie Mazowieckiej.
2: Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Śledczy ustalają, jak doszło do pomylenia szczątków i kto odpowiada za tę pomyłkę.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są dwie kandydatury. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości, oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski, który został zaopiniowany negatywnie. Czym jeszcze zajmą się posłowie, o tym Małgorzata Naukowicz.
4: Izba ma też podjąć kolejną próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm ma też głosować nad senackim projektem nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Przewiduje on zmianę kryterium powołania przez PKW członka Okręgowej Komisji Wyborczej, zmniejszenie obwodów głosowania, zmianę liczby urzędujących komisarzy wyborczych oraz procedury ich powołania. Zmiany te postulowała Państwowa Komisja Wyborcza. Posłowie rozpoczną też pracę nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jego celem jest usprawnienie rozpatrywania spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych.
2: O wyborze sędziego TK po 8 w Radiu Łódź porozmawiamy z publicystą, laureatem Medalu Wolności Słowa Leszkiem Jeżdżewskim z Fundacji Liberté. Monitoring na Starym Widzewie coraz bliżej. Nowe kamery mają pojawić się w rejonie ulic Szpitalnej i Pasażu Szewczyka. W tej okolicy dochodziło do aktów wandalizmu. Między innymi oblano olejem i pomazano jeden z domów. Miasto rozstrzygnęło przetarg na instalację monitoringu i wyłoniło wykonawcę. W Łodzi działa już ponad 1500 kamer, ale mieszkańcy kolejnych miejsc czekają na ich montaż. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego poszli w ślady Widzewa i odpadli z Pucharu Polski, przegrywając na wyjeździe z GKS-em Tychy 0-1. Mecz na Śląsku oglądał Michał Malinowski.
5: Łodzianie byli faworytami chociażby z tego względu, że grają w pierwszej lidze, a ich rywal w drugiej. Na boisku nie było tego jednak widać i raczej marnym usprawiedliwieniem jest fakt, że trener Grzegorz Szoka oszczędzał niektórych graczy na ligowe zmagania.
6: Liczyliśmy, że uda nam się jakimś tam mniejszym kosztem powalczyć o to zwycięstwo, no ale niestety boisko nas zweryfikowało.
5: LKS właściwie nie zagroził bramce gospodarzy. GKS wprawdzie też nie porywał, ale grał nieco dynamiczniej i chyba bardziej zasłużył na bramkę. Tę zwycięską zdobył Damian Kądzior, strzelając precyzyjnie z rzutu wolnego. LKS-iacy zatem pożegnali się z pucharowymi rozgrywkami i mogą skupić się na walce o powrót do ekstraklasy. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: A w niedzielę Łodzian czeka wyjazd do Gdyni na mecz z tamtejszą Arką. Już teraz zapraszam na naszą relację tekstową z tego pierwszoligowego spotkania, oczywiście na www.radiolos.pl. A na kolejne wiadomości zapraszam o 6.30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Na termometrze mamy teraz 16 stopni, jest nie najgorzej, poprzedniej nocy było chłodniej, na barometrze 991 hektopaskali. W regionie w ciągu dnia będzie pochmurno, po południu może ewentualnie pokropić, ale na ogół bez opadów. No i w miarę ciepło, dzisiaj do 23 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany z południowego zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Najlepszy początek dnia, zwłaszcza, że to już piątek. Witamy serdecznie w porannej audycji Radia Łódź. Kłaniają się dzisiaj Patrycja Wojsznis i Jarosław Turek. Zapraszamy do słuchania. Do dziewiątej.

Moje ulubione nagranie Perfektu, przyznał się, czysty rock and roll. Piątek, 4 września mamy dzisiaj w kalendarzu, to już 247 dzień roku. Słońce wzeszło minutę po 6, zajdzie dzisiaj o 19.22, dzień będzie trwał 13 godzin 21 minut. No i dzisiaj imieniny obchodzą Bonifacy, Ida, Iwona, Julian, Katarzyna, Liliana, Marceli, Maria, Przemysław, a nawet sam Mojżesz, proszę sobie wyobrazić. Wśród bardziej nietypowych solenizantów jest też pochodząca z Grecji Hermiona. W starożytnych mitach Hermiona była córką Heleny i Menelaosa. Tak, tak, jak ktoś już widział Wojnę Trojańską, Nolana, to tej Heleny i tego Menelaosa. Kiedyś w Polsce to było imię rzadko nadawane, do czasu chyba aż się okazało, że Hermiona to przyjaciółka Harry'ego Pottera. W dodatku bardzo sympatyczna. Jeśli chodzi o przysłowie i mądrości ludowe na dzisiaj, to jest takie, jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy. Wrzesień na razie dość suchy i bez pluchy. Thank you.

Lenny Kravitz w porannej audycji Radia Łódź. Prawie kwadrans po godzinie 6. Przypominam, tak z obowiązku, ale też z przyjemności, dasz telefon jak zawsze 606-78-78-78 do dyspozycji dla przyjemności rozmawiania, ale można też mailować na studio@radiolodz.pl.

0: Przypominam o utrudnieniach na autostradzie A1. Niestety dzień zaczął się od śmiertelnego wypadku między węzłami Kamieńsk a Radomsko. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jedna osoba nie żyje i cały czas to jest na wysokości Stobiecka Szlacheckiego. Są tam utrudnienia polegające na tym, że zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się tylko lewym pasem, więc trzeba uważać. Poranna audycja Radia Łódź, 19 minut po 6, to zajrzyjmy teraz do kalendarza.
1: Powtórka z historii.
0: I tak na przykład 4 września 1037 roku król Kastylii Ferdynand I Wielki pokonał w bitwie pod Tamarą swojego szwagra, króla Leonu Bermudo III, który poległ w bitwie, a Ferdynand zajął jego miejsce. Taki tam rodzinny konflikt. W 1609 roku angielski żeglarz Henry Hudson dopłynął do brzegów wyspy Manhattan. Hudson szukał tak zwanego przejścia północnego. Właściwie w przeciwieństwie do jego załogi, która się zbuntowała, zostawiła go w Ameryce i wróciła do Anglii. Henry'ego Hudsona już więcej nie widziano. W 1886 tego dnia skapitulował i poddał się legendarny wódz Apaszów Geronimo i jego 38 ludzi, a ścigało ich około 5000 żołnierzy USA, czyli 1/4 ówczesnej amerykańskiej armii. Tak się bali tej garstki zbuntowanych Indian. W 1963 roku, 4 września, reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Szczecinie Norwegię 9-0, co przez kolejne 45 lat było najlepszym wynikiem w historii. I w tym meczu swojego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił 16-letni wówczas Włodzimierz Lubański. To jeszcze dodajmy, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, wprowadzony po to, aby przełamywać największe tabu naszych czasów, czyli rozmawiać o seksualności. Jakby ktoś chciał od rana, to bardzo proszę dzwonić. 606 78 78 78.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowy

0: Kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
1: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org
2: 9, 10, szukam.
3: Masz czas?
2: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
4: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
2: Może jest pod meblami?
4: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
2: Podsadzisz mnie?
4: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
2: Dołącz na akademiaprzyszłości.org.pl. Czekam!
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest 6:30. A my w Radiu Łódź zapraszamy teraz na wiadomości, które przekazuje Małgorzata Błażewicz.
7: Ważna informacja dla kierowców korzystających z drogi numer 48 od Tomaszowa w kierunku Mazowsza. Między Inowłodzem a Poświętnem rozpoczął się remont nawierzchni. Od 7 do 17 drogowcy będą usuwać stary asfalt, a na nadchodzący tydzień zaplanowano układanie nowej nawierzchni i uzupełnianie poboczy. Prace obejmą 3 odcinki. Obowiązuje także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Termin robót może się zmienić, jeśli będzie padać deszcz. 66-letnia kobieta rozpaliła w pociągach cuchnącą substancję. Później okazało się, że był to kwas masłowy. Maszyny wyłączono z użytku, a kobiecie postawiono zarzuty. Do takich dwóch zdarzeń doszło na terenie powiatu kutnowskiego pod koniec sierpnia i 1 września. 66-latka przyznała się do winy. Odpowie przed sądem za zniszczenie cudzego mienia. Nałożono na nią dozór policji. 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków. To tylko niektóre zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które weszły już w życie. Nowością są także zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych dla osób, które niedawno zdały prawo jazdy. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych młodzi starzem kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Zmiany dotyczą tylko tych kierowców, którzy zdobyli prawo jazdy kategorii B. Niemiecka policja weryfikuje autentyczność listu, w którym ktoś przyznaje się do podpalenia trafostacji przy granicy z Polską. Do zdarzenia doszło we wtorek. Funkcjonariusze szukają też zleceniodawców wczorajszego podpalenia w Bawarii firmy pracującej dla branży zbrojeniowej. Fala podejrzanych zdarzeń była tematem spotkania Trójkąta Weimarskiego z udziałem szefa polskiej dyplomacji. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
6: Za oknem mamy pochmurny, ale w miarę ciepły poranek, bo na termometrze w tej chwili 17 stopni, na barometrze 991 hektopaskali. W regionie w ciągu dnia będzie dzisiaj na ogół pochmurno. Po południu może lokalnie pokropić. Dziś na termometrach do 23 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z południowego zachodu.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: To jest piątek, 4 września. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź, oczywiście do godziny 9:00.

Piękny i cudny dzień, no chociażby już z tego powodu, że to będzie piątek. Poranna audycja Radia Łódź za 24 minuty, godzina 7. Za chwilę zajrzymy do prasy.

0: Za 20 minut siódma to sprawdźmy, co tam ciekawego można wyczytać w gazetach.
1: Przegląd prasy.
0: Na początek Gazeta Wyborcza. Mięso lśniło jak plastik. Dlaczegoś takiego straciłam pracę. AI odbiera ludziom zlecenia, pisze Gazeta Wyborcza na łódzkich stronach. Pani Magda, 38-letnia graficzka z Łodzi, straciła pracę w styczniu, oficjalnie z powodu reorganizacji i optymalizacji procesów. Kiedy w sierpniu pojechała nad morze, już w pierwszym barze z kebabem zobaczyła plakat. Mięso lśniące jak plastik, warzywa w nienaturalnych kolorach, sos przypominający lakier, wszystko ostre, gładkie, przesadzone. Patrzyłam na to i zrobiło mi się niedobrze. Pomyślałam, Boże, dlaczegoś takiego straciłam pracę. Dla obrazka, którego nikt nawet dobrze nie obejrzał przed wydrukowaniem, mówi. Potem Magda zaczęła widzieć takie grafiki wszędzie. 30-letni Mateusz z Łodzi z kolei sztuczną inteligencją interesował się wcześniej niż reszta zespołu. W firmie szybko zauważono, że ogarnia AI. No i podczas redukcji etatów zwolniono jego kolegę, wieloletniego współpracownika. Oficjalnie powodem była optymalizacja kosztów, a w praktyce praca, którą wcześniej wykonywali we dwóch, została przerzucona na Mateusza. Firma dała mu przy tym podwyżkę. Kilkaset złotych netto. Więcej o tym w Gazecie Wyborczej. A Rzeczpospolita pisze, że resort zdrowia uwzględnił protesty biznesu i zrezygnował z planu zaostrzenia przepisów dotyczących rynku suplementów diety. Jego wartość przekracza już 8 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało też z planów drastycznej podwyżki maksymalnej kary za naruszenia, w tym za niezgodne z przepisami znakowanie obejmujące prezentację, reklamy i promocję tych produktów. Suplementów nie trzeba rejestrować w Polsce, bo przedsiębiorca, który wprowadza albo zamierza wprowadzić suplementy diety na rynek, musi tylko powiadomić o tym Główny Inspektorat Sanitarny. Z danych rynkowych wynika, że Polacy sięgający po suplementy diety niemal tak samo regularnie to robią jak po produkty spożywcze. Ubiegłoroczne badanie firmy Market Experts pokazało, że kupuje je 75% Polaków, czyli ponad 23 miliony osób. O tym więcej w Rzeczpospolitej. Zachęcają gazety, żeby pójść na grzyby. Na przykład Dziennik Łódzki pisze koziki na koźlaki, kalosze na kozaki, a Wyborcza dwa kosze w dwie godziny. Rozkręca się grzybobranie niedaleko Łodzi. Pan Arkadiusz Mączka, grzybiarz z województwa łódzkiego, mówi tak. Grzyby rosną w zagajnikach, rowach, gęstych lasach. Na czystym lesie jest ich mało. Będą rosły dopiero za kilka tygodni, bliżej października. Pan Arkadiusz znalazł prawie 20 kg grzybów w lasach na pograniczu województw łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Gdy rosną w miejscach, grzyby rosną w miejscach, w których jest więcej wilgoci, w tej chwili w trawach, rowach, zagajnikach. Widać je koło brzus, jodeł, głównie w młodszych lasach z 20-25-letnimi drzewami. Podobno, tam trzeba szukać. Jeszcze Dziennik Łódzki pisze i pokazuje też, bo pisze o tym, że do policyjnego aresztu trafił 46-letni mieszkaniec Pabianic, podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów na terenie miasta. Mężczyzna wybił szybę w drzwiach wejściowych, dostał się do środka i przygotował do wyniesienia alkoholu i artykułów tytoniowych, ale jego plan pokrzyżowali pracownicy ochrony. Uniemożliwili ucieczkę i powiadomili policję. W internetowym wydaniu można to sobie wszystko obejrzeć na filmie. Bo teraz dużo rzeczy można oglądać na filmach.

0: To Tomasz Organek. Pająki to bardzo pożyteczne stworzenia. Powiem szczerze, nigdy nie zabijam. Jeżeli spotkam, to najwyżej w szklankę i hopsa na zewnątrz, poza mieszkanie i to wszystko, co mogę dla nich zrobić. Poranna audycja Radia Łódź za 12,5 minuty siódma.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o 9 tysiącach kasków rowerowych, które trafią do najmłodszych mieszkańców regionu. Będzie też o nowych czworonożnych funkcjonariuszach łódzkiej policji, kolejnych autobusach elektrycznych dla Pabianic oraz dużych inwestycjach drogowych w powiecie zduńskowolskim. Zapraszamy. Dziewięć tysięcy kasków rowerowych trafi do najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego. Otrzymają je m.in. dzieci uczestniczące w działaniach profilaktycznych, czwartoklasiści zdający egzamin na kartę rowerową i uczniowie biorący udział w zajęciach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, chodzi o bezpieczeństwo i dobre nawyki.
3: Te kaski są bardzo ciekawe, modowe. Można sobie wybrać, czy ktoś woli kolor niebieski, różowy, biały czy kwiatki, więc mam nadzieję, że chętniej dzieci będą właśnie chciały sięgać po te kaski. Nie bójmy się, to nie jest żaden obciach mieć kask na głowie, bo ten kask ratuje nasze życie.
2: Samorząd przeznaczył na zakup kasków niemal 600 tysięcy złotych. Od początku roku w województwie łódzkim doszło do 248 zdarzeń z udziałem osób poruszających się hulajnogami. Aż 118, czyli prawie połowa uczestników tych zdarzeń, nie miało kasku ochronnego. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy, m.in. rowerem, rowerem elektrycznym czy hulajnogą elektryczną, muszą korzystać z kasku. Dwa konie i trzy psy patrolowo-tropiące dołączą do łódzkiej policji. Zwierzęta będą wspierać funkcjonariuszy m.in. podczas patroli i realizacji codziennych zadań. Obecnie w garnizonie łódzkim służą 52 psy, którymi opiekuje się 47 przewodników. Zanim nowi czworonożni funkcjonariusze rozpoczną służbę, czeka ich kilkumiesięczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Żeby pies został zakwalifikowany do szkolenia, musi wcześniej przejść szereg testów, mówi nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak, komendant wojewódzki policji w Łodzi.
4: Będą to psy patrolowo-tropiące, czyli takie uniwersalne, które będą wykorzystywane w codziennej służbie, w codziennych zadaniach, ale także będą to psy, które będą wspierały przy poszukiwaniach na przykład osób, które zaginęły. Te psy są specjalnie dobierane i selekcjonowane. One muszą być odporne na różnego rodzaju bodźce zewnętrzne, m.in. strzały, hałas.
2: Nowe zwierzęta rozpoczną służbę jeszcze w tym roku. Konie trafią do Tomaszowa Mazowieckiego, a psy do jednostek w Łęczycy, Pajęcznie i Poddębicach. To kolejna dotacja samorządu dla policji. W ubiegłym roku sfinansowano zakup 10 psów patrolowo-tropiących, a w tym roku także 3 radiowozów z wideorejestratorami. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazał na zakup zwierząt 150 tysięcy złotych. Dziewięć nowych autobusów elektrycznych dla Pabianic to część większej inwestycji w komunikację miejską. Powstaną stacje ładowania i parking Park and Ride przy dworcu kolejowym, przebudowane zostaną zatoki autobusowe i krańcówka tramwajowa Duży Skręt. Zaplanowano również utworzenie centrum zarządzania ruchem. Łącznie dzięki dwóm etapom projektu Pabianice kupią 12 autobusów elektrycznych, które zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy spalinowe. Sprawny transport miejski to podstawa, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
5: Sprawny transport miejski to jest ogromna wygoda dla mieszkańców, a budowa chociażby tego parkingu Park & Ride przy dworcu PKP to również ogromne ułatwienie dla tych, którzy każdego dnia korzystają z łódzkiej kolei aglomeracyjnej, bo będzie o wiele im łatwiej i prościej.
2: Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach na przełomie 2027 i 2028 roku. Wartość obecnego etapu projektu to około 60 milionów złotych, z czego 36,5 miliona stanowi unijne dofinansowanie. Łącznie na oba etapy modernizacji komunikacji miejskiej Pabianice pozyskały około 50 milionów złotych. Duże zmiany na drogach wojewódzkich w powiecie zduńskowolskim. Największą inwestycją jest przebudowa blisko 4 km drogi wojewódzkiej nr 482 w Zduńskiej Woli. Powstanie tam 5 rond, droga pieszo-rowerowa, nowe chodniki i 6 zatok autobusowych. To duże zmiany dla mieszkańców Zduńskiej Woli, mówi rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Marcin Nowicki.
6: W połowie września planowane jest zamknięcie wlotu ulicy Łaskiej do ulicy Łódzkiej. Ruch będzie przekierowany na nowe rondo Łódzka Konwaliowa Struga. Aktualne zaawansowanie robót wynosi około 35%. Drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej 482 obejmuje prawie 4 km trasy.
2: Prace mają zakończyć się w 2027 roku. Inwestycje prowadzone są także w Szatku, a samorząd przygotowuje dokumentację przyszłej trasy rowerowej Łask-Zduńska Wola. Wartość zakończonych i obecnie realizowanych inwestycji drogowych w powiecie zduńskowolskim przekracza 106 milionów złotych. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
1: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Przed nami wyjątkowy weekend w Pabianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pabianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pabianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pabianice.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Za chwilę w Radiu Łódź wiadomości, ale najpierw pierwsze informacje o tym, jak się jeździ na drogach, po drogach od rana, o tym Adam Łużyński.
18: Zaczynamy od informacji z autostrady A1. Na trasie w kierunku Katowic między węzłami Kamieńsk i Radomsko doszło do wypadku. Tutaj droga cały czas jest zablokowana. Zderzyły się dwa pojazdy, jeden samochód ciężarowy i jeden bus. Jak na razie to utrudnienie jest tutaj cały czas aktywne. No i niestety trzeba jechać objazdami. To na autostradzie A1 w kierunku Katowic. No a w Łodzi sytuacja drogowa jak na razie jest dobra. Oczywiście to zmieni się w niedługim czasie, jednak można jeszcze w miarę cieszyć się bezproblemową jazdą. Kilka minut stracimy tam, gdzie zawsze o tej porze, czyli na Piłsudskiego, na Zachodniej i na słynnym skrzyżowaniu w Nowosolnej w ciągu ulicy Brzezińskiej. Dookoła Łodzi, w Zgierzu i w Strykowie jak na razie większych problemów na drogach nie ma.
17: Na zegarze jest 7:00. Mamy piątek, 4 września, poranna audycja Radia Łódź. Zapraszamy na serwis informacyjny. Małgorzata Bożewicz.
19: Pomyłka przy pochówku w Łowiczu. Szczątki mężczyzny trafiły do innego grobu. Kolejne zarzuty w sprawie zonda krypto. Prokuratura chce aresztu dla 3 osób. Mniej cukru i soli w szkolnych stołówkach. Weszły nowe zasady żywienia. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy przelotny deszcz. Kamery przypilnują porządku w niebezpiecznej okolicy Łodzi. Miejski monitoring ma się pojawić na Starym Widzewie w rejonie ulicy Szpitalnej i w Śródmieściu w okolicy Pasażu Szewczyka. W tej okolicy dochodziło do kilku bulwersujących aktów wandalizmu. Jeden z domów został oblany olejem i pomazany przez pseudokibiców. Niektórzy mieszkańcy Starego Widzewa twierdzą jednak, że monitoring nie jest potrzebny.
7: Przeważnie jest tu spokojnie, także czy tak naprawdę jest potrzebny?
20: Byłem dzisiaj dzika odprowadzać tutaj, to gościu tutaj zapierniczam na około stówki w ogóle autem.
21: Siedzą pod blokiem, piją alkohol, krzyczą. No nikt nie chce wyjść, bo się boją.
22: W przypadku monitoringu miejskiego to istnieje chociaż szansa, że się Straż Miejska wtedy tym zainteresuje.
21: No na pewno.
19: Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe kamery zostaną zamontowane na Starym Widzewie. W całym mieście działa ponad 1500 kamer miejskiego monitoringu. Szczątki zmarłego wydano innej rodzinie. Do pomyłki przy pochówku doszło w największej sieci biur pogrzebowych w Łodzi i okolicach. Rodzina mężczyzny, który zaginął w lutym ubiegłego roku, pod koniec sierpnia otrzymała potwierdzenie, że znalezione wiosną w okolicach Rawy Mazowieckiej szczątki należały do niego. Kiedy bliscy zgłosili się do prokuratury po dokumenty potrzebne do pochówku, dowiedzieli się, że szczątki mężczyzny zostały wcześniej omyłkowo wydane innej rodzinie i pochowane. Doszło do tego w zakładzie pogrzebowym w Łowiczu. Sprawą zajmuje się prokuratura. Rodzina złożyła również zawiadomienie na policji, mówi starszy aspirant Agata Krawczyk z Rawskiej Policji.
23: Policjanci z Rawskiej Komendy przyjęli zawiadomienie od rodziny zmarłego o tym, że w jednym z zakładów pogrzebowych znajdujących się w Łowiczu doszło do pomyłki podczas wydawania zwłok do pochówku i zwłoki brata zawiadamiającego zostały wydane innej rodzinie.
24: Propozycja, jaką pan rzucił, że tak powiem, podczas naszej rozmowy, no to było sfinansowanie przez pana firmę ekshumacji, pokrycie kosztów wszelkich. No i pan powiedział, że nawet jeśli byśmy chcieli, to może nam nagrobek dorzucić.
19: Dodaję brat zmarłego. Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdziła nam, że w Rawie Mazowieckiej prowadzone jest dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Zarzuty wobec kolejnych osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura chce aresztowania Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymani w sprawie afery Zonda Krypto po przesłuchaniu w prokuraturze w Katowicach usłyszeli zarzuty związane zarówno z samą sprawą Zonda Krypto, jak i z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay. Szczegóły zna Przemysław Lis.
25: Dwie zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i działania na rzecz wyrządzania szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BB Trade Estonia. Rafałowi Z. prokuratura zarzuca z kolei przywłaszczenie powierzonego mienia należącego do firmy BB Trade Estonia w kwocie 1 700 000 zł. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, poinformowała także, że Anna P. usłyszała zarzut utrudniania postępowania w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Śledczy, obawiając się ucieczki i matactwa, wystąpili do sądu o 3-miesięczny areszt dla podejrzanych.
19: W tej sprawie wcześniej zatrzymano także prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, któremu prokuratura postawiła zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli. Podejrzany decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
26: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Maciej Berek może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę byłego ministra pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja. O tym, a także o polaryzacji i rosnącym poparciu dla prawicy po 8 w Radiu Łódź porozmawiamy z porannym gościem Leszkiem Jażdżewskim. Do szkół i przedszkoli weszły nowe zasady żywienia. W stołówkach ma być mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Nowe reguły mają na celu zmienić nawyki żywieniowe Polaków. Dziennikarze Polskiego Radia Lublin odwiedzili jedną ze szkół.
27: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
28: Piotr Chuszcz, szef kuchni.
29: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
30: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
29: Dla mnie to nie jest trudne ani coś dziwnego.
31: Bo generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkach.
32: Ja raczej nie.
33: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
32: No.
19: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc m.in. w walce z otyłością wśród dzieci. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7.30.
17: A teraz pierwsze dzisiaj wiadomości sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
34: Dzień dobry. Piłkarze UKS-u Łódź przegrali na wyjeździe z GKS-em Tychy 0-1 i na pierwszej rundzie zakończyli rywalizację o Puchar Polski w tym sezonie. Jedyny gol padł w 76 minucie, a trener łodzian Grzegorz Szoka przyznał, że wystawił nieco eksperymentalny skład.
35: Zagraliśmy przeciętny mecz. Było widać, że mieliśmy problem, żeby złapać płynność w grze. Myślę, że tutaj też terminarz spowodował, że zdecydowaliśmy się na taki skład. Myślę, że już nigdy nie zagramy w podobnym składzie i niestety to było na boisku widać.
34: A już w niedzielę UKS-ów czeka wyjazdowe spotkanie z Arką Gdynia. Obie drużyny są w czołówce pierwszej ligi. Natomiast w innych wczorajszych meczach Pucharu Polski drugoligowa Awia Świdnik pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1, a w pojedynku ekstraklasowiczów Śląsk Wrocław wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Przypomnę, że na pierwszej rundzie z Pucharem pożegnał się też pierwszy zespół Widzewa i jedyną drużyną z Łódzkiego, która może jeszcze zagrać w drugiej rundzie tych rozgrywek, są trzecioligowe rezerwy Widzewa. Podopieczni Pawła Ściebury 15 września podejmą pierwszoligową Polonię Bytom. Lech Poznań wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1 w zaległym meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym rozegranym wczoraj zaległym spotkaniu piątej kolejki Raków Częstochowa przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2. Lech objął pozycję lidera Ekstraklasy i ma punkt przewagi nad drugą Legią Warszawa. Widzew Łódź ma 7 punktów mniej od poznaniaków i daje to w tej chwili 13 miejsce. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat, a w półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim jutrzejszym meczu Serbia zmierzy się z Turcją.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Na termometrze w Łodzi cały czas 17 stopni. W miarę ciepły ten poranek. Na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie jest stabilne, chociaż w ciągu dnia będzie się obniżać. W regionie pochmurno i tak też będzie w ciągu dnia. To znaczy będą przeważać chmury. Po południu lokalnie może trochę pokropić, ale to nie są poważne zagrożenia deszczem. W miarę ciepło dzisiaj do 23 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, piękny dzień, zapowiada ta piosenka. Małgorzata wróciła z wakacji i mówi, że było bardzo gorąco i ciepło właśnie. No i właśnie tak człowiek czasem się rozmarzy. Myśli, jaki piękny dzień, słońce, woda, piasek, a tu nagle głos z boku, ty nie kombinuj, tylko napełniaj betoniarkę. Poranna audycja Radia Łódź. Dzisiaj mamy 4 września. Jak wspominałem wcześniej, to jest Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, wprowadzony po to, aby przełamywać największe tabu naszych czasów, czyli rozmawiać o seksualności i seksie. No i proszę, mamy telefon.
1: Dzień dobry, odnośnie zdrowia seksualnego. Ja chciałabym koniecznie zachęcić wszystkich do szczepień na HPV. Jest to szczepionka dostępna bezpłatnie, natomiast z tego co wiem, niewiele osób się na nią decyduje, może niewiele osób wie. Natomiast dziewczynki w wieku 10 lat powinny być już na nią zaszczepione. Polecam.
0: Ale tak konkretnie o seksie to nie chciała pani rozmawiać, tak?
1: No, wie pan, odnośnie zdrowia seksualnego szczepionka na HPV jest bardzo wskazana.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon i polecam nasz numer 606-78-78-78. Nawet już od samego rana. Tym bardziej, że to jest bardzo dobry temat na pierwszą lekcję wychowania seksualnego w szkołach, do których przecież właśnie wszedł ten przedmiot. Chociaż nie obowiązkowo.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź. Teraz fakt, który wydaje mi się godny odnotowania, taki oto, że w Muzeum Historii Polski można już od wczoraj zwiedzać wystawę zatytułowaną Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Zwłaszcza jeśli ktoś pamięta PRL, to może bardzo być ciekawe, bo to jest opowieść o PRL-u przez pryzmat muzyki i jej znaczenia dla ludzi, a także ówczesnych komunistycznych władz. Więcej o tym mówi Witold Banach.
1: To wystawa, która opowiada o czterech dekadach polskiej muzyki, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski.
2: Przez kolejne dekady, kolejne gatunki muzyczne, od jazzu, przez big beat i bardów, aż po festiwal w Jarocinie i eksplozję rocka, punk rocka, a nawet metalu.
1: Pomysłodawca wystawy i jeden z jej kuratorów, Marek Stremecki, mówi, że chciał pokazać PRL poprzez muzykę, choćby na przykładzie zmagań artystów z cenzorami.
3: Opowieść o Polsce Ludowej poprzez muzykę jest dwojaka. Jedna to jest ta opowieść muzyczna, oficjalna, propagandowa i jest ta druga, gdzie artyści, prawie wszyscy, podejmują grę z cenzurą.
1: A na wystawie można także posłuchać muzyki z PRL-u, obejrzeć niezwykłe pamiątki po artystach, między innymi ich ubrania sceniczne i instrumenty. Witold Banach, Polskie Radio.
0: No i właśnie słuchając tego doniesienia, to mam taką refleksję, że jest taki zespół i piosenka, w której pobrzmiewa taka sentymentalna nuta, może nie tyle za PRL-em, który był paskudnym systemem, jak ktoś to pamięta inaczej, to znaczy, że ma problemy z pamięcią. Sentymentalna nuta odnosząca się do młodości, która nie dała się spacyfikować. Tak to pamięta m.in. Krzysztof Skiba, który nieraz zresztą milicyjną pałą oberwał na komendzie przy Lutomierskiej.

Jeśli ktoś pamięta, to władze PRL-u odpuściły trochę muzyce wtedy, w tamtych czasach. Myślę, że to może być taki wentyl bezpieczeństwa dla społecznych frustracji, nastrojów i się pomyliły, bo powstawała wtedy muzyka, która mogła być antysystemowa. 606-78-78-78, jeśli ktoś chciałby coś do tego dorzucić, w porannej audycji Radia Łódź, 22 minuty po godzinie 7.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
5: Co?
4: Podobno jest nowy system w Azji.
5: Aha.
4: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
5: Mordo.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Chyba zacznę inwestować w złoto.
10: Dlaczego akurat w złoto?
9: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
10: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
9: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
11: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
12: Let's do it!
11: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
12: Oh yeah!
11: Zamów 512 50 40 30.
13: Dobra cena gwarantowana.
12: Let's do it!
1: Po reklamie.
14: Wracamy na chwilę na drogi, aby sprawdzić,

0: wszystkich kierowców przygotowujemy nasze wiadomości drogowe. Więcej informacji za pół godziny.
1: Jak ktoś zarobiony nie ma czasu spojrzeć na zegarek, to bardzo proszę, jest 7:30. To najwyższa pora na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
2: Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy miejskie strony internetowe w Łodzi przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom bez ich zgody. Według audytu problem mógł dotyczyć 28 z 39 sprawdzonych serwisów. Wśród nich miały być m.in. strony MOPS-u i Biuletynu Informacji Publicznej. RPO zwrócił się do władz Łodzi o wyjaśnienia. Według informacji, które trafiły do RPO, sprawa może dotyczyć około 700 tysięcy użytkowników miejskich stron. Rzecznik chce też wiedzieć, czy miasto potwierdziło nieprawidłowości we własnej kontroli i czy sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pies chory na nowotwór umierał na ulicy. Sprawa trafiła do sądu. Chodzi o właścicielkę psa Linoxa, którego zauważono w Nakielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim z sączącą się raną nowotworową. Okazało się, że kilka lat wcześniej psa adoptowała jedna z mieszkanek miejscowości. Postępowanie przeciwko właścicielce zwierzęcia dotyczy skrajnego zaniedbania. Właścicielka psa tłumaczy, że zwierzę uciekło, a jego stan zdrowia jest wynikiem pogryzienia przez inne psy. Ten pies nie przeżył. Oskarżona nie przyznaje się do winy, grozi jej do 3 lat więzienia. W Zgierzu znikną kolejne bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Miasto planuje przebudowę wejścia do Urzędu Miejskiego, a w całym powiecie zrealizowanych zostanie 11 projektów poprawiających dostępność. Mieszkańcy chcą, by plany były z nim konsultowane. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Łódź. Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę dyni. Roślina ta jest w miarę odporna na suszę. Zagłębiem dyniowym stała się gmina Wisznice w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie, gdzie dynia stanowi 20% wszystkich upraw. Zbiory dyni rozpoczną się w połowie września i potrwają do końca października. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
1: Około 17 stopni teraz na termometrach w regionie, na barometrze 991 hektopaskali. Jest pochmurno i tak będzie w ciągu dnia, to znaczy będą przeważać chmury, lokalnie po południu nawet może gdzieś pokropić, ale będzie w miarę ciepło, dzisiaj do 23 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9:00. Teraz to jest tytuł piosenki. YouTube.

0: Je. Taka piosenka śniadaniowa, można powiedzieć. Za 25 minut, godzina 8. A u nas za chwilę o tym, że możliwa jest pomyłka tak fatalna jak zamiana zwłok, choć to się trochę wymyka wyobraźni. Proszę sobie jednak wyobrazić, że rodzina zgłasza się do zakładu pogrzebowego po ciało bliskiej osoby, żeby pochować i dowiaduje się, że zostało wydane komuś innemu.
1: W jednym z zakładów pogrzebowych znajdujących się w Łowiczu doszło do pomyłki podczas wydawania zwłok do pochówku.
2: Całe emocje związane z tym na nowo wróciły i teraz nie wiadomo, ile to będzie trwało.
0: Nieprawdopodobna historia, o której więcej powiemy już za chwilę.
3: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: To poranna audycja Radia Łódź, w której wspominałem przed chwilą, że trudno sobie wyobrazić taką sytuację, ale niestety zdarzyło się. Zdarzyło się, że szczątki zmarłego wydano w zakładzie pogrzebowym innej rodzinie. Do pomyłki przy pochówku doszło w największej sieci biur pogrzebowych w Łodzi i okolicach. Do Radia Łódź zgłosił się brat zmarłego. Jak mówił, sytuacja z jego bratem, panem Adamem, od początku była dosyć trudna. Na tej sprawie przygląda się nasza reporterka Joanna Karp.
1: Mężczyzna zaginął rok temu w lutym. Wiosną tego roku w okolicach Rawy Mazowieckiej znaleziono szczątki w stanie zaawansowanego rozkładu. Przy nich znajdowały się rzeczy należące do zaginionego, a badania DNA potwierdziły, że szczątki należały do niego. Rodzina pod koniec sierpnia zgłosiła się do prokuratury po dokumenty potrzebne do pochówku. Na miejscu jednak dowiedziała się, że nie może otrzymać szczątków zmarłego, ponieważ ich nie ma. Sprawą wstrząśnięty jest brat zmarłego, pan Tomasz.
2: Po przyjeździe do prokuratury, która prowadzi sprawę, otrzymaliśmy informację, że zakład pogrzebowy, który jakby opiekował się zwłokami mojego brata, przez pomyłkę pochował go na miejsce kogoś innego.
1: Czy właśnie firma próbowała to w jakiś sposób zrekompensować? Jak to wygląda z ich strony? Czy padło przepraszam?
2: Myślę, że słowo przepraszam w naszej rozmowie telefonicznej, którą odbyliśmy, padło. Nie mogę powiedzieć, że nie. A propozycja, jaką pan rzucił, że tak powiem, podczas naszej rozmowy, no to było sfinansowanie przez pana firmę ekshumacji, pokrycie kosztów wszelkich. No i pan powiedział, że nawet jeśli byśmy chcieli, to może nam nagrobek dorzucić. Nie przyjęliśmy absolutnie takiej informacji.
1: Rodzina złożyła zawiadomienie na policji. Jak informuje starsza aspirant Agata Krawczyk z Rawskiej Policji, sprawą zajmuje się obecnie prokuratura.
3: Policjanci z Rawskiej Komendy przyjęli zawiadomienie od rodziny zmarłego o tym, że w jednym z zakładów pogrzebowych znajdujących się w Łowiczu doszło do pomyłki podczas wydawania zwłok do pochówku i zwłoki brata zawiadamiającego zostały wydane innej rodzinie.
1: Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdziła nam, że w Rawie Mazowieckiej prowadzone jest dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Rozmawialiśmy z właścicielem sieci zakładów pogrzebowych, gdzie miało dojść do pomyłki, jednak nie zgodził się on na publikację rozmowy.
2: Podczas naszej rozmowy telefonicznej jeszcze stwierdził, że gdy byłby nieuczciwym człowiekiem, to po prostu zamieniłby karteczkę na workach. I nawet byśmy nie wiedzieli, że chowamy nie tą osobę, którą zamierzaliśmy chować. Całe emocje związane z tym na nowo wróciły i no i teraz nie wiadomo, ile to będzie trwało.
0: Dygresja na temat karteczek zadziwiająca. Oczywiście będziemy śledzić przebieg postępowania i wrócimy do sprawy, gdy pojawią się jakieś nowe informacje. Te, które już są wiadome, zebrała nasza reporterka Joanna Karp.

Poranna audycja Radia Łódź za kwadrans, godzina 8. Nasz telefon, jak zawsze polecam, 606-78-78-78. Cytowałem i Gazetę Wyborczą, i Dziennik Łódzki, które piszą, że jest wysyp grzybów. Jeszcze nie do końca w lasach, ale w takich miejscach wilgotnych już sporo tych grzybów można gdzieś w jakichś trawach, zagajnikach pozbierać. Może ktoś ma takie miejsce, to niech podpowie. Wyślemy kogoś na grzyby na weekend. 606-78-78-78. A ja już teraz zapraszam na rozmowę z naszym gościem po godzinie 8. Będziemy rozmawiać o polityce oczywiście. Były minister w rządzie Donalda Tuska może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka właśnie do Trybunału Konstytucyjnego, a to jest do niedawna przecież w Radzie Ministrów człowiek, który odpowiadał za proces legislacyjny, koordynację prac między ministerstwami. Zresztą sam Donald Tusk przyznawał, że to jego bardzo dobry, zaufany współpracownik. Między innymi o tym będziemy rozmawiać, ale także o postępującej, coraz większej polaryzacji politycznej Polaków, wzroście poparcia dla partii prawicowych, skrajnie prawicowych, także o nadchodzących igrzyskach wolności. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z naszym gościem po 8, publicystą, laureatem zresztą medalu wolności słowa, Leszkiem Jażdżewskim z Fundacji Liberté.

0: Bo czas szybko mija, a propos, na zegarze jest za 7 minut godzina 8. I co z nami będzie po 8? To dobre pytanie.
1: Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
21: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
22: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym ANT Arkadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
26: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
27: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
28: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
29: Co?
28: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
29: Dziewczyno.
28: Co?
29: To jest fake.
2: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
3: Poranna audycja Radia Łódź, za chwilę wiadomości, ale najpierw informacje dla kierowców o tym, jak się teraz układa sytuacja na drogach, informuje Adam Łużyński.
4: Kiedyś moja dobra znajoma powiedziała, że w Łodzi jest straszna masakra z tymi korkami i właśnie taką masakrę mamy na Aleksandrowskiej i na Limanowskiego przed krzyżówką z Włókniarzy. Tu poczekamy do 10 minut, a masakrycznie może też być przy stadionie Widzewa na Piłsudskiego, bo tam też jest sporo aut, no i tam też niestety poczekamy. W Zgierzu i w okolicach utrudnienia są przede wszystkim na drogach od strony Łodzi i Łagiewnik. W Wieluniu korkują się trasy prowadzące na Sieradz, Opole i Częstochowę. Trzymajcie się mocno, kierowcy, bo przed nami poranne godziny szczytu, a za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na drogi.
3: Znaczenie słowa masakra, krwawa rzeź, tylko przypomnę. Na zegarze jest 8:00. Słuchają Państwo Radia Łódź. W piątek, 4 września, teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Bożejwicz.
5: Zgierz likwiduje bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak przekonani do planowanych zmian. Skrajnie zaniedbany pies konał na ulicy, to w Łódzkiem. Sprawa właścicielki trafiła do sądu. Dziś głosowanie w sprawie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj termometry w Łodzi i regionie pokażą do 25 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty będzie wiał z zachodu. W Zgierzu mają zniknąć kolejne bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Miasto dzięki środkom z PFRON-u przebuduje główne wejście do Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy chcą jednak konsultacji w sprawie planowanych zmian. Nowa pula środków z PFRON-u ma być przeznaczona właśnie na przebudowę głównego wejścia do urzędu, a pan Juliusz, zgierzanin poruszający się na wózku, uważa, że te pieniądze można by wydać na inne cele, także zwiększające dostępność.
6: Według mnie tam nie ma co przerabiać, bo jest winda, jest jak do niej dojechać. Pieniądze wyrzucone wtedy by były w błoto. Chodniki, krawężniki. To jest najważniejsze. Najlepiej to by było zrobić konsultacje z kilkoma osobami niepełnosprawnymi.
7: Moi rodzice jeżdżą na wózkach, oboje. No na przykład, żeby wsiąść do autobusu, to już w ogóle odpada.
8: Z tego, co słyszę, to ciągle gdzieś tam są jakieś bariery, nawet w szkołach.
5: Dodają inni mieszkańcy. Dostępność będzie poprawiana w całym powiecie zgierskim. Zrealizowanych zostanie 11 różnych projektów, od zakupu specjalnego pojazdu po montaż nowej windy.
21: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Pies chory na nowotwór umierał na ulicy, a sprawa trafiła do sądu. Chodzi o psa Linoxa, którego zauważono w Nakielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim. Miał sączącą się ranę nowotworową. Okazało się, że kilka lat wcześniej psa adoptowała jedna z mieszkanek miejscowości. Postępowanie przeciwko właścicielce zwierzęcia dotyczy skrajnego zaniedbania, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia SOS Animal.
9: Cudowny pies, kochający ludzi, łaszący się do wszystkich, trafił do osoby, do której nigdy nie powinien był trafić. Doprowadziła tak na dobrą sprawę do jego śmierci, bo pies był nieleczony, miał nowotwór.
18: Bulwersujące jest to, że pani oskarżona miała szereg możliwości zapewnienia pomocy temu zwierzęciu. Miała szereg możliwości, żeby skontaktować się, czy to ze stowarzyszeniami pomocy zwierzętom, czy to chociażby z samym urzędem. Poszukania pomocy na różnych polach, a mimo wszystko tego nie zrobiła.
5: Dodaje adwokat Anna Wojciechowska. Właścicielka psa tłumaczy się, że zwierzę uciekło, jego stan zdrowia jest wynikiem pogryzienia przez inne psy. Pies nie przeżył. Oskarżona nie przyznaje się do winy, grozi jej do 3 lat więzienia. Monitoring na Starym Widzewie w Łodzi coraz bliżej. Nowe kamery mają pojawić się w rejonie ulicy Szpitalnej i pasażu Szewczyka. Przypomnijmy, że w tej okolicy dochodziło do licznych aktów wandalizmu. Jeden z domów został oblany olejem, a następnie pomazany przez pseudokibiców. Miasto ogłosiło przetarg na instalację nowego monitoringu miejskiego w tej części Łodzi. W ostatnim czasie zgłosił się już wykonawca. Jak mówi miejski radny Piotr Frontczak, który zabiegał o monitoring w tym miejscu, najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.
29: Ogólnie chodzi, żeby ten monitoring był rozszerzony jakby na całe to osiedle. I Franciszka Smuda, i Stadion, i Szpitalna Kazimierza. Żeby ten monitoring funkcjonował w całym tym obrębie, tak? Od Szpitalnej tam do Niciarnianej.
5: W całej Łodzi w ramach miejskiego systemu monitoringu działa ponad 1500 kamer. Nadal są jednak miejsca, w których system powinien zostać rozszerzony, m.in. Stare Polesie. Posłowie mają wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są dwie kandydatury, zgłoszone przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości, oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski, który został zaopiniowany negatywnie. Poseł PSL Jakub Stefaniak mówił z uznaniem o Macieju Berku. Wczoraj kandydat do Trybunału Konstytucyjnego przekonał ludowców, a dziś o jego losie będą decydować posłowie w sali plenarnej. Jakub Stefaniak w Polskim Radiu 24 odpierał zarzuty, że do Trybunału wybierany jest polityk, i dodał, że do kandydatów kandydatury Macieja Berka był przekonany już wcześniej.
1: Robienie dzisiaj z doktora Macieja Berka polityka to jest nic innego jak robienie mu krzywdy. Znam go długo, jeszcze sprzed czasów koalicji zawsze wykazywał się oprócz tego, że świetną merytoryczną wiedzą, to również tym, że miał kręgosłup i miał zasady etyczne i moralne i tych zasad się trzymał i znam przykłady takich sytuacji, gdzie szedł pod prąd.
5: Między innymi o tym, a także o wzroście poparcia dla partii prawicowych i skrajnie prawicowych oraz nadchodzących igrzyskach wolności porozmawiamy za chwilę w Radiu Łódź z publicystą, laureatem Medalu Wolności Słowa Leszkiem Jeżdżewskim z Fundacji Liberté. A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Od rana właściwie pogoda nie zmienia się cały czas. 17 stopni na termometrze, w miarę ciepły poranek, na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie w tej chwili jest stabilne, pod wieczór zacznie spadać dosyć gwałtownie, co wróży opady deszczu, ale jeszcze nie w ciągu dnia. Wieczorem i w nocy mogą się pojawić. W regionie cały dzień jednak pochmurno, na termometrach dzisiaj do 23 stopni, więc w miarę ciepło. Wiatr będzie umiarkowany z południowego zachodu.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 6 minut już po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9, a za chwilę rozmowa z Leszkiem Jeżdżewskim.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem pod koniec tygodnia o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami publicysta, laureat Medalu Wolności Słowa Leszek Jarzdewski z Fundacji Liberté. Servus, czołem, gratulacje.
2: To brzmi do mnie, dziękuję bardzo, dzień dobry.
1: Ten Medal Wolności Słowa bardziej cieszy, czy wywiera na Tobie presję, bo czujesz, że to jest określona odpowiedzialność? Bo piszesz, mówisz w tym kraju, w którym to nie wiąże się z zagrożeniem, w przeciwieństwie do chociażby za naszą wschodnią granicą.
2: Myślę, że taka odpowiedzialność za wolność słowa jest. I ona była, i jak się ją oderwie od tej wolności słowa, to ta wolność przestaje mieć znaczenie. To jest taka wolność pisania w kiblu, graffiti i to, co widzimy jako ścieg wylewający się często na jakimś X-ie. Natomiast w momencie, w którym tę odpowiedzialność ponosisz, nie mówię o pójściu do więzienia, ale że potrafisz pójść, wyjść, powiedzieć tak, ja za tym stoję i mam jeszcze jakieś argumenty, no to wtedy możemy mówić o prawdziwej wolności słowa i prawdziwej debacie. Tak, jestem za taką całkowitą, ale jednocześnie racjonalną wolnością słowa.
1: Ty, skoro już jesteśmy przy wolności słowa, czy podtrzymujesz, że Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego to początek procesu ewakuacji aktualnej władzy i cios w jej programowe ambicje? Tak pisałeś jeszcze kilka tygodni temu w Interii. Przypomnijmy, Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialny za koordynację współpracy między tymi resortami, przygotowywanie procesu legislacyjnego, niedawno złożył tekę, teraz dzisiaj, konkretnie w piątek, ma się być w Sejmie głosowanie nad tym, czy Berek zostanie sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, czy nie. To jest rzeczywiście kapitulacja ideowa?
2: To znaczy, tutaj tak, Maciej Berek, szczerze mówiąc, jak mówiłem o ewakuacji, to nawet nie jest pewne, że on się załapie na ten statek ewakuacyjny, ponieważ no, to głosowanie myślę, że będzie na włosku. Słyszymy od kilkorga co najmniej posłów, że nie zagłosują za jego kandydaturą. I zobaczymy, jak bardzo Tusk będzie w stanie wymusić na swoich koalicjantach, że ten Berek faktycznie do Trybunału trafi, a jeszcze po drodze jest zaprzysiężenie przez prezydenta Nawrockiego. Ja myślę, że Nawrocki może nie znaleźć czasu w najbliższym roku, żeby Berka zaprzysiąc. To jest taki przypadek bardzo dobrego, sprawnego ministra, urzędnika, który stał się politykiem, znaczy, bo stał się pewnie najbliższym takim wykonawcą, takim dyrektorem u Donalda Tuska i w związku z tym absolutnie nie nadaje się do bycia niezależnym sędzią, no bo musiałby też osądzać choćby własne akty prawne, które przez ostatnie 3 lata składał w rządzie i w Sejmie.
1: Także... To z czego ten ruch wynika? Co towarzyszyło premierowi, decydując się właśnie na taką szarżę?
2: Myślę, że Tusk zrozumiał, że bardzo duża część jego elektoratu jest wściekła. Jest wściekła, dlatego że ta koalicja bardzo dużo obiecała. No i jak wiemy od jednego z posłów, co szkodzi obiecać. Obiecała, jakby nie licząc się z tym, że może przegrać wybory prezydenckie i nie mieć całości władzy w Polsce. No i to oznacza, że Trybunał, który miał być naprawiony w przeciągu kilku miesięcy, do dzisiaj nie funkcjonuje. Rząd nie drukuje nawet tych, powiedziałbym, legalnych wyroków Trybunału, to znaczy, w których nie ma żadnych dublerów, sędziów dublerów. Teraz jest okazja, żeby wyczyścić ten Trybunał, bo ostatni dubler kończy kadencję. No i... Chociaż oczywiście mamy kilku sędziów, którzy nie zostali zaprzysiężeni w sposób prawidłowy i nie objęli swoich obowiązków. I myślę, że Tusk stwierdził, dobra, to jest ostatnia prosta, musimy pokazać, że Trybunał działa, on teraz podejmuje wyroki i może przy okazji naprawimy całą resztę. No i stąd ten pomysł, żeby dać tam gościa, który będzie to wszystko kontrolował. Tylko to jest tak naprawdę powiedzenie, pisowcy źli, platformerzy dobrzy. To znaczy... Nie ma tutaj już żadnej różnicy pomiędzy jedną a drugą partią.
1: No, premier oczywiście powiedział sam, że trzeba zrobić wszystko, żeby nasi sędziowie znaleźli się w składach orzekających w Trybunale Konstytucyjnym.
2: On powiedział to, co jest prawdą. To znaczy, że tak naprawdę jedna i druga partia patrzy na to jako na kolejne narzędzie sprawowania władzy, a nie jako niezależny od władzy wykonawczej organ, który jest najważniejszym organem, który może ocenić zgodność ustaw z konstytucją. I to jest moim zdaniem nawet nie tyle porażka, czy przyjęcie Trybunału w taki sposób będzie tak naprawdę klęską, ponieważ głównym atutem Tuska i Platformy w czasach opozycyjnych było powiedzenie sobie, my jesteśmy inni, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy moralną odnową. A sprowadza się tak naprawdę do tego samego. Oni stracą ostatni argument, moim zdaniem, który którego mogliby używać w kampanii przeciwko PiS w 27 roku.
1: A czy ciosem w te programowe ambicje Koalicji Obywatelskiej jest też reprezentowanie Przemysława Krala, podejrzanego w aferze Zonda Krypto, przez posła Koalicji Obywatelskiej? Czynnego adwokata było, nie było, ale jednak posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Przypomnijmy, Przemysław Kral to jest szef Zonda Krypto, największej w Polsce giełdy kryptowalut, która od kilku miesięcy nie działa. Klienci nie mogą wypłacić z niej swoich środków. Łącznie poszkodowanych ma być około 1000 osób. Wcześniej mówiło się o kilkudziesięciu tysiącach, co najmniej 350 milionów złotych szkód.
2: No, w tej sprawie jeszcze dużo trupów, wcale nie metaforycznych, wypadnie z szaf. Szczególnie polskiej prawicy, ale po prostu myślę, że tutaj jeszcze bardzo dużo się dowiemy. I ja muszę powiedzieć tak, że fakt, że my akceptujemy, że jest człowiek, który w sferze publicznej występuje zależnie od tego, jak mu jest wygodnie, czy jako adwokat, czy jako polityk, jest po prostu skandaliczne. To znaczy, w tym momencie w zasadzie można mieć pewność, oczywiście trzeba bardzo ostrożnie ważyć słowa, bo nie chcemy się spotykać w sądzie z panem Giertychem, szkoda czasu, ale w tym wypadku w zasadzie mamy pewność, że chodzi o to, żeby człowiek, który prawdopodobnie, mówimy o panu Kralu, jest przestępcą, był tak naprawdę, i który jest póki co chyba głównym oskarżonym w tej sprawie, chociaż no, mamy też oskarżonych tych, którzy mogli potencjalnie stać za zabójstwem poprzedniego
1: Sylwestra Słuszka.
2: Tak, twórcy tej giełdy. Natomiast w tym wypadku to w zasadzie nie ma wątpliwości, że chodzi o to, żeby pan Giertych wydobył z Krala jakieś oskarżenia wobec polskiej prawicy, w zamian za ochronę, którą może dać mu polskie państwo. No a Giertych nie jest po prostu zwykłym adwokatem, jest bardzo istotnym elementem tego obozu władzy. Tak? No, on tak naprawdę zarządza tą grupą Silni Razem, ma ogromne wpływy, tak? Był osobistym adwokatem Donalda Tuska.
1: To Anna Maria Żukowska napisała, że Roman Giertych, tutaj cytuję, jest przeciętnym adwokatem, ale nadrabia to głośnym PR-em i plecami politycznymi. Tutaj się podpisujesz pod tymi słowami.
2: Mam poczucie, że są ludzie, którzy sobie wykroili dzięki swojej unikalnej pozycji na styku różnych źródeł władzy takie poczucie, że oni mogą wszystko. Drugą taką osobą dla mnie jest Krzysztof Stanowski. Znaczy facet, który z jednej strony potrafi tutaj być przyjacielem Karola Nawrockiego, czasem gra niezależnego dziennikarza, jak atakuje Platformę, a czasem potrafi dla beki wystartować w wyborach. I on z tych różnych źródeł, styków, oczywiście jest też biznes i sport, i on czerpie z tego profity. Tak? Tu wchodzi z kamerą, a tutaj krytykuje, wie co robić. I Giertych, będąc mecenasem, tu zarabia pieniądze, tutaj używa swoich wpływów politycznych, a tutaj po prostu ma dostęp do akt, których zwykły polityk czy zwykły dziennikarz nigdy by nie miał. I dzięki temu sobie zabezpiecza pozycję, stając się osobą nie do ruszenia. Moim zdaniem jest to osoba kompromitująca dla władzy, która chce walczyć o Polskę europejską i wprowadzać jakiekolwiek standardy. To jest mroczna postać i moim zdaniem Giertych, czego się dotknie, trochę jak taki antykról Midas zamienia. No, sobie państwo to powiedzą, w co zamienia.
1: A czy w dobie już chyba nawet nie baniek informacyjnych, tylko raczej takich informacyjnych pancernych kopuł, te informacje chociażby, które publikuje Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, czy one mają szansę dotrzeć do odbiorców telewizji, która dość aktywnie wspierała Zondę Krypto, także w materiałach, które były publikowane jako te informacyjne, bardzo dużo czerpała z tej współpracy, czy jednak do odbiorców tejże stacji mają już szansę dzisiaj dotrzeć tylko te informacje już starannie przetworzone, wyczyszczone i wypielęgnowane w taki sposób, aby wyszło na nasze, a nie na ich?
2: No to jest pytanie trochę do naszych słuchaczy. Rączka w górę, proszę państwa, kto ogląda TV Republikę. Jeśli ktoś ogląda, no to wtedy załapuje się na to twoje pytanie, tak? Czy jesteśmy w stanie przez te bańki się przebić? No tam oczywiście jest syndrom oblężonej twierdzy i ja wcale nie wykluczam, że ktoś tam pójdzie siedzieć w tej sprawie, także w mediach. Co będzie oczywiście problematyczne, tak, kiedy władza wsadza dziennikarzy, no ale w tym wypadku będzie za co, podejrzewam. Natomiast tak, podobno ta afera zatacza ma jakieś nieprawdopodobne zasięgi w internecie. To zrozumiałe, no bo chodzi o kryptowaluty, to jest to, co gdzieś tam się kręci w sieci. Ale z drugiej strony jest pytanie, czy polskiej prawicy nie udało się przedstawić tego jako problemu obu stron. A z kolei moim zdaniem obecność Giertycha, Żurka i Tuska jako głównych oskarżających w tej aferze, no nie pomaga jej docierać do osób, które nie są uprzedzone do obecnie rządzących.
1: Tegoroczne Igrzyska Wolności odbędą się już za niecałe dwa miesiące pod hasłem Tech for Humanity. W 13. edycji tego wydarzenia udział weźmie m.in. pisarz, publicysta Salman Rushdie. To tegoroczny headliner. Jeszcze czekamy na ogłoszenie jakichś głośnych nazwisk.
2: Oczywiście, cały czas będą jakieś głośne nazwiska. Im bliżej igrzysk, tym więcej, bo więcej osób będzie chciało przyjechać. Tak, no rozmawiamy w tym roku o tym, jak technologia może i powinna służyć ludzkości, a nie ludzkość technologii. Łódź staje się taką stolicą debaty w Polsce na takim największym festiwalu idei, bo tu chodzi o ideę, a nie tylko wykręcanie zasięgów i biznesy. No i cieszę się, że będziemy mieli taką okazję, żeby gościć wybitnego pisarza. Także medal wolności, który będzie wręczany jeszcze, teraz nie będziemy może mówić komu. No dużo, dużo się będzie działo w Łodzi i to jest taka radość, że łodzianie mają taką możliwość, żeby dotrzeć WC1 do tych najciekawszych, myślę, postaci współczesnej debaty.
1: A jak w przyszłym roku mogą wyglądać Igrzyska Wolności? Ta 14. edycja, patrząc na to, że zazwyczaj Igrzyska odbywają się pod koniec października, to też ten miesiąc, w którym prawdopodobnie za rok spotkamy się przy urnach wyborczych, wybierając przedstawicieli do parlamentu, posłów i senatorów. Średnia sondażowa tutaj na razie jest bezlitosna. Wszystko wskazuje na to, że obecnie rządząca koalicja się pożegna z władzą, a przynajmniej nie będzie miała większości.
2: Tak, no zobaczymy, czy wśród tej części polityków będzie stypa, czy jednak jakaś nadzieja. To, co na pewno się wydarzy, to to, że igrzyska będą wyjątkowo na początku października, to już możemy państwu powiedzieć. No, nie chcemy po prostu znaleźć się w weekend wyborczy na igrzyskach, bo to mogłoby bardzo negatywnie wpłynąć na wolność słowa w ramach tej dyskusji.
1: A jeżeli już jesteśmy przy wolności słowa, przy igrzyskach, to rzeczywiście w ostatnich latach, jeżeli pojawiali się jacyś przedstawiciele tej, powiedzmy, prawej strony, to najczęściej byli to przedstawiciele do niedawna Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj już Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, który ma się przerodzić też za, no mniej więcej za miesiąc, także w partię przed 15 października ma się to dokonać. Gdybyś miał zaprognozować, Mateusz Morawiecki ma szansę tutaj wyszarpnąć swój kawałek tego tortu po prawej stronie, czy niekoniecznie minie kilka miesięcy i ta burza przycichnie?
2: Cóż, no Morawiecki na pewno ma szansę załapać się na Igrzyska Wolności, bo już go z PiSu nie wyrzucą, a były takie groźby wobec jednego z jego polityków.
1: Wobec Waldemara Budy z Łodzi.
2: Dokładnie tak. Wykręcił super wyniki w internecie dzięki tej obecności, także gratulujemy panie europośle. Natomiast co do Morawieckiego, ja przyznam, że nie jestem jakimś wielkim optymistą co do jego notowań, bo mam poczucie, że tej partii jest się ciężko odróżnić od partii macierzystej i ja nie wiem, jak duży jest elektorat, który kocha Morawieckiego, a nie lubi PiSu. Ale nie mogę wykluczyć, że trochę tak jak Hołownia, szczególnie w wyborach prezydenckich, zgarnął część wyborców niezadowolonych prawicowców, tak tutaj Morawiecki dzięki swojej unikalnej umiejętności ustania każdej sytuacji dotrwa jakoś do tych wyborów. Natomiast ja tam nie widzę jakiejś ogromnej energii ani jakiegoś takiego pomysłu, który miałby go szczególnie wyróżnić. Także boję się, że Morawiecki będzie w tych wyborach walczył z progiem wyborczym.
1: Publicysta, laureat Medalu Wolności Słowa, Leszek Jażdżewski z Fundacji Liberté. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dobrego weekendu. Kłaniam się.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
7: W pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radia Łódź Michał Dąbrowski i Jakub Wielgus. Zapraszam. A po godzinie 15 Aga Burcan i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastic, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
8: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
9: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
0: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
11: Co?
10: Podobno jest nowy system w Azji.
11: Aha.
10: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
11: Mordo.
10: Co?
11: To jest fake.
12: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
14: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
15: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Chyba zacznę inwestować w złoto.
17: Dlaczego akurat w złoto?
16: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
17: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
16: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
18: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
11: Porannej audycji Radia Łódź. Wracamy na drogi, gdzie się teraz ewentualnie można zakorkować, o tym Adam Łużyński.
19: W Łodzi można zakorkować się na przykład na Limanowskiego od strony Aleksandrowa. Tutaj poranne korki nie odpuszczają i niestety trzeba czekać od 5 do 10 minut łącznie. Poczekamy gdzieś na Czerwonym albo przed krzyżówką z Włókniarzy. Tutaj właśnie mamy największe korki w Łodzi. Poza tym troszeczkę jeszcze korkuje się Piłsudskiego obok Palmiarni. Tutaj kilka minut też możemy stracić, a jadąc przez Łódź jednocześnie trzeba myśleć i mieć wyobraźnię, na przykład na Pabianickiej.

0: Łużata Błażewicz.
1: Powiedz mi, Jarek, czy ty jesteś team pies, czy team kot?
0: Kot. Przepraszam, pies.
1: No to na początek mam informację o kocie, który wrócił do domu po roku. Niezwykły powrót kota w Wielkiej Brytanii. Rudy kocur Ginch zaginął rok wcześniej w Leeds, a po 12 miesiącach znaleziono go, uwaga, 160 km dalej. Dzięki wszczepionemu chipowi udało się odnaleźć właścicielkę. Kot wrócił do domu cały i zdrowy. Nowa metoda wykrywania Parkinsona. Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego opatentowali nową metodę diagnozowania choroby Parkinsona. Ma pozwalać na szybkie, nieinwazyjne i tanie wykrywanie choroby jeszcze przed pojawieniem się objawów ruchowych. Badacze pracują teraz nad komercyjnym testem. Przebiegł przez Skandynawię. Roman Ficek jako pierwszy człowiek przebiegł w formule self-supported przez góry skandynawskie. Wyruszył z Nordkapu, przemierzył Norwegię, Szwecję i Finlandię. Pokonał 2679 km w 40 dni i 11 godzin, niosąc na plecach nawet 9-kilogramowy plecak. Uczestnicy Mistrzostw Świata będą trenować w Pabianicach. Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie gościć piłkarki biorące udział w zbliżających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej do lat 20. Obiekt został wybrany przez Piłkarską Federację FIFA, między innymi z uwagi na dobry stan murawy, mówi dyrektor pabianickiego Mosiru Łukasz Stencel.
2: W Pabianicach będą trenować drużyny Japonii, Korei Północnej, Portugalii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, a także Kostaryki. Murawa przez okres mistrzostw będzie całkowicie wyłączona dla innych grup z użytkowania, natomiast bieżnia będzie dostępna w sposób ograniczony.
1: Na czas mistrzostw z użytku wyłączone są też niektóre boiska w Łodzi. Piłkarki będą korzystać z obiektów na Łodziance, a także z boisk przy ulicy Minerskiej. Mundial do lat 20 rozpocznie się w sobotę. Poza Łodzią mecze będą rozgrywane jeszcze w Sosnowcu, Bielsku Białej, Katowicach. Finał 27 września na stadionie ŁKS-u. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.
0: To jeszcze na koniec mi powiedz, a ty jesteś pies czy kot? Bardziej.
1: Ja jestem teraz team kot.
0: Team kot.
1: A nawet dwie kotki, bo dwie mamy teraz.
0: To jak ja pies, to będziemy żyć jak pies z kotem.
1: Okej.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to się dzisiaj chyba niewiele zmieni, poza wskazaniami temperatury. Teraz 17 stopni na termometrze, no a jeszcze wskazania ciśnienia 991 hektopaskali. Ciśnienie będzie stabilne do wieczora, ale wieczorem, i to już po zachodzie słońca, zacznie bardzo mocno spadać i wtedy pojawią się opady deszczu. W regionie dzisiaj przez cały dzień dosyć pochmurno. Po południu też lokalnie może pokropić, ale to na razie niewiele. W miarę ciepło, bo na termometrach dziś do 23 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z południowego zachodu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Mamy piątek, piąteczek albo piątunie, jak niektórzy wolą, czwarty dzień września. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź jeszcze do dziewiątej.

0: poranna audycja Radia Łódź, w której za kilka minut zajmiemy się jeszcze roślinnością na osiedlu Doły w Łodzi, która tak bujnie się rozwija, że wchodzi na chodniki. Do tego stopnia jest jej pełno, że nie można chodzić chodnikami, które przecież są do chodzenia. O tym więcej.
1: Roślinność typu łopian, lebioda, jak wchodzi na chodnik, przez co pogarsza się chodzenie.
2: To jest naprawdę obszar takich dość poważnych zaniedbań.
3: No jest oczywiście też zły stan tych chodników, ponieważ wiele tych chodników nie miało żadnego remontu od czasu ich powstania.
0: To jak rośliny wchodzą na chodnik, to dla kogo te chodniki? Więcej o tym już za chwilę.

0: poranna audycja Radia Łódź, w której teraz będziemy się przebijać przez chwasty utrudniające swobodne przejście chodnikiem. Z takim właśnie problemem na co dzień walczą mieszkańcy osiedla Bałuty, Doły w Łodzi. Na niektórych ulicach roślinność podobno zdążyła już zakryć część płyt chodnikowych, na innych z kolei uniemożliwia minięcie się pieszych. Zarząd osiedla domaga się więc reakcji miasta i nie tylko przetrzebienia tych zbyt bujnych krzaków, ale w ogóle zmian w podejściu do dbania o chodniki. Mówi o tym więcej nasz reporter Seweryn Potentas.
1: Zamiast cieszyć oko w granicach trawnika, wchodzi w drogę pieszym. Chodzi o problematyczną roślinność na osiedlu Bałuty Doły. Rośnie tak intensywnie i nachalnie, że na niektórych ulicach zwęża chodniki o nawet kilkadziesiąt centymetrów. Jak mówią mieszkańcy, na osiedlu jest wiele takich miejsc, a problem był już zgłaszany.
2: Roślinność typu łopian, lebioda, jakieś ptasie ziele wchodzi na chodnik, przez co pogarsza się chodzenie. Katarzyna Gajda, Kołodziejczyk. Jest bardzo ciasno, jest bardzo trudno przejść. Przy takich chodnikach dodatkowo jeszcze zdarza się, że stoją samochody. Kiedy chce, nie wiem, matka z dzieckiem przejść z wózkiem albo dziecko ma plecak na plecach, no jest to problematyczne, bo po prostu trzeba się przyciskać i nie ma gdzie się schować. Bo są chwasty.
3: Z reakcją na nasze zgłoszenia bywa bardzo różnie. Czasami są one realizowane dość szybko, czasami pozostają bez odpowiedzi ani reakcji. Mateusz Alnadżar, przewodniczący zarządu osiedla Bałty Doły. To jest naprawdę obszar takich dość poważnych zaniedbań. Sama zieleń, która rośnie wzdłuż ciągów pieszych, jak i ta ziemia, która zalega, powoduje, że one są na tyle zwężone, że tak naprawdę wygląda często przejście po takim chodniku jak przeprawa przez dżunglę wręcz.
2: Mam na kartce 14 lokalizacji. To jest ulica Smogowa, Przemysłowa, chodniki przy Łagiewnickiej, Zofii, Zagajnikowa, ale na pewno tego jest więcej. I nie chodzi o to, żeby wykosić całą trawę i całą zieleń, bo w wielu miejscach naturalnie powstały piękne łąki. Natomiast zaniedbane są chodniki. Stoimy na ulicy Smogowej, zarośnięte jest okrutnie. Tak jakby od wielu, wielu miesięcy nikt się tym miejscem nie zajmował.
4: Jeśli chodzi o życie pieszych w Łodzi, no to nie należy ono do najłatwiejszych. Adrian Zieleniewicz, członek Rady Osiedla Bałty Doły. Te problemy powtarzają się w całym mieście. To nie może polegać na jednorazowej interwencji. To wymaga ciągłego monitoringu, ciągłego dbania o to.
1: Jak jednak podkreślają przedstawiciele osiedla, to element większego problemu, jakim są zaniedbane chodniki.
4: No jest oczywiście też zły stan tych chodników. To też jest istotna kwestia, ponieważ wiele tych chodników nie miało żadnego remontu od czasu ich powstania, więc są one nierówne.
3: No mieszkańcy domagają się remontów chodników. Te chodniki są w fatalnym, opłakanym stanie. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy pieszymi i się poruszamy po chodnikach, więc tutaj widzę duże pole do popisu dla Urzędu Miasta i uważam, że jest to bardzo zaniedbany aspekt.
1: W sprawie zarośniętych chodników na osiedlu Bałty Doły wysłaliśmy pytania do Zarządu Zieleni Miejskiej. Czekamy na odpowiedź.
0: Jak słyszymy, jest pole do popisu dla Urzędu Miasta, jak mówią mieszkańcy. Rozmawiał na ten temat nasz reporter Seweryn Potentas. Także przy okazji też przypominamy, że wszelkie interwencje w sprawie czy to uszkodzonych, czy będących w złym stanie chodników należy zgłaszać. Właściwie każdy może to robić w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami albo zadzwonić do radia. Wtedy będzie interweniował nasz reporter, tak jak w tym przypadku.

0: To poranna audycja Radia Łódź, najlepszy początek dnia, w której lubimy rozmawiać o kawie, bo to jest taki nieodłączny element czasem porannego wstawania, ale są dwie wiadomości, dobra i zła na temat kawy właśnie, ale również czekolady. To może najpierw ta zła. Niestety coraz więcej będziemy płacić za czekoladę. To dlatego, że od lutego cena kakao wzrosła już od ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce, gdzie produkuje się większość światowego kakao. I to potwierdza analityk ekonomiczny Paweł Majtkowski, który mówi, że w najbliższym czasie czekolada to już raczej nie stanieje.
1: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
0: No proszę, to już nawet takie kombinowanie z wagą produktu, tak żeby klienta wprowadzić w błąd, ma swoją konkretną nazwę. To teraz dobra wiadomość jest taka, nawet bardzo dobra, że jest szansa granicząca niemal z pewnością, że będziemy teraz coraz mniej płacić za kawę, bo tegoroczne zbiory okazały się wyjątkowo dobre.
1: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: To na razie delikatnie, bo niższe ceny kawy zaczynają się przekładać na to, ile zapłacą za to konsumenci. W lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza o niecały procent. W porównaniu z czerwcem. Na razie niewiele, ale to mały kroczek w dobrym kierunku, zwłaszcza jeżeli ktoś nie może żyć bez kawy, nie mówiąc już o porannym wstawaniu.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź jeszcze przez 6 minut do godziny 9. To a propos kawy, jeszcze przypomnę, że wszystkie badania naukowe potwierdzają, że ci, którzy regularnie piją kawę, nawiązując jeszcze do kawy, to dłużej żyją. A przy okazji jakże przyjemnie, z filiżanką w ręku. W naszym serwisie za chwilę nawiążemy jeszcze do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do zarastających chodników na łódzkich bałutach, ale też będziemy mówili o pomyśle Rozwój Plus przeciwko, o proteście przeciwko kandydaturze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Jest inny kandydat, zdaje się, że obaj polityczni, i oto w tej chwili jest poważny spór, o tym będziemy mówić w naszym serwisie już za kilka minut, ale wcześniej, jak zwykle, informacje dla kierowców.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
7: Mhm.
6: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz, i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
10: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
12: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arkadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
2: Po reklamie.
0: Czy już łatwiej jeździ się po ulicach? Czy już mamy po szczycie porannym na drogach? O tym Adam Łużyński.
13: I trochę tak, i trochę nie. Mam dla kierowców dobre i złe wiadomości. Zaczniemy może od tych trochę gorszych. W Łodzi jest kilka takich ważnych miejsc, w których nadal trzeba czekać. I 5 minut poczekamy na Kopcińskiego. Także 5 minut na słynnym skrzyżowaniu w Nowosolnej i 10 minut na Aleksandrowskiej. No ale tak to w Łodzi już jest, że tutaj bardziej się stoi niż jeździ. To teraz trochę te lepsze informacje. Wszyscy powoli docieramy do pracy i poza tymi paroma zakorkowanymi miejscami na drogach jeździ się ogólnie coraz płynniej. Po południu znowu będzie mnóstwo zatorów drogowych, dlatego dobrze zostać z Radiem Łódź, bo mówimy na bieżąco, gdzie postoimy i gdzie lepiej jechać, żeby te korki ominąć. Informacje drogowe są tutaj na antenie, ale też na radiołódź.pl.
0: No, słynne skrzyżowanie w Nowosolnej to wręcz zabytek osadnictwa. Na zegarze jest 9:00. Słuchają Państwo Radia Łódź i zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażejczyk.
14: Rozwój Plus przeciwko kandydaturze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Trawa zamiast chodnika. Mieszkańcy łódzkich Bałut chcą reakcji miasta. Stary Żuk jedzie do Wilna, by pomóc hospicjum. Rusza charytatywna akcja. Dzisiaj sporo chmur i może popadać deszcz, ale termometry pokażą do 25 stopni. Były minister w rządzie Donalda Tuska może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka. Dziś parlament ma wybrać kolejną osobę, która ma orzekać o zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczpospolitej. Dr Maciej Berek do niedawna w Radzie Ministrów odpowiadał za proces legislacyjny i koordynację prac między ministerstwami. Czy znajdzie się większość dla tej kandydatury? Na to pytanie odpowiada gość Radia Łódź, publicysta Leszek Jażdżewski z Fundacji Liberté, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry jeszcze raz.
15: Głosowanie może zależeć od kilku głosów, ale wynik nie jest pewny, mówi Leszek Jażdżewski i dodaje, że nawet jeśli Sejm wybierze Macieja Berka na sędziego Trybunału, to i tak może on nie zostać dopuszczony do orzekania.
16: Zobaczymy, jak bardzo Tusk będzie w stanie wymusić na swoich koalicjantach, że ten Berek faktycznie do Trybunału trafi, a jeszcze po drodze jest zaprzysiężenie przez prezydenta Nawrockiego. Ja myślę, że Nawrocki może nie znaleźć czasu w najbliższym roku, żeby Berka zaprzysiąc.
15: Dlaczego zatem premier zdecydował się na wskazanie Berka jako kolejnego sędziego Trybunału? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
14: A Klub Rozwój Plus nie poprze kandydatury Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem polityka tego ugrupowania, Krzysztofa Szczuckiego, były minister nadzoru nad wdrożeniem polityki rządu, nie spełnia wymogów ustawowych. Chodzi o 10-letni staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Krzysztof Szczucki jest też zwolennikiem resetu konstytucyjnego, o czym mówił w programie trzecim Polskiego Radia.
17: Ta instytucja z różnych powodów straciła swój autorytet, a jest potrzebna w architekturze ustrojowej państwa. Podejmowała w historii bardzo ważne decyzje i myślę, że Trybunał jest potrzebny, ale musi być zbudowany od nowa w duchu kompromisu. W tej kadencji tego się nie zrobi. Znaczy, no nie ma szans, żeby dwie największe siły w parlamencie zdecydowały się na kompromis. Widać to gołym okiem, ale myślę, że w końcu ten moment nastąpi i to zrobimy.
14: Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi kandydat na sędziego TK, Artur Kotowski, zgłoszony przez PiS, został zaopiniowany negatywnie. Głosowanie w Sejmie odbędzie się dziś. Trawa i chwasty zamiast płyt chodnikowych. Mieszkańcy osiedla Bałuty Doły skarżą się na zarastające ulice. W niektórych miejscach problem zauważalny jest już od miesięcy. Miejscami roślinność zabiera nawet kilkadziesiąt centymetrów chodnika, co czasami utrudnia przemieszczanie się, mówi mieszkanka osiedla Katarzyna Gajda-Kołodziejczyk.
18: Roślinność typu łopian, lebioda wchodzi na chodnik, przez co jest bardzo ciasno, jest bardzo trudno przejść. Kiedy chce, nie wiem, matka z dzieckiem przejść z wózkiem albo dziecko ma plecak na plecach, no jest to problematyczne.
14: Przedstawiciele Rady Osiedla zebrali od mieszkańców listę zarośniętych miejsc. Znalazło się na niej 14 ulic, ale jak podkreślają mieszkańcy, problem jest szerszy. W sprawie zarośniętych chodników zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej. Czekamy na odpowiedź.
19: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Z Krakowa do Wilna starym samochodem marki Żuk. Żukiem dla życia. To nazwa rozpoczynającej się dziś akcji na rzecz jedynego na Litwie stacjonarnego hospicjum dla dzieci i dorosłych, założonego i prowadzonego przez polską zakonnicę siostrę Michaelę Rak. Organizatorzy ruszają w Polskę, by zdobyć środki na funkcjonowanie placówki. Jak mówi Polskiemu Radiu Robert Jagła, jeden z organizatorów akcji, utrzymanie wileńskiego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki kosztuje miesięcznie około 350 tysięcy złotych.
20: Urodziłem się Okej, wychowałem się w Krakowie, chociaż od 20 lat mieszkam w Wilnie i problemy hospicjum są mi znane. Znam z siostrę Michaela i wiem, z czym ona musi się borykać. I postanowiliśmy grupą przyjaciół coś zrobić, żeby ją odciążyć, choć troszkę. Zbieramy na jednomiesięczne utrzymanie tego hospicjum i postanowiliśmy, że z mojego rodzinnego Krakowa, spod sanktuarium wyjedziemy, przejedziemy przez całą Polskę, zbierając te pieniądze. Nie wiem, czy nam się to uda, ale próbujemy.
14: Żuk, który pojedzie do Wilna, służył wcześniej Straży Pożarnej. Do celu organizatorzy planują dojechać 13 września. W internecie uruchomiono stronę żukiemdlażycia.pl. Prowadzona jest także zbiórka pieniędzy, a cała akcja będzie relacjonowana w mediach społecznościowych. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
0: A my po 9:00 do kompletu mamy jeszcze wiadomości sportowe od Roberta Zwolińskiego.
21: Mistrzynie Polski siatkarki PGE Budowlanych Łódź wygrały z Sokołem Hagrik Mogilno w swoim pierwszym letnim sparingu. Mecz został rozegrany w formule 6-15, a łodzianki wygrały spotkanie 4-2. Trener Maciej Biernat mimo sparingu zadowolony jest ze zwycięstwa.
22: Chciałem zakończyć to zwycięstwem, bo po to pracujemy, aby wygrywać. Jesteśmy mistrzem Polski, to zobowiązuje. Jesteśmy rozliczani z tego przy każdym możliwym wyniku, czy to jest mecz sparingowy, czy to będzie mecz o punkty. Po to też jest okres przygotowawczy, aby poczuć tą rolę i wymagać od siebie jak najwięcej z każdej nadarzającej się okazji do rywalizacji.
21: A warto podkreślić, że Budowlane nie są jeszcze w najmocniejszym składzie. Brakuje Słowenki Saszy Planinszecz, a także reprezentantek Polski Katarzyny Wenerskiej i Justyny Łysiak, które wczoraj awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały Holenderki 3-1 i w półfinale zagrają teraz z Włoszkami. Ten mecz w sobotę o 18:00, a 3 godziny wcześniej w drugim półfinale Serbki zmierzą się z Turczynkami. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego US Open. W drugiej rundzie Polka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 2-0 i dzisiaj zagra z Czeszką Marii Buskową. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego, a Świątek jest ostatnią Polką w turnieju singlowym, natomiast w turnieju panów nie ma już w ogóle Polaków. Piotrkowianin Kamil Majchrzak, który przegrał w drugiej rundzie, podzielił się z Radiem Łódź wnioskami o przyczynach porażki z Monakijczykiem Valentinem Vacherot.
23: No, gra przebiegała tak, jak się jej mniej więcej spodziewałem i często miałem sytuacje, które chciałem mieć, natomiast nie potrafiłem ich wykorzystać. Słabo rozpocząłem spotkanie, musiałem nadrabiać, mimo wszystko wygrałem drugiego seta, trzeci set na żyletki.
21: A ten trzeci set Majchrzak przegrał po tiebreaku, natomiast całe spotkanie 1-3. Piłkarze UKS Łódź przegrali na wyjeździe z GKS-em Tychy 0-1 i odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. Więcej o tym meczu na radioloc.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Temperatura powoli rośnie. Na termometrze mamy teraz 18 stopni, na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie w miarę stabilne, dopiero wieczorem będzie taki dołek ciśnieniowy związany z deszczem, bo w regionie przez cały dzień będzie pochmurno, do wieczora na ogół bez deszczu. Natomiast dopiero wieczorem czy w nocy może się taki deszcz pojawić. Jeśli chodzi o temperaturę, to dzisiaj zmierza w kierunku 23 stopni, także będzie w miarę ciepło. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 8 minut po godzinie 9:00. To wszystko na dziś porannej audycji Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę, bo jest już Paulina Klimas-Stasiak. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. I protestuję. Ja chcę, żeby ten piątek był słoneczny.
0: Ale nie protestuj, bo taka pogoda sprzyja grzybom.
25: Ja nie lubię zbierać grzybów.
0: Ale może one lubią być zbierane. Może
25: pewnie
0: nie przez ciebie.
25: Tak.
0: Sprzyja grzybom, bo ciepło i wilgotno jak trochę popada, a podobno się już pojawiły i są takie miejsca, gdzie można się nieźle obłowić.
25: Tak, i zapraszamy właśnie na naszym Facebooku pojawiła się taka rolka przygotowana przez Adama Łużyńskiego
0: grzybów,
25: o grzybach
0: tak?
25: Właśnie i tam w komentarzach można się dzielić, gdzie państwo znajdują grzyby w regionie łódzkim. To zapraszam.
0: Żeby potem ugotować zupę grzybową.
26: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No to proszę dzielić się miejscówkami dla grzybiarzy w naszych social mediach. A czym będziemy dzielić się dzisiaj w programie? O tym za chwilę. Na razie wracamy do muzyki. Paulina Klimas-Stasiak, Patrycja Wojsznic. Będziemy z Państwem do 12.00.

0: Dzisiaj będziemy dzielić się dobrem, bo mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, więc zachęcam do tego. A dla aktywnych słuchaczy tradycyjnie mam nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina trafi dzisiaj do kogoś, także proszę dzielić się dobrem w każdej postaci. Studio @radiołódź.pl. A ja podzielę się z Państwem dobrą muzyką.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS. Dzień świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
7: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. Rata 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
8: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Pani Wiktoria pisze, że czasem dobro to zwykły dzień dobry do sąsiada, który od tygodnia wygląda, jakby walczył z poniedziałkiem non-stop, a czasem to coś większego. Wsparcie bliskich, kiedy mają trudniejszy moment. Nie trzeba od razu zmieniać świata, wystarczy zmienić czyjś dzień. Pełna zgoda. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał dzisiaj możliwość zrobić dobry uczynek, nie wahajcie się, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobroczynności.

0: Zaczytałam się w wiadomościach, które wpadają na naszą skrzynkę. Wracam do czytania, a Państwa zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka magazynu Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Rosyjskie służby coraz śmielej poczynają sobie na europejskiej ziemi. Za naszą zachodnią granicą do próby ataku dronem doszło na lotnisku w Lipsku, które obsługuje samoloty z pomocą dla Ukrainy. W tym tygodniu w Niemczech atakowane były także elementy infrastruktury energetycznej. W Polsce z kolei doszło do podpalenia fabryki produkującej drony w Skarżysko-Kamiennej. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński stwierdził, że wszystko wskazuje na akt sabotażu. Podobnych ataków jest coraz więcej i są one coraz groźniejsze. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówi o nowej eskalacji wojny hybrydowej na terenie wspólnoty i zapowiada ostrzejszą odpowiedź wobec Rosji. Działają także Amerykanie. Ostatnio Moskwę odwiedził szef CIA John Ratcliffe, który według jednej z teorii miał ostrzegać Kreml przed dalszym podbijaniem stawki. Mówi prawnik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego dr Mateusz Piątkowski.
3: Tu trzeba powiedzieć, że faktycznie, jeżeli wspominamy poprzednie wizyty szefów Centralnej Agencji Wywiadowczej, to poprzedni szef Burns był w Moskwie tuż przed

0: inwazją, to znaczy w grudniu 2021 roku, i uważa się, że wtedy pojechał po raz pierwszy z takim ostrzeżeniem ze strony administracji Bidena, która przyjęła sobie taką taktykę odstraszanie przez informowanie, że my wiemy, że planujecie inwazję na Ukrainę i jakby dzielimy się swoimi spostrzeżeniami w tej mierze, będzie to miało swoje konsekwencje. Była też druga wizyta, to znaczy nie w Moskwie, ale to spotkanie też było dość interesujące, ponieważ były rozmowy w Stambule już w 2022 roku, gdzie Burns ostrzegł Rosję, SWR, wywiad rosyjski, przed użyciem taktycznej broni jądrowej, bo były takie jakby również pogłoski.
1: I to już było po rozpoczęciu tej wojny pełnoskalowej.
0: To już było po rozpoczęciu tej wojny. Czyli ten jakby mechanizm pokazuje, że jeżeli szef CIA spotyka się z szefem rosyjskiego wywiadu SWR, to nie jest to zwykła wizyta techniczna czy też kurtuazyjna. Najprawdopodobniej chodziło o przekazanie jakiegoś komunikatu. I oczywiście masę spekulacji, jakiego typu mógł być to być komunikat. Wersja pierwsza, ostrzeżenie przed próbą sprawdzenia artykułu 5 NATO, gdzie faktycznie to by korespondowało z tym pewnym takim szumem informacyjnym, jaki się pojawił na początku wakacji, że wywiady państw członkowskich NATO zmieniły perspektywę potencjalnego rosyjskiego zagrożenia. To znaczy do tej pory przyjmowano, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, Rosja nie jest w stanie wygenerować jakiejkolwiek sił na jakąś akcję względem państw sojuszniczych.
1: Bo jest skupiona na sytuacji na Ukrainie.
0: Bo jest całkowicie skupiona. Natomiast w tym momencie ta analiza się nie zmieniła. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, czy chodzi o akt dużego sabotażu, akt ataku cybernetycznego, rozległego ataku rakietowego, bo zwróćmy uwagę, że te, możemy powiedzieć, takie trzy fazy są. Pierwsza faza, której właściwie cały czas jesteśmy. Mały sabotaż, przekraczanie granicy powietrznej, żeśmy się do tego już tak przyzwyczaili, że nawet o tym już nie reportujemy, a przecież lotnictwo rumuńskie niemal zawsze ma pełne ręce roboty w momencie, w którym jest atak na Odessę, przekraczanie granic państw bałtyckich, przekraczanie granic Finlandii. To się dzieje w tym momencie. Oczywiście mała sabotaż, dywersja, ta sytuacja w Lipsku także, która tu się ujawniła. Sytuacja druga to są bardziej rozległe akty, czyli duży sabotaż, ewentualnie rozległy atak dronowo-rakietowy, czy też jakieś niewielka wtargnięcie terytorialne.
1: Natomiast mówi się też o ataku pod fałszywą flagą, czyli oczywiście to byłby dron, rakieta ukraińska, tak?
0: Tak,
1: teoretycznie.
0: Czyli tego typu operacje. Trzeci, czyli ten najbardziej taki niepokojący scenariusz, czyli pełnoskalowa inwazja. No na dzień dzisiejszy jakby wywiady państw bałtyckich, prezydent Finlandii ostatnio powiedział, że no my nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć nic więcej, że naszym zdaniem wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to perspektywa odległa, ale też trzeba pamiętać o tym, Rosjanie posiadają zdolności do szybkiego przerzucania wojsk. Może się okazać, że nagle w ramach być może mobilizacji, są pogłoski o tym, że będzie kolejna runda mobilizacji. Nie wiadomo, na przykład 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich zjawi się w Pskowie, a Psków jest taką bazą wypadową potencjalną do operacji na państwa bałtyckie. No i co wtedy? Natomiast na dzień dzisiejszy takich informacji nie ma. Więc możemy spekulować, że być może chodziło o to, żeby rosyjskim służbom Władimirowi Putinowi powiedzieć, że my wiemy, jak przebiega wasza wojna na Ukrainie, że brakuje wam takich spektakularnych sukcesów, wynikających również częściowo z tego, że wyłączono Starlink. Stronie rosyjskiej, bo teraz tylko te Starlinki, które są zaaprobowane przez ukraińskie Ministerstwo Obrony, działają na terytorium Ukrainy i uważa się, że to oślepiło Rosjan. Dwa, udana dość kampania dronowo-rakietowa ukraińska wymierzona w przemysł naftowy i trzy, sama ukraińska technologia dronowa, która kompensuje te braki w sile żywej. Wszystko powoduje, że ta operacja przebiega gorzej, ale no, pamiętajmy o tym, że Rosjanie też no tutaj obydwie strony właściwie posiadają tą zdolność do adaptacji i teraz widzimy rozległe ataki dronowo-rakietowe, pociski balistyczne wykorzystujące fakt, że nie ma pocisków Patriot, nowe systemy uzbrojenia, na przykład nowa wersja Gerana, która teraz będzie wchodziła no, prawdopodobnie na tą kampanię jesienną turboodrzutowa, czy też taki nowy pocisk Banderol, który jest taką również tanią wersją rakiety manewrującej. To wszystko prawdopodobnie powoduje, że no, ten konflikt cały czas nierozstrzygnięty. Z jednej strony Federacja Rosyjska nie rezygnuje ze swoich celów. Ostrzeżenie, żeby nie robić czegoś takiego, aby nie rozwijać tej jakby oferty, czyli zwrócenie uwagi na to, jest taka zasada w praksologii międzynarodowej, że jeżeli negocjujesz, staraj się negocjować jak najwięcej punktów. Czyli w umyśle być może Władimira Putina ewentualne wciągnięcie konkretne pewnych państw członkowskich NATO stawiałoby dobrze, jeżeli chcecie mieć, stawiałoby sojusz w takiej sytuacji. Jeżeli chcecie mieć spokój, to wywierajcie nacisk na Ukrainie. Podobnie oferta wobec Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chcecie mieć tutaj ułożone stosunki z Iranem, również pamiętajcie tutaj, jaka będzie cena w tym zakresie. Więc wydaje mi się, że Burns mógł powiedzieć że Rosjanom, że my wiemy, w jaką grę grać.
1: Pełna wersja rozmowy na radiołódź.pl w zakładce Taki jest świat. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.

Czytam właśnie na naszej stronie radio.łódź.pl o zarośniętych chodnikach na dołach. Mieszkańcy skarżą się na utrudnienia. Wskazują, że w niektórych miejscach roślinność zabiera nawet kilkadziesiąt centymetrów przejścia, utrudniając poruszanie się między innymi z wózkami dziecięcymi. Możecie Państwo zobaczyć zdjęcia z tego miejsca u nas na portalu. A ja przy tej okazji chciałam zachęcić do dzielenia się z nami takimi problemami. W tym tygodniu w naszych social mediach pojawił się filmik zachęcający do tego, żeby zgłaszać nam tematy, którymi moglibyśmy się zająć. Oczywiście dotyczy to całego regionu. Ja również do tego zachęcam. Powstała nawet specjalna skrzynka, na którą takie zgłoszenia można wysyłać. Proszę sobie zapisać. interwencje@radiolodz.pl i dodam jeszcze, że mamy sporo takich udanych interwencji na koncie. Wystarczy wspomnieć ostatnią sytuację z tego tygodnia, kiedy rodzice dzieci z przedszkola miejskiego 220 przy ulicy Jaracza alarmowali, że z powodu remontu nie mają bezpiecznego dojścia do placówki. Zamknięte wcześniej przejście zostało po naszej interwencji ponownie udostępnione. Także zachęcam, bo wspólnymi siłami możemy zdziałać znacznie więcej. interwencje@radiolodz.pl. Możecie Państwo zgłaszać tematy, którymi my się zajmiemy. Radio Łódź.

To był James Blunt w Radiu Łódź. Przyjemny letni utwór, bo przypominam, cały czas mamy lato. Ja sobie muszę to cały czas powtarzać. A w Międzynarodowy Dzień Dobroczynności zachęcam do dzielenia się dobrem i do opisywania tych dobrych uczynków na studio@radiołódź.pl. Chętnie poczytam. Sporo wiadomości już wpada. Pan Rafał na przykład wziął udział w biegu charytatywnym, nawet zdjęcie załączył. No i pięknie, każdy dobry gest ma znaczenie i warto sobie o tym przypominać na co dzień, nie tylko od święta. Do tych dobrych uczynków będziemy wracać jeszcze po godzinie 10:00. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, tylko dodam, że można je śledzić na bieżąco w naszej aplikacji mobilnej.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką nie ma porządku.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno...
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
1: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
18: Były minister w rządzie Tuska może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dziś głosowanie w Sejmie. Zarośnięte chodniki utrudniają życie pieszym. Problem na bałutach w Łodzi. Telewizja w szkolnej sali. Uczniowie sieradzkiej jedynki rozwijają swoje pasje. W Łodzi pojawił się już deszcz i dzisiaj niestety tak będzie przez cały dzień. Trochę deszczu i trochę słońca. Sejm wybiera nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziś parlament zajmie się kandydaturą Macieja Berka. Były minister w rządzie Donalda Tuska to doktor nauk prawnych, do niedawna koordynujący proces legislacyjny w rządzie. Kandydaturę Berka pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ale może ona przepaść, bo wynik głosowania w Sejmie nie jest pewny. Donald Tusk zrozumiał, że jego elektorat jest wściekły, stąd kandydatura Berka, komentuje Leszek Jażdżewski z Fundacji Liberté.
19: Ta koalicja bardzo dużo obiecała, no i jak wiemy od jednego z posłów, co szkodzi obiecać. Obiecała, nie licząc się z tym, że może przegrać wybory prezydenckie i nie mieć całości władzy w Polsce. Teraz jest okazja, żeby wyczyścić ten trybunał, bo ostatni dubler kończy kadencję.
18: A całej rozmowy z porannym gościem Radia Łódź można posłuchać na www.radiolot.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Roślinność zarasta chodniki i utrudnia życie pieszym. Mieszkańcy czekają na reakcję miasta. Z problemem mierzą się mieszkańcy łódzkiego osiedla Bałty Doły. Ich zdaniem na wielu tamtejszych ulicach chodniki są zaniedbane. Świadczą o tym m.in. chwasty, które przez miesiące i lata zajęły znaczną część chodnika. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
6: Są miejsca, gdzie roślinność zajmuje nawet kilkadziesiąt centymetrów chodnika. To bywa problematyczne, szczególnie dla osób starszych czy rodziców prowadzących wózek z dzieckiem, mówi Mateusz Al-Nadżar, przewodniczący zarządu osiedla Bałty Doły.
14: Z reakcją na nasze zgłoszenia bywa bardzo różnie. Czasami są one realizowane dość szybko, czasami pozostają bez odpowiedzi ani reakcji. To jest naprawdę obszar dość poważnych zaniedbań. One są na tyle zwężone, że wygląda często przejście po takim chodniku jak przeprawa przez dżunglę.
6: Na liście przygotowanej wspólnie przez mieszkańców i Radę Osiedla znalazło się 14 takich miejsc. Te zgłoszone zostały do miasta, a mieszkańcy oczekują na reakcję i przycięcie kłopotliwej roślinności. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
18: Także my zgłosiliśmy się do miasta o komentarz w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. A zdjęcia pozarastanych chodników można znaleźć na naszej stronie internetowej. Sąd podjął decyzję w sprawie podejrzanych o oszustwa na blik. Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia. Trójka zatrzymanych najbliższe tygodnie spędzi w areszcie tymczasowym, a dziś sąd zajmie się podobnym wnioskiem w sprawie czwartego podejrzanego. Proceder trwał od lutego ubiegłego roku do stycznia bieżącego. Podejrzani nielegalnie przejmowali konta społecznościowe i maile, aby oferować poszkodowanym bardzo atrakcyjne cenowo artykuły. Płatność była możliwa tylko blikiem, mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
20: Wygenerowany kod trafiał do oszustów, którzy wypłacali wyłudzone pieniądze z bankomatów. Docelowo były one transferowane na inne rachunki i portfele kryptowalutowe. Oferowane artykuły nigdy nie trafiały do zamawiających.
18: Śledztwo ma charakter rozwojowy, dlatego możliwe są kolejne zatrzymania i zarzuty w tej sprawie.
16: Więcej na radiołódź.pl.
18: Upał nie do zniesienia. Z powodu wysokich temperatur władze Republiki Serbskiej, jednej z dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny, zdecydowały o zawieszeniu zajęć we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. Lekcje nie będą się odbywać od 4 do 11 września. A o pogodzie w regionie powiemy tuż po wiadomościach Radia Łódź. Szkoła podstawowa nr 1 w Sierradzu ma własne studio telewizyjne. Placówka realizuje program Otwórz drzwi do swojego sukcesu. Od 1 września dzięki nowym zajęciom dodatkowym uczniowie sieradzkiej jedynki mogą rozwijać m.in. pasję do śpiewania, tańca czy aktorstwa, mówi nauczycielka, polonistka Sylwia Pokornowska.
21: To jest koło teatralno-filmowe i tutaj mamy też dodatek studia telewizyjnego, więc chodzi o autoprezentację młodych ludzi, a także wpływ na ich wartość, samoocenę.
18: Studio telewizyjne pozwoli dzieciom zrozumieć, jak działają media, jak tworzyć materiały i jak prezentować się przed kamerą. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Spore zachmurzenie w Łodzi i regionie. Moje protesty na nic się zdały. Słońca jak nie było, tak nie ma. Ale podobno w ciągu dnia niebo będzie delikatnie się przejaśniać. No ale będzie też przelotnie padał deszcz dla równowagi. Temperatura maksymalna dzisiaj od 22 do 25 stopni. Na takie wskazania jeszcze czekamy. Wiatr umiarkowany. Chwilami może nieco silniej powiać, więc jak ktoś z Państwa zabiera parasol, to taki solidniejszy się przyda.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
23: No, pogoda nie poprawia nam niestety nastrojów, ale sami możemy to zrobić, zwłaszcza w taki dzień jak dziś, Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Proszę dzielić się tym, jak Państwo czynicie dobro. studio@radiołódź.pl. Czekam na Państwa wiadomości. Paulina Klimas-Stasiak przed mikrofonem, a za sterami Patrycja Wojsznis i Tom Odel na dobry początek tej godziny.

Ja oczywiście dziś świętuję Dzień Dobroczynności, pisze pani Ania. Staram się być dobrym człowiekiem i nieść dobro, a najważniejsze w życiu są te małe gesty. Wczoraj wieczorem zrobiłam moje popisowe ciasto ze śliwkami, które uwielbiają moje koleżanki z pracy. No i postanowiłam osłodzić im ten piątek i zakończenie tygodnia. Jest to mały gest, a dziewczynom sprawił dużo radości. Więc nie trzeba wiele, żeby zrobić coś dobrego i przyjemnego. No zazdrość życzymy koleżankom tego pysznego ciasta, życzymy smacznego. I właśnie o takie małe gesty chodzi. Zachęcam do tego, żeby do mnie pisać, zwłaszcza, że przygotowałam nagrody dla aktywnych słuchaczy. Po godzinie 11 rozdam zaproszenie do kina na dowolny seans. Podwójne zaproszenie, także będzie szansa, żeby komuś dzisiaj nastrój poprawić i zrobić coś dobrego. Mam też voucher do parku linowego. studio@radiouć.pl w ten Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Podzielmy się tym dobrem.

Prince w Radiu Ć. A ja mogę już zdradzić, że przed godziną 12 będę miała gościa, z którym również o czynieniu dobra będziemy sobie rozmawiać. Szczegółów na razie nie zdradzam. Proszę z nami zostać, proszę nas słuchać. Mogę tylko powiedzieć na razie, że sprawa będzie dotyczyła między innymi czworonogów. A skoro o dobrych uczynkach sobie dzisiaj rozmawiamy, to właśnie przed chwilą zadzwonił do mnie pan Mateusz ze swojej podróży. Z Helu ruszył w stronę Zakopanego, a każdy kilometr pokonuje z uszkodzonym kolanem o kulach i ze swoją wierną psiną Andzią u boku. Podczas tej swojej podróży prosi ludzi o pomoc w zebraniu pieniędzy na operację i rehabilitację, bo marzy o tym, żeby wrócić do normalnego życia. No i dzisiaj w tym Międzynarodowym Dniu Dobroczynności myślę sobie, że warto przyjrzeć się takim akcjom. W internecie jest ich naprawdę sporo, ale myślę, że rzeczywiście warto spojrzeć na te akcje, na ludzi, którzy przełamują pewne schematy, żeby osiągnąć swoje cele. Do tego dzisiaj zachęcam i zachęcam też do tego, żeby tym dobrem się dzielić. Proszę pisać na studio@radiouć.pl, bo naprawdę z dużą przyjemnością te Państwa maile czytam o tym czynieniu dobra każdego dnia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
10: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
11: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
12: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arkadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Myslowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
13: No to porelaksujmy się trochę. Już teraz Krzysztof Zalewski w Radiu Łódź.

0: Dlaczego sukces, spełnione marzenia czy osiągnięcie długo wyczekiwanego celu nie zawsze dają nam radość, której się spodziewaliśmy? O to już za chwilę będzie pytać Beata Tomczyk w magazynie Tak to czuję, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze tegoroczny hit męskiego grania. Nareszcie.
1: Ja się staram.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak to czuję.
2: Przed mikrofonem Beata Tomczyk. Dzień dobry Państwu. Piątkowe przedpołudnie. Razem ze mną w studiu gość, ekspert. To pani Joanna Sawicz, psychoterapeutka Gestalt, superwizorka, specjalistka psychoterapii uzależnień. Jest trenerką i nauczycielką mindfulness ze szczególnym uwzględnieniem uważności ze współczuciem. Dzień dobry pani.
3: Witam serdecznie.
2: Bardzo miło mieć znów z panią okazję porozmawiać. Temat jest dość szczególny. Dlaczego nie potrafimy cieszyć się tym, na co długo czekaliśmy? Proszę powiedzieć, kiedy pani dostała ode mnie tę wiadomość, to jak pani zareagowała na ten temat? To było bliskie pani? Czy jest to raczej niepowszechne?
3: Najpierw zareagowałam takim zatrzymaniem. Coś mnie zatrzymało w tym pytaniu.
2: Jak u specjalistki mindfulness ze szczególnym uwzględnieniem uważności, ze współczuciem.
3: Tak, tak. I rzeczywiście potrzebowałam trochę czasu, żeby poreflektować ten temat, jakoś tak go zgłębić, wgłębić i tak przez siebie przepuścić.
2: Dlaczego? Bo jesteśmy na fali tego, że każe się nam doceniać wszystko to, co mamy?
3: Tak. Najpierw się przestraszyłam tego tematu, a potem się z niego ucieszyłam. Bo to faktycznie jest tak, jak pani mówi, że świat nam daje taki mocny przekaz, jak i z czego mamy się cieszyć i kiedy mamy być szczęśliwi. Narzuca nam i jakby projektuje trochę to, co jest sukcesem. A tak naprawdę definicja sukcesu znowu, czym jest dla mnie i dla kogoś sukces. A to, co się we mnie dzisiaj tak pojawiało w takich refleksjach, to bardzo mocno to, że my często sobie uzależniamy sukces od rzeczy zewnętrznych. To uczucie sukcesu uzależniamy od tego, czy sobie coś kupimy, zdobędziemy kolejny tytuł, kolejną rzecz, wybudujemy dom, zdobędziemy kolejny certyfikat i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy zewnętrzne.
2: Ale my tutaj w tej rozmowie będziemy szły głębiej.
3: Będziemy. Cieszę się bardzo.
2: Bo oczywiście niezależnie od tego, czy chodzi o wakacje, o mieszkanie, awans czy związek, jeżeli już to osiągniemy, to nagle się okazuje, że albo szybko o tym zapominamy, albo w ogóle się tym nie cieszymy, a przecież miało być tak znakomicie.
3: I myślę sobie, że to są też nasze jakieś wyobrażenia i oczekiwania. Czyli my sobie snujemy pewne fantazje, jak to będzie za jakiś czas, kiedy zdobędziemy właśnie ten dom, kiedy wybudujemy, wyremontujemy, kiedy kupimy to wspaniałe auto. Ale to są takie fantazje bardzo mocno wybiegające w przyszłość. Czyli to dzieje się w pewnym procesie, w pewnym czasie. I my się też w tym czasie zmieniamy. Różne rzeczy się wydarzają. I nam się wydaje, że faktycznie to będzie taki moment, że jak już ten dom będzie stał i to auto pod tym domem będzie stało, no to wtedy poczujemy tą euforię, ekstazę i ten stan będzie permanentny jeszcze na dodatek.
2: W ogóle będzie sielskie życie długie, jak
3: i jeżeli długo i szczęśliwie.
2: No właśnie, no proszę, nawet pomyślałyśmy o tym samym zakończeniu. No właśnie, ale potem tak naprawdę to spełnienie nie daje nam tego, czego obiecywała nam wyobraźnia.
3: Wyobraźnia i właśnie świat, który nam to ciągle podsyła. Bo media i social media kreują taki rodzaj ułudy, takiej iluzji, że nasze szczęście zależy od tych przedmiotów. Od bogactwa, od pracy, od posiadanej ilości właśnie aut, czy pieniędzy na koncie.
2: A potem się okazuje, że co innego jest ważne? czy że nie umiemy się tym cieszyć, że bagatelizujemy sprawę, że nie doceniamy się, bo jeszcze też chciałabym tutaj dodać, że to nie chciałabym, żeby to była rozmowa, ona jeszcze tutaj będzie trwała na antenie Radia Łódź, a potem przeniesiemy się do internetu, ale już zapobiegam wyobrażeniu temu, że to ma być właśnie rozmowa o docenianiu tego, co mamy. Właśnie tutaj chciałabym iść w inną stronę, bo czy faktycznie musimy tak doceniać? Czy nie możemy tego uznawać za pewnik, że nam coś się udało? Te powszechne w ostatniej dobie takiego skoncentrowania na psychoterapii, na terapii powiedzenia bądź wdzięczny, wdzięczna za wszystko, co masz. I wtedy właśnie się mówi, o, mam już mieszkanie, jestem za to tak bardzo wdzięczna. Gdzieś tutaj mi się coś rozjeżdża, ale to, co pani przed momentem zwróciła, na co zwróciła uwagę, moją szczególną uwagę przykuło, to to, że nie tylko świat zewnętrzny, mam wrażenie, daje nam jakieś wytyczne, jak mamy, że musimy osiągnąć szczęście, ale też i wywiera na nas presję, żebyśmy się z tego cieszyli.
3: Tak. Tak, no bo jeśli ktoś nas uczy od samego początku, co dla nas ma być sukcesem, czyli właśnie piątka z matematyki, jakieś wyniki w sporcie, a tak naprawdę to nie jest nasz nawet konik i nie czujemy w tym pasji, no to nie będziemy czuć szczęścia i przyjemności z tego, że faktycznie mamy jakieś osiągnięcia w tej materii.
2: A to, że są ludzie, którzy nie potrafią się tym cieszyć, tym, na co długo czekali, to można nazwać ten mechanizm jakoś w psychologii? Czy jakoś jest na to
3: nie wiem, pewne sformułowanie? Nie mam takiej wiedzy. Nie wiem, czy jest to faktycznie jakiś mechanizm. Mhm. Tak jak ja to czuję, to właśnie w taki sposób, że ludzie pragną ciągle przeżywać szczęście. Jakby myślą o szczęściu jako o czymś, co będzie stale w ich życiu albo jakoś bardzo długo. A nie widzą, że szczęście przeżywamy przez jakiś moment, że to jest jakaś chwila i że jest to coś.
2: Tak.
3: Przeżywanie szczęścia jest czymś niezależnym od tego, co ja mam na koncie i czy mam dom, czy trzy auta.
2: No ktoś może pani teraz powiedzieć naprzeciw wyjść i wie pani co, no ja naprawdę będę bardziej szczęśliwy, czy w ogóle będę szczęśliwy, jak będę mieć na koncie te pieniądze?
3: No na pewno żyje się wygodniej, na pewno żyje się inaczej, jest inna jakość tego życia i inne rzeczy mogę za nie faktycznie kupić, ale szczęścia, znam wielu ludzi zamożnych i nie są szczęśliwi.
2: No właśnie i tutaj znowu zmierzamy do tego wyjścia. Mam pieniądze, a wcale nie jestem szczęśliwy z tych pieniędzy.
3: To jest ta iluzja, w którą kiedyś ten człowiek uwierzył, że jak będę mieć te pieniądze, zdobędę różne kwalifikacje, to będę szczęśliwy. Czyli jakby wchodzimy w taki temat zależności. Uzależniam swoje szczęście od czegoś zewnętrznego, od przedmiotów.
2: I nasza rozmowa już teraz w części internetowej będzie polegała na tym, żeby rozbroić to wszystko, co jest pomiędzy. Rozebrać na drobne części pomiędzy tym wyobrażeniem, że jak będę mieć to, to będę taka, czy będę taki, a tym końcem, że ja wcale się z tego nie cieszę. I jeszcze padnie na końcu takie pytanie, czy my musimy być szczęśliwi z własnego życia, żeby uznać je za dobre?
3: Świetne pytanie.
2: Joanna Sawicz jest razem ze mną. Dla państwa w studiu Radia Łódź. Beata Tomczyk, zachęcam do wysłuchania audycji.
4: Ja również zachęcam. Pełna wersja tej rozmowy dostępna jest na naszym portalu radiołódź.pl, ale również w naszej aplikacji mobilnej.

Wakacje się skończyły, ale ja cały czas powtarzam, lato jeszcze trwa. Cieszmy się tym. Cieszmy się tym bardziej, że w tym tygodniu powracają audycje, których w okresie wakacji w Radiu Łódź nie było. Pierwsze powakacyjne radio nocą już za nami, a dzisiaj powraca transmisja. Kamil Ginglas już gotowy. Możecie to Państwo zobaczyć w naszej relacji na Instagramie i na radiowym Facebooku. Przed nami również sporo ciekawych wydarzeń. 9 września, środa. Warto sobie tę datę zapisać. O godzinie 18 spotykamy się w NCKF-ie na pokazie kultowego filmu Rok Diabła, a po seansie rozmowa dyrektora czeskiego centrum w Warszawie Petra Wilczeka i szefa naszej rozgłośni Jacka Grudnia. Szczegóły można znaleźć na naszym radiowym Facebooku. Zachęcam do zapoznania się, no i oczywiście zapraszam. 7 minut zostało do godziny 11:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości, ale teraz wracamy do muzyki.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zapraszamy na najnowsze informacje.
7: Sądny dzień w Sejmie. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Likwidacja szkoły w Wielkopolsce i wielkie emocje. Podobnie było w Wieńczyniu pod Łodzią. Fani metalu zjechali do Aleksandrowa Łódzkiego. Trwa jeden z największych festiwali muzyki metalowej w Polsce. W regionie możliwy przelotny deszcz na termometrach do 22 stopni. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas debaty nad jego kandydaturą przedstawiciele opozycji mówili, że Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych tego stanowiska, 10 lat pracy jako radca prawny. Strona rządowa twierdziła inaczej i przekonywała, że ma na to dowody. Sprawozdawca Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówił w Sejmie o tym, że Maciej Berek pracował jako radca prawny 17 lat.
8: W kwestii tego, czy ktoś jest radcą prawnym, czy nie, to warto zapytać i zerknąć do dokumentów, które w kancelarii Sejmu są. To jest dokument z Okręgowej Izby Radców Prawnej w Warszawie, świadczący o tym, że przez 17 lat wykonywał pracę radcy prawnego.
7: Natomiast szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma inne zdanie.
9: Bo mam te dane o kandydacie wraz z uzasadnieniem, gdzie są umowy wykonywania tej działalności radcy prawnego.
7: Drugim kandydatem był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Burzliwe spotkanie w sprawie likwidacji szkół w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Ponad 200 mieszkańców dyskutowało o przyszłości oświaty w regionie. Z audytu zleconego przez gminę wynika, że nawet 3 z 5 szkół może zostać wygaszonych ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Burmistrz zapowiada referendum, które poprzedzi cykl spotkań z mieszkańcami.
11: Jesteśmy otwarci na propozycje realne, a nie tylko dlatego, że tak wypadają w słupkach.
12: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa, ale patrząc też z drugiej strony, no to klasy tak dwu- czy trzyosobowe, no niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo.
13: Każdy ma sentyment, chodził tu dziadek, chodziła mama, teraz moje dziecko chodzi, więc każdy z każdej miejscowości chciałby, żeby ta szkoła jego została.
7: Podobna sytuacja jest w Wieńczynie Dolnym pod Łodzią, gdzie są plany likwidacji podstawówki, którą wójt gminy Nowosolna zamierza przekształcić w magazyn kryzysowy. Fani metalu zjechali do Aleksandrowa Łódzkiego. Zaczął się Summer Dying Loud, jeden z największych festiwali muzyki metalowej w Polsce. Na dobry początek wystąpił m.in. zespół Tryptykon. Uczestnicy festiwalu byli zachwyceni.
0: Czuję się tu super, moja muzyka, fajny klimat w ogóle, taki rodzinny, wszyscy się dogadują.
14: Pierwszy raz jesteśmy na festiwalu Summer Dying Loud, jesteśmy z Lublina, fani metalu od wielu lat.
15: Jestem tu dopiero, trzeci raz, ale chyba rzeczywiście nie ma lepszego festiwalu. Bo są i takie znane nazwy, ale też te mniej znane nazwy i może też dlatego, że nie ma 20 tysięcy ludzi na przykład, czy tam jeszcze więcej tysięcy ludzi, tylko właśnie jak jest to taki klimacik.
7: A dziś w Radiu Łódź pojawi się audycja specjalna z festiwalu. Zapraszamy od 20 do 22. 17. edycja festiwalu w Aleksandrowie Łódzkim potrwa do jutra. We Francji pogarsza się tragiczny bilans związany z historyczną falą upałów. Według najnowszych danych tego lata odnotowano co najmniej 7 tysięcy nadmiarowych zgonów. Wciąż są to jednak wstępne statystyki.
16: Dotychczasowy bilans wskazywał na ponad 5 tysięcy zgonów. O jego pogorszeniu poinformowała francuska minister zdrowia Stéphanie Rist. Bilans wynosi 7 tysięcy zmarłych osób do końca lipca. Chodzi przede wszystkim o osoby mieszkające same w dużych miastach. Władze podkreślają, że sytuacja we Francji nie jest gorsza niż w innych sąsiednich krajach, które również ucierpiały z powodu ekstremalnych temperatur. Bilans zaczyna jednak zbliżać się do rekordu związanego z tragiczną falą upałów z 2003 roku. We Francji zmarło wówczas 15 tysięcy osób. Fala z 2003 roku trwała 2 tygodnie. Teraz mówimy o zdecydowanie większej liczbie dni, podkreśliła minister zdrowia. Już wiadomo, że tegoroczne lato było najcieplejsze w historii pomiarów we Francji, prowadzonych od ponad 120 lat. Odnotowano 3 fale upałów trwające łącznie 52 dni. Wysokie temperatury mają jeszcze powrócić w ten weekend. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Nawet 25 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach, tak obiecują synoptycy. Czekamy cierpliwie na takie wskazania, czekamy też na słońce, bo synoptycy obiecują również, że gdzieniegdzie będzie zza tych chmur to słońce się wyłaniać. No ja na razie go nie widzę, ale jak ktoś złapał jakieś promienie, to proszę się podzielić. W weekend też z tym słońcem będzie różnie, trochę słońca, trochę deszczu zapowiadają nam na ten moment synoptycy. Dzisiaj też może przelotnie popadać, warto wziąć parasol.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Z drugiej strony, jak popada, to będą grzyby. Jeżeli macie Państwo jakieś sprawdzone miejscówki, to podzielcie się, chociaż wiem, że grzybierze niechętnie tym się dzielą. Jeżeli jednak ktoś miałby ochotę, to na naszym Facebooku pojawił się rano filmik, w którym o te miejscówki pytamy. Jutro możemy być szczęśliwi. Raz, dwa, trzy w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: A możemy być szczęśliwi już dzisiaj, zwłaszcza podawcy kulturalnych. Polecajek od Ani Grobińskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień
1: dobry.
2: No
1: to słuchamy.
2: Święto Róży w Kutnie od dzisiaj przez 3 dni. Najważniejsze wydarzenie to ogólnopolska wystawa róż, podczas której wybrane zostaną najpiękniejsze kwiaty tego sezonu, ale poza tym mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych, i parada kolorowa, i scena muzyczna, a na niej między innymi Michał Szpak, Piersi poparzeni kawą Trzyblanka czy Smolasty. Pabianice także obchodzą święto miasta, też przez 3 dni. Wszystko rozpocznie dzisiaj uroczyste otwarcie bulwaru, w którym nadano imię Feliksa Kruszego, z rodu bardzo zasłużonego dla Pabianic. Najpierw piknikowe atrakcje z różnymi strefami aktywności, a potem właśnie uroczyste otwarcie i koncert. Michał Kobojek Quartet z projektem Jazzowa Ziemia Obiecana dzisiaj wystąpi. Natomiast kolejne 2 dni to już pole golfowe, a tam między innymi Grubson, Jacek Stachurski, Lordofon, Mysłowic i oczywiście mnóstwo innych atrakcji. To w Pabianicach. A w Łodzi również przez 3 dni będzie trwał Festiwal Fantastyki Kapitularz, czyli jedna z najważniejszych imprez fantastyczno-kulturalnych w regionie. Tegoroczny motyw przewodni to morskie opowieści. Festiwal odbywa się niedaleko radia, bo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy Pomorskiej 171 przez 173 zarówno na zewnątrz mamy atrakcje, jak i wewnątrz, a wśród festiwalowych gości pisarze i pisarki, i naukowcy, cosplayerzy, mistrzowie RPG-ów i także muzycy. Tomasz Grom-Paciorek, Barbara Karlik zapewni piękne dźwięki harfy, które podobno są nieodzowne dla kapitularza. A w Muzeum Fabryki w Łodzi, czyli na terenie manufaktury, od dzisiaj czynna będzie ekspozycja tak zatytułowana. Od historycznych osiedli przyzakładowych w województwie łódzkim do famuł przy Ogrodowej w opowieściach Macieja Kronenberga. Właśnie temu znanemu geografowi, regionaliście, licencjowanemu przewodnikowi po Łodzi zawdzięczamy wystawę, która pokazuje między innymi łódzkie famuły jako jeden z najważniejszych przykładów tego typu budownictwa w Polsce. A spotkanie z Maciejem Kronenbergiem, jego wykład 8 września o godzinie 17:00, to przypominam, w Muzeum Fabryki. Bardzo ważne wydarzenia dzisiaj w ramach letniego festiwalu filmowego TM Polówka, bo nie tylko projekcja Interstellar w fuzji przy Milionowej, czyli filmu Christophera Nolana z 2014 roku, ale także Psia Polówka w Porcie Łódź. Już od godziny 17:00 będzie można spotkać się z psiakami z łódzkiego schroniska dla zwierząt. Będą także filmy, historie adoptowane, filmy właśnie pokazujące adopcje, które dokonały się między innymi dzięki Polówce. No a wieczorem pokaz filmu Wielki Czerwony, Clifford, przepraszam, pełen tytuł, Clifford Wielki Czerwony Pies, to w Porcie Łódź. W Akademickim Centrum Designu dzisiaj otwarcie wystawy Ewy Żochowskiej, to bardzo ciekawa, znana w Łodzi postać, malarka, artystka sztuk wizualnych, projektantka, założycielka zarówno Galerii Kreatura, jak i Fundacji Przędzalnia Sztuki. Ta fundacja, która przyczynia się do sukcesów łódzkich targów książki i sztuki na dworcu Łódź Fabryczna. Dzisiaj obiekty i malarstwo prezentuje Ewa Żochowska w Akademickim Centrum Designu. Otwarcie tej wystawy o godzinie 18:00 będzie czynna do 18 października. I jeszcze tylko przypomnę, że trwa projekt Tkanki Wspólne w Ośrodku Kultury Górna, czyli w filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi. I dzisiaj wraz z artystkami z Polski i ze świata o godzinie 18:00 spacer performatywny po przestrzeniach wokół willi przy Siedleckiej 1, gdzie ośrodek się mieści, historyczna willa, i otwarcie także wystawy. Polecamy również dzisiaj ten adres. Za dużo tych adresów pewnie, ale Siedlecka 1 też warto pamiętać.
1: No ale wiedziałam, że Ania poprawi nam nastroje tymi kulturalnymi polecajkami. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.

0: Prosiłam dzisiaj o dzielenie się dobrem i sporo maili dostałam od Państwa. Zawsze powtarzam, że to jedna z najprzyjemniejszych części prowadzenia audycji, czytanie wiadomości od słuchaczy, także bardzo dziękuję Państwu za tę aktywność. No i w zamian tradycyjnie mam dla Państwa nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do kina podwójne zaproszenie otrzymuje dzisiaj ode mnie pani Kasia. Specjalnie podkreślam to, że to podwójne zaproszenie, no bo można jeszcze dobry uczynek zrobić, zaprosić kogoś na wspólny seans. Z tego, co widziałam w repertuarze, jest sporo ciekawych propozycji, więc na pewno uda się coś ciekawego wybrać. Tego oczywiście pani Kasiu życzę. Wysłałam już szczegóły w mailu, jak to zaproszenie od nas odebrać. Mówiłam też, że dorzucam voucher do Parku Linowego i ten voucher otrzymuje ode mnie pani Aneta. A jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze ochotę na jakieś zaproszenia, to dodam, że po godzinie 12 Marcin Tercjak przejmuje dzisiaj mikrofon. No i myślę, że coś też dla Państwa przygotuję. A ja czekam na mojego gościa. Mówiłam, że przed godziną 12 będziemy mieli gościa i potwierdzam, a będziemy rozmawiać o tym, o czym Ania też przed chwilą nam mówiła, Ania Grobińska, mianowicie o psiej polówce, która dzisiaj przed nami, czyli też o czynieniu dobra będzie.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radio Łódź Michał Dąbrowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15:00 Aga Burcan i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
5: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
6: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arkadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
1: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Obiecywałam Państwu od początku mojego programu, że będziemy mieli dzisiaj gościa i gość będzie już za chwilę, także proszę z nami zostać.

0: A tym obiecanym gościem jest Wojtek Augustyniak, organizator i pomysłodawca letniego festiwalu TM Polówka. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: I spotykamy się, żeby porozmawiać o psiej polówce. Dzisiaj trochę z Anią Groblińską już zapraszałyśmy na tę dzisiejszą. Natomiast chciałabym zacząć od tego, skąd w ogóle wzięła się ta idea psich polówek, bo to nie pierwsza taka akcja.
1: Tak, no ta idea narodziła się w 2024 roku i wzięła się z takiej chęci połączenia społeczności polówki, która jest naszym takim najcenniejszym kapitałem, bo na nasze pokazy przychodzą wspaniali, cudowni łodzianie, cudowni ludzie. Z chęcią pokazania im schroniska, pokazania im psów ze schroniska i pokazania i połączenia tych dwóch energii i pokazania, że polówka, psia polówka może być fajnym miejscem na to, aby poznać psa. Dla tych zwierząt to jest duże wydarzenie, żeby przyjechały, żeby też wyciszyły swoje emocje, żeby zobaczyły trochę inny świat niż widzą na co dzień. A dla ludzi, którzy myślą o adopcji psów, jest to okazja do tego, aby w takich bezpiecznych, ładnych warunkach poznać tego psa. I my też je tak chcemy pokazywać, że to są pełnowartościowe psy, ładne, czyściutkie, mądre.
0: I z tego połączenia tych dobrych energii tak naprawdę powstają realne efekty, tak? Bo rzeczywiście udaje się znaleźć rodziców adopcyjnych,
1: ojej,
0: że tak powiem,
1: no
0: dla
1: tak.
0: psów. Zabrakło mi słowa.
1: z tymi rodzicami, bo to różne są podejścia. Opiekunów, mówmy,
0: opiekunów,
1: jest bezpieczniej.
0: Tak.
1: A to każdy sobie sam definiuje, kim jest. Natomiast tak, oczywiście, no to taki jest też zamysł, że na psią polówkę, na każdą przyjeżdża kilkanaście, dzisiaj będzie 20 w Porcie Łódź psów ponad. I po każdej tej psiej polówce jest szereg adopcji z psów, które w tym roku uczestniczyły w psich polówkach. 21 psów zostało adoptowanych, a 6 jest w procesie adopcyjnym.
0: Wow.
1: Więc to są jakieś rewelacyjne wyniki. I tutaj też dużo bardzo nam pomogła w tym roku współpraca z Marią Apolejką z Psich Sucharków, która... bo nie pierwszy raz współpracujemy, ale w tym roku wymyśliliśmy taki koncept, żeby każdy z psów, który jedzie, miał swój rysunek. I dzięki też i zasięgom Marii, i więc każdy pies ma swój rysunek i one docierają już nie tylko do Łodzi, ale i do odbiorców w całej Polsce, bo psie sucharki są po prostu najbardziej popularnym medium.
0: Zgadza się, potwierdzam. I Maria będzie również dzisiaj i o tym, co konkretnie właśnie dzisiaj będzie na Państwa czekać, bo spotkamy się w Porcie Łódź na psiej polówce, o tym porozmawiamy za chwilę.

0: No to wracamy do rozmowy z Wojtkiem Augustyniakiem, organizatorem i pomysłodawcą letniego festiwalu TM Polówka. A dzisiaj rozmawiamy konkretnie o psiej polówce, która odbędzie się w porcie Łódź. I powiedzmy, co tam dzisiaj będzie czekać na tych, którzy przyjdą.
1: Tak, dzisiaj od godziny 17 w porcie Łódź na terenie patio będzie można spotkać się przede wszystkim z psami ze schroniska i z wolontariuszami, którzy przyjadą tam specjalnie wynajętym miejskim autobusem. Za co dziękujemy tutaj MPK Łódź. Przyjadą na teren tego patio, a na miejscu będzie można po pierwsze poznać te psy, porozmawiać o nich z wolontariuszami, porozmawiać z pracownikami schroniska, z działem adopcji, z dyrektorem, z szefem wolontariatu. Będzie można też, i to jest największa tegoroczna atrakcja, atrakcja tej psiej polówki, zrobić portret swojemu psu, a ten portret wykona Maria Polejka, wspomniana z psich sucharków.
0: Fantastyczna inicjatywa, także ja myślę, że to jest coś, co zachęca. Zresztą wszystkie te rzeczy, o których rozmawiamy, mam nadzieję, zachęcą Państwa do tego, żeby tam przyjść. I nawet jeśli nie macie w planach adopcji, to chociaż przyjrzeć się temu, na razie z daleka, a może potem coraz bliżej i w końcu do tej adopcji. Na stronie internetowej pewnie można znaleźć jakieś informacje, jeśli ktoś chciałby pogłębić, bo jeszcze dzisiaj będą filmy.
1: No oczywiście, polówka to też są filmy. Pokazujemy od godziny 20 dwa filmy. Jeden to jest Historie Adoptowane, czyli to są wywiady z ludźmi, którzy adoptowali psy z naszego łódzkiego schroniska, oraz film Clifford, Wielki Czerwony Pies. W przypadku, nie ma się też co bać warunków pogodowych, w przypadku gdyby jakieś deszcze się zapowiadały, to przenosimy się do sali konferencyjnej Chocianowice w porcie Łódź, więc nie ma dzisiaj zupełnie niebezpieczeństwa pogodowego.
0: Ale mimo wszystko trzymajmy kciuki, żeby ta pogoda dopisała i oczywiście zapraszamy dzisiaj na psią polówkę o godzinie 17. Ja zapraszam też na naszą relację na radiowym Instagramie, na radiowym Facebooku. Możecie Państwo zobaczyć naszego gościa, który odwiedził nasze studio i o tej psiej polówce nam opowiadał. Bardzo, Wojtku, dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.

eyes so hard to beat.

Ja również będę miała przyjemność razem z Michałem Dąbrowskim, moim radiowym kolegą, spotkać się z Państwem dzisiaj na Psiej Polówce, także zapraszam raz jeszcze. A my zbliżamy się pomału do godziny 12:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a teraz kolejna dawka dobrej muzyki.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
8: było...
5: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
0: Fascynuje cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
14: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
15: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM i to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
22: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Po reklamie.
23: 12 na zegarze.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
19: Prezydent kontra rząd w kwestii ustawy o kryptowalutach 3-0. Ostatnie głosowanie w Sejmie pogrzebało ustawę. W Łodzi powstaną nowe rondo na Redkini i ścieżki rowerowe. Już dziś po południu będzie można bezpłatnie zabawić się na dniach Pabianic, a później Konstantynowa Łódzkiego. W regionie możliwy przelotny deszcz na termometrach do 22 stopni. Nie będzie ochrony Polaków przed spekulacjami w kryptowaluty. Sejm kolejny raz nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Wcześniej premier Donald Tusk apelował do posłów o odrzucenie prezydenckiego weta ustawy o kryptowalutach.
23: Żeby zbudować system prawny, który jeśli nie uniemożliwi, to utrudni oszukiwanie ludzi przez tego typu przedsięwzięcia jak piramidy finansowe czy zonda krypto.
19: Według szefa rządu kolejnym powodem za odrzuceniem weta prezydenta mogły być powiązania polityków z rynkiem kryptoaktywów.
24: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Będzie nowe rondo w Łodzi i nowe ścieżki rowerowe. Prace na Redkini rozpoczną się jeszcze we wrześniu. Rondo powstanie przy skrzyżowaniu z ulicą Kusocińskiego. Przy okazji drogowcy wyremontują fragmenty nawierzchni wymagające naprawy. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, rozwiązanie ma zniwelować korki na skrzyżowaniu Redkińska-Kusocińskiego.
25: Obecnie mamy na tym skrzyżowaniu sygnalizację świetlną. Miała być tymczasowa, ale przyjęła się bardzo. Spowodowała, że ten ruch jest lepiej zorganizowany, ale nie ma co ukrywać, że w tej lokalizacji powstają zatory i rondo powinno nam ten problem rozwiązać.
26: Startujemy w drugiej połowie września. Prace rozpoczną się już bezpośrednio w miejscu, w którym będzie budowane rondo. Będzie możliwość przejazdu ulicą Redkińską w jednym kierunku, w kierunku ulicy Krzemienieckiej.
19: Dodaje Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Podczas budowy ronda zablokowany będzie także wlot w ulicę Kusocińskiego. W ramach remontu na Redkińskiej po stronie ogródków działkowych powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który połączy Aleję Wyszyńskiego z ulicą Krzemieniecką. Za to po drugiej stronie ulicy ścieżkę rowerową z kostki zastąpi ścieżka asfaltowa. Wszystkie prace mają zakończyć się przed przyszłorocznym Łódź Summer Festival. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Politycy koalicji rządzącej mówili, że to świetny fachowiec. Opozycja zarzucała Donaldowi Tuskowi, że chce upolitycznić Trybunał Konstytucyjny. Głos w dyskusji zabrał też przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki.
27: Fachowiec, doświadczony prawnik, człowiek, który ma kompetencje do tego, by być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, który przedstawiał sylwetkę Macieja Berka. Zwrócił się bezpośrednio do opozycji.
28: Najzwyczajniej w świecie. Wy się po prostu boicie obecności tak sprawnego prawnika w Trybunale Konstytucyjnym.
27: Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości zarzucał Maciejowi Berkowi, że prosto z rządu trafia do Trybunału Konstytucyjnego. Na mównicę sejmową wszedł też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który krytykował kandydata Koalicji Obywatelskiej.
29: Parafrazując słowa polskiego wieszcza, można skierować je do tej większości, która próbuje dzisiaj obsadzić polityka w funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szli krzycząc konstytucja, konstytucja.
27: Do tych słów odniósł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, nigdy dotąd przedstawiciel prezydenta nie próbował wpływać na wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Sylwia Białek, Polskie Radio.
19: Bezpłatne koncerty blisko Łodzi. W ten weekend odbędą się Dni Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego. Uczestników czekają występy polskich gwiazd, jak i lokalnych kapel. Nie zabraknie także licznych stoisk i atrakcji dla całych rodzin. Więcej o tych imprezach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
30: Świętowanie w Pabianicach rozpoczyna się dziś o godzinie 15 rodzinnym piknikiem na bulwarach Kruszego. Od 18 mieszkańcy będą mogli tam posłuchać na żywo jazzowych interpretacji utworów ze znanych polskich filmów. W sobotę impreza przeniesie się na pole golfowe przy Grotto Roweckiego, gdzie odbędą się koncerty gwiazd, mówi Michał Pietrzak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach.
31: Sobota to jest dzień dedykowany głównie dla lokalnych zespołów. Gwiazdem wieczoru sobotniego będzie Krupso. Niedziela to już są koncerty headlinerów. O 17 wystąpi Stachurski, o 19 zespół Lordofon, o 21 zespół Mysłowic.
30: W sobotę świętować będą też mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego. Na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji pojawią się modelki Beata i Baim oraz Trips. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
19: Na dniach Pabianic będzie też studio plenerowe Radio Łódź. Wstęp na obie imprezy jest bezpłatny. Na kolejne wiadomości w Radio Łódź zapraszam o 13.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Pochmurno w Łodzi regionie. Te chmury niestety szczelnie zakrywają niebo i nie pozwalają nam cieszyć się słońcem. Na dodatek synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, więc warto uzbroić się w parasol. Taki solidniejszy, bo może mocniej powiać. W nocy też ma przelotnie popadać. Temperatura spadnie do 15 stopni i w nocy te porywy wiatru mają być jeszcze silniejsze. Jeżeli ktoś planuje wieczorno-nocne spacery czy inne aktywności na świeżym powietrzu, warto mieć to na uwadze.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: To ja idę sobie poplanować te wieczorno-nocne aktywności. Bardzo Państwu dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Patrycja Wojsznis, a w studio pojawił się już Marcin Tercjak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy to już jesień?
18: Nie, jeszcze nie, lato. Jeszcze ja cały lato. Czas od rana właśnie tutaj też już z Marcinem, z Jarkiem Turkiem dzisiaj rozmawiałam o tym, że lato, niech jeszcze ta pogoda nas trochę porozpieszcza, bo mimo, że wrzesień, no to przecież jeszcze mamy w kalendarzu lato. Miejmy przynajmniej nadzieję. Przez 2 tygodnie.
2: Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie i te chmury za chwilkę gdzieś znikną za naszym radiowym oknem.
18: No ja mam nadzieję, że ty muzycznie nas tutaj, muzycznie nam słońce wprowadzisz.
2: Zobaczymy, co się da zrobić.
18: No to trzymam kciuki i słucham.

Prawie 7 minut już po godzinie 12. Raz jeszcze zatem kłaniam się, dzień dobry i zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do godziny 16, a w części pierwszej to oczywiście będą piosenki na walizkach, bo do końca lata ten cykl to muzyczne okienko na naszej antenie i dziś trochę wrześniowo, może trochę już powakacyjnie spróbujemy wybrać się na spacer do najróżniejszych, pięknych parków w różnych miejscach świata. Zatem zapraszam na niezwykłą wycieczkę. Zaczniemy od grupy Chicago.

Saturday in the Park to zespół Chicago w utworze dość dwuznacznym, takim słodko-gorzkim powiedziałbym, bo z jednej strony radośnie prezentującym różnego rodzaju atrakcje i przyjemności związane z przebywaniem w sobotni dzień, 4 lipca dokładnie, w parku, ale też wątek taki społeczno-polityczny tam gdzieś pobrzmiewa, jak to w nagraniach z tamtych czasów amerykańskich, końca lat 60. i początku lat 70. Dziś kilka jeszcze naprawdę starszych piosenek pojawi się w naszym spotkaniu. Do 13 piosenki Na walizkach. To był zespół Chicago, a teraz Bruce Springsteen w nagraniu, które nosi tytuł Lonely Night in the Park. To niesamowite, jak wiele pięknych piosenek można znaleźć, posługując się słowem park jako kluczem wyszukiwania. I skoro to będzie taka samotna noc w parku, to dołożymy do utworu Bruce'a Springsteena także piosenkę naszej łódzkiej formacji Martini Police o parku ciemnego nieba.

To był zespół Martini Police, bo w Radiu Łódź gramy po łódzku również, a wcześniej słuchaliśmy Bruce'a Springsteena dziś w naszych piosenkach na walizkach. Utwory, które zabierają nas na wycieczkę do parku, w różnych miejscach oczywiście, to może się zdarzyć. Będziemy mieli dziś w naszym programie jeszcze słynną piosenkę MacArthur Park w wykonaniu Donny Summer. Pojawi się też zespół The Small Faces, mam nadzieję, jeżeli oczywiście czas pozwoli, a także Prince, który w miejscu zwanym Paisley Park w Minneapolis stworzył kiedyś wielkie, wspaniałe studio muzyczne, które było również jego posiadłością. Pojawi się być może także Lou Reed, który, mam takie wrażenie, napisał w ogóle najpiękniejszą piosenkę opowiadającą o spędzaniu czasu w parku. Ale nim to wszystko nastąpi, to teraz sięgniemy po doskonały przykład zespołu jednego przeboju i w dodatku już trochę zapomnianego, chociaż czasami jeszcze na ścieżkach dźwiękowych, szczególnie amerykańskich filmów, a najczęściej różnych romantycznych komedii, ta piosenka powraca niekiedy. Zespół nazywał się Coast Seals i zaprezentował przed laty utwór zatytułowany The Rain, The Park and All the Things. To brzmi jak właściwie scenariusz na dzisiejszy spacer w parku, bo może zdarzyć się wiele różnych rzeczy, w tym deszcz. Posłuchajmy o to Coast Seals, a chwilę później zaśpiewa Georgie Fame.

Sitting in a Park to był Georgie Fame, legendarny już dzisiaj angielski piosenkarz, też świetny pianista jazzowy, ale też, jak słyszeliśmy, wykonawca pięknych piosenek. 29 minut po godzinie 12, dziś z piosenkami na walizkach jesteśmy w najróżniejszych parkach, większych i mniejszych. Teraz ze sprawą legendarnej piosenki Jimmy'ego Webba przeniesiemy się do Mark Arthur Park. To jest utwór, który bardzo wielu artystów wykonywało w swojej karierze i w związku z tym ta piosenka doczekała się bardzo wielu różnie brzmiących, niekiedy skrajnie różnie brzmiących wersji. Jedną z bardziej znanych jest wersja w wykonaniu królowej muzyki disco, czyli Donny Summer. I właśnie w jej interpretacji posłuchamy utworu Mark Arthur Park. To piosenka, która też często pojawia się na ścieżkach dźwiękowych najróżniejszych filmów. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, to w remake'u sprzed roku mniej więcej, może było to 2 lata temu, czas szybko płynie w końcu, w tej nowej wersji filmu Beetlejuice też mieliśmy sekwencję właśnie z tym utworem, tyle tylko, że w innym zupełnie wykonaniu. My posłuchamy Donny Summer, a potem pojawi się zespół Doobie Brothers, który opowie o kolejnym parku i kolejnej niedzieli.

Another Park, Another Sunday, legendarny amerykański zespół Doobie Brothers. Wcześniej słuchaliśmy Donny Summer. Doobie Brothers pojawiają się w dialogu z filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Nie pamiętam dokładnie, czy właśnie w tym filmie, czy w jakby kontynuacji tej opowieści z Michaelem Douglasem i Kathleen Turner, czyli w filmie Klejnot Nilu. W każdym razie Michael Douglas, raczej bohater grany przez niego w tym filmie, w dosyć niezwykłych okolicznościach dowiaduje się o tym, że zespół The Doobie Brothers rozpadł się. Jak będą mieli Państwo okazję obejrzeć sobie ten film, przypomnieć, bo przecież to jest doskonale znany film sprzed wielu lat, to proszę zwrócić uwagę na tę krótką scenę. A teraz z rzeczy zdecydowanie nowszych, bo to piosenka sprzed 3 lat, jeśli pamięć mnie nie zawodzi, Duran Jones and the Indications, ale w klimatach jako żywo wprost z lat 70. Przepiękny temat Cruising in the Park. Chwilę później posłuchamy też zespołu The Small Faces w kompozycji Ichiko Park.

I Chico Park to zespół The Small Faces, a wcześniej słuchaliśmy zespołu Duran Jones and the Indications. Oczywiście również z ich piosenką byliśmy w parku, bo dziś w piosenkach na walizkach piosenki, które mogą być idealną też playlistą do spacerów właśnie po najróżniejszych parkach, w najróżniejszych zakątkach świata. Ten weekend, który właśnie się rozpoczyna, jest niezwykle atrakcyjny. O tym słyszeliśmy też w serwisie informacyjnym, jeśli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia, które dzieją się zarówno w Łodzi, jak i w naszym regionie. Dni Pabianic, między innymi tam niezwykłe koncerty również w Konstantynowie, a wczoraj wystartował w Aleksandrowie Łódzkim festiwal Summer Dying Loud, czyli wydarzenie, które towarzyszy zawsze właśnie na przełomie sierpnia i września, towarzyszy nam, a właściwie tym wszystkim, którzy kochają naprawdę mocne granie i dynamiczną, głośną, niekiedy niezwykle muzykę. Dziś Radio Łódź będzie na festiwalu Summer Dying Loud od godziny 20, a właściwie już wcześniej, od godziny 19, będzie można usłyszeć Macieja Werka i Macieja Kieszkowskiego, którzy właśnie ze studia plenerowego na tym festiwalu w Aleksandrowie Łódzkim poprowadzą program. Pojawią się już między 19 a 20 jeszcze w programie prowadzonym przez Piotra Bielawskiego, a potem już od 20 do 22 bezpośrednio Summer Dying Loud nadajemy w Radiu Łódź na żywo. Zachęcam również do tego, żeby słuchać nas wieczorami, bo tam zwykle mnóstwo znakomitych tematów i świetnej muzyki także. A do godziny 13 jeszcze dwa utwory dotyczące w jakiś sposób parków najróżniejszych. Wspominałem o Prince'ie. Posłuchajmy kompozycji Paisley Park.

0: Paisley Park to był Prince o miejscu, w którym bardzo dużo czasu spędzał jako artysta i prywatnie również, bo właściwie była to posiadłość, która łączyła w sobie funkcję domu, rezydencji i też wielkiego studia nagraniowego, w którym Prince niezwykle często pracował i do dziś poznajemy utwory, które zgromadził właśnie na twardych dyskach, czy też na taśmach, które wciąż znajdują chętnych do słuchania, bo wiele tak wspaniałej muzyki Prince po prostu pozostawił po sobie. I jeszcze jedno nagranie na koniec naszych wycieczek po parkach najróżniejszych. To będzie Lou Reed i utwór, który co prawda nie ma parku w tytule, ale opowiada o idealnym dniu, a ten idealny dzień zdaniem Lou Reeda to jest dzień, który w jakiejś części przynajmniej spędzamy w parku. Zatem Perfect Day, a już niebawem w Radiu Łódź serwis informacyjny.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Przed nami wyjątkowy weekend w Pabianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pabianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pabianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pabianice.
3: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: 9, 10, szukam.
8: Masz czas?
7: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
9: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
7: Może jest pod meblami?
9: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
7: Podsadzisz mnie?
9: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
7: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła 13. Serwis informacyjny w Radiu Łódź przedstawi Remigiusz Fladrowski.
11: Nie będzie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. W sejmowym głosowaniu zabrakło 25 głosów. Ponad 200 tysięcy Polaków chce zmiany prawa łowieckiego. Myśliwi z Łodzi są innego zdania. Wysyp grzybów w lasach województwa łódzkiego króluje pod grzybek. W regionie możliwy przelotny deszcz, na termometrach najwyżej 22 stopnie. Zabrakło 25 głosów. Po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała m.in. przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Przed głosowaniem doszło do ostrej wymiany zdań między premierem a szefem Kancelarii Prezydenta. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
12: Premier Donald Tusk apelował do posłów opozycji o odrzucenie weta. Ujawnił kontakty polityków prawicy z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto.
13: Niedługo Polska i wy także dowiecie się,
8: ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was.
13: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
12: Odpowiadał premierowi Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta. Urzędnik wypominał też, że rządowi 2 lata zajęło przygotowanie przepisów dotyczących rynku kryptoaktywów.
13: Wtedy nie było ruskich mafii, wtedy nie było zagrożenia dla oszczędności Polaków.
12: W odpowiedzi szef rządu mówił, że to politycy prawicy wprowadzili na salony prezesa Zonda Krypto. Mówił też, że głosowanie nad wetem to najprostszy z możliwych test.
8: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować to. Czego kombinujecie?
12: Potrzebna do odrzucenia większość wynosiła 266 głosów. Za odrzuceniem weta opowiedziało się 241 posłów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Ponad 200 tysięcy Polaków chce zmiany prawa łowieckiego. Podpisali się pod projektem zaostrzającym przepisy dotyczące myśliwych. Chodzi m.in. o zakaz polowań komercyjnych, a także wprowadzenie kontroli i odpowiedzialności karnej za polowanie pod wpływem alkoholu. 200 tysięcy podpisów to dwukrotnie więcej niż wymagana liczba, żeby projektem ustawy zajął się Sejm. Jak mówi Przemysław Kobacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi, osoby próbujące zmienić prawo łowieckie nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat.
14: Głosy nie były zbierane w jakichś tam małych miasteczkach czy na wsiach. Nie uzyskaliby oni takiego wsparcia, jakie uzyskali w dużych aglomeracjach. Problem dzików czy problem szkód łowieckich nie jest codziennością czy czymś, czym sobie ludzie głowę zawracają.
11: Myśliwi zwracają uwagę, że proponowane zwiększenie dystansu polowań od domów ze 150 do 700 metrów oznaczałoby wyłączenie z polowania 90% terenów. Ucierpieli również rolnicy i ich uprawy niszczone przez dziką zwierzynę. Kolejarze przypominają, że na przejazdach kolejowych i dworcach nie wolno poruszać się na hulajnogach. Jeżdżąc w tych miejscach na jednośladach, ich użytkownicy narażają bezpieczeństwo swoje oraz innych osób. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa w polskich liniach kolejowych Włodzimierz Kiełczyński powiedział, że podczas wakacji doszło do 2 wypadków oraz kilku zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg.
15: Przytoczę tu chociażby zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu o mało co nie wjechał pod pociąg. Szczęśliwie skończyło się tylko incydentem kolejowym, poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle. Czy chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka.
11: Kolejarze poinformowali też, że podczas wakacji na przejazdach kolejowych doszło w sumie do 30 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 6 zostało ciężko rannych. Wysyp grzybów w lasach w województwie łódzkim. Grzyby pojawiają się zarówno w lasach w okolicach Łodzi, jak i na terenach położonych dalej od centrum województwa. Jak mówią grzybiarze, jednym z najczęściej spotykanych grzybów w tym roku jest podgrzybek.
16: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
17: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
18: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
16: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów. A no wiadomo, jak to w lesie. Ale ogólnie zadowolone i wczoraj i dzisiaj jesteśmy.
11: Dziś może być dobry dzień na zbieranie grzybów, bo nad ranem padał deszcz, a cały dzień zapowiada się wilgotny. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Na niebie sporo chmur za naszym radiowym oknem, niewiele w związku z tym promieni słonecznych i wiatr, który wieje dzisiaj w umiarkowany sposób, ale momentami może powiać silniej, na termometrach 20 stopni i tak mniej więcej temperatura i pogoda będzie wyglądać w najbliższych godzinach, natomiast nocą zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może popadać, możliwe są również burze. Temperatura minimalna nocą wyniesie około 15 stopni Celsjusza, natomiast jutro, czyli w sobotę, w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Piątek 4 września 2026 roku jest prawie 6 minut po godzinie, prawie 7 już po godzinie 13. Program realizuje Jolanta Kozłowska, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do godziny 16 nasze spotkanie, które muzycznie rozpocznie zespół Fleetwood Mac.

You Make Loving Fun to był zespół Fleetwood Mac w Radiu Łódź. W tej części naszego spotkania, czyli jeszcze przed godziną 14, jak zawsze w piątek około godziny 13:40, magazyn w następnym odcinku Mariusza Janika. I już teraz gorąco zachęcam, bo to jest takie miejsce, w którym rozmawiamy, a właściwie Mariusz rozmawia ze swoimi gośćmi o najróżniejszych serialach, które doskonale pamiętamy, które gdzieś mocno zakotwiczyły w naszej pamięci, w naszym sercu wręcz i do których chętnie też po latach wracamy. A oprócz tego mnóstwo znakomitej muzyki, oczywiście do godziny 16 i później również. Teraz zaśpiewa Kitty Lang, kanadyjska artystka, która tę piosenkę wylansowała na początku lat 90., a później, czyli jakieś 5-6 lat później, zespół The Rolling Stones wydał singiel z utworem Anybody Seen My Baby i okazało się, że on bardzo podobnie w refrenach brzmi do utworu Kitty Lang. To podobieństwo było na tyle silne, że zespół The Rolling Stones, chcąc uniknąć wszystkich związanych z takim przypadkiem komplikacji spraw sądowych, po prostu dopisał Kitty Lang do listy twórców tego utworu, dzięki czemu właśnie piosenka Rolling Stonesów zyskała, mówiąc w cudzysłowie, twórczynię w postaci właśnie Kitty Lang. Natomiast ten oryginalny utwór pierwotny, który powiedzmy zainspirował Rolling Stonesów, nosi tytuł Constant Craving. Posłuchajmy o to Kitty Lang.

Miałem zabrać cię nad rzekę, zaśpiewał Błażej Król, a wcześniej śpiewała Kitty Lang na zegarze 20 prawie już minut po godzinie 13. Radio Łódź, teraz sięgniemy po najnowszą solową płytę Brandona Flowersa, czyli wokalisty zespołu The Killers. Nagrał krążek Thrasher, utrzymany w klimatach country, i z tej płyty posłuchamy kompozycji Paradise. Chwilę później zaśpiewa dawno niesłyszana, szczerze mówiąc, z jakimiś nowymi piosenkami Julia Marcel.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radio Łódź Michał Dąbrowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15 Aga Burcen i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
5: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
6: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
0: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
10: Tutaj, szybko! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Za 29 minut będzie godzina 14. Dziś piątek, do kin trafiają nowe filmy, a wśród nich m.in. obraz zatytułowany Tony, czyli historia młodego Antonego Bourdaina, człowieka, którego wszyscy doskonale znamy jako jednego z najbardziej popularnych szefów kuchni i jedną taką z największych osobowości, najbardziej charyzmatycznych postaci, które pojawiły się na ekranach telewizyjnych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Te historie postanowiono nam teraz opowiedzieć w fabularny, filmowy sposób, ale przenosząc się w czasie do roku 1976, czyli tak naprawdę do chwili, kiedy bardzo młody Tony Bourdain dopiero odkrywa to, kim chce być i znajduje swoje powołanie. Ten film trafia dziś na ekrany kin w roli tytułowej Dominique Sessa. Niektórzy pamiętają pewnie tego bardzo młodego aktora ze znakomitej takiego komediodramatu sprzed kilku lat zatytułowanego Przesilenie zimowe. Tutaj Dominik powraca. To nie jest aktor, który często pojawia się na ekranach kin. i wydaje się, że jest idealnie obsadzony, jeśli chodzi o właśnie tę postać. No a partneruje mu sam Antonio Banderas. To u niego niejako w jego restauracji nasz młody bohater będzie zdobywał pierwsze szlify. Gorąco polecamy, przynajmniej jeśli chodzi o opinie krytyków i tych, którzy już widzieli ten film, no to opierając się na tych relacjach można polecać, myślę, z czystym sumieniem ten obraz, który i doskonale oddaje też klimat epoki, jak i wspaniale buduje dramaturgię tej opowieści. A do tematyki filmowej, choć zdecydowanie bardziej serialowej, wrócimy za kilka minut.

0: następnym odcinku. Audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
1: Dzień dobry. To nasze 10. spotkanie, więc mamy mały jubileusz. Tym razem zacznijmy od pytania. Gdyby mogli Państwo wiedzieć, co wydarzy się następnego dnia, chcieliby Państwo to wiedzieć? O to zapytaliśmy również mieszkańców. Sondę przygotowała Joanna Karp.
2: Gdyby mógł Pan wiedzieć, co wydarzy się następnego dnia, to chciałby Pan?
3: Myślę, że tak. By było dla mnie fajniejsze, gdybym na przykład wiedział, czego mogłoby to dotyczyć, na przykład takiej sytuacji. Wtedy chciałbym to wiedzieć, a jeśli to byłoby mega losowe, to raczej nie.
4: Wolałabym nie. Wolałabym nie, bo wolę żyć z dnia na dzień i z chwili na chwilę i nie być gotowym na to, co się wydarzy, bo sytuacje bywają różne.
5: Nie, zdecydowanie nie, bo ja jestem otwarta na spontaniczność, spontaniczną reakcję na to, co się wydarzy. Myślę, że wtedy wszystko jest takie bardziej prawdziwe i szczere i bym wolała nie wiedzieć, co się wydarzy.
6: Chciałbym, bo bym wiedział, jak się mam zachować. I to by raczej pomogło, ale nie wiadomo, czy by nie zaszkodziło. Tak na dwoje babka wróżyła według przysłowia.
2: A czy już gdyby Pan znał przyszłość, do czego by Pan wykorzystał tę wiedzę?
3: Do inwestycji, do wykorzystywania tej wiedzy, żeby na przykład poprawić relacje pewnej grupy społecznej lub oburzyć pewne, nie wiem, firmy, które mają złe zamiary, na przykład w przyszłości one mogą zaowocować bardziej i wtedy będzie ciężej je wyeliminować.
4: No, przygotowywałabym się na pewno na wiele sytuacji, natomiast uważam, że wpadłabym w jakąś psychozę przez to. Natomiast próbowałabym uchronić od tych złych rzeczy.
5: Może bym sprawdziła się w innym mieście, w innym kraju, jakbym sobie dała radę, czy bym potrafiła żyć dalej od bliskich.
1: Znajomość przyszłości mogłaby oczywiście kusić. Wyniki lotka, meczów, gra na giełdzie, można byłoby na niej całkiem nieźle zarobić. Brzmi kusząco, prawda? Co jednak, jeśli zamiast zwycięskich numerów poznajemy informacje o wypadku, napadzie, czyjejś śmierci? Wtedy znajomość przyszłości przestaje być prezentem. Bohater serialu, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, nie musiał się zastanawiać, czy chciałby posiadać tę wiedzę. Nikt go o zdanie nie pytał. Nie będę Państwa dłużej trzymał w niepewności. Zdarzyło się jutro. To amerykański serial, w którym główną rolę Gary'ego Hobsona zagrał Kyle Chandler. Gary był maklerem z Chicago. Właśnie rozpadło się jego małżeństwo i właściwie miał wystarczająco dużo własnych problemów do czasu, kiedy zaczął dostawać cudze. Pewnego dnia pod jego drzwi zaczął trafiać egzemplarz Chicago Sun-Times, a razem z gazetą Rudy Kot i informacje o tym, co dopiero miało się wydarzyć. Gary znał przyszłość, ale gazeta nie dawała mu instrukcji obsługi. Nie mówiła, kogo powinien ratować, ani które wydarzenie powinien zmienić. Musiał sam zdecydować, co zrobić z tym, co wie. Najczęściej ruszał więc w miasto i próbował zdążyć przed tragedią. A kiedy zmieniał przyszłość, zmieniała się również treść gazety. Przyszłość nie była więc wyrokiem, była możliwością. Wraz z kolejnymi odcinkami okazywało się też, że historia Gary'ego nie zaczęła się wcale od gazety znalezionej pod drzwiami. Gary nie był pierwszy. Przed nim gazetę otrzymywał ktoś inny, ale bez spoilerów. Więcej nie będę zdradzał. Dodam tylko, że wtedy można spojrzeć na tę historię troszkę inaczej. Gary nie tyle dostał niezwykły dar, ile przejął po kimś odpowiedzialność. I tutaj warto wrócić do pytania, które postawiliśmy mieszkańcom.
2: A czy znajomość przyszłości to bardziej dar czy przekleństwo?
3: Nie, no raczej przekleństwo, no bo darem jest życie takie po prostu z dnia na dzień, tak? Żeby nie martwić się jutrem, żeby po prostu korzystać z tego dnia, z tego życia, co się ma.
4: Przekleństwo, bo uważam, że nie możemy wychodzić za bardzo do przodu, ani cofać się do tyłu.
7: Ja uważam, że dar, aczkolwiek znam wiele osób, które mają jakiś zarys przyszłości. Ta przyszłość im się nie klaruje zbyt pozytywnie i tym się bardzo przejmują. No ja uważam, że można to wykorzystać po prostu na swoją kartę, jeżeli znamy pewne jakieś założenia, które się mogą wydarzyć.
5: Zdecydowanie przekleństwo. No, nie możemy żyć pełnią życia, wiedząc, co się dalej wydarzy. To nie ma sensu, bo musimy być otwarci na mnóstwo zmiennych.
6: Raczej przekleństwo, bo nigdy nie wiadomo, co na drugi dzień będzie, jak będzie jakaś tragedia, to mówię, po co ja to myślałem? No, lepiej nie wiedzieć.
1: Wiele lat później podobny pomysł powrócił w serialu Person of Interest. Gazetę zastąpiła potężna maszyna, ale pytanie pozostało podobne. Skoro wiesz, co z tym zrobisz? Wracając do Zdarzyło się jutro. Gary Hobson miał tylko gazetę i trochę czasu. I wybór. Zareagować lub nie. A Zdarzyło się jutro to więcej niż tylko serial o zmienianiu przyszłości. I z tą refleksją Państwa dzisiaj zostawię. A jeśli jest serial, do którego Państwa zdaniem warto tutaj wrócić, proszę napisać na adres m.janik@radiolot.pl. A w następnym odcinku wolność, samotność i pytanie o to, co właściwie znaczy mieć dom. Będzie bezczelnie, momentami wulgarnie, ale też zaskakująco czule. Dokładnie tak, jak można się spodziewać po pewnym brytyjskim komiku. Do usłyszenia.
0: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy

Sunshine, to był zespół Jungle. Za naszym radiowym oknem co prawda słońca niewiele, ale wciąż całkiem ciepło, bo 20 stopni. Dziś piątek mówiłem o tym, że do kin trafia między innymi film pod tytułem Tony, o jednym z najsłynniejszych szefów kuchni w historii, ale też powracają filmy, które kiedyś mieliśmy okazję już oglądać na wielkim ekranie, a teraz w wersjach odświeżonych, cyfrowo odrestaurowanych, udoskonalonych technicznie, znów budzą nasze zainteresowanie. Wśród tych tytułów między innymi Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Ten film dziś ponownie trafia na ekrany kin. Pierwotnie wyświetlany był w roku 2002. Monika Bellucci, Christian Clavier, Gérard Depardieu między innymi w obsadzie tego tytułu. A w Radiu Łódź już za kilka minut serwis informacyjny. Wcześniej jeszcze posłuchajmy Oliwii Rodrigo.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
9: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
10: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
11: Zabetonowali cały.
12: Czego tu brakuje?
11: Rozumu.
12: Tylko rozumu.
13: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
14: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
15: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
16: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS. Dzień świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
17: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
1: Po reklamie.
4: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
18: Szkoły w Łodzi zmagają się z brakiem nauczycieli. Proszą emerytów o pomoc. Zeznania w sprawie zonda krypto na sejmowej mównicy z ust premiera. Jarosław Kaczyński mówi o incydencie. Ulica Okrzei w Łodzi ma nowy asfalt, który przyciąga miłośników szybkiej jazdy. Mieszkańcy nie mogą doprosić się progu zwalniającego. W regionie możliwie przelotny deszcz, na termometrach najwyżej 22 stopnie. Szkoły w Łodzi łatają dziury w planach lekcji nauczycielami emerytami i nadgodzinami. Problem dotyczy placówek podstawowych i ponadpodstawowych. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów, a w Łódzkiem liczba ta wynosi około 1000. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Dwie szkoły w Łodzi zaczęły rok szkolny bez polonisty. W innej placówce każdy nauczyciel pracuje na 1,5 etatu. Mówią mi dyrektorzy i dodają, że problem narasta z roku na rok, bo brakuje młodych ludzi chcących pracować przy tablicy. Dziś miejska i kuratoryjna baza ogłoszeń o pracę w szkołach jest pusta, a to dlatego, że szkoły poradziły sobie, dając belfrom nadgodziny lub prosząc nauczycieli emerytów o powrót do pracy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
18: A według najnowszych danych średnia wieku nauczycieli w Polsce wynosi około 50 lat.
1: Więcej na radiołódź.pl.
18: Premier cytuje w Sejmie zeznania w sprawie afery Zonda Krypto. Doszło do tego przed głosowaniem w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk mówił, że według zeznań jedna z osób zamieszana w aferę Zonda Krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szef rządu z sejmowej trybuny cytował zeznania Przemysława Krala. Właściciel Zonda Krypto miał mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem na wpłacenie 2 milionów złotych.
12: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji.
18: Zarzuty premiera o powiązania polityków PiS z Zonda Krypto Jarosław Kaczyński ocenił jako prowokację i że to jedynie incydent.
19: Ja nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. I takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią.
18: Ostatecznie Sejmowi nie udało się dziś odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Niebezpieczna jazda na jednej z ulic w Łodzi. Mieszkańcy chcą progów zwalniających, ale jak mówią, projekt utknął. Chodzi o ulicę Okrzei, która po remoncie zachęca kierowców do szybkiej jazdy. W ubiegłorocznym budżecie obywatelskim wygrał nawet projekt budowy na ulicy progów zwalniających. Te nadal nie stanęły, a z prośbą o interwencję zgłosił się do Radia Łódź mieszkaniec ulicy Pan Paweł.
20: To jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców. Tu chodzi głównie właśnie o dzieci czy o zwierzęta, ale ja też jak przechodzę do pergoli nawet wrzucić śmieci, to po prostu się wychylam i naprawdę ostrożnie to robię, bo naprawdę może być nieciekawie.
21: Jest to problem. Młodzież jest różna. Nieraz jest trochę za szybko.
22: Tutaj rzeczywiście jeżdżą dosyć szybko, tu przechodzą dzieci, starsze osoby, no jednak to jest takie osiedle boczne, więc ludzie sobie też upraszczają.
18: Jak dodają mieszkańcy, na ulicy Okrzei doszło w ostatnim czasie do 2 kolizji. Według zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego na ulicy Okrzei powstać miały 2 progi zwalniające. Koncertowy weekend w Łódzkiem. Ruszają dni Pabianicy i Konstantynowa Łódzkiego. Na mieszkańców czekają koncerty polskich gwiazd, występy lokalnych artystów, a także liczne stoiska i atrakcje dla rodzin z dziećmi. Pabianiczanie rozpoczną świętowanie już dzisiaj na odnowionych bulwarach Kruszego. Zaprasza Michał Pietrzak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach.
23: No i tam rewelacyjne koncerty. Bardziej kameralne, ale naprawdę dobre jakościowo. Będzie trochę jazzu. Niedziela to już są koncerty headlinerów. O 17 wystąpi Stachurski, o 19 zespół Lordofon, o 21 gwiazda Dni Pabianic, czyli zespół Mysłowic.
18: Sobotnie i niedzielne koncerty odbędą się na polu golfowym Arkadia. Z kolei jutro świętować będzie Konstantynów Łódzki. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Odrobinę cieplej niż przed godziną, bo na naszym radiowym termometrze 21 stopni. Wciąż sporo chmur na niebie i tak będzie po południu i wieczorem. Mogą wystąpić także przelotne opady deszczu, a wieczorem również burze. W nocy zachmurzenie będzie w dalszym ciągu duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, również burz, a temperatura nocą spadnie do 15 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W dalszym ciągu należy pamiętać o zabraniu ze sobą parasolek, bo przelotnie może padać, a temperatura maksymalna jutro od 19 do 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: 6 minut już po godzinie 14. Jolanta Kozłowska program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Witamy raz jeszcze i zapraszamy na kolejną część naszego spotkania. Tym razem również sięgniemy, rozpoczynając kolejną część, po bardzo klasyczny przebój z repertuaru zespołu The Rolling Stones.

Honky Tonk Women to był oczywiście zespół The Rolling Stones, stary przebój jeszcze z lat 60., ale zespół The Rolling Stones ma w swojej kolekcji mnóstwo znakomitych piosenek, których warto posłuchać, także tych nowych, bo przecież zespół, warto o tym przypomnieć, nie tak dawno, na początku lipca, wydał zupełnie nowy album z całym mnóstwem bardzo dobrych utworów i to jest taki album, który został niezwykle ciepło przyjęty zarówno przez tych zadeklarowanych, wieloletnich fanów zespołu The Rolling Stones, ale myślę też przez tych, którzy aż tak silnie związani z zespołem nie są, jednak doceniają dobrego rock'n'rolla, a tego na nowej płycie zespołu The Rolling Stones również nie brakuje. Na zegarze 10 minut po godzinie 14. Nasz adres mailowy to studio@radiowodz.pl. Polecamy oczywiście kontaktowanie się z nami tą drogą, ale również można wykorzystać informację głosową, którą można nagrać bezpośrednio ze strony Radia Łódź, czyli radiowodz.pl, albo z naszej mobilnej aplikacji, którą warto sobie zainstalować na smartfonie, na przenośnym urządzeniu i w ten sposób również być z nami w kontakcie i mieć możliwość słuchania Radia Łódź właściwie wszędzie, bez ograniczeń. Teraz Brother Wallace pojawi się w nagraniu zatytułowanym Honey, a potem sięgniemy po zespół, którego nazwa jakże w tych dniach wydaje się być aktualną. Muzyka końca lata.

Naucz się być sam, to piosenka w wykonaniu zespołu Muzyka Końca Lata. Wcześniej słuchaliśmy w utworze Honey Brother Wallace'a. Natomiast jeśli chodzi o to, co w kinach, to jeszcze warto wspomnieć moim zdaniem o jednym filmie. Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi takie bardzo emocjonalne, rodzinne historie, powinien obejrzeć film w reżyserii Morgana Matthewsa pod tytułem 500 mil. To jest opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu w Anglii, aby dotrzeć do swojego dawno niewidzianego dziadka mieszkającego na zachodnim wybrzeżu Irlandii. I właściwie nic więcej nie należy opowiadać, zdradzać, bo to jest film, który działa niezwykle emocjonalnie i warto po prostu pójść do kina i dać się zaskoczyć i opanować trochę tym emocjom, które płyną z ekranu. To jest jeszcze jeden z tych tytułów, które dziś pojawiają się na ekranach kin. A poza tym, ale kiedyś już o tym wspominałem ponownie, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy ten film powraca. W niektórych kinach można obejrzeć też legendarny film Mike'a Nicholsa, Absolvent, z Dustinem Hoffmanem, oczywiście Ian Bancroft w rolach głównych. Na zegarze prawie 18 minut po godzinie 14:00.

To była Misia Furtak i Katarzyna Nosowska w nagraniu zatytułowanym Nie bój się. Na zegarze 24 minuty po godzinie 14 w Radiu Łódź. Teraz Robbie Williams w tym roku pojawił się w Polsce na nowym festiwalu Bittersweet, festiwalu, który odbywa się w Poznaniu. No i ten koncert, myślę, bardzo wielu osobom, które przyszły na występ Robbiego Williamsa, zapadł w pamięć, bo też miał taki bardzo silny ładunek emocjonalny. Robbie Williams potrafi doskonale nawiązywać kontakt z widownią, wchodzić w takie bezpośrednie wręcz relacje, na przykład sięgając po telefony komórkowe fanów zgromadzonych pod sceną i robiąc sobie wspólne zdjęcia, czy wręcz dzwoniąc do najbliższych fanów i pozdrawiając wprost na żywo z koncertu. Takie rzeczy działy się również na tym koncercie poznańskim Robbiego Williamsa. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz powróci i zagra w naszym kraju koncerty. Posłuchajmy Robbiego w nagraniu zatytułowanym Go Gentle.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
8: Przed nami wyjątkowy weekend w Pabianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pabianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pabianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pabianice.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
10: Za 28 minut będzie godzina 15. Przeniesiemy się teraz do Trójmiasta. Szlak Gdańsk, Sopot, Gdynia był też tegorocznym szlakiem wakacyjnym w moich wakacyjnych podróżach. Często bywa tym szlakiem, bo przecież to jest no, w gruncie rzeczy dość naturalny kierunek wakacyjnych wyjazdów nas wszystkich. Zespół Komety nagrał kiedyś taką piosenkę bardzo piękną. Właśnie Gdańsk, Sopot, Gdynia. Posłuchamy jej, a przy okazji może warto powiedzieć o tym, że zespół Komety lada moment wydaje nową płytę zatytułowaną Noc z Kleopatrą. Album ukaże się 11 września. No a my ze starszej płyty zespołu Komety, a potem Red Hot Chili Peppers.

To był zespół Red Hot Chili Peppers w utworze zatytułowanym Sick Love, a wcześniej słuchaliśmy grupy Komety i piosenki Gdańsk, Sopot, Gdynia. 21 minut pozostało do godziny 15, dziś piątek i dziś w związku z tym też o godzinie 16 punktualnie na naszym kanale YouTube'owym.

kanale Radia Łódź pojawi się jeszcze jeden zapis live sesji ze studia Radia Łódź. Jeszcze jednego zespołu z szóstki finalistów konkursu New Gens Music. Po grupach Potato Stonks, Absurd, Scheiß, Retain Mind i Konglomerat przyszedł czas na zespół Kresy. Dziś ich live sesja z naszego studia właśnie o godzinie 16 zadebiutuje na YouTubie. A finał New Gens Music, nowego, niezwykłego konkursu dla młodych muzyków z Łodzi i z regionu, przygotowany przez Miejską Strefę Kultury Radio Łódź, a także Festiwal Sound Edit. Finał 25 września w klubie Ariadna. Tam mam nadzieję, że spotkamy się jak najliczniej i poznamy zwycięzcę, który wyłoni się z owej szóstki młodych twórców, których live sesje ze studia Radia Łódź można oglądać na naszym kanale YouTube'owym, do czego gorąco zachęcam. A muzycznie przed nami ktoś, kto kiedyś również zarejestrował niezwykłą sesję w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź i również te obrazki i te dźwięki można znaleźć na YouTube'owym kanale Radia Łódź. To Mela Koteluk.

Odrobinę nawet takich jazzowych klimatów pojawiło się w naszym popołudniowym programie, bo Lo-Fi w nagraniu Mad Woman, a wcześniej słuchaliśmy Meli Koteluk w piosence Himalaje. To jest utwór, który pochodzi z wciąż najnowszej płyty Meli, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku doczekamy się jakiegoś nowego wydawnictwa. 11,5 minuty pozostało do godziny 15. Przypomnimy teraz jeden z wielkich przebojów z lat 90. zespołu, który generalnie rzecz biorąc jest i był niezwykłym zupełnie przedsięwzięciem artystycznym, też o takim charakterze społeczno-politycznym, czyli grupa Chumbawamba. W latach 90. odnotowali nawet swoją obecność na listach przebojów za sprawą utworu Tam Tambing. Zresztą zespół Chumbawamba przy całym swoim bardzo mocnym przekazie ideologicznym, właśnie politycznym, społecznym i takiej postawie punkowo-anarchistycznej zawsze próbował tę rewolucję czynić w dość wesoły sposób i za pomocą bardzo melodyjnych, niekiedy i przebojowych piosenek, co właśnie w latach 90. zaprocentowało, czy też na początku lat 2000, no w każdym razie gdzieś na przełomie zaprocentowało właśnie utworem zatytułowanym Tam Tambing. I tej piosenki posłuchamy za moment, a jeszcze przed serwisem informacyjnym w Radiu Łódź, który oczywiście o godzinie 15 sięgniemy po najnowszy krążek Charlie XCX. To jest ta już dzisiaj można powiedzieć dość znana i słynna płyta, na której okładce znajdujemy trzy ikoniczne postaci świata muzyki, filmu i mody. A singlem, który promował to wydawnictwo, była kompozycja, między innymi kompozycja Spring Summer 26 i tej piosenki posłuchamy za chwilę. Ja tylko przypomnę też o tym, że można kontaktować się z nami pisząc na adres studio@radiolódź.pl i że po godzinie 15 w kolejnej części naszego spotkania będziemy mieli jeszcze mnóstwo okazji do tego, żeby porozmawiać o filmie, a także o muzyce, bo dziś piątek, a więc nowe filmy w kinach i jeszcze o jednym, myślę, warto będzie wspomnieć. A teraz już Chumbawamba, a potem Charlie XCX.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
3: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Minęła 15. Serwis informacyjny w Radiu Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
9: Dużo szczęścia potrzeba, żeby ułożyć plan lekcji w szkole. Na przeszkodzie stoi brak nauczycieli. Sądny dzień w Sejmie. Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Polowania w Polsce dalej od przedszkola i urzędu, nie wszyscy się zgadzają. Popołudnie w regionie z przelotnym deszczem. Emeryci i nadgodziny ratują plany lekcji w łódzkich szkołach. W niektórych placówkach już prawie wszyscy nauczyciele pracują na półtora etatu. Choć dzisiaj w bazie ofert pracy w szkołach na stronach Kuratorium i Miasta Łodzi nie ma zapotrzebowania, to nie oznacza, że nauczycieli nie brakuje, mówi prezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Marek Ćwiek i podaje dane z wakacji.
10: Braki kadrowe w naszym województwie to było ponad 1000 osób, w samej Łodzi ponad 300 wakatów. No, czasami jest to pełen etat, brakuje kogoś na 18 czy też 26 godzin na przykład, czasami jest to kilka godzin.
9: Ułożenie planu lekcji to czasem fart, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
11: To jest mniej więcej taka szansa na to, że po prostu się uda albo się nie uda, więc nigdy też nie wiemy, czy da się rady to wszystko spiąć. Za rok może już nie być osób, które będą nas uczyć. Obecnie w Polsce jest około 4% nauczycieli poniżej 30 roku życia.
9: Według najnowszych danych średnia wieku nauczycieli w Polsce wynosi około 50 lat.
4: Więcej na radiołódź.pl.
9: Maciej Berek, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Opowie o niej Agata Król.
0: W sali plenarnej padały skrajne oceny od wychwalających kandydata Koalicji Obywatelskiej po te gorzkie i nieprzychylne. Głos zabrał m.in. przedstawiciel prezydenta, który zarzucił rządowi chęć przejęcia Trybunału po to, by blokować działania głowy państwa lub przeciwników politycznych. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki stwierdził, że dla premiera Trybunał jest gwarancją niekaralności.
12: Polska jest własnością suwerena, a tym suwerenem jest naród. I ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym.
13: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Z oburzeniem ripostował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu wszystkiemu z galerii sejmowej przysłuchiwał się sam Maciej Berek. Tuż po głosowaniu opuścił to miejsce bez żadnego komentarza. Agata Król, Polskie Radio.
9: Polowania w Polsce pod większą kontrolą. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy, która zakłada m.in. zakaz polowań komercyjnych, a także kontrolę i odpowiedzialność karną za polowanie pod wpływem alkoholu. Zebrano dwukrotnie więcej podpisów niż wymaga tego prawo, żeby projektem zajął się Sejm. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: Projekt zakłada także badania wzroku i psychologiczne myśliwych co 5 lat oraz publiczny rejestr polowań i gospodarki łowieckiej. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź przewodnicząca Partii Zieloni i pełnomocniczka Komitetu Uwaga Polowanie Magdalena Gałkiewicz, liczba podpisów pokazuje, jak duże zainteresowanie społeczne budzi ten temat.
15: Teraz jest czas na sprawdzenie tych podpisów w Kancelarii Sejmu. Na to ma Kancelaria do 2 tygodni. My czekamy po prostu na potwierdzenie, że to liczenie się zakończyło. Do 3 grudnia musi projekt znaleźć się w pierwszym czytaniu na sali plenarnej.
14: Jeśli projekt nie zostanie przyjęty w pierwszym czytaniu, najprawdopodobniej trafi do dalszych prac w komisjach sejmowych.
9: A myśliwi zwracają uwagę, że proponowane zwiększenie dystansu polowań od na przykład przedszkoli czy szkół ze 150 do 700 metrów oznaczałoby wyłączenie z polowania 90% terenów. Zduńska Wola walczy ze smogiem i likwiduje kolejne kopciuchy. Mieszkańcy osiedla Karsznice jeszcze w tym sezonie grzewczym będą korzystać z ciepła systemowego. W blisko 400 mieszkaniach znikną przestarzałe piece węglowe. To przełomowa inwestycja w Karsznicach, mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
16: Jakość powietrza w sposób zdecydowany na osiedlu się poprawi. Bezpieczeństwo mieszkańców również, bo nie będzie już niebezpieczeństwa zatrucia się tlenkiem węgla. Poza tym wzrośnie zdecydowanie również wartość mieszkań.
9: Umowę z miejskimi sieciami cieplnymi podpisało 20 wspólnot z osiedla Karsznice. Do października ciepło systemowe ma już dotrzeć do mieszkań. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam już o 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Dziś towarzyszy nam spore zachmurzenie, temperatura około 20 stopni i perspektywa przelotnych opadów deszczu. To wszystko może zdarzyć się tego popołudnia, ale również wieczorem, także w nocy, bo zachmurzenie będzie wtedy duże, z większymi przejaśnieniami, ale mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura nocą spadnie do 15 stopni Celsjusza. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami musimy liczyć się z możliwością przelotnych opadów deszczu, a temperatura w sobotę wyniesie od 19 do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: 6 minut po godzinie 15. Witamy w kolejnej części naszego spotkania. Jolanta Kozłowska program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Muzycznie zaczniemy od stricte piątkowej piosenki. To zespół The Cure.

Friday I'm in Love to był oczywiście zespół The Cure na zegarze 10 minut po godzinie 15. Mówiliśmy o tym, że ten weekend niezwykle muzyczny ze względu na wydarzenia, które odbywają się nie tylko w Łodzi, ale także w Pabianicach, w Konstantynowie, w Aleksandrowie Łódzkim. Natomiast kolejny weekend to też będzie prawdziwa uczta dla fanów muzyki, bo powróci festiwal Great September w dniach 10-12 września i na stronach internetowych tego festiwalu można już prześledzić jego program. Mnóstwo młodych, jak to się mówi, dobrze zapowiadających się artystów będzie miało okazję zaprezentować się przed publicznością, bo taka jest rola tego rodzaju festiwali, które określa się mianem showcase'owych, czyli takich, gdzie na małych koncertach, niekiedy w niewielkich przestrzeniach prezentują się artyści, którzy na ogół rozpoczynają dopiero swoją poważną przygodę z muzyką. Oczywiście gdzieś pomiędzy tymi młodymi pojawiają się też wielkie gwiazdy i tak będzie podczas tegorocznego festiwalu, ale to najważniejsza uwaga właśnie skupia się na wykonawcach, którzy być może będą towarzyszyć nam przez wiele lat i nagrywać znakomite płyty i grać świetne koncerty, ale na razie znajdują się u progu kariery. No i to, co charakterystyczne dla tego festiwalu, to także miejsca, do których on, mówiąc wprost, wchodzi, bo to jest festiwal, który odbywa się w centrum miasta, w różnych miejscach, które na co dzień nie zawsze kojarzą się z graniem na żywo, a właśnie w ramach festiwalu również w takich miejscach pojawiają się wykonawcy. Warto zajrzeć na stronę internetową i tam prześledzić też właśnie i program festiwalu, ale także sprawdzić, w których przestrzeniach będą odbywać się koncerty. Jest kilkanaście miejsc właśnie takich, w których będzie można oglądać koncerty młodych wykonawców, również łódzkich niekiedy, bo między innymi wśród wykonawców, którzy pojawią się na festiwalu, jest zespół, którego dziś słuchaliśmy między 12 a 13, czyli grupa Martini Police, ale też wielu innych młodych, świetnych i obiecujących artystów na festiwalu Great September. Natomiast na OFF festiwalu w tym roku wystąpił Johnny Marr. Posłuchamy teraz jego najnowszej piosenki. Potem przypomnie o sobie zespół Oddział Zamknięty.

Zespół Oddział Zamknięty, na to nie ma ceny, a wcześniej It's Time i Johnny Marr. Na zegarze 20 już minut po godzinie 15. Mówiłem o tym, że jest jeszcze jeden film, o którym warto wspomnieć, a który dziś pojawia się w kinach. To film pod tytułem Ktoś całkiem obcy. Obraz w bardzo niezwykły sposób i bardzo sugestywny, emocjonalny opowiada o problemie uchodźczym. Film zrealizowany też w bardzo szerokiej koprodukcji, bo kinematografia turecka, amerykańska, ale też palestyńska i jordańska brała udział w realizacji tego obrazu, którego bohaterką jest syryjska lekarka, która wraz z córką zostaje zmuszona do ucieczki z Aleppo. Jedna desperacka decyzja uruchamia łańcuch wydarzeń, który przekracza granice i wciąga pięcioro nieznajomych w sam środek tej samej burzy. Film Ktoś całkiem obcy również od dziś na ekranach kin.

0: Radio Łódź zbliża.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: O, jest za mało policji.
12: No, na porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
17: Co?
16: Podobno jest nowy system w Azji.
17: Aha.
16: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
17: Mordo.
16: Co?
17: To jest fake.
18: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Po reklamie.
19: Ruszamy na drogi Łodzi i regionu. Przed mikrofonem Seweryn Potentas.
20: Zaczynamy od utrudnień na dojeździe do S8 od Pabianic. Chwilę przed 15 w miejscowości Bychlew doszło do kolizji. Przejazd może blokować się w obu kierunkach, dlatego lepiej zachować ostrożność. Uwaga także kierowcy z powiatu opoczyńskiego. Nawet 10 minut stracić można na trasie między Paradyżem a Jaksonkiem. To przez remont nawierzchni na blisko kilometrowym odcinku w miejscowości Wójcin. Obecnie ruch odbywa się tam wahadłowo. Teraz Łódź, tu spore problemy czekają na dołach, a to przez remont północnej. Cały ruch w kierunku Starych Bałut przeniósł się na ulicę Źródłową i Pankiewicza. Ta pierwsza na dojeździe do Wojska Polskiego korkuje się jeszcze przed Smugową, za to na Pankiewicza auta stoją od niemal od Alei Palki. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
19: Minęła 15.30. Teraz najważniejsze informacje w skrócie w Radiu Łódź. Remigiusz Fladrowski.
21: Po raz trzeci Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Tym razem zabrakło 25 głosów. W czasie dyskusji premier Donald Tusk przedstawił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki żądał z kolei ujawnienia powodów umorzeń śledztw dotyczących tej firmy. Szkoły w Łodzi łatają dziury w planach lekcji nauczycielami emerytami i nadgodzinami. Problem dotyczy placówek podstawowych i ponadpodstawowych. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów, a w Łódzkiem liczba ta wynosi około 1000. Średnia wieku nauczycieli w Polsce to około 50 lat. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 posłów zagłosowało za jego kandydaturą. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Trzech mężczyzn zatrzymanych w sprawie oszustw na BLIK najbliższe tygodnie spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi im do 12 lat więzienia. Podejrzani nielegalnie przejmowali konta społecznościowe i maile, żeby oferować poszkodowanym atrakcyjne cenowo artykuły. Płatność była możliwa tylko BLIKiem. Zduńska Wola walczy ze smogiem i likwiduje kolejne kopciuchy. Mieszkańcy osiedla Karsznice jeszcze w tym sezonie grzewczym będą korzystać z ciepła systemowego. W blisko 400 mieszkaniach znikną przestarzałe piece węglowe. Tak będzie już od października. 9 dni po przejściu powodzi błyskawicznej w Nepalu służby ratownicze odnalazły dwie żywe osoby w przysypanym tunelu hydroelektrowni. W wyniku kataklizmu co najmniej 900 osób mogło zostać uwięzionych. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
19: Coraz więcej chmur za naszym radiowym oknem, a z drugiej strony cieplej, bo w tej chwili na termometrach 22 stopnie. Przez resztę popołudnia i wieczorem zachmurzenie będzie przeważnie duże i mogą występować przelotne opady deszczu. Nocą natomiast zachmurzenie nie będzie wcale mniejsze, chociaż mogą pojawić się przejaśnienia. Będą natomiast możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura nocą spadnie do około 15 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Właściwie nie powinniśmy rozstawać się w najbliższych dniach z parasolem. Temperatura jutro od 19 do 20 stopni.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Do 16 pozostało już tylko 27 minut.

Granda i Monika Brodka, piosenka, do której tekst napisał Radek Łukasiewicz, którego znamy między innymi w ostatnim czasie z duetu z Matyldą Damięcką, ale kiedyś też z zespołu Pustki. Po latach trzeci bardzo znaczący album w dorobku zespołu Pustki, czyli krążek Domino, ukazuje się ponownie i trafi też wreszcie, bo wbrew pozorom nie wszystko tam jeszcze jest, do muzycznych serwisów streamingowych. A na zegarze w tej chwili już tylko 18,5 minuty do godziny 16. Po godzinie 16 w Radiu Łódź oczywiście magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz, a po godzinie 17 nasze popołudnie bez pośpiechu, piątkowa, więc bardzo mocno muzyczne, z dużą liczbą zupełnie nowych piosenek. Gospodarzem audycji będzie Piotr Bielawski. W ramach tego programu również ABC polskiego rapu, jak zawsze przygotowane przez Kamila Kijankę. Po 20, o tym już też wspominałem, nasz program bezpośrednio z festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim, a po 22, o czym warto bez wątpienia powiedzieć, powraca po wakacyjnej przerwie transmisja, czyli Kamil Ginglas i jego DJ-skie sety grane wprost z naszego studia, nie tylko przez niego, ale także przez znakomitych gości, których do audycji zaprasza, więc dziś po wakacjach powraca również na antenę Radia Łódź transmisja. A teraz posłuchamy Billie Eilish.

Psy Miłości, zespół Muchy z udziałem Katarzyny Nosowskiej, która dziś pojawia się w różnych nagraniach w naszym programie, ale właśnie jako gość, nie jako podstawowy wykonawca. A wokalista zespołu Muchy, Michał Wiraszko, o czym warto przypomnieć, wydał niedawno swój solowy album, a także jest jurorem w konkursie, o którym dzisiaj wspominałem, czyli łódzkim konkursie New Gens Music, w którym wybieramy wspaniałych młodych twórców z Łodzi i regionu. Finał tego konkursu 25 września w klubie Ariadna w Łodzi. O tym raz jeszcze przypominam. No i Michał również podczas obrad jury 25 września pewnie pojawi się w Łodzi i ogłosi ostateczny werdykt. W tej chwili na zegarze 8 minut do godziny 16. Jeszcze zespół R.E.M. dla nas zaśpiewa starą piosenkę sprzed lat, a za kilka minut w Radiu Łódź serwis informacyjny.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
14: Mhm.
13: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS. Dzień świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
17: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym ANTA Arkadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
18: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
19: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
20: Let's do it!
19: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
20: Oh yeah!
19: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
20: Let's do it!
0: Po reklamie.
21: Wracamy na drogi Seweryn Potentas.
22: Nawet 10-minutowe postoje czekają na kierowców przebijających się przez centrum Łodzi. Zakorkowała się ulica Sienkiewicza na odcinku od Moniuszki do trasy WZ. Dużo cierpliwości potrzeba też na Alei Piłsudskiego, jadąc w kierunku Widzewa. Tutaj ruch stoi już od ulicy Kilińskiego. Uwaga też na wylotówkach. Pabianicka stoi od świateł przy ulicy 3 Maja, a w rozładowaniu się zatoru na pewno nie pomagają prace drogowców przy Rudzkiej. O 10 minut wydłuża się też trasa z Łodzi do Zgierza. Przez budowę ronda przy Łódzkiej korek zaczyna się niemal przy granicy miast. Na koniec uwaga kierowcy wjeżdżający do Inowłodza na trasie od województwa mazowieckiego. Tam drogowcy pracują nad wymianą nawierzchni. Ruch odbywa się wahadłowo, a to oznacza opóźnienia. A na drogi wracamy za pół godziny.
21: Jest 16. W Radiu Łódź teraz serwis informacyjny i Remigiusz Fladrowski.
1: Mieszkańcy ulicy Okrzei w Łodzi doczekali się nowego asfaltu i niechcianych szybkich kierowców. Urzędnicy obiecują progi zwalniające. Nie sprawdziło się powiedzenie do 3 razy sztuka posłom i tym razem nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kutno pachnie różami. Tradycyjne święto tych kwiatów rozkwita od dziś do niedzieli. Popołudnie w regionie ponure i miejscami deszczowe. Przejaśnienia dopiero jutro. 3 razy sztuka po ulicy Okrzei w Łodzi. Mieszkańcy domagają się progów zwalniających, a urzędnicy odpowiadają, że projekt doczeka się realizacji. Po remoncie ulicy Okrzei mieszkańcy skarżą się na szybkich kierowców. Zgłosili projekt budowy progów zwalniających do zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Projekt wygrał, ale progi jeszcze się nie pojawiły, mówi mieszkaniec ulicy pan Paweł, który zgłosił się do Radia Łódź z prośbą o interwencję.
10: Z biegiem miesięcy nic się nie działo, a sytuacja jest taka, że będąc przy oknie, nawet w kuchni, widzi się codziennie, że to jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców.
20: Samo wstawienie progów zwalniających wydaje się nam bardzo proste, ale wymaga narysowania organizacji ruchu. Musi być skonsultowana z policją i z odpowiednimi innymi jednostkami w ramach procedury, którą musimy przejść. Obiecuję, sprawdzę sytuację, progi na pewno na ulicy Okrzei będą.
1: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Jak podkreślają mieszkańcy, progi na Okrzei są potrzebne, bo w okolicy jest szkoła podstawowa. Do tego tematu wrócimy szerzej w naszym popołudniowym programie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
1: 3. próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów i 3. nieudana. Premier Donald Tusk nie krył zaskoczenia, że politycy opozycji nie chcą się odciąć od ludzi zaangażowanych w aferę Zonda Krypto. Zacytował fragment zeznań prezesa kryptogiełdy Przemysława Krala, które obciążają m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to prowokacja.
23: Premier Donald Tusk powiedział, że dzisiaj nikogo nie dziwi ścisła więź między panem Kralem, Zonda Krypto, mafią, która wokół tego przedsięwzięcia się kręciła, a PiS-em, Konfederacją i wysokimi urzędnikami państwowymi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa jednak, że te słowa to prowokacja. Jak mówił, powiązania polityków jego partii z Zonda Krypto mogą być, jak to ujął, incydentalne.
24: To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca.
23: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że informacje, do których docierają śledczy, pokazują, jak środowisko polityczne jest po uszy w tej sprawie.
25: Różne rzeczy można tutaj słyszeć, ale fakty są absolutnie nieubłagane.
23: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznaczył, że w ostatnim czasie poczyniono znaczące postępy, jeśli chodzi o śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Troje podejrzanych trafi do tymczasowego aresztu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Groźny wypadek w Ozorkowie. Ciężarowe auto potrąciło kobietę. Do niebezpiecznego incydentu doszło przed południem na ulicy Listopadowej w Ozorkowie. Kierujący Volvo mężczyzna, wyjeżdżając spod pobliskiego sklepu, uderzył w pieszą idącą chodnikiem. Przekazał Radiu Łódź sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu.
26: Nie zachował szczególnej ostrożności, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej w wieku 76 lat, w wyniku czego potrącił kobietę, która prawidłowo poruszała się chodnikiem. Piesza w stanie ciężkim została zabrana przez karetkę do szpitala imienia Kopernika w Łodzi.
1: Kierujący autem był trzeźwy. Kutno pełne róż. To z okazji 52. święta róży. Głównym punktem jak zwykle jest ogólnopolska wystawa tych kwiatów, a jutro ulicami miasta przejdzie parada kwiatowa. Przez cały weekend działać będą też m.in. jarmark różany i festiwal Róża i Wino. Zaprasza już dziś Wioletta Maciejewska, koordynatorka Biura Święta Róży.
27: Ogólnopolska wystawa róż i wystawa profesjonalnego konkursu różanego, spotkania, porady ogrodnicze, chrzest róży, nowej odmiany Polskiego Towarzystwa Różanego, piękne aranżacje florystyczne przygotowane przez ponad 60 mistrzów i mistrzynie florystyki z całej Polski.
1: Dodatkową atrakcją będzie zlot ponad 200 klasycznych samochodów zaplanowany na sobotę. Święto Róży w Kutnie potrwa do niedzieli. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: pogodzie w zasadzie bez zmian od tych 30 kilku minut. Wciąż sporo chmur, a temperatura wynosi 22 stopnie i tak wyglądać będzie popołudnie. Wieczór również, natomiast w nocy zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do około 15 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Należy być przygotowanym na przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie około 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: 5,5 minuty po godzinie 16 to już czas na magazyn Słuchasz i Wiesz. W studiu Monika Czerska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa. Jak to Remek powiedział o pogodzie, że ponura dzisiaj?
21: Ponura? No nie określiłbym jej mianem ponurej.
2: Ale tak to zostało określone, by będziemy łamać.
21: No tak, to nie ma nic złego w tej pogodzie, jest po prostu troszkę więcej cienia dzisiaj mam.
2: I tego się trzymamy. Zapraszam na popołudniówkę, w niej jak zwykle sporo relacji reporterskich, interwencji i bardzo dobre informacje dla tych, którzy kochają zbierać grzyby.
21: Zapraszamy do pozostania z nami, a ja już dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i pozdrawiam.
6: Słuchasz i wiesz.
2: Czyli popołudniówka Radia Łódź, na którą zapraszają dziś trzy panie. Jolanta Kozłowska, Agata Zielińska i Monika Czerska. Będziemy razem do godziny 17. Rozpoczynamy od kryzysu kadrowego w łódzkich szkołach. By pospinać plany lekcji, placówki sięgają po nauczycieli emerytów i ratują się nad godzinami. W Łódzkiem jest około 1000 wakatów.
3: Za rok może już nie być osób, które będą nas uczyć. Młodych ludzi nie ma w tym zawodzie, nie będzie w tym zawodzie, dopóki to się nie zmieni.
4: Zróbmy coś, aby młodzi zaczęli pracę w szkole. Zachęćmy ich do tej pracy, a zachęcić ich mogą tylko godne płace.
2: Mam tu jednak pewną wątpliwość, czy rzeczywiście chodzi tylko o pieniądze. Tematem zajmiemy się dosłownie za kilka chwil. Coraz więcej mieszkańców miast w regionie łódzkim występuje z wnioskami o montowanie w ich okolicy progów zwalniających. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. W wielu miejscach kierowcy zapominają o przepisach i jeżdżą niebezpiecznie. Tak jest na ulicy Okrzei w Łodzi.
5: Taka jest prawda, że jeżdżą za szybko.
7: Tu przechodzą dzieci, starsze osoby.
8: Jak przechodzę do pergoli nawet wrzucić śmieci, to po prostu się wychylam i naprawdę ostrożnie to robię.
9: Biuro Inżyniera Miasta poparło wniosek mieszkańców ulicy Okrzei związany z montażem progów zwalniających.
2: Relacja z interwencji przy Okrzei naszego reportera jeszcze przed godziną 16.30. Polowania w Polsce pod większą kontrolą? Chyba tak. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy pod hasłem Uwaga, polowanie. W planach jest zakaz polowań komercyjnych, kontrola i odpowiedzialność karna za polowanie pod wpływem alkoholu, a także zakaz polowań w odległości 700 metrów od zabudowań. Co na to myśliwi?
11: Wracając do tej odległości 700 metrów od zabudowań, w niektórych miejscach Polski ponad 90% terenów wyłączymy z gospodarki łowieckiej.
28: Tak, na sztywno ustawiamy to 700 metrów od budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkola, szkoły.
2: Więcej szczegółów dotyczących projektu ustawy łowieckiej w relacji naszego reportera po godzinie 16.30. A skoro będziemy już w lesie, to sprawdzimy, czy w Łódzkiem są już grzyby. Podobno tak. Więcej szczegółów w programie Słuchasz i Wiesz na pewno przed godziną 17.
6: Słuchasz i Wiesz.
2: I jak zwykle czekamy na Państwa uwagi, komentarze. 606-78-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolodz.pl.

0: Nasze piątkowe spotkanie 4 września muzycznie rozpoczęła bardzo pięknie Pink. 12 minut po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mamy bardzo poważny kryzys kadrowy w łódzkich szkołach. Szkoły łatają dziury w planach lekcji nauczycielami emerytami i nadgodzinami, a problem dotyczy zarówno placówek podstawowych, jak i ponadpodstawowych. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów, w łódzkiem około 1000. Tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Dwie szkoły w Łodzi zaczęły rok szkolny bez polonisty. W innej placówce każdy nauczyciel pracuje na 1,5 etatu. Mówią mi dyrektorzy i dodają, że problem narasta z roku na rok, bo brakuje młodych ludzi chcących pracować przy tablicy. Dziś miejska i kuratoryjna baza ogłoszeń o pracę w szkołach jest pusta, a to dlatego, że szkoły poradziły sobie, dając belfrom nadgodziny lub prosząc nauczycieli emerytów o powrót do pracy. To zapotrzebowanie wciąż jest, mówi prezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Marek Ćwiek i podaje dane z wakacji.
3: Braki kadrowe w naszym województwie to było ponad 1000 osób, w samej Łodzi ponad 300 wakatów. No, czasami jest to pełen etat, czyli brakuje kogoś na 18 czy też 26 godzin na przykład. Czasami jest to kilka godzin. Fakt jest taki, że te braki są coraz większe i to rzeczywiście są przedmioty takie jak matematyka, język polski, czy też przedmioty zawodowe, bo tutaj też są duże braki. I obawiamy się tego, że nastąpi kiedyś moment, gdzie no, szkoła będzie miała ogromny problem w realizacji swoich zadań, bo nauczycieli będzie brakować.
2: Plany lekcji udaje się poskładać tak naprawdę na farcie, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Nauczyciele w dalszym ciągu zarabiają w taki sposób, że chociażby osoba, która udziela korepetycji, młoda osoba, 20-letnia osoba, która udziela korepetycji, zarabia więcej niż nauczyciel z kilkunastoletnim doświadczeniem, więc wielu nauczycieli ucieka do szkół prywatnych, wielu nauczycieli zakłada własne biznesy udzielając korepetycji, w szczególności z przedmiotów ścisłych, bo to jest najbardziej opłacalny kierunek tutaj udzielania korepetycji, a mało kto chce uczyć w tych publicznych szkołach. Za rok może już nie być osób, które będą nas uczyć. Obecnie w Polsce jest około 4% nauczycieli poniżej 30 roku życia. Młodych ludzi nie ma w tym zawodzie, nie będzie w tym zawodzie, dopóki to się nie zmieni i tak naprawdę jest taka szara wizja tego, że kto będzie nas uczył w przyszłości, skoro nauczycieli nie ma, nie było i tak naprawdę w najbliższym czasie raczej nie będzie.
5: Z jednej strony rzeczywiście chcielibyśmy więcej młodych nauczycieli, ale z drugiej strony wcale nie ma tak dużo ofert dla nich.
2: Mówiła na antenie Radia Łódź wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
5: Szkoły bardzo rzadko szukają tego nowego nauczyciela, ponieważ rzeczywiście po pierwsze ich nauczyciele chcą mieć nadgodziny, po drugie również emeryci bardzo chętnie zostają, a jeżeli szkoła jest zadowolona z danego nauczyciela, był dobrym nauczycielem, kiedy pracował jeszcze przed emeryturą, to również chętnie go zatrudnia jako emeryta.
6: Tak metaforycznie, pożar mamy teraz na poddaszu i na ostatnim piętrze, ale kiedy moje dzieci będą szły do szkoły, to pożar już będzie na parterze.
2: Komentuje najmłodszy nauczyciel w Polsce, Bartłomiej Rosiak z 29. Łódzkiego Liceum.
6: Dzisiaj szkoły funkcjonują nawet nieźle, głównie dlatego, że to emeryci tam pracują i te godziny brakujące realizują.
2: A według badania TALIS 2024 średnia wieku nauczycieli w Polsce wynosi około 50 lat, a tylko co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat.
0: Mają Państwo jakiś pomysł, jak ratować sytuację i czy rzeczywiście chodzi tu tylko o pieniądze? Ja mam wrażenie, że my mówimy o nauczycielach, ale podobne problemy z zmianą pokoleniową dotyczą także innych branż. Tematem zajął się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 16,5 minuty po godzinie 16 to nasza popołudniówka reporterska 606-787-7878 i studio @radiolodz.pl to kontakt do nas, a teraz u nas Chris Ria.

0: Piątkowe popołudnie i przyjemne dźwięki piosenki w wykonaniu Chrisa Ree. Prawie 20 minut po godzinie 16 to popołudniowy program Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To teraz przenosimy się na ulicę Okrzei w Łodzi, bo tam podobno jest bardzo niebezpiecznie. Mieszkańcy chcą progów zwalniających i choć projekt ich montażu wygrał w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim, to na razie nic się nie zmieniło. W ostatnich miesiącach doszło tam do dwóch kolizji, bo jak twierdzą mieszkańcy, kierowcy jeżdżą zbyt szybko. O interwencję w tym temacie poprosił nasz słuchacz, pan Paweł.
2: W tamtym roku właśnie był ten projekt, no i on wygrał, czyli ten sezon 25-26. No i jakby z biegiem miesięcy, no nic się nie działo, a sytuacja jest taka, że będąc przy oknie, nawet w kuchni, widzi się codziennie, że to jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców.
3: Taka jest prawda, że jeżdżą za szybko. Wie pan co, jak nawet ja z pieskiem przychodzę, to muszę uważać, bo się nie zatrzyma. Nie patrzy się, jedzie szybko i koniec.
4: Na pewno są potrzebne, tym bardziej, że jest szkoła. Podstawowa szkoła. Dzieci są jak dzieci. One mają do wszystkiego prawo. Także, no, żeby je chronić, powinny być. Są zastawiona ulica, bo i z tej samochody, i z tej. Tak bywa, że stoją, prawda? Także powinno być to bezpieczeństwo, naprawdę.
5: Jest to problem. Młodzież jest różna. Nieraz jest trochę za szybko.
6: Tutaj rzeczywiście jeżdżą dosyć szybko. Tu przechodzą dzieci, starsze osoby. No jednak to jest takie osiedle boczne. Więc ludzie sobie też upraszczają.
2: Tu chodzi głównie właśnie o dzieci czy o zwierzęta, ale ja też jak przechodzę do pergoli nawet wrzucić śmieci, to po prostu się wychylam i naprawdę ostrożnie to robię, bo jeżeli to idzie nawet elektryczne auto, którego w ogóle nie słychać, no to naprawdę może być nieciekawie.
6: Na pewno by były wskazane takie progi. Byliśmy nawet świadkiem niedawno, jak właśnie pędził samochód z całą prędkością, a wieczorem to rzeczywiście, no, ludzie chodzą w ciemnych ubraniach, nie noszą żadnych kamizelek albo rowery jeżdżą, a o wypadek nie trudno.
2: Zainteresowałem się, nie wiem, w czerwcu bodajże, zadzwoniłem do ZDIT-u najpierw. Ze ZDIT-u mi przekierowano do biura inżyniera miasta. No i oczywiście dzwoniłem, oczywiście pisałem, ale no jakby nic, kompletnie. Kompletnie nic i codziennie widać te auta, które jeżdżą szybko i po prostu to jest takie, żeby coś się nie wydarzyło.
7: Tutaj ta procedura może sekundkę czasu musi zająć.
8: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
7: Samo wstawienie progów zwalniających wydaje się nam bardzo proste, ale wymaga narysowania organizacji ruchu na takiej ulicy, na której progi będziemy montować. Ta organizacja ruchu musi być skonsultowana z policją i z odpowiednimi innymi jednostkami w ramach procedury. No tutaj mamy mało wysublimowaną, ale jednak procedurę, którą musimy przejść. Obiecuję, sprawdzę sytuację, progi na pewno na ulicy Okrzei będą.
9: Biuro Inżyniera Miasta poparło wniosek mieszkańców ulicy Okrzei związany z montażem progów zwalniających na tej ulicy. Tomasz Andrzejewski, Urząd Miasta Łodź. Ich zlecenie zostało już przekazane do wykonania, więc progów zwalniających powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie, co ma uspokoić ruch na tej niedawno wyremontowanej ulicy.
0: A my zachęcamy Państwa do zgłaszania takich spraw, a także innych tematów wymagających interwencji. Proszę sobie zanotować adres interwencja@radiolodz.pl. A tym tematem i problemem mieszkańców ulicy Okrzei w Łodzi zajął się nasz reporter Seweryn Potentas. W sprawie dodzwonił się też nasz słuchacz. Za chwilę jego wypowiedź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A nasz słuchacz dodzwonił się z takim małym pocieszeniem. 606-787-8778. Przypominam numer telefonu, a teraz posłuchajmy tego pocieszenia.
10: Chciałem powiedzieć tylko, żeby mieszkańcy ulicy Okrzei się nie martwili, bo my w ulicy Czołgistów mamy to samo. Tam, gdzie kierowcy widzą trochę asfaltu takiego równego, to są rajdy samochodowe. Zapraszam między 7.30, 6.30, a 8.00 i zobaczę, jakie rajdy są, a gdzie jest uliczka osiedlowa i mamy 40 ograniczenie.
0: To może wcale nie chodzi o progi zwalniające, tylko o rozsądek kierowców, do których właśnie teraz apelujemy, bo myślę, że takich przykładów jak Czołgistów czy Okrzei będzie zdecydowanie więcej i nie tylko z Łodzi. 606-787-8778 i studio@radiolodz.pl to popołudniowy program Radia Łódź.
11: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

miłości. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

0: 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Tematy drogowe zawsze budzą emocje. Czekamy na kolejne komentarze. Zadzwonił niedawno pan Krzysztof, który powiedział, że powinniśmy też zwrócić uwagę na zachowania pieszych. No też i piesi mają sporo za uszami. Za momencik sprawdzimy, jak sprawują się kierowcy na łódzkich drogach i na drogach regionu. Raport drogowy Seweryn Potentas.
1: Utrudnienie i nawet dwukilometrowy zator na S8. Uwaga kierowcy jadący z Łodzi do Sieradza. Na problemy można natknąć się na wysokości Łasku. Prowadzone są roboty drogowe, przez które zablokowany jest jeden pas. Problemy z przejazdem mogą mieć też kierowcy jadący trasą z Sulejowa do Paradyża. W miejscowości Wójcin drogowcy wymieniają nawierzchnię. Przez wprowadzony tam ruch wahadłowy tworzy się korek, w którym stracić można nawet do 10 minut. W Łodzi blokują się za to kolejne wylotówki. Więcej cierpliwości przyda się na pewno na trasie w kierunku Andrespola, bo zator na Rokicińskiej zaczyna się jeszcze przed Aleją Hetmańską. Uwaga też na Maratońskiej, zator na dojeździe do S14 ma już ponad kilometr. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. W naszej popołudniówce czas na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
2: Szkoły w Łodzi łatają dziury w planach lekcji nauczycielami emerytami i nadgodzinami. Problem dotyczy placówek podstawowych i ponadpodstawowych. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów, a w Łódzkiem liczba ta wynosi około 1000. Średnia wieku nauczycieli w Polsce to 50 lat. Trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów nieudana. Premier Donald Tusk nie krył zaskoczenia, że politycy opozycji nie chcą się odciąć od ludzi zaangażowanych w aferę Zonda Krypto. Zacytował fragment zeznań prezesa kryptogiełdy Przemysława Krala, które obciążają m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to prowokacja. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy, która zakłada m.in. zakaz polowań komercyjnych, a także kontrolę i odpowiedzialność karną za polowanie pod wpływem alkoholu. Myśliwi zwracają uwagę, że proponowane zwiększenie dystansu polowań od np. przedszkoli czy szkół ze 150 do 700 metrów oznaczałoby wyłączenie z polowania 90% terenów. Sejm wybrał Macieja Berka, byłego ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza scenariusza, w którym Maciej Berek będzie musiał złożyć ślubowanie w Sejmie, jeśli Karol Nawrocki nie zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego. Łódź jest gotowa na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. Od 6 do 27 września na stadionie Przelej Unii rozegranych zostanie 20 spotkań, w tym wielki finał. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: A co w pogodzie? Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie duże, możliwe przelotne opady deszczu, a późniejszym wieczorem także burze. Ale jest ciepło, w miarę ciepło. 22-23 stopnie, tyle pokazują termometry w regionie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do około 15 stopni, a co jutro? No jutro rozpoczyna się prawdziwy weekend. Będzie sporo przejaśnień, a termometry w Łódzkiem pokażą maksymalnie od 19 do 20 stopni. Minut do godziny 17.
3: Słuchasz i wiesz.
0: Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy łowieckiej. Inicjatywa Uwaga Polowanie zakłada zakaz polowań komercyjnych, kontrolę i odpowiedzialność karną za polowanie pod wpływem alkoholu, a także, jak Państwo słyszeli w skrócie informacji, zakaz polowań w odległości 700 metrów od zabudowań. Co na to myśliwi?
4: Wracając do tej odległości 700 metrów od zabudowań, w niektórych miejscach Polski ponad 90% terenów wyłączymy z gospodarki łowieckiej.
5: Tak, na sztywno ustawiamy to 700 metrów od budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkola, szkoły.
0: Dosłownie za kilka chwil oddamy głos i jednej, i drugiej stronie i posłuchamy argumentów. A skoro już będziemy w lesie, no to sprawdzimy, czy w Łódzkiem są już grzyby.
6: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
7: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
8: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
0: Jak ustalił nasz reporter, grzybów podobno jest już sporo i coraz więcej osób z grzybobrania wraca z pełnymi koszami. Na dowód przygotował specjalny filmik wideo na profilu facebookowym Radia Łódź, a także na naszych innych mediach społecznościowych. Gorąco polecam i zachęcam do oglądania. Zachęcam też do słuchania naszego popołudniowego programu i do dzwonienia do nas. 606-78-7878 to telefon. Można też pisać studio@radiołódź.pl. Proszę też zaglądać na portal radiołódź.pl.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Madame in Poland to nowy projekt muzyczny Roberta Gawlińskiego, a piosenka Lambda to debiutancki singiel, który swoją premierę miał całkiem niedawno, bo 14 sierpnia tego roku. Popołudniówka Radia Łódź, 22 minuty do godziny 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem zaostrzającym przepisy dotyczące myśliwych. To dwa razy więcej niż wymaga tego prawo, by projekt trafił do Sejmu. Projekt zakłada m.in. zakaz polowań komercyjnych, zwiększenie odległości polowań od zabudowań do 700 metrów, a także wprowadzenie kontroli i kar za polowania pod wpływem alkoholu. Jak mówi przewodnicząca Partii Zieloni, pełnomocniczka Komitetu Uwaga Polowanie, Magdalena Gałkiewicz, liczba podpisów wyraźnie pokazuje, jak duże zainteresowanie społeczne budzi ten temat.
2: Ta ścieżka legislacyjna przed nami długa i na pewno burzliwa, ale jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy też przygotowani na dialog i na pracę. Teraz jest czas na sprawdzenie tych podpisów w Kancelarii Sejmu. Na to ma Kancelaria do 2 tygodni. My czekamy po prostu na potwierdzenie, że policzenie się zakończyło. Czas na wprowadzenie, na pierwsze czytanie są 3 miesiące od daty złożenia, czyli do 3 grudnia ten projekt musi znaleźć się w pierwszym czytaniu na sali plenarnej.
3: Przemysław Kobacki, Łowczy Okręgowy Łódź. Wracając do tej odległości 700 metrów od zabudowań, to tak naprawdę w niektórych miejscach Polski ponad 90% terenów wyłączymy z gospodarki łowieckiej. Co z rolnikami? Na to pomysłodawcy tych zmian nie potrafią odpowiedzieć, czy nam przynajmniej nie potrafili tego w jakiś sposób sensowny uargumentować. Zebranie podpisów to jest jedno, tak. Teraz czeka praca merytoryczna, oceny skutków zarówno prawnych, jak i finansowych tego przedsięwzięcia.
2: To jest bardzo ciekawe, że myśliwi pomijają jeden bardzo ważny element tej naszej propozycji, tego zapisu. My rzeczywiście zwiększamy tą odległość od zabudowy, proponujemy 700 metrów, natomiast mówimy tak, na sztywno ustawiamy to 700 metrów od budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkola, szkoły. W każdym innym przypadku, jeżeli to jest teren prywatny, to właściciel tego terenu decyduje, czy to będzie 700, 500, czy 150 metrów. Zostawiamy tą możliwość zmniejszenia tej odległości właśnie do 150 metrów, która obowiązuje obecnie.
4: Jeśli chodzi o jakiekolwiek bezpieczeństwo, trzeba takie ustalić, żeby było bezpiecznie. Dobrze dla nich i dobrze dla ludzi, dzieci i tak dalej, prawda? Myśliwy to zamiłowanie, to jest jego praca wśród rośliny, przyrody i tak dalej, i zwierząt, tak, i tam też są ci ludzie potrzebni.

0: niepotrzebnie, no przykre, ale taka prawda.
1: Ta trzeźwość myśliwych i odpowiedzialność karna przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo, no zdecydowanie, tak?
2: Miałem w rodzinie taką sytuację, że na przykład dziki poniszczyły, nie wiem, kurydę czy coś tam. Teraz związki łowieckie muszą dość mocno też, oni są odpowiedzialni za teren i muszą zadbać o to, żeby się pozbyć tej zwierzyny, która robi jakieś szkody. Też nie jest tak jednowektorowo, aczkolwiek zgadzam się, że jakieś badania sprawności, bo też to są często osoby starsze, powinny być.
3: Większość tych punktów jest zmianami na gorsze. Niestosowanie termoinoktowizji. No, przy rozstosowaniu termoinoktowizji jest to postęp technologiczny, gdzie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, do czego strzelam, w jaki sposób, czy coś się znajduje na linii strzału. Kolejne tam elementy, nie wiem, nawet w kwestii powiązania polowań dla zabawy. No nie ma czegoś takiego jak polowanie dla zabawy. Myśliwi w Polsce polują po to, żeby pozyskać zwierzynę, po to, żeby jeść zdrową polską dziczyznę, po to, żeby ograniczać i chronić uprawy i płody rolne. No nie wiem, kto miałby to robić, bo tam nie jest to wskazane. No może akurat przedstawiciele Partii Zieloni będą aktywnie pomagać rolnikom i chronić pola przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę.
4: Zdaję sobie sprawę z tego, że ten projekt będzie jakimś modyfikacjom podlegał na pewno. Tak się zresztą dzieje zawsze w toku prac legislacyjnych czy prac w komisjach. My dajemy naszą propozycję, to jest propozycja obywatelska. Uważam, że bardzo rozsądna, bardzo dobrze przemyślana i naprawdę odpowiadająca na potrzeby, które artykułuje społeczeństwo już przynajmniej od dekady. To jest też trochę nowelizacja, która jest moim zdaniem spóźniona. Takie zmiany powinny wejść w życie przynajmniej właśnie te 10 lat temu. Tak, jesteśmy otwarci na rozmowę i spodziewamy się, że właśnie taka rozmowa i debata, mam nadzieję, merytoryczna na argumenty, będzie się toczyła już w toku prac sejmowych, w toku prac komisji.
5: Jeśli projekt nie zostanie przyjęty w pierwszym czytaniu, trafi do dalszych prac w komisjach sejmowych. Myśliwi uważają, że gdyby podpisy były zbierane na wsiach i w mniejszych miejscowościach, gdzie ich praca jest bardziej widoczna, nie udałoby się ich zebrać aż tylu. Tymczasem komitet twierdzi, że podpisy spływały także z mniejszych miejscowości, a nawet od samych myśliwych. A relacje przygotował Kacper Józefowicz.
6: Słuchasz i wiesz.
5: Nasza popołudniówka w piątek, 4 września. My powracamy teraz jeszcze do poważnego kryzysu kadrowego w łódzkich szkołach, o którym mówiliśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Wiemy, żeby pospinać plany lekcji, wiele szkół i tych podstawowych i ponadpodstawowych w Łodzi i w regionie sięga po nauczycieli emerytów i te placówki ratują się nad godzinami nauczycieli. Niektórzy już wyrabiają 1,5 etatu. W Łódzkiem wiadomo, że brakuje około 1000 wakatów. Najważniejszy argument to podobno pieniądze, ale czy rzeczywiście w tej sprawie dodzwonił się do nas pan Marcin?
7: Ciężki jest zawód, a jeszcze wieczne reformy w oświacie, nieprzygotowany program do nauczania. To wszystko się kumuluje.
5: I młodym pewnie nie chce się za bardzo wchodzić w taki niepewny układ. 606-78-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiołódź.pl.

0: Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. To już weszło na antenę. Ja ucięłam sobie pogawędkę z naszym stałym słuchaczem, panem Krzysztofem, który zadzwonił w temacie kryzysu kadrowego wśród nauczycieli i dodał, że podobna sytuacja jest w służbie zdrowia. 606-78-7878 i studio@radio.pl. Pan Maciek napisał maila w sprawie ulicy Okrzei, o której mówiliśmy. Tam mieszkańcy domagają się progów zwalniających. Ludziom się nie dogodzi, pisze nasz słuchacz. Ulica dziurawa, zepsuta, niedobrze, bo dziury, bo jeździ się wolno. Ulica z nowym asfaltem też niedobrze, bo ludzie jeżdżą za szybko i są wypadki. Umieszczanie progów zwalniających na nowej, wyremontowanej ulicy jest totalnym bezsensem, pisze pan Maciek. To kompletnie psuje efekt płynności jazdy. Bardzo dziękuję za ten liścik. Zachęcam jeszcze do kontaktu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz na koniec naszej popołudniówki trochę się odprężymy, bo przecież piątek, za chwilę weekend. Mamy bardzo dobre informacje dla miłośników grzybobrania. W lasach województwa łódzkiego pokazały się wreszcie grzyby. Po ostatnich opadach deszczu i chłodniejszych nocach w wielu regionach ściółka jest idealnie wilgotna, co wywołało wyczekiwany wysyp grzybów. Grzybiarze donoszą o pełnych koszykach podgrzybków, chociaż jak przyznają, sporo z nich jest robaczywych. A z grzybiarzami w sieradzkich lasach spotkał się nasz reporter Adam Łużyński.
2: Widzę, że u pani jest pełny kosz.
3: Wczoraj było dużo więcej grzybów, dzisiaj mniej, no ale miły spacer nie zaszkodził.
4: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
5: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
2: Rozmawiamy z panem Sebastianem Piskorskim, mykologiem z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku coraz więcej osób wybiera się na grzyby, to już chyba ta pora. Jak to jest z tymi grzybami? Jedni mówią, że jest mnóstwo grzybów, inni mówią, że jest ich mało. Od czego to zależy?
6: Ja myślę, że przede wszystkim od tego, że grzybiarze się nie chcą chwalić swoimi zbiorami, bo faktycznie jeżeli chodzi o sezon, to on się już rozpoczął, on już trwa mniej więcej około tygodnia, półtora, no bo faktycznie mamy ciepłą temperaturę, ciepłą pogodę, mamy dużo deszczy, tak naprawdę co drugi dzień, nawet jeżeli są to przelotne opady, to mamy opady deszczu, w związku z tym grzyby faktycznie w tej chwili wypuszczają dość dużo owocników i możemy się w lesie natknąć na bardzo różne już gatunki grzybów jadalnych.
2: Czyli to wszystko zależy od deszczu ogólnie?
6: Dokładnie, od pogody, to znaczy od deszczu i temperatury. Grzyby najbardziej owocnikują wtedy, kiedy mamy faktycznie wilgotną pogodę, jednocześnie jest ciepło, albo jest wzrost temperatury, nawet powiedziałbym po deszczach, czyli bardzo często, kiedy jest deszcz i ta temperatura w ciągu dnia rośnie, wtedy grzyby dość masowo owocnikują.
2: Jak pani ocenia grzyby w tym roku w porównaniu z zeszłym? Więcej, mniej?
5: Mniej jak na tą chwilę i strasznie dużo jest też robaczewek, niestety.
2: Zajrzyjmy do koszyka u pani, on jest pełny.
7: Same podgrzybki. Jeden prawdziwek się znalazł.
2: Jak poznać, że taki grzyb ma w sobie robaki? Jak to sprawdzić?
3: To trzeba uciąć, jak się odetnie trzon, korzonek, no to widać już wtedy. Takie dziurki są, takie dziurki, w ogonku są dziurki, tu nic nie ma. A tak to są takie dziureczki.
2: I jakie grzyby możemy spotkać w tym roku w lasach? Bo też rozmawiałem z grzybiarzami, jedni mówią, że nie ma prawdziwków, inni mówią, że są prawdziwki, inni mówią, że są podgrzybki, inni mówią, że ich nie ma.
6: No na pewno, jeżeli chodzi o ten sezon, to zarówno już spotkamy borowiki, jak i spotkamy podgrzybki. I to różne gatunki borowików i różne gatunki podgrzybków. Maślaki również, a i nawet koźlarze. Także w zasadzie cały wachlarz tych grzybów jadalnych, które ludzie chętnie zbierają, możemy już spotkać w lesie. Czy da się to zbadać? Oczywiście to wszystko wynika od tego, jakie są warunki w danym miejscu. Każdy grzybiarz doskonale wie, ma tak zwane swoje miejsca, gdzie tam faktycznie są grzyby, no bo same deszcze i ciepła temperatura nie wystarczą. To czasami muszą być takie bardzo mikroklimatyczne warunki w określonym miejscu w lesie, gdzie faktycznie ta wilgotność się utrzymuje i tam chętnie grzyby wypuszczają owocniki.
8: No teraz to się tak prawdziwych trafi, ale robaszywy, dużo jest robaszywy.
3: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
4: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów. No wiadomo, jak to w lesie.
0: Ja czuję się zachęcona, przyznam szczerze, uwielbiam zbierać grzyby, tylko proszę zachować ostrożność, jeśli ktoś nie jest pewien, czy zebrane grzyby są jadalne, to proszę koniecznie skorzystać z pomocy grzyboznawców z wojewódzkiej stacji sanepidu w Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To już ostatnia relacja reporterska, ale wróćmy jeszcze do tego kryzysu kadrowego w łódzkich szkołach. W tej sprawie dwóch naszych słuchaczy, pan Krzysztof i pan Tomasz.
9: Gdyby emeryci się skrzyknęli, zarówno lekarze, jak i nauczyciele, przestali pracować, to w ogóle jedno i drugie by upadło na obie łopatki, bo przecież ratują wiele miejsc.
10: I nauczyciel nie będzie miał dobrego wynagrodzenia i nie będzie szanowany przez uczniów, a szkoła nie będzie miała funkcji wychowawczej, to coraz mniej chętnych będzie chciało uczyć w szkole. To tyle.
0: To taka konkluzja i podsumowanie jednego z ważniejszych dziś tematów, czyli kryzysu kadrowego w łódzkich szkołach. A więcej informacji zbieranych przez reporterów Radia Łódź mogą Państwo znaleźć na portalu radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Chyba zacznę inwestować w złoto.
12: Dlaczego akurat w złoto?
11: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
12: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
11: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
13: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
15: Co dzieje się na drogach Łodzi i regionu, to monitoruje Seweryn Potentas.
16: Dwie kolizje na łódzkiej trasie WZ. Do jednego ze zdarzeń doszło na Alei Piłsudskiego przy Konstytucyjnej. Tutaj problemy z przejazdem są jednak niewielkie. Gorzej jest za to na Alei Bandurskiego. Tu do zdarzenia doszło przy dojeździe do Alei Włókniarzy. W tym miejscu ruch jest nieco większy, więc przyda się dodatkowa ostrożność. Spore utrudnienia czekają też na zdrowiu. Na całym odcinku od Rytkińskiej do Krakowskiej stoi ulica Krzemień. Jadąc od centrum w kierunku Złotna, warto wybrać przejazd Aleją Unii Lubelskiej. Nie zmniejszają się też utrudnienia na S8 na trasie z Łodzi do Sieradza. Na wysokości Łasku kierowcy utkną w nawet 2-kilometrowym zatorze. Trwają tam prace drogowe, a trasa jest zwężona, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
15: Piątkowe popołudnie z Radiem Łódź, minęła 17. Najwyższa pora na wiadomości. Radia Łódź w studiu Remigiusz Fladrowski.
17: Myśliwi pod większą kontrolą jest pomysł na zmiany w prawie łowieckim. Podziemna katedra w Łodzi otworzy się dla zwiedzających już w październiku. Łódź gotowa na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. W nocy w regionie przelotny deszcz i 14 stopni. Myśliwi pod większą kontrolą. Ponad 200 tysięcy osób poparło projekt zmian w prawie łowieckim, a mowa m.in. o zakazie polowań komercyjnych oraz odpowiedzialności karnej za polowanie po pijanemu. Największe obawy myśliwych budzi jednak propozycja zakazu polowań w promieniu 700 metrów od zabudowań. Jak zauważa w rozmowie z Radiem Łódź Przemysław Kobacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi, nikt nie bierze pod uwagę, że zwierzęta mogą niszczyć uprawy rolników.
18: Wracając do tej odległości 700 metrów od zabudowań, w niektórych miejscach Polski ponad 90% terenów wyłączymy z gospodarki łowieckiej.
19: To jest bardzo ciekawe, że myśliwi pomijają jeden bardzo ważny element. Tak, na sztywno ustawiamy to 700 metrów od budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkola, szkoły. W każdym innym przypadku, jeżeli to jest teren prywatny, to właściciel tego terenu decyduje, czy to będzie 700, 500 czy 150 metrów.
17: Dodaje przewodnicząca Partii Zielonych i pełnomocniczka Komitetu Zmian w Ustawie Magdalena Gałkiewicz. Obecnie Kancelaria Sejmu weryfikuje złożone podpisy.
0: Więcej na radiołódź.pl.
17: Jechała prawie 100 km na godzinę przy szkole, straciła prawo jazdy. Rano policjanci w Nowym Kurzeszynie w powiecie rawskim zatrzymali do kontroli 43-letnią kierującą Oplem. Kobieta jechała z prędkością 99 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 w rejonie szkoły, informuje starsza aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
20: Było to jej kolejne wykroczenie. Kobieta została ukarana mandatem karnym w kwocie 3000 zł, 13 punktów karnych oraz zostało również kobiecie zatrzymane prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.
17: We wrześniu policjanci prowadzą wzmożone działania Bezpieczna droga do szkoły. Podziemna katedra w Łodzi będzie znowu otwarta dla zwiedzających. Ten olbrzymi unikatowy podziemny zbiornik wodny na Stokach będzie można oglądać przez cały październik. Sprzedaż biletów ruszy niebawem, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
21: Będzie można się zapisać za pośrednictwem aplikacji Łódź.pl czy też aplikacji Karty Łodzianina. Ludzie posiadający aktywny status mieszkańca w tych aplikacjach będą mogli liczyć na 15% zniżkę. Na każdym to robi wrażenie i zwala z nóg, więc gorąco do tego zachęcam.
22: My mamy w tym momencie dwie podziemne katedry. To są dwa zbiorniki wodne, które są identyczne i będziemy po prostu co roku na przemian otwierali jeden do ogólnego zwiedzania. Należy pamiętać, że to są cały czas czynne zbiorniki. One cały czas zasilają mieszkańców wodę.
17: Dodaje prezes Łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz. Podziemna katedra to zbiorniki wodociągowe wybudowane w latach 1934-37. Cały kompleks może pomieścić 60 milionów litrów wody. Na zwiedzanie lepiej ciepło się ubrać, bo jest tam ciągle 10 stopni Celsjusza. Grzybobranie może być śmiertelnie niebezpieczne. Od tygodnia w lasach trwa wysyp grzybów. Eksperci zalecają najlepiej zbierać dobrze rozwinięte grzyby. Młode osobniki łatwo pomylić z grzybami trującymi. Dotychczas nie wpłynęło żadne zgłoszenie o zatruciu, mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Zbigniew Solarz.
23: Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie zostały zgłoszone przypadki zatrucia.
17: Osoby, które mają wątpliwości, co przyniosły z lasu, mogą skorzystać z pomocy grzyboznawcy w łódzkim sanepidzie. Łódź gotowa na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. Od 6 do 27 września na stadionie przy Alei Unii rozegranych zostanie 20 spotkań, w tym wielki finał. Oprócz tego reprezentacje będą trenować w trzech ośrodkach w Łodzi, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
24: To są trzy obiekty, na Potokowej, na Krańcowej oraz na Małochowskiego. Są odpowiednio przygotowane. Od jutra zaczynamy formalnie i możemy powiedzieć jasno, że Łódź jest przygotowana do tych mistrzostw.
25: 20 meczów są takim creme de la creme tak naprawdę tych mistrzostw. Treningi oczywiście przy okazji, ale też pokazujemy naszą wspaniałą bazę treningową. Zadowoleni bylibyśmy, gdyby finał i półfinały wypełniły stadion.
17: Dodaje dyrektor operacyjny Piotr Szor. Mistrzostwa rozpoczną się jutro meczami w Bielsku-Białej i Katowicach, gdzie m.in. Polki zagrają z Argentynkami. Biało-czerwone do Łodzi będą mogły przyjechać dopiero w fazie pucharowej. A więcej o mistrzostwach na radiołódź.pl. W ostatniej audycji porozmawiamy o sporcie. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Sprawdźmy, co w pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie duże, możliwe też przelotne opady deszczu, ale w miarę ciepło. Teraz termometry w Łódzkiem pokazują 22, miejscami 23 stopnie. Nieco może nam pokrzyżować plany silny wiatr wiejący w porywach do 65 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do około 15 stopni, a jutro w ciągu dnia synoptycy przewidują większe przejaśnienia. Mogą przydarzyć się drobne przelotne opady, ale będzie też temperatura całkiem przyzwoita, bo 19-20 stopni. Bardzo dobra aura do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: Popołudnie bez pośpiechu.
2: 7 minut po 17. Jolanta Kozłowska program realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. To a propos prognozy pogody, u mnie błękit.

Ten Błękit na pewno Państwo pamiętają. Pierwszą płytę Martin i Poliisa znakomicie na pewno Państwo znają. Jeszcze rok temu na Great September, a kolejna edycja tegoż festiwalu właśnie nam się zbliża. Martin i Poliis odtwarzali płytę z winyla. Byłem, wiem, rozmawiałem z nimi wtedy. Wcześniej wystąpili w naszym studiu. Z tego powstała taka epka. Jest troszeczkę tej muzyki właśnie z takiego koncertu, a koncert promował płytę, z której właśnie przed momentem zagrałem. I tak powolutku opowiadali, że będzie kolejna podróż między gwiazdami, gdzieś się znowu zamierzają w tej drodze zatrzymać i o czymś nam opowiedzieć. I historia zaczyna się nową piosenką zespołu Martin i Poliis, a to zespół z Łodzi, więc gramy po łódzku.

0: I zanim o tym panu trochę opowiem, to wrócę do utworu wcześniejszego, który nazywał się Melinda. To jest nowe nagranie Martini Police z zespołu z Łodzi. Jak się podobało? Będzie można usłyszeć Martini Police. Pewnie zagrają na żywo może więcej nawet nowych piosenek podczas koncertu na dużej scenie Great September niebawem. Mam nadzieję, że na Great September też będzie okazja porozmawiać wreszcie o tych nowościach, o tej pracy w studiu po wydaniu debiutu. Jest już jedno nagranie, ale wiem, że to jest początek nowej drogi dla Martini Police. A to James Ellis Ford przed momentem. Człowiek bardzo dobrze znany w kręgach muzycznych, bo na pewno każdy go kojarzy z Last Shadow Puppets, ale też produkował Arctic Monkeys czy Blur i myślę, że to także nagrania oczekiwane przez wielu. No to Hunsick for Another World w takim razie z tych nowości. Bo dzisiaj program z nowościami do 20, chociaż czasami sobie porozmawiamy o starociach, ale nowych starociach. A nie będę już więcej wyjaśniał nic na ten temat. Porozmawiamy sobie po prostu o płytach, które wydano na przykład 20 lat temu, a teraz są reedycje tych płyt. Właściwie wyjaśnię, żeby już tak kropkę postawić i zapowiedzieć i zaintrygować troszeczkę. Proszę z nami pozostać. Będzie też o pewnym wydarzeniu muzycznym, które to wydarzenie rozpocznie się po 20, czyli wtedy, kiedy ja zakończę już swoją audycję. A to Bartek Floczek ze starszą piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Kiedy Ozzy Osbourne odszedł lub, jak kto woli, został wyrzucony z Black Sabbath, miał ogromne kłopoty z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Ozzy próbował żyć nadal jak gwiazda rocka, tyle że dochody nie były już te same, a i perspektywy nie wyglądały dobrze. Na szczęście pomocną dłoń wyciągnęła do niego Sharon Arden, córka wyjątkowo twardego i bezkompromisowego menedżera Dona Ardena. Sharon chciała udowodnić ojcu, że da sobie radę bez niego. Zarówno ona, jak i Ozzy byli więc zdeterminowani do działania. Tyle że Ozzy był w fatalnym stanie psychicznym. Zaszył się w hotelu w Los Angeles, gdzie miesiącami pił i brał narkotyki. Sharon wyznaczyła mu jednak cel i zebrała muzyków do nowej grupy Blizzard of Oz. Dołączyli do niej młody, genialny gitarzysta Randy Rhoads oraz basista Bob Daisley. To właśnie Daisley i Rhoads przynieśli muzyczny szkielet utworu Mr. Crowley. Tekst pisał głównie Daisley, opierając się na pomysłach Ozziego. Organowe intro, które brzmi jak ścieżka dźwiękowa do horroru, powstało przez przypadek. Klawiszowiec Don Airey, dzisiaj zresztą członek Deep Purple, bawił się w studiu nowym syntezatorem i zaczął grać mroczną, gotycką melodię. Ozzy był zachwycony i natychmiast kazał ją nagrać. Inspiracją do napisania tekstu był Aleister Crowley, brytyjski okultysta, mistyk i astrolog, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Crowley zyskał miano najbardziej zepsutego człowieka na świecie. Ozzy nie chciał jednak wychwalać okultyzmu. Przeczytał właśnie książkę o Crowleyu, która bardzo go poruszyła. Piosenka w rzeczywistości miała być pytaniem skierowanym do Alistera o to, dlaczego tak bardzo zatracił się w mroku i magii. Nawiasem mówiąc, postać Crowleya fascynowała też Jimmy'ego Page'a z Led Zeppelin. A wracając do Ozziego, Sharon postanowiła, by zespół działał jednak pod nazwiskiem Osborna, który był już znany. Debiutancka płyta otrzymała za to tytuł Blizzard of Oz i dzisiaj jest absolutną klasyką. Z niej słuchamy utworu Mr. Crowley.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PGE Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: W pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radia Łódź Michał Dąbrowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15 Aga Burcen i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
11: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
12: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
10: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
14: Co?
13: Podobno jest nowy system w Azji.
14: Aha.
13: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
14: Mordo.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
17: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
18: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
22: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 17.30, jest skrót najważniejszych wydarzeń i w studiu Damian Grosicki.
23: Witam i zapraszam. Gorący polityczny piątek na Wiejskiej. Sejm po raz trzeci nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Koalicji rządzącej zabrakło dokładnie 25 głosów, by przełamać decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Brak większości w Sejmie oznacza, że unijne regulacje rynku kryptowalut po raz kolejny zostaną zablokowane i nie wejdą na razie w życie. Sejm wybrał też Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas głosowania uzyskał 226 głosów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Przeciwko kandydaturze Macieja Berka zagłosowało PiS, Rozwój Plus i Konfederacja. Przeciwko byli też niektórzy politycy koalicji rządzącej. Między innymi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest konieczny, ponieważ 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Mieszkańcy łódzkich Bałut narzekają na dziką roślinność. Ta rozrasta się na chodniki i utrudnia przejście. Miejscami roślinność zajmuje nawet kilkadziesiąt centymetrów dróg dla pieszych. Na liście przygotowanej wspólnie przez mieszkańców i Radę Osiedla znalazło się 14 takich miejsc. Radio Łódź czeka na odpowiedź miasta w tej konkretnej sprawie. I będzie kolejne rondo. Na łódzkiej Retkini w drugiej połowie września ma rozpocząć się przebudowa skrzyżowania ulicy Retkińskiej i Kusocińskiego. Przejazd ulicą Retkińską będzie częściowo zachowany, jednak zamknięty zostanie wlot od strony ulicy Kusocińskiego. W związku z pracami zmieni się również trasa autobusów linii 80. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na wakacje 2027. To kolejny etap modernizacji Retkini. Na pełne wydanie wiadomości zapraszam o 18.00.
22: Mamy ostrzeżenie o silnym wietrze, może wiać nawet do 85 km na godzinę. Przelotne opady deszczu mogą przechodzić w burzę, więc proszę uważać. Na razie 22 stopnie. No, w nocy da temperatura około 15 stopni i w dalszym ciągu to ostrzeżenie. Silny wiatr i burze będą nam towarzyszyć. Wiatr z kierunków zachodnich.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
22: 27 do 18 w tej chwili. No dzisiaj przede wszystkim z nowościami, jak wspominałem. Nowe jutro.

0: całą płytę. Trochę gitarowego, mocnego grania się przyda. No właśnie, to teraz o takim graniu, które powstało 20 lat temu, a teraz reedycja płyty zespołu Pustki. Jest na winylu taka płyta. Z Radkiem rozmawiałem. Radek Łukasiewicz wytłumaczył wszystko. Taka rozmowa już niebawem, w której się z audycji. A przy okazji także okazało się, że także wystąpi na Great September i te piosenki pojawią się w tym jego repertuarze.
1: Z racji tego, że Pustki nie istnieją, postanowiłem zagrać kilka takich krótkich koncertów solowych z materiałem z tej płyty. Jeden z nich w ogóle będzie w Łodzi.
0: Okay.
1: Więc skoro rozmawiamy w Radiu Łódź, to na Great September 12 września w Galerii ASP na Piotrkowskiej będzie spotkanie związane z płytą Domino i mój właśnie występ. Więc ja się konfrontuję z tymi utworami na nowo i utwór To nie wszystko. Bardzo piosenka, którą lubię i naprawdę dlatego chciałem ją odświeżyć, ale są tam dwa wersy, które bym dzisiaj zmienił, bo uważam, że nie pchają tej historii tak, jak się powinno. Więc to jest bardzo ciekawe zerknąć na swoją twórczość sprzed 20 lat.
0: Tak, jak będziesz w Łodzi, to oczywiście zapraszam, a tak uśmiechamy się, a przecież historia poważna i niby smutna, a my dzisiaj w tej rozmowie z dużym dystansem potrafimy się nawet uśmiechnąć czy zaśmiać, nie? Przy niektórych rzeczach. No, ale to jest taki powrót do pustek twój, nie wiem, bardzo sentymentalny również, bo tak, 8 om, nie? Żeby pokazać tym młodym ludziom, że coś takiego zaistniało, takie piosenki, teraz to Domino.
1: No tak, 20-lecie to jest bardzo dobra okazja, ale z płytą Domino to właściwie był nasz obowiązek w pewnym sensie, bo jest to bardzo ważna płyta w naszej dyskografii, a nie było jej ani w cyfrze,
0: tak.
1: Na platformach streamingowych jej nie było i nigdy też jej nie było na winylu, więc stąd ta inicjatywa. Płyta od dawna niedostępna na kompaktach, tak zwanych, na płytach CD. Ona była dodrukowywana chyba dwa razy przez Polskie Radio i całkiem nieźle się sprzedała, ale potem te umowy wygasły i nie było już kontynuacji, więc teraz serwisy streamingowe oraz winyl. I przypominam, winyl, ten nakład, który teraz jest, to jest tylko 500 sztuk ręcznie numerowanych. On się rzeczywiście cieszy bardzo dużym powodzeniem, więc jeżeli ktoś chce mieć pewność, że mu to nie ucieknie, to powinien się zainteresować.
0: 500 sztuk winylowej płyty i pustki powracają. Czy jeszcze jakieś niespodzianki przygotowujesz w związku właśnie z taką sentymentalną podróżą do tamtych różnych rzeczy, które robiłeś?
1: Przygotowuję jedną, myślę, że dosyć dużą niespodziankę, natomiast nie mogę chyba jeszcze o niej powiedzieć, bo nie mogę podać żadnych szczegółów ani dat, ale Piotrze, mogę ci obiecać, że dostaniesz ode mnie informację, jak ona tylko się ukaże.
0: Już czekam, a na razie widzimy się w Łodzi.
1: Tak, do zobaczenia, zapraszam.

No to trochę po polsku gramy pustki. Bałagan to jest single z płyty, która jest reedycją. No, czyli jest materiałem sprzed 20 lat, a jednak świeżutko brzmi, muszę przyznać. Mam oczywiście więcej tej rozmowy z Radkiem Łukasiewiczem na temat pustek z tamtych czasów. I kiedyś na pewno odtworzę, bo to ciekawa podróż w czasie, ciekawe, sentymentalne spojrzenie na to, co się wtedy z nim i z nimi działo. No i też przełożenie na współczesność, na taką rzeczywistość, która z jednej strony nam się pozmieniała bardzo, nawet bym powiedział, że wszystko się w niej zmieniło, a z drugiej strony jest w tym coś takiego, co odnosi się do chwil 20 lat temu spędzanych. I nie twierdzę, że tylko i wyłącznie chodzi o przekaz tych piosenek. Przekaz stworzony jako jedna historia przeżyć jednego z członków zespołu Pustki wtedy. Dobrze, no tak będzie. Jeszcze z Radkiem mam nadzieję, że rzeczywiście spotkamy się na Great September, tak jak z wieloma innymi artystami i na przykład za tydzień weekendowo to o Great September będziemy dużo mówić i będziemy spotykać się właśnie i rozmawiać z tymi, którzy przyjadą, będą u nas występować. Rambo Jet, bardzo łódzki zespół i fajnie, że jest to moje miasto.

Skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie. Potem sen nas wypycha w przestworzach.

Leon Bridges, jego nie mogło zabraknąć. Talk It Over zapowiada swoją płytę, będzie więcej tej muzyki z tego krążka, jak tylko płyta się ukaże. Fenomenalne rzeczy i tyle. To jeszcze Oyster Boy, a propos nowych piosenek, które dotarły do nas w tym tygodniu.

0: Reklama.
1: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
3: Dziewczyno.
1: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
10: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
11: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
10: Tak wcześnie?
11: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
10: I co powiedzieli?
11: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
10: Bezcenne.
11: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: I już 18.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Czas na wiadomości w naszym programie. Damian Grosicki.
14: Są nowe informacje ze śledztwa dotyczącego zonda Krypto. Łódzka ulica Okrzei czeka na progi zwalniające. Mieszkańcy apelują do miasta. Policja piotrkowska poszukuje świadków wypadku w okolicy Longinówki. Sporo chmur nad regionem, cały czas możliwe są przelotne opady deszczu. Jest decyzja sądu o areszcie tymczasowym dla trojga zatrzymanych ostatnio osób w śledztwie dotyczącym zonda Krypto, a w Sejmie premier Donald Tusk ujawnił część zeznań szefa upadłej spółki Przemysława Krala. Informacje na ten temat zebrał Mariusz Pleśniewski.
15: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej zonda Krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
16: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, Dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
15: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek zonda krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
16: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
15: Posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
14: Posłowie Rozwój Plus złożyli dziś projekt uchwały o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy giełd kryptowalut. Pod projektem podpisali się też m.in. posłowie Razem, Konfederacji, Demokracji Bezpośredniej i kilkoro niezrzeszonych.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Niebezpiecznie na łódzkich Kozinach. Mieszkańcy okolicy Okrzei mają dość piratów drogowych. Miały pomóc progi zwalniające, ale obietnice urzędników utknęły w martwym punkcie. O szczegółach tej sprawy nasz reporter Seweryn Potentas.
2: Problem z szybką i niebezpieczną jazdą pojawił się po remoncie. Stąd pomysł montażu progów zwalniających. Projekt wygrał w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim, ale progi jeszcze się nie pojawiły, mówi mieszkaniec ulicy pan Paweł.
3: Z biegiem miesięcy nic się nie działo, a sytuacja jest taka, że to jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców.
2: Jak tłumaczy miasto, aby wprowadzić zmianę, należy spełnić szereg procedur.
17: Ta organizacja ruchu musi być skonsultowana z policją i z odpowiednimi innymi jednostkami w ramach procedury, którą musimy przejść.
2: Mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Jak poinformowało nas miasto, montaż progów na ulicy Okrzej został już zlecony i pojawią się tam w najbliższym czasie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: Jak podkreślają mieszkańcy, progi na Okrzei są potrzebne, ponieważ ulicą często przechodzą dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej.
0: Więcej na radiołódź.pl.
14: Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister w rządzie Donalda Tuska to doktor nauk prawnych, do niedawna koordynujący proces legislacyjny w rządzie. Zdaniem Leszka Jeżdżewskiego z Fundacji Liberté, Koalicja Obywatelska może w ten sposób stracić ostatni argument w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
18: Przyjęcie Trybunału w taki sposób będzie tak naprawdę klęską, ponieważ głównym atutem Tuska i Platformy w czasach opozycyjnych było powiedzenie sobie, my jesteśmy inni, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy moralną odnową. A sprowadza się tak naprawdę do tego samego.
14: Za wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziały się w piątek w Sejmie kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL Trzeciej Drogi, Lewicy oraz większość klubów Polska 2050 i Centrum. Za kandydaturą Artura Kotowskiego były kluby PiS i Rozwoju Plus. Przeciw obu kandydatom opowiedzieli się posłowie klubu Konfederacji i Koła Razem.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Piotrkowska policja poszukuje świadków tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia w okolicy miejscowości Longinówka. Mowa o zdarzeniu z 27 sierpnia z drogi krajowej 91, w którym zginęła 22-letnia kobieta. Prokuratura prowadzi już śledztwo w tej sprawie. 19-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Każda informacja może pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku, mówi Radiu Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
19: Funkcjonariusze Wydziału Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim poszukują naocznych świadków zdarzenia, w tym osób, które zostały wyprzedzone przez pojazd marki Infiniti, którego kierowcą był podejrzany, a także posiadają nagrania z wideorejestratorów samochodowych.
14: Osoby, które mają informacje dotyczące tej sprawy, mogą skontaktować się z piotrkowską policją osobiście, telefonicznie lub mailowo. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o 19:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Mamy ostrzeżenie o silnym wietrze, może wiać nawet do 85 km na godzinę. Może wiać już teraz, a może wiać w nocy, bo ta prognoza mówi właśnie o warunkach, które nas czekają w najbliższych godzinach. 22-23 stopnie, ale w nocy tylko 15 już w takim razie. Przelotne opady deszczu, możliwe burze przez cały ten czas. Wiatr, o którym wspominałem, będzie z kierunku zachodniego.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Popołudnie bez pośpiechu.
12: Piotr Bielawski, zapraszam. 7 minut po 18, druga godzina naszego spotkania od nowej Natalii Grosiak się rozpoczyna.

To taki przekaz w piosence, który mówi o pewnego rodzaju przewrocie, o jakimś punkcie zwrotnym w jej życiu. I ta płyta jest rzeczywiście tego dowodem, poszczególne piosenki. Mógłbym powiedzieć, że znam płytę, bo znam, rzeczywiście tak jest, ale nie mogę jeszcze o niej opowiadać, tym bardziej grać wszystkiego. Jeszcze chwila do premiery całego albumu, ale mogę zagrać najnowszy singiel zapowiadający, że to będzie płyta podpisana imieniem i nazwiskiem Natalia Grosiak.

0: Nie, to nie jest nowość. Wyjąłem to z przeszłości. Dlatego to jest zespół Plastik, ale w tym tekście jest takich wiele ciekawych niuansów odnoszących się w ogóle moim zdaniem do tego czasu, który sobie płynie i do tego wszystkiego, co Plastik przez 20 lat robił. A dlaczego mówię o 20 latach? Po raz kolejny można mówić o 20 latach. Ukazała się płyta debiutancka zespołu Plastik właśnie tak dawno temu. I to była płyta, która natychmiast została zauważona, otrzymała nominację do Fryderyków, zespół został doceniony jako również grupa, która coś nowego wnosi na polską scenę muzyczną. Jasne, że było w tym spojrzenie na muzykę zachodnią, ale w Polsce jeszcze tak się nie grało elektronicznie, jeszcze nie tak roztańczono się przy tej elektronice. A oni jako pionierzy to wprowadzili i później szaleństwo tej elektroniki dopiero nastąpiło. To była płyta naprawdę, jak na tamte czasy, bardzo odważna, bo nikt takiej muzyki nie słuchał, nie mówiąc, że nie tańczył przy takiej muzyce. I Plastik to zrobił. No i teraz jest reedycja tej płyty, bo uważam, że w dalszym ciągu to jest album, do którego należy wracać i pokazywać jako taki kolejny moment jakichś przemian w polskiej muzyce w ogóle. To prawda, ale też patrząc na 20 lat zespołu Plastik, można mówić o zwycięstwach i porażkach. Stali się producentami, wspomagali wielu artystów, nie tylko polskich, o czym także należy głośno mówić, ale jeśli chodzi o ich poczynania artystyczne, ich piosenki, to kiedy coś już się zadziało, kiedy już się wydawało, że to jest znakomity moment, bo kolejna naprawdę genialnie napisana piosenka się pojawiała, to albo COVID, albo coś innego, albo nie mogli pojechać na festiwal do Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, a mieli duże szanse, żeby się wypromować. Będę więc z nimi rozmawiał również o porażkach. Nie ma lekko. Trzeba pomówić troszeczkę więcej o tym, by pokazać, jak działa show biznes, jakie są reguły tego wszystkiego, co można stracić i co zyskać. I co oni zyskali i stracili, patrząc z perspektywy 20 lat. Plastik przyjeżdża, będzie w niedzielę o 15 w spotkaniach bliskich. Bliskich spotkaniach, no bo to będzie taka bardzo szczera rozmowa. Mam nadzieję, że się na nią zgodzą, no bo tylko i wyłącznie takie pytania zamierzam im właśnie postawić.
1: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
2: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
0: To jest fragment rozmowy, którą przeprowadziłem wcale nie 20 lat temu. Troszeczkę cofnąłem się w czasie, ale nie tak bardzo. Ale przypomnę również w niedzielę dłuższą część wywiadu, który był w ogóle pierwszym wywiadem zespołu Plastik. I miałem okazję z nimi wtedy rozmawiać. Też przypomnę taką chwilę. To jeszcze z tej pierwszej płyty Plastik, a później wrócę z płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Amy Winehouse powraca, Back to Black powraca tak naprawdę, ten jej album po 20 latach, Piotr Bielawski. Zapraszam, to jeszcze jedno spotkanie właśnie przypominające, że mamy do czynienia z taką historyczną chwilą, że po 20 latach ktoś postanowił pokazać co nieco więcej z sesji nagraniowej do Back to Black, a to płyta naprawdę genialna, na tyle znakomita, że za każdym razem można do niej wracać i słuchać od początku do końca. No i to jest też płyta, która moim zdaniem odbija się szerokim echem w dalszym ciągu w muzyce światowej, bowiem wielu twórców też odwołuje się do Amy Winehouse, mając świadomość, że szczerość wypowiedzi jest najważniejsza. To prawda, że pod wpływem używek te piosenki powstawały, ale to jest też prawdą, że dzięki temu uniknęła jakby takim próbą, jak inaczej coś zinterpretować, może poszukać innego sposobu wypowiedzi. Po prostu tak, jak to zabrzmiało, tak to zostało zrealizowane i tak właśnie to pozostało na płycie Back to Black i tak właśnie tego słuchamy do dzisiaj. No to ciekawa forma, bo na kilku winylach na przykład dzisiaj zebrano te różne materiały. Są dodatki, jak mówiłem, m.in. koncert z Amsterdamu, no i demowe wersje poszczególnych piosenek. Jest czego posłuchać, jest do czego wracać. A płyta Back to Black Amy Winehouse zawsze będzie w kategoriach genialności na pewno oceniana. Pozostanie Amy Winehouse z nami i szkoda, że już więcej nagrań nie zrealizuje. No to tym bardziej cieszyć się, że ktoś postanowił pokazać jeszcze raz tamten czas i tamtą sesję nagraniową.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
3: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
5: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Myslowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
9: No dzisiaj program z nowościami. Misia w Urtach powraca wreszcie po jakimś tam czasie nowymi piosenkami. A że żałuję, że z nią nie porozmawiałem na Fryderykach, widząc ją o tych piosenkach. Ale przyjdzie jeszcze czas.

To z kolei Queens of the Stone Age, no też legenda, ktoś powie. Będzie nawet mocniejsze granie jeszcze dzisiaj u nas, bo pewnie wielu wie, że w Aleksandrowie Łódzkim trwa Summer Days Loud. Będziemy stamtąd nadawać program. Maciej Werk i Maciej Kieszkowski od 20. Mam nadzieję, że po 19 już nam co nieco opowiedzą, co tam się dzieje, jak się sytuacja przedstawia i co się będzie działo po 20 w ich audycji. Więc będzie to mocniejsze granie, ale na razie no też wcale nie o słabym graniu, też o mocnym właściwie, chociaż o innym wydarzeniu, które nazywa się New Gens Music. To jest taki konkurs, przegląd muzyki w Łodzi, tak? Artyści łódzcy tu się prezentują. To jest taki właściwie projekt, można powiedzieć, zorganizowany przez Miejską Strefę Kultury w Łodzi. Koordynatorem jest Kuba Wandachowicz, ale również Radio Łódź, które ufundowało nagranie epki dla zwycięzcy, ale też festiwal St. Edith Maćka Werka, który to festiwal przyjmie laureata na swoje festiwalowe deski i będzie mógł ten laureat na tym festiwalu się po prostu pojawić. Koncert finałowy w ogóle New Gens Music odbędzie się w dniach 25-26 września w Domu Kultury Ariadna. Tam gościnnie z kolei jako gwiazda Mary z Polski, która wykona punkowe numery czy to Kontroli W, czy Kosmetyków Mrs. Pinky, a więc duńsko-wolskiej kapeli i Darka Kuldy. Właściwie to są utwory, bo oba te zespoły to Darek Kulda założył. Więc to będzie taka odnośna. Biorąc pod uwagę, co gra dzisiaj młodzież i jak się prezentuje właśnie w tym przeglądzie, no to jest punkowo i to bardzo punkowo, powiedziałbym szczerze. No i od dzisiaj można na przykład spojrzeć na nasz radiowy YouTube, bo tam się prezentują ci wszyscy wykonawcy biorący udział w ścisłym finale tego konkursu. To od ponad 2 godzin Kresy, taki zespół tutaj

0: je prezentujemy, można obejrzeć, posłuchać. Wszystko zostało nagrane jako taka live sesja w naszym studiu, żeby mogli się zaprezentować i żeby to mogło podlegać ocenie, bo ta ocena jest ważna, no bo ktoś będzie zwycięzcą tego konkursu, jak wspomniałem. Więc państwo przyglądają się i słuchają, jak gra zespół Kresy na naszym radiowym YouTubie, a u nas w programie Natalia Barcikowska z Kresami sobie rozmawia.
1: Od ostatniego singla Land in Between minęły 2 lata. I co się zmieniło od tego czasu?
2: No, zmieniło się wiele. W tym momencie zespół wygląda tak, że ja zostałem z oryginalnego składu tylko.
3: Zmieniło się to, że teraz będziemy płytę nagrywać.
1: Opowiedzcie o utworach, które zarejestrowaliście.
2: Polecieliśmy ze starym utworem, taki jednym z Mauryczym, Fidelmanem.
3: Klasyk.
2: Zagraliśmy też właśnie 2 utwory nowe, które się pojawią na przyszłym wydawnictwie. Jeden ma roboczy tytuł Próba we trzech, a drugi...
3: Też ma roboczy tytuł 365 w opór.
2: Tak, utwory są... od siebie no, różnią się z tego względu, że jeden został napisany przeze mnie, drugi został napisany przez Huberta.
3: Myślę,
2: że
3: mają wspólny
2: no? mianownik w sobie.
1: A co powiedzielibyście o Maurycym Fidelmanie? Jak to się dzieje, że on dalej jest taki żywy i że i na koncertach, i studyjnie dobrze działa?
3: No, jest to utwór, wydaje mi się, po prostu bardzo hitowy, taki catchy. I myślę, że też to, że jakby właśnie energetycznie on jest takim jednym z niewielu naszych utworów, że po prostu większość czasu jest po prostu cały czas jechane. I to jakby się zawsze jakoś broniło właśnie i na koncertach. Ten utwór tak przetrwał taką próbę czasu, na zasadzie, że widzimy też, że jakby ludziom dalej się podoba i że też zawsze jak coś tam gramy, to jest o Maurycy, super.
2: Też na pewno to, że ten utwór był robiony w poprzednim składzie, a teraz jest grany w nowym, jakby dało mu...
3: Odświeżył go też.
2: Dało mu
3: drugą
2: inną jakąś... Może nie interpretację, tylko jest po prostu grany przez innych ludzi inaczej. Także jest to po prostu też w jakimś stopniu świeższe, mniej sztampowe.
1: I czego możemy się spodziewać po finałowym koncercie?
3: No, nowych chyba utworów więcej będzie niż było. Chyba nie graliśmy szczególnie nowych na tym. Myślę też, że... No, to fajnego koncertu i to chyba wielu koncertów, bo...
2: Wielu fajnych koncertów, tak.
3: Bo tutaj line-up jest napchany fajnymi, młodymi wykonawcami. Taki mini festiwal się z tego zrobi.

No i Maurycy Fiedelman, skoro o tym utworze tyle było. Kresy. Kresy są u nas na YouTubie, bo biorą udział w New Jeans Music, o tym mówiłem, koncert finałowy. Właściwie finał tegoż 25 i 26 września w Ariadne. Można się pojawić i sprawdzić, która z tych młodych formacji wygra. Ciekawa muza, prawda? Psychodeliczna muza, będąca złożeniem improwizacji. Nawet bym powiedział, że gdzieś z jazzu wydobywająca się. No niektórzy z nich to jazz potrafią grać, to prawda. No ale też punkowe jest to wcielenie młodzieży teraz. No to proszę sprawdzić, jak w ogóle te wszystkie postaci się prezentują na naszym YouTubie, potem się pojawić w Ariadnej 25-26 września, bo tam też Mary z Polski sobie punkowo będzie poczynać. No i wtedy to wszystko się dopiero zakończy. Okej, okay. Almost Monday, bo my w dalszym ciągu nowości sprawdzamy, a skoro też mocne riffy i takie dźwięki, to Almost Monday, a później wszystko się zmieni muzycznie.

Jak się bawić, to się bawić. Almost Monday. Na mocnych gitarach można oprzeć różne rytmy i różną muzykę stworzyć. I to prawda, ale będzie ta mocna muzyka, tak jak wspominałem, po 20 będzie o imprezie Summer Dying Loud. Taka impreza trwa w Aleksandrowie Łódzkim. Po 20 stamtąd Maciej Werk i Maciej Kieszkowski będą nadawać i opowiadać, co się tam dzieje, kto tam występuje i jakie to szaleństwo. To 17 już edycja Summer Dying Loud, czyli festiwalu muzyki metalowej w Polsce. Na scenie na pewno wielkie gwiazdy metalowego grania, a jest tam Radio Łódź i nasze studio. I spoglądamy i podsłuchujemy i Maciej Werki, i Maciej Kieszkowski właśnie o tym będą opowiadać. O czym tak naprawdę będą opowiadać, to nam zdradzą, ale po 19 już zapraszam. Spróbuję z nimi się połączyć, podsłuchać, czy już tam gra ten metal i jak brzmi ten metal za ich plecami. No niech zdradzą, co tam się ma rzeczywiście tego wieczoru wydarzyć. A ja wspominałem, że jeszcze przed zakończeniem tej godziny muzycznie trochę się zmieni.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
13: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kurt Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
14: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30.
16: Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
0: Po reklamie.
17: Już 19 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Damian Grosicki.
18: W łódzkich szkołach brakuje nauczycieli. Dyrektorzy łatają plany lekcji. Rosyjski dron trafił w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Dziś rodzina i przyjaciele pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, żołnierza kampanii wrześniowej, uczestnika konspiracji Powstania Warszawskiego i najstarszego polskiego youtubera. Spore zachmurzenie nad Łódzkiem może padać. Łódzkie szkoły z trudem dopinają plany lekcji. Z powodu braków kadrowych dyrektorzy placówek muszą łatać dziury nad godzinami oraz ściąganiem z emerytur dawnych pracowników. Problem narasta z każdym kolejnym rokiem. W jednej ze szkół niemal wszyscy nauczyciele pracują na pół etatu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są niskie zarobki, które nie przyciągają do zawodu młodych ludzi, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
19: 20-letnia osoba, która udziela korepetycji, zarabia więcej niż nauczyciel z kilkunastoletnim doświadczeniem, więc wielu nauczycieli ucieka do szkół prywatnych, wielu nauczycieli zakłada własne biznesy udzielając korepetycji, w szczególności z przedmiotów ścisłych, bo to jest najbardziej opłacalny kierunek.
20: Te braki są coraz większe i to rzeczywiście są przedmioty takie jak matematyka, język polski, czy też przedmioty zawodowe, bo tutaj też są duże braki.
18: Według najnowszego międzynarodowego badania TALIS średnia wieku nauczyciela w Polsce wynosi już blisko 50 lat. Z kolei młodzi pedagodzy stanowią margines. Zaledwie co 25 nauczyciel w kraju nie ukończył jeszcze 30 roku życia.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: Rosyjski dron odrzutowy uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Na skutek ataku rannych zostało 5 osób. Ukraińskie władze mówią o eskalacji rosyjskich działań przeciwko wznowieniu procesu pokojowego. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Siedziba Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa znajduje się w ścisłym historycznym centrum miasta w sąsiedztwie m.in. wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO zabytkowego Soboru Mądrości Bożej. W budynku wybuchł pożar, z części okien unosił się czarny dym. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezzałogowiec był skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU Oleksandra Pokłada. Z kolei ukraińskie MSZ oświadczyło, że Moskwa eskaluje sytuację i przeprowadziła atak w trakcie wznowionej ofensywy na rzecz pokoju, pokazując, że jej prawdziwą intencją jest odrzucenie dyplomacji. Ukraińskie władze spodziewają się w najbliższych dniach wizyty amerykańskich przedstawicieli w rozmowach pokojowych Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa.
18: Kijów od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Rodzina, bliscy i przyjaciele pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, pseudonim Sławek. Żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik konspiracji i powstania warszawskiego, zmarł 22 sierpnia w wieku 105 lat. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy walczących we wrześniu 1939 roku, najstarszym polskim youtuberem. Jego życie było świadectwem historii.
15: Prezentował się zawsze jako człowiek pełen energii, apetytu na życie, na poznawanie nowych okoliczności. Kultywował i cenił tradycję rodzinną.
21: One nas po prostu uczą szacunku do historii i uczą nas tego, że Polska jest najważniejsza. Są świadectwem historii.
18: Józef Przedpełski należał do Batalionu Obrony Narodowej Łódź. W kolejnych latach wojny działał w Związku Walki Zbrojnej i Narodowych Siłach Zbrojnych. W wieku 95 lat założył kanał na YouTube, dzięki któremu został określony jako najstarszy polski YouTuber. Publikował tam swoje wspomnienia i opowiadał o historii swojego pokolenia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
18: Kutno stało się stolicą róż. To z okazji 52. Święta Róży. Głównym punktem jest ogólnopolska wystawa tych kwiatów, a w sobotę ulicami miasta przejdzie parada kwiatowa. Przez cały weekend na odwiedzających czeka mnóstwo plenerowych atrakcji, mówi koordynatorka Biura Święta Róży Wioletta Maciejewska.
22: Ogólnopolska wystawa róż i wystawa profesjonalnego konkursu różanego, spotkania, porady ogrodnicze, chrzest róży nowej odmiany Polskiego Towarzystwa Różanego, piękne aranżacje florystyczne przygotowane przez ponad 60 mistrzów i mistrzynie florystyki z całej Polski.
18: Dodatkową atrakcją będzie zlot ponad 200 klasycznych samochodów, które również będzie można podziwiać w sobotę. A Święto Róży w Kutnie potrwa do niedzieli. Kolejne wiadomości o 20:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Będzie nieźle wiało i to przez całą noc. Mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa. Wiatr nawet do 85 km na godzinę. Będą opady deszczu i burze. Temperatura teraz 22 stopnie, w nocy 15, jutro więcej przyjaśnień, przelotne opady deszczu jednak pozostaną, temperatura jutro do 20 stopni. No i wiatr troszeczkę lżejszy, jeśli się pojawi, do 60 km na godzinę.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
17: 7 minut po godzinie 19. Piotr Bielawski, zapraszam. Jeszcze do 20 spędzamy ten czas razem, a później to już będzie bardzo metalowo. A jak metalowo, no to sprawdzimy za chwilę.

0: Blue Shadows, nie wiem jak z Błękitem, bardziej ten Shadows, czyli cienie, mogą pojawiać się teraz w Aleksandrowie Łódzkim. Tam 17. edycja Summer Dying Loud, festiwalu muzyki metalowej. Od 20. Maciej Werk, Maciej Kieszkowski, właśnie stamtąd będą nadawać nasz program, ale myślę, że już tam są, że już tam coś się dzieje i mogą zapowiedzieć te wszystkie wydarzenia, które nas czekają. Jesteście panowie?
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Piotrze, Maciej Werk.
2: Maciej Kieszkowski, dzień dobry, można powiedzieć.
1: Tak,
2: jeszcze.
1: Ale to wczoraj chmury nadciągałem. Będę dzisiaj pogodynką Radia Łódź. Otóż, proszę Państwa, nadciągałem chmury nad Aleksandrów, ale ponieważ muzyka jest dynamiczna i głośna, przewiewa te chmury, więc liczę na to, że będzie bezchmurnie i bezdeszczowo.
2: Nie zanosi się, żeby było teraz bezchmurnie i bezdeszczowo. Wczoraj tak było. Jesteśmy w połowie festiwalu. Piotrek powiedział, że to jest muzyka metalowa, ale tutaj jest taka formacja, która tak myślę, że powinna być Piotrowi znana. Nawet kiedyś jak grałem, to wspominałem o tym, że autor audycji przede mną być może też kiedyś w swoim programie umieścił to granie. Mam na myśli Ciśnienie,
0: jasne,
2: Trójmiejskie.
0: Jasne.
2: Tak?
0: Tak było.
2: No więc Ciśnienie dało wczoraj fantastyczny koncert.
0: Okay.
2: Trudno jest określić ich muzykę, prawda? Mm-hmm. Bo to jest, ale to właściwie doskonałą nazwę sobie wybrali, bo to jest takie ciśnienie, że rozsadza w ogóle tych wszystkich ludzi, którzy stykają się z tą muzyką po drugiej stronie.
0: Ale musisz, Maciek, przyznać, że fajnie nakładają się różne dziwne gatunki muzyczne na siebie już teraz, prawda? I w metalu można to znaleźć na przykład.
2: Ale rzeczywiście, że tak, jak pamiętam 30 lat temu, to jeżeli ktoś pojawił się na koncercie metalowym w koszulce z zespołu punkowego, no to jakby to powiedzieć niewulgarnie.
0: Nie było
2: znaczy,
0: dobrze.
2: Mógł dostać po buzi.
0: Nie było dobrze.
2: Nie było dobrze.
1: Ja wybrałem opcję pośrednią, jestem dzisiaj w koszulce Johnny Cash'a, więc myślę, że to jest takie połączenie
0: pomiędzy. To nie będzie dobrze.
1: Pomiędzy, więc...
0: Maciej Kieszkowski niech ci to wytłumaczy. To nie będzie dobrze.
1: Ja w roli edukatora tutaj występuję.
0: No to zobaczymy, jak ci się
2: tak
0: uda.
2: Ale mówiąc tak poważnie, żyjemy w takich czasach, że dzisiaj można sobie spokojnie przyjść w koszulce Johnny'ego Cash'a i nikogo to nie dziwi. I ludzie idą, tutaj jest mała scena nazywana kryptą i tam się dzieją rzeczy naprawdę każdego roku niewiarygodne i tam wielu ludzi się zbiera, nie wiedząc nawet na co idą, a potem wychodzą oczarowani, bo spotykają się z muzyką, której nie byli w ogóle świadomi i której nie oczekiwali.
1: Potwierdzam, 2 lata temu miałem okazję w tejże krypcie grać z zespołem Hedona i rzeczywiście było tak, że sporo ludzi przyszło, bo po prostu jest to miejsce, do którego się przychodzi. Nagle okazało się, że odkryli, wydawało się już znany trochę zespół, ale jednak zawsze można odkryć coś ciekawego.
0: A co nas czeka dzisiaj właśnie? O czym będziecie opowiadać? O jakiej muzyce będziecie opowiadać?
2: Mamy zapowiedzianych kilku gości, ale nie chciałbym uprzedzać, bo jak ktoś nie dotrze i nas złapie za słowo, no to nie chcemy się potem tłumaczyć. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, ja przed chwilą byłem na koncercie Black Magnet i myślę, że to był zespół, jakby byłby Maciek tam w tej krypcie, to by mu się spodobało, bo to korzenie w Godfleshu, taki wczesny Nine Inch Nails, naprawdę wytworzyli tak ogromną... Też takie ciśnienie było. Była taka niesamowita atmosfera w krypcie, że wręcz to wszystko eksplodowało. W tej chwili, kiedy mówimy do Ciebie i do Państwa, na głównej scenie gra i śpiewa Blaze Bailey. Były wokalista Iron Maiden, to on śpiewał na tych dwóch płytach wtedy, kiedy Bruce Dickinson odszedł i przed jego powrotem. I gra i śpiewa materiał właśnie wybrany z tych dwóch longplayów.
0: Trochę słyszymy z oddali, ale jednak trochę do nas dochodzi to wszystko. Czyli po 20 to już właściwie tylko będziecie grać taką muzykę i od 20 opowiadać i rozmawiać z tymi, o których na razie nie zdradzamy, że przyjdą.
2: To nie będą tylko muzycy.
1: W najgorszym wypadku damy radę bez gości.
0: To powiem tak, Maćka Werka to w ogóle nie będę o nic pytać, ponieważ odpowie, nie mogę ci nic powiedzieć, prawda? I na tym zakończę nasze spotkanie.
1: W rzeczy samej może tak być.
0: O właśnie, zagram teraz piosenkę zespołu Hedone.
1: A... Ziemek Kosmoski dzisiaj gra koncert, też zapraszamy do tych, którzy nie są w Aleksandrowie, do Łodzi też na
0: tak
1: koncert.
0: Tak jest, wspominam o tym też, tak jest. No to niech się to wszystko dzieje w takim razie, ale spróbujmy jeszcze przed samą 20 się połączyć, dobrze?
2: Dobrze.
0: Sprawdzimy po prostu, jak emocja, jak gorąco się już robi przed waszym programem, co się tam dzieje. Maciej Werk, Maciej Kieszkowski dla państwa od 20 non-stop w dzisiejszym programie Radia Łódź. Proszę czekać, jeśli państwo nie są w Aleksandrowie, to proszę czekać na ten program. Obiecane nowe hedony.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Ja to skoro i Lambda Madame in Poland mówi, co się państwu? Myślę, że może mówić, ale na razie nie będę rozstrzygał tego tematu, bo to już zupełnie inny wątek. Wrócę do K2, Wielki But, Ziemowit Kosmoski. Dzisiaj o 20.00 Boho Art Café. Jeszcze raz przypomnę, tam można spotkać się z Ziemkiem i z jego muzyką całkiem nową, a później będzie go można spotkać na Sundedit właśnie, na festiwalu Sundedit. Człowiek z totalnym uchem, powiem tak, więc będzie się działo i będzie można o tym jego słyszeniu muzyki i jego graniu muzyki także zapewne na Sundedit porozmawiać. To już gwoli zapowiedzi, gwoli wyjaśnienia i połączenia tych wszystkich tematów, wszystkich wątków w jedno. Tak, dzisiaj metalowo z kolei w Aleksandrowie, to już 17. edycja Summer Dying Loud i z zaskoczeniem tutaj przyjmuję, że ktoś jeszcze o tym nie wiedział, że ma tak blisko metalową imprezę, a lubi taką muzykę. No to niech żałuje, że go tam nie ma, ale tym bardziej polecam, zapraszam do słuchania audycji po godzinie 20. Maciej Werk i Maciej Kieszkowski będą opowiadać o tym, co się tam dzieje. A skoro mają opowiadać, to już może chwilę wcześniej, ze dwie minutki wcześniej pojawi się ABC Polskiego Rapu, stały punkt naszego programu w dzisiejszym spotkaniu. Zanim jednak, to Bowska Nowa, po prostu Kajtek wraz z nią i to już jest takie trochę raperskie jest, no tak powiem.

30 m2, tak nazywa się to nagranie, razem stworzone przez Bowską. I po prostu Kajtka, tacy właśnie razem artyści się spotkali. Utwór, a nawet wideo sobie nagrali. No to teraz będzie więcej tego rapu.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. Jak doskonale wiecie, ABC polskiego rapu to także przestrzeń przyjazna artystom z naszego regionu. Co jakiś czas pojawiają się u mnie młodzi raperzy z Łodzi i okolic, którzy udowadniają, że mają coś do powiedzenia. Myślę, że nasz dzisiejszy gość nie będzie wyjątkiem. Z pozoru mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia raczej z młodym i gniewnym graczem, ale kiedy poznamy go bliżej, przekonamy się, że mamy do czynienia z niezwykle wrażliwym i świadomym niespełna 22-letnim artystą. Zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy Sebastiana w utworze Latarnie gasną.

Latarnie gasną, w tym nadzieja i światło. Ginie cen z ciebie, tu warstwa za warstwo. Poboje przez weekend, znów się okłamuje, że odstawisz prochy i alko. Wiem, że nie jest łatwo, męczy ciśnienie łeb obok, ty zjeli to karton. Ty z dla silnej woli chcesz opuścić koło, czy do końca się już w nim zamknąć. Ho, wszystkie małe gole zawdzięczam tylko sobie samej. Chciałem być nigdy jak każdy, nie pasowałem. Mindset, fuck everyone. Zabiłem gdzieś starego siebie, więc dzisiaj nie boję się. Życie coś brazi, dziś już niczego się stary nie boję. Szczerze, zapomniałem co to strach. Robię co mogę, by bliskim dać więcej niż mieli i obfite miski. Daj mi z siebie twoje uczucia, masz coś więcej niż korzyści z twojej. Nie słucham porad od typów, co przenigdy z prokrastynacji nie wyszli. Jak mam ich słuchać, skoro nawet nie

Robię wszystko, żeby przejść na swoje. Nie cierpię mieć nad sobą kogoś. Wyjazdy okryjmy, mamy do objętą, co to teraz siedzi we mnie. I mimo że rzadko się racji widzimy, to czasem nie cofnie Audemars Piguet. Nie chcę innego zegarka, mam jeden na ręce, co dostałem właśnie od niej. Dlatego go nigdy nie ściągam, jaką ma wartość przy nim twój

sens moim. Latarnie gasną. Chcę zaznaczyć sprawę jasno. Ona uwielbia jak stawiasz wysoko ją, potem wyrzucać jak stary tampon. Masz teraz już umysło jasność. Ile razy wejdziesz do tej samej rzeki, nie wody, bo płynie w niej jedynie szambo. Robię co mogę, by bliskim dać więcej niż mieli i obfite miski. Daj mi siebie twoje uczucia, masz coś więcej niż korzyści z twojej. Nie słucham porad od typów, co przenigdy z prokrastynacji nie wyszli. Jak mam ich słuchać, skoro nawet nie wiedzą. Robię co mogę, by bliskim dać więcej niż mieli i obfite miski. Daj mi siebie twoje uczucia, masz coś więcej niż korzyści z twojej. Nie słucham porad od typów, co przenigdy z prokrastynacji nie wyszli. Jak mam ich słuchać, skoro nawet nie wiedzą.

0: A w studiu jest z nami nasz gość, Sebastian Matyjas, znany jako Wake Up Tenen. Dobry wieczór.
1: Cześć, Kamil.
0: No dobrze, zacznijmy od tego, że jesteś przedstawicielem młodego pokolenia rapu w Łodzi i okolicach, bo jesteś z Aleksandrowa Łódzkiego.
1: Tak jest.
0: I tak zawsze, kiedy rozmawiam z ludźmi z pokolenia młodszego ode mnie, zastanawiam się, jakie były inspiracje przed rozpoczęciem tej drogi muzycznej w twoim przypadku, bo to niekoniecznie może czegoś uczy, ale obrazuje może różnicę pokoleń albo udowadnia. I tutaj tak myślę będzie, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że rodzice tutaj zdali egzamin i odpowiednie wzorce jednak tobie przekazali.
1: Tak, może tak. Tak naprawdę od małego dzieciaka byłem, że tak powiem, nie chcę mówić ofiarą czy coś takiego, ale mniej więcej rykoszetem wgrali mi w głowę rodzice, między innymi mój ojciec był fanem Leroya. Wiadomo, wiemy, jakim artystą jest Leroy. Podobała mi się ta wulgarność wtedy i ogólnie ta cała kultura. Kultura starego hip-hopu, graffiti, taniec hip-hop i tak dalej. Moja mama z kolei była z trochę drugiej strony, bo moja mama była ogromnym fanem do Góralesko. Którego też jestem do teraz ogromnym fanem, lubię sobie odpalić jego stare płyty. Ogólnie gościu jest dla mnie polskim 50 Centem.
0: Na pewno jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy raper, jeżeli chodzi o Braga.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Góralem i on stwierdził, że u niego to jest jak w biznesie, co roku nowa płyta. Także zachęcam cię do sprawdzenia też tych najnowszych płyt, jeżeli nie słuchałeś, bo dalej jest o czym mówić, naprawdę nie wyszedł z formy Don Góralesko.
1: To też wiem.
0: No dobrze.
1: Cały czas śledzę.
0: Różne gałęzie hip-hopu, czyli nie tylko muzyka, rap, były bliskie twojemu sercu, ale oprócz Leroya czy Don Góralesko były także jeszcze inne składy, na których się wzorowałeś, których słuchałeś, prawda?
1: Tak, był to Trzeci Wymiar na przykład, Paktofonika, Kaliber 44, też nawiązując do Magika właśnie z Paktofoniki.
0: Co się wydarzyło w twoim życiu, że pomyślałeś, że z pozycji słuchacza zmienisz się jednak w rapera, że sam będziesz tworzył teksty, sklejał je w rymy, a następnie no, nawijał do bitu, krótko mówiąc.
1: Wiesz co, ogólnie to się wzięło tak naprawdę, brzydko to zabrzmi w ogóle dziwnie, ale to się wzięło znikąd. Ja byłem dużym zajawkowiczem, jeśli chodzi o po prostu jako słuchacz. Lubiłem sprawdzać, co się dzieje w muzyce, nie tylko w rapie, ale też ogólnie w popie. I żeby cię nie skłamać, to było w 2018 moja przygoda się zaczęła, artystyczna.
0: Zaznaczmy, że rozmawiamy z 22-letnim człowiekiem.
1: No jeszcze nie, w październiku.
0: Okej. No to bardzo wcześnie zacząłeś i wobec tego zastanawiam się, co też wydarzyło się w twoim życiu, że mimo tak młodego wieku, no, doszedłeś do momentu, w którym odcinasz się od przeszłości, od wcześniejszych nagrań, bo takie też były, jak tak zdradziłeś mi przed wejściem do studia i troszeczkę nawet zmieniłeś swoją ksywę. Co się stało w tak młodym wieku, że stwierdziłeś odciąć grubą kreską to, co było, zacząć wszystko od nowa?
1: Nie chciałem być kojarzony z twórczością, którą robiłem wcześniej, po prostu. Chciałem zacząć to wszystko od nowa, po swojemu.
0: Zastanawiam się, czy za tą fasadą jednak wulgarności, bycia ostrym, bezkompromisowym, nie jest z jednej strony wyraz jakiegoś buntu, wołania o pomoc, czy może wyrażenia niesprawiedliwości wobec tego, z czym młodzi artyści muszą się wiązać? O co tak naprawdę tobie chodzi?
1: Niesprawiedliwość. Jeśli jak nawiązać do twoich słów, to chodzi o tą niesprawiedliwość wobec tego, co się dzieje dla nas, dla młodych artystów. Ogólnie żyjemy w takich czasach, gdzie natłok treści jest po prostu, że człowiek nie jest w stanie się wyróżnić, znaczy jest w stanie się wyróżnić, aczkolwiek ma bardzo nikłe szanse na to, żeby zaistnieć. Żyjemy też w czasach, gdzie bardzo AI zaczęło też wchodzić na rynek muzyczny. Między innymi tam te 2 lata temu było głośno w sprawie Drake'a na przykład, gdzie tam AI podkradło mu wokal, no i ogólnie tam poszły pozwy do sądu i w ogóle, no i to też jest jednak jakiś czynnik tego, że ciężko jest zaistnieć też właśnie przez AI.
0: Tutaj nowoczesne narzędzia z jednej strony mogą bardzo pomóc, ale jak widać i słychać, mogą być także pewnym zagrożeniem.
1: Tak, a w szczególności jeszcze trzecia kwestia też w nawiązaniu do AI, to, że nastał taki trend w internecie, że takie to, co głupie, jest strasznie faworyzowane. Na przykład te wszystkie śmieszne parodie, nie chcę mówić jakie, bo pewnie podejrzewasz, bo no to trenduje.
0: Cieszy mnie to, że słyszę z ust młodego człowieka jednak wyraz buntu wobec tego, co jest obecnie modne, a niekoniecznie mądre.
1: Tak.
0: No dobrze, ale chciałbym ciebie zapytać, tak jak analizuję twoje utwory, bo jest w nich pewien bunt. Widzę człowieka z jednej strony niezwykle zdeterminowanego, momentami wkurzonego, ale myślę, że to jest pewna maska, może się mylę, że to jest przybrana poza,
1: nie,
0: aby pokazać swój bunt.
1: Nie. To jest po prostu sposób wyrażenia siebie. Moja muzyka To jest jedyny moment w moim życiu, gdzie mogę się otworzyć. Gdzie czuję, nie czuję tego, że nie wiem, muszę coś ogarnąć, że muszę być tu, muszę być tam. Mam trochę zabiegane życie, nie ukrywam, jak na mój młody wiek, to troszeczkę jest rzeczy do roboty w moim życiu. Aczkolwiek to jest tworzenie muzyki, to jest dla mnie moment, w którym po prostu nie obchodzi mnie nic. Mm-hmm. I mogę w 100% być sobą i nie zważać na to, kto co o tym myśli i tak dalej. To jest autentyczność, ponieważ też no, nawiązując do mojej przeszłości i tak dalej, ja całe życie nie byłem akceptowany. Całe życie byłem, widziałem tylko wzrok z góry od rówieśników, od ludzi starszych, od nauczycieli i tak dalej. I po prostu to jest dla mnie wyraz tego powiedzenia nie. Po prostu mówię nie. Ja nie jestem taki, jak wy myślicie.
0: A do rozmowy z naszym gościem wrócimy już za chwilę.

powiedziałeś twarz, bywasz awersję. Oni coś do mnie syczą, to ucinam jak DSL. Nie klej z tego, za drzwiami masz miejsce. O, nigdy nie chciałem być raperem. Nie pytaj o szczegóły, po prostu częściej jestem na nie, nic za tak, sam już nie wiem. W całej tej popelinie ja chcę grać samego siebie. Bo zrobię to jak Nick lub jak ja, mówi Seba. Radzili mentorzy coś, gdzie są teraz? Te rady im nie wyszły zupełnie jak za Setema. Reniuni nie wyszła gadka, mówię do niej na razie.

0: Widzę na ręku zegarek. Tak. Chciałbym nawiązać do naszej rozmowy sprzed wejścia do studia.
1: Tak.
0: Ponieważ ty w jednym z utworów opowiadałeś właśnie o zegarku, który miał szczególne miejsce w twoim sercu. Tak. Czy mógłbyś tę historię opowiedzieć niekoniecznie rymowanym słowem?
1: Kamil nawiązuje do utworu Latarnie. W utworze Latarnie nawinąłem wersy, w których mówię o zegarku, który dostałem od mamy. Ten zegarek

0: Myślę, że dla młodego chłopaka było to bardzo trudne.
1: No to było ciężkie. Jest żona mojego taty, która też jest w ogóle niesamowitym człowiekiem. Aczkolwiek jednak wiadomo, jako dzieciak z rozbitej rodziny wiadomo, jak ważny jednak jest ten, jak to się mówi, prawdziwa mama, prawdziwy tata i tak dalej. I widać to spaczenie w ludziach też, jeśli brakuje takiego jednego rodzica.
0: Hip-hop pomógł?
1: Pomógł, był ucieczką też.
0: Zresztą ty nie boisz się mówić o trudnych rzeczach w swojej twórczości, jesteś w tym autentyczny na pewno i bardzo spodobało mi się to, co pisałeś mi o swoim dziadku. Czy o tym także mógłbyś tutaj opowiedzieć?
1: Temat dziadka to będzie dopiero na nadchodzącej płycie. Ta płyta też będzie swojego rodzaju hołdem dla niego, bo był bardzo ważnym człowiekiem w moim życiu.
0: I będą tam także specjalne artefakty związane z jego obecnością.
1: Tak, tak, zamierzam wydać fizyk, w którym właśnie jak otworzysz sobie płytkę, w środku będzie moje wspólne zdjęcie razem z dziadkiem. I tam będzie też na pewno notkę jakąś dam na temat mojego dziadka, bo wiem, że na to zasługuję i muszę to po prostu zrobić. Czuję taką potrzebę.
0: No myślę, że to tylko dowodzi, jak wielką siłą jest rap, muzyka, hip-hop, ponieważ może utrwalić właśnie ważne momenty, ważnych ludzi w naszym życiu i niekoniecznie musi być to muzyka o rzeczach wyłącznie trywialnych.
1: Tak. Dziadek też się przyczynił do tego, że zaszczepił we mnie muzykę, bo mi puszczał tych AC/DC, Kozego Powella, perkusistę. Dancing with the Devil to się nazywał ten kawałek chyba.
0: Kiedy możemy spodziewać się efektów finalnych tej płyty?
1: Prawdopodobnie po nowym roku.
0: Czyli
1: dopiero.
0: Jeszcze troszeczkę musimy zaczekać?
1: Jeszcze troszeczkę czasu, tak, bo chciałbym to po prostu dopieścić. Plus jeszcze fakt, mam już tracklistę gotową, ale myślę, żeby jeszcze dodać parę numerów od siebie. W ogóle też tracklista będzie bardzo, bardzo przyjemnie zbudowana, bo to będzie opowieść jakby. Od właśnie, tak jak nawiązując wcześniej, jak mówiłeś o mojej twórczości, bezkompromisowości i jednym utworem, który mogę już zdradzić, który jest intrem tej płyty, to jest One Enemy. Sama płyta właśnie tak się będzie nazywać, który jest bezkompromisowym numerem, jest po prostu grubym wejściem. Fajnie zaczyna tą płytę i ona stopniowo przechodzi od gościa, który jest bezkompromisowy, nie obchodzi go zdanie innych, robi wszystko po swojemu. Stopniowo ten człowiek zdejmuje maskę i mówi o sobie, o swoich traumach i na końcu jest właśnie koniec płyty, to będzie poświęcone dziadkowi.
0: Tak naprawdę myślę, że jeżeli chodzi o młodych artystów, choć nie tylko, autentyczność i takie prawdziwe historie zawarte właśnie w utworach, no smakują szczególnie i mają zdecydowanie większą wartość.
1: Tak.
0: A teraz chciałbym zapytać cię, bo mówisz między innymi otwarcie o tym, że pracujesz na etacie.
1: Tak.
0: Nie lubisz, kiedy ktoś nad tobą stoi, chciałbyś być sam sobie szefem.
1: Tak.
0: Myślę, że taka postawa jest dość trudna do zrozumienia wśród rówieśników, bo jednak zazwyczaj rozpoczynamy jednak z etapu, kiedy musimy kogoś słuchać.
1: Tak, dokładnie. Według mnie, bo jest straszna nagonka w internecie na to, że jak można robić na etacie całe życie i tak dalej, ci pseudo mentorzy, którzy sprzedają kursy jakieś, tradingi jakieś i tak dalej, jakieś krypto, nie? I ja mówię, pójdę w drugą stronę, bo w rapie jest też taka nagonka. Chcesz walić całe życie na etacie i tak dalej, a ja pójdę na odwrót. Mówię też dla słuchacza. Skręcę oni w prawo, ja pójdę w lewo. Z tego względu, że chcę, żeby słuchacz utożsamiał się z moją muzyką. Żeby zrozumiał, że ja jestem normalnym ziomkiem. Nie jestem żadną gwiazdą czy cholera wiekim. Tylko chcę, żeby zrozumiał, że ja jestem zwyczajnym ziomkiem. I nie boję się mówić takich rzeczy, że pracuję na etacie, gdzie większość raperów, którzy są w podobnej sytuacji do mnie, nie przejdzie im to przez usta.
0: A czym się obecnie zajmujesz? Zdradzisz to?
1: Jestem operatorem maszyn. Nie szkole się na razie.
0: I po godzinach pracy wynajmujesz studio i nagrywasz kawałki.
1: Tak.
0: Ale ja chciałbym tutaj wrócić do tematu, o którym mówisz. Jestem trochę zaskoczony, może jestem z innego pokolenia, ale ja uważam, że jeżeli młody artysta, który dopiero marzy o wielkiej karierze, wprost mówi o tym, że nie boi się wziąć się do pracy, to jest to zdecydowanie wartość dodana,
1: tak,
0: którą powinniśmy wspierać, a nie ją w jakikolwiek sposób piętnować.
1: Też jestem tego zdania.
0: Przecież od czegoś trzeba zacząć. Tutaj takie przykłady do głowy przychodzą mi, przecież Kękę otwarcie mówi o tym, że był kiedyś przecież listonoszem.
1: Tak.
0: Reto pracował w sklepie z odzieżą.
1: No tak.
0: Tak naprawdę niestety na palcach jednej ręki możemy policzyć tych, którzy pracowali fizycznie, pracowali, a jednocześnie tworzyli, a którym się udało, bo zdecydowanie jednak większość odpada na pewnym etapie.
1: Tak, to prawda.
0: A ty, czy masz jakiś plan B, jeżeli by się nie udało? Czy właśnie ta praca będzie cię trzymać w ryzach? Czy jednak uważasz, że rap to będzie twoja droga?
1: Ja jestem człowiekiem racjonalnym i ja wiem, że nie chcę też żyć marzeniami ściętej głowy. Jeśli mi nie wyjdzie, okej. Mówię, jeśli tam nie przebije się czy coś takiego, nie będę z tego żył, okej.

0: próbował. Oczywiście, że tak, no wiadomo, każdy twórca raczej idzie w tym kierunku, tak? Aczkolwiek, jeśli by tego nie było, to ja bym sobie w życiu poradził po prostu.
1: Podoba mi się twoja postawa i mam nadzieję, że właśnie tacy ludzie osiągną sukces, którzy mają pasję, ale także nie boją się powiedzieć, że w życiu może być różnie, bo nie wszystko jednak zależy od nas i od naszych chęci.
0: Dokładnie.
1: Ale ja tobie życzę i sobie, żebyśmy spotkali się za jakiś czas i powiesz mi, było warto, udało mi się, a pierwszy wywiad miałem w Radiu Łódź i każdy kolejny także chętnie tutaj popełnię.
0: Tak, to jest mój pierwszy wywiad.
1: Będzie tylko lepiej. I na pewno będzie zdecydowanie więcej okazji do tego, żeby porozmawiać wraz z kolejnymi płytami. Tutaj w tym miejscu umawiamy się, że widzimy się w przyszłym roku, na początku przyszłego roku i będziemy te płyty analizować.
0: Dobrze, widzimy się.
1: A moim i Państwa gościem był Sebastian Matyjast, czyli Wake Up Tenen, raper z Aleksandrowa Łódzkiego, któremu bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, Kamil.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Nigdy nie chciałem tu jeden. Wystarczy szacunek od ciebie. Powodów wygra z 95. Mam w zanadrzu jeszcze wiele. Dostaję za reselling przelew. Zymowe obrazy też bierę. Znów osianowaliście mnie. Jak niby mam to kupować? Nie.

No i proszę. To jest jeszcze jedna ciekawa postać polskiego rapu, a już zapowiadałem, że o tym jak zwykle Kamil Kijanka będzie dzisiaj mówił i z ciekawą postacią rozmawiał, a ja też wcześniej do tego rapu tak nawiązałem. Za chwilę z kolei znów będziemy rozmawiać o muzyce metalowej.

0: Wspominałem, że będziemy o muzyce metalowej mówić, bo przypomnę, że w Aleksandrowie Łódzkim 17. edycja Summer Dying Loud. Są tam Maciej Werk, Maciej Kieszkowski. O tej 20.00 będą nadawać stamtąd program, a my już teraz łączymy się, żeby sprawdzić, co tak naprawdę się w tym Aleksandrowie w tej chwili dzieje, panowie.
1: No i właśnie Maciej wykrakał, zaczął padać deszcz, ale przeszedł już troszkę.
2: No zobaczymy, jak damy radę, bo jeżeli się zerwie wichura, to być może porwie nasz wóz i nie wiadomo, gdzie my wylądujemy, może w jakimś kosmosie. Wtedy, kiedy będziemy zaczynać program, to na scenie będzie odgrywana pierwsza płyta zespołu Behemoth, którą będzie prezentował Nergal z zespołem Mespiring islandzkim. To jest specjalny projekt, który w tym roku jest prezentowany na kilku scenach podczas europejskich festiwali. Jedną z tych scen jest właśnie scena Summer Dying Loud, więc wtedy mam taki plan, że zostawię tu Maćka samego, bo bym chciał fragment przynajmniej tego koncertu zobaczyć.
1: Damy radę, mili Państwo. Nasz kolega Sebastian właśnie przybył. Witamy Sebastiana, który będzie robił zdjęcia.
2: Czy nas słychać?
0: Tak, no, tak. Sprawdzamy właśnie, czy te zdjęcia już są publikowane, ale jeszcze nie. No, chcielibyśmy też popatrzeć na to.
1: Nie, bo właśnie Sebastian Szwajkowski je robi w tej chwili.
0: A, tak. Rozumiem. Chyba a wy tak pozujecie, więc nie możecie nam opowiadać tak naprawdę. No, rozumiem, okej, okay, panowie.
1: Radia Łódź.
0: Już nie przeszkadzam, okej, okay, ja to wszystko rozumiem. Zwłaszcza, że od 20 już zaczniecie naprawdę opowiadać, a mogę tylko wam dorzucić informację, że znalazł się jeszcze ktoś, kto żałuje, że tam nie jest, bo nawet nie do końca wiedział o tej imprezie, a lubi muzykę mocną, metalową właśnie. No to będzie słuchał was.
2: A któż to taki?
0: To słuchacz nasz,
1: ja myślę,
0: jeden,
1: to też jest
0: ciekawy
1: trochę,
0: człowiek.
1: To jest trochę też tak, że się pozmieniały się te klimaty tutaj, szczerze mówiąc, i to metal się bardzo, bardzo, bardzo ten wszechświat metalowy rozszerzył stylistycznie.
0: W takim razie zostawiam was już z tym metalem, jak pada, to żeby czasem tam nie rdzewiało za bardzo. Polecajcie swój program od 20 do 22, tak? Nadajecie stamtąd?
2: Tak. I dziękujemy, Piotrze, za gościnę.
0: Zawsze zapraszam. No to niech się dzieje, niech tym razem króluje muzyka metalowa. Maciej Werk, Maciej Kieszkowski, właśnie z Aleksandrowa Łódzkiego, 17. edycji Summer Dying Loud. Proszę pozostać z Radiem Łódź.
2: Trzymam cię za słowo. Trzymam cię za słowo, jak powiedziałeś, że zapraszam zawsze, to będę się teraz zjawał w poniedziałek wcześniej.
0: No to będę szukał metalowych dźwięków w jazzie, a są takie. Są sekcje, grają tak metalowo, naprawdę, uwierz. Że muszę nawet...
1: A propos tej fuzji, o której mówiliśmy.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Muszę przyznać, że nawet czasami wydaje mi się, że to jest muzyka improwizowana, oparta właśnie nie na jazzie, a na muzyce rockowej. Okej, okay, panowie, to tyle na razie. Do usłyszenia. To was właściwie za moment zostawię ze słuchaczami Radia Łódź.

No i trochę melodii, bardzo proszę. To był program z nowościami przede wszystkim, ale też z zapowiedziami, co się wydarzy w najbliższym czasie. Ja z Państwem słyszę się jutro, 14:00, 16:00, to już teraz zapraszam. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki. Zapraszam na wiadomości. Ponad 200 tysięcy podpisów pod zmianami w prawie łowieckim. Hynchy na łódzkich bałutach. Szczegóły za chwilę. W lasach w Łódzkiem wysyp grzybów. Pochmurna noc i sobota, możliwe opady i burze. Większa kontrola myśliwych. Ponad 200 tysięcy Polaków podpisało się pod projektem ustawy zaostrzającej zasady polowań w kraju. To dwukrotnie więcej głosów niż wymaga prawo, by dokument trafił do Sejmu. Aktywiści chcą m.in. zakazu polowań komercyjnych i surowych kar za polowanie pod wpływem alkoholu. Zmianą ostro sprzeciwiają się myśliwi, a szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
4: Projekt zakłada także badania wzroku i psychologiczne myśliwych co 5 lat oraz publiczny rejestr polowań i gospodarki łowieckiej. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź przewodnicząca Partii Zieloni i pełnomocniczka Komitetu Uwaga Polowanie Magdalena Gałkiewicz, liczba podpisów pokazuje, jak duże zainteresowanie społeczne budzi ten temat.
5: Teraz jest czas na sprawdzenie tych podpisów w Kancelarii Sejmu. Na to ma Kancelaria do 2 tygodni. My czekamy po prostu na potwierdzenie, że to liczenie się zakończyło. Do 3 grudnia musi projekt znaleźć się w pierwszym czytaniu na sali plenarnej.
4: Jeśli projekt nie zostanie przyjęty w pierwszym czytaniu, najprawdopodobniej trafi do dalszych prac w komisjach sejmowych.
3: Według myśliwych zwiększenie dystansu od przedszkoli czy szkół ze 150 do 700 metrów oznaczałoby wyłączenie z polowania 90% terenów.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Chwasty zamiast płyt chodnikowych. Mieszkańcy osiedla Bałuty Doły skarżą się na zarastające chodniki. W niektórych miejscach problem zauważalny jest już od miesięcy. Roślinność zabiera nawet kilkadziesiąt centymetrów chodnika, co utrudnia przejście. Rada osiedla i jej mieszkańcy domagają się uporządkowania chwastów, jednak podkreśla przedstawiciel rady, Adrian Zielenkiewicz, potrzeba stałej kontroli, a nie jednorazowego przycięcia.
6: Jeśli chodzi o życie pieszych w Łodzi, no to nie należy ono do najłatwiejszych. Te problemy powtarzają się w całym mieście. To nie może polegać na jednorazowej interwencji. To wymaga ciągłego monitoringu, ciągłego dbania o to.
3: Przedstawiciele Rady Osiedla zebrali od listy zarośniętych miejsc, na której znalazło się 14 ulic. W sprawę zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej. Czekamy nadal na odpowiedź.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: W polskich lasach raj dla grzybiarzy. Rozpoczęło się grzybobranie, a takich okazów nie brakuje. W ostatnim czasie były odpowiednie warunki do ich tak zwanego wysypu. Więcej na ten temat opowiada nasz reporter Adam Łużyński.
7: Od około tygodnia w lasach mamy wysyp grzybów. W tym sezonie można już spotkać borowiki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Wzrost grzybów jest uzależniony od deszczu i temperatury. Mówi mykolog z Uniwersytetu Łódzkiego, Sebastian Piskorski.
8: Grzyby najbardziej owocnikują wtedy, kiedy mamy faktycznie wilgotną pogodę, jednocześnie jest ciepło, albo jest wzrost temperatury, nawet powiedziałbym po deszczach, czyli bardzo często, kiedy jest deszcz i ta temperatura w ciągu dnia rośnie, wtedy grzyby dość masowo owocnikują.
7: Najlepiej zbierać grzyby dobrze rozwinięte. Młode okazy łatwo pomylić z grzybami trującymi. Jeśli nie mamy pewności co do znalezionego grzyba, to najlepiej z niego po prostu zrezygnować.
3: W całej Polsce może rosnąć łącznie kilkanaście tysięcy gatunków różnych grzybów. Do tej pory nie ma informacji, aby w województwie łódzkim doszło do zatrucia grzybami, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Przed dzień finału ogólnopolskiej akcji narodowego czytania w stolicy Litwy odczytano wersy Dziadów Adama Mickiewicza. Z uczestnikami rozmawiał korespondent Polskiego Radia na Litwie Kamil Zalewski.
9: Mój księże, weź ten pierścionek. Przedaj.
10: Piękna atmosfera, bardzo pomysłowo wybrane miejsce, bo oczywiście gdyby to było w jakiejś sali, w jakiejś auli, to by nie oddawało tego ducha, tego dramatu.
11: Zawsze emocje, kiedy idę na te czytania, bardzo dobre. I teraz trochę inaczej, ale inaczej może być, to nie znaczy gorzej.
12: A na nich co rok siać będę.
13: To jest no też takie chyba łączące nieco z macierzą, bo wiadomo, że teraz cała Polska to czyta, nas to nie może ominąć.
14: W końcu to jest patriotyzm i takiego mickiewiczowskiego patriotyzmu dużo komu dzisiaj trzeba.
3: Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja propagująca znajomość polskiej literatury narodowej, podczas której dzieła klasyczne są odczytywane publicznie. Kolejne wiadomości o 21:00, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Michał Malinowski.
15: Dobry wieczór. Rozpoczynamy od bardzo dobrych wiadomości z piłkarskiej trzeciej ligi. Warta Sieradz wygrała z Olimpią Elbląg w meczu 7. kolejki rozgrywek w grupie pierwszej, a spotkanie na obiekcie Mosiru przy ulicy Sportowej obserwował Robert Zwoliński.
16: Piłkarze, trenerzy, kibice Warty Sieradz mogą odetchnąć z ulgą po nie najlepszym początku sezonu. 3 meczach bez wygranej u siebie. Warta w końcu zwycięża przed własną publicznością i to aż 4-1. Pokonana Olimpia Elbląg do przerwy 2-1. Najpierw w 29 minucie bardzo ładny wolej Tomasza Swędrowskiego po dośrodkowaniu z prawej strony. Chwilę później już zrobiło się 2-0. Najpierw gole przypisane jako samobójcze trafienie Wierzby, ale później jednak prawdopodobnie będzie on znane jako trafienie Bartłomieja Kręcichwosta. To o tyle istotne, że dzięki temu mamy dwóch zawodników z dubletem, bowiem Tomasz Swędrowski w 50 minucie trafia z rzutu wolnego na 3-1, a w 60 Bartłomiej Kręcichwost jeszcze raz. Między tymi strzałami, no i tuż po przerwie czerwona kartka dla Wierzby i goście kończyli ten mecz w 10. Warta z Olimpią Elbląg wygrywa 4-1.
15: Tyle Robert Zwoliński, a równolegle z meczem w Sieradzu rozgrywane było spotkanie Pelikana Łowicz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki i ono także zakończyło się wygraną drużyny z Łódzkiego 4-1. Więcej o tym spotkaniu w kolejnym serwisie sportowym. Pozostajemy przy piłce nożnej. Były reprezentant Polski Jacek Góralski kończy karierę zawodniczą. W biało-czerwonych barwach rozegrały 21 meczów. Występował m.in. w Wiśle Płock, Jagiellonii Białystok, Ludogorcu Razgrad, VfL Bochum i Wieczystej Kraków. Góralski wywalczył m.in. 2 tytuły mistrza Bułgarii oraz mistrzostwo i puchar Kazachstanu. To teraz piłkarskie transfery. Nowych zawodników pozyskały Krakowia i Legia Warszawa. Do stolicy trafił ofensywny pomocnik Bohdan Wiunnyk. Ukrainiec został wypożyczony z Lechii Gdańsk. Krakowianie również wypożyczyli piłkarza. Norweski napastnik Lasse Nordas jest zawodnikiem angielskiego Luton Town. Pod Wawelem będzie występował do końca obecnego sezonu, ale umowa obejmuje opcję wykupu. I na koniec kolarstwo. Belg Wout van Aert okazał się najszybszy na mecie 13 etapu wyścigu Vuelta Espania. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Hiszpan Enric Mas. Drugie miejsce zajął dzisiaj Francuz Valentin Paré-Peintre, a trzeci był Brytyjczyk Matthew Brennan. W klasyfikacji generalnej Mas o niespełna 2 minuty wyprzedza Słoweńca Primoża Roglicia, a trzeci jest Austriak Felix Gall ze stratą nieco ponad 2 minut. Kolejne wiadomości sportowe po godzinie 22:00. Zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Cały czas obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. Dotyczy ono całego województwa łódzkiego. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest w miarę ciepło, bo na przykład w Wieluniu mamy 23 stopnie, w Piotrkowie 22, również tyle samo w Skierniewicach, a w Łodzi stopni jest 21. Deszczowe chmury tak jakby zawisły nad Koluszkami, ale ogólnie nad powiatem łódzkim wschodnim. Tych opadów deszczu, jak i przelotnych burz możemy również się spodziewać tej nocy. Temperatura spadnie do stopni 15. Jutro będą chmury, ale też możemy liczyć na przejaśnienia. Mimo wszystko dobrze zaopatrzyć się w parasol, bo przelotnie może popadać, a temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 stopni.
0: Z
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
19: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
20: Hello, people, I'm going to be doing all this.
21: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
22: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Work Show.
23: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Work Show.
24: Tutti Frutti Werkshow, Maciej Werk dzisiaj niespodziewanie na żywo z Aleksandrowa Łódzkiego i program poprowadzę z ogromną radością z moim wieloletnim przyjacielem radiowym, nie tylko Maciejem Kieszkowskim.
25: Dzień dobry, jak miło to słyszeć.
24: Dziękuję, dałbym głowę, że ostatni program, jaki prowadziliśmy razem, był zupełnie inny stylistycznie, bo był to program po koncercie Jeana Michela Jarre'a, tak mi się wydaje.
25: No nie, ostatni raz wspólnie prowadziliśmy program z Muzeum Regionalnego w Kutnie, z Pałacu Saskiego.
24: Zapomniałem to, wiesz. Na szczęście mi o tym przypomniałeś.
25: I wtedy wywróżyłeś mój powrót do radia, za co ci dziękuję raz
24: bardzo
25: jeszcze.
24: Bardzo dziękuję, że wróżyłem ci, że możemy być tutaj razem, ponieważ to ty jesteś ekspertem w tej dziedzinie i dlatego właśnie prowadzisz w Radiu Łódź program o tej dziedzinie muzycznej. Ja pozostanę komentatorem takim z boku. Pozwolę, że jednak, że ty będziesz przejmował mikrofon. Tutti Frutti Werkshow, jakkolwiek, to wspaniale.
25: Zobaczymy, jak to wyjdzie, postaram się.
24: Powiedz mi, który raz jesteś na Summer Dying Loud?
25: Ojejku, enty, nie powiem ci, który. To jest 17. edycja, byłem, no ile, naprawdę nie pamiętam, ale nie pamiętam.
24: Ale czy, bo ja nie będąc ściśle w nurcie, ale też miałem okazję tutaj grać, jak się okazuje, 3 lata temu jednak z zespołem Hedone, no widzę, że i chyba to potwierdzisz, że gatunek stał się bardzo szeroki. To już nie jest tak jak naście lat temu, że metal to była jakaś taka jedna w ogóle historia, bardzo specyficzna. On się tam dzielił na małe podgrupy, ale w tym momencie ten line-up jest bardzo szeroki, bo mamy dużo elektroniki, w tym też mamy zespoły, które w ogóle odchodzą od takiego klasycznego też grania gitarowego. Czy to się zmieniło? Kiedy tak naprawdę, twoim zdaniem, ten gatunek się rozszerzył?
25: Wiesz co, ja nie jestem w stanie...
24: Pochłoną może jakieś inne...
25: Co, nie jestem w stanie wskazać konkretnej daty, ale okazuje się, że muzycy metalowi są bardzo otwarci i są, nie wiem jak to określić, eklektyczni, więc chłoną. I dzięki temu ten kierunek rozwija się na różne sposoby, w różne przestrzenie. Masło maślane rozwija się w różnych kierunkach.
24: No ale publiczność też, prawda? Bo to muszą podążać ze swoimi idolami.
25: Ale tak jak mówiliśmy, jeżeli ktoś z Państwa nas słuchał w wejściu przed 20, to tam mówiliśmy o tym, że publiczność metalowa jest zupełnie inną publicznością niż ta sprzed 20-30 lat. My byliśmy bardzo konserwatywni, więc absolutnie nie przyjmowaliśmy, jeżeli ktoś wykraczał poza określone rejony. A teraz wprost przeciwnie. Ludzie okazuje się, że uwielbiają iść na coś nieznanego po to, żeby wejść tutaj do krypty na tą małą scenę, na tą małą salkę i odkryć coś, o czym zupełnie nie wiedzieli, wrócić do domu, zainteresować się tym, ściągnąć płytę albo kupić płyty i stać się z dnia na dzień fanami danej formacji, danego artysty.
24: Wokalista światowej sławy, nasz towar eksportowy, który właśnie w tej chwili jest na scenie głównej, czyli Nergal, też jest przykładem na to, że z jednej strony radykalna formacja Behemoth, a z drugiej strony Me and Dead Man i inne różne projekty, które pokazują jego na przykład zamiłowanie do Depeche Mode, nie bójmy się tego słowa, czy do Johnny Cash'a, którego koszulkę mam z premedytacją dzisiaj tutaj na sobie.
25: Tak a propos, szykuję nowy materiał z Me and Dead Man. Wspomniałeś Nergala, Behemoth, olbrzymi sukces tego zespołu. Ale przypomnę, że to nie jedyny polski zespół, który jest znany z tego kręgu na całym świecie i są zespoły polskie, które potrafią grać w ciągu roku kilkaset koncertów na 3-4 kontynentach.
24: Świetnie, że będziemy mieli też okazję dzisiaj porozmawiać z gośćmi, którzy podpisali kontrakt płytowy zagraniczny i to też będzie moje pytanie, jedno właśnie kluczowe, jak to się przekłada na granie na arenach międzynarodowych, ale pewnie do tego za chwilę przejdziemy. Oddaję Ci mikrofon w kontekście zapowiedzi zespołów.
25: To zanim już czekają nasi pierwsi goście, ale zanim do tego dojdzie, to posłuchajmy zespołu, który przyjechał do Polski z dalekiej Japonii. W Japonii też ten kierunek, ten metal, weźmy to w cudzysłów, rozwija się niesamowicie. Zespół Sai. Jeżeli by ktoś miał okazję, znaczy miał okazję nie widzieć go wczoraj, to oni grają dziś albo jutro jeszcze koncert w Polsce. Nie pomnę, w którym miejscu. Jest to rodzinny zespół, ja wczoraj sobie postanowiłem, tak nazwałem, w dużym uproszczeniu, nazwać zespół Sai takim metalowym Kelly Family, bo lider tego...
24: Powiem Ci, że nie wiem, kurczę, czy byliby zadowoleni.
25: Mogliby nie być, ale tam jest szefem zespołu, jest człowiek, którego w składzie tego zespołu jest żona, jest córka. Jest to nie tylko muzyka, ale jest to swoisty spektakl, który przybliża na swój sposób kulturę japońską. W Podnoszeniu ciężarów ten zespół już gościł, ale nie gościł jeszcze u Maćka w audycji, więc posłuchajmy, zespół Sai.

0: Wracamy, mili państwo. Maciej Kieszkowski teraz zapowie gości.
1: Chciałem się zapytać, jak ci się podobała heavy metalowa muzyka z Japonii?
0: Bardzo mi się podobała. Bardzo lubię w ogóle Japończyków, lubię japońską kulturę, kuchnię i język.
1: To teraz wracamy na polski grunt. Przemysław Hampelski, Michał Kępka z zespołu Spiszy. Witajcie.
2: Witamy.
3: Pozdrawiamy.
1: Zespół Species miał... Species czy Species?
3: Species to jest chyba amerykańska odmiana tego słowa, a Species brytyjska, albo w drugą stronę.
0: Species.
2: Oba są poprawne.
3: Ale oba są poprawne.
1: To dobrze, dobrze, bo już czasami miałem wątpliwości, jak należy...
0: No właśnie, bo to zależy, w którym kraju będziecie grać, prawda? Bo chyba szykuje się jakaś trasa międzynarodowa.
1: Ale pytanie zaskakujące to jest, skoro już padło, to spróbujcie odpowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest.
2: To znaczy, w najbliższym czasie mamy dwa koncerty za granicą, w Francji i jeszcze we wrześniu i w Niemczech w październiku. Natomiast trasy aktualnie międzynarodowej jakiejś nie mamy w planach, natomiast niedawno w sumie wróciliśmy z jednej. No. Tak, w czerwcu.
3: Tak, tak. No w czerwcu wróciliśmy z trasy razem z Death to All po czterech krajach. Europy?
2: No tak.
3: Tak, można, Polska, można Niemcy, tak, Rumunia i Bułgaria. A, i jeszcze Austria, tak.
2: Austria. No.
1: Dobrze, wracam do pierwszej myśli, którą jeszcze nie sprzedałem na antenie. Zespół Species otworzył tegoroczną edycję Summer Dying Loud Festival na dużej scenie. Bardzo trywialne pytanie, ale no, nie to, że muszę, ale chcę zadać. Jak wam się grało na tej scenie, bo przy pełnym świetle jeszcze nie wszyscy byli obecni. Jaka energia, jaka atmosfera?
3: A publika akurat bardzo dopisała jak na tą godzinę. Tak szczerze to byliśmy bardzo miło zaskoczeni, bo tak jak bywałem nawet na poprzednich edycjach, to szczególnie w czwartek, kiedy jest jeszcze dzień pracujący, to o tej 13 to bywało tak no, mniej ludzi, tak, niż w późniejszych godzinach, a tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. A grało się jakby pod każdym kątem i na scenie i poza sceną, całe hospitality, tak, czyli gościnność na najwyższym poziomie i bardzo, bardzo miły czas wczoraj spędziliśmy.
1: Mam pytanie, czy oglądaliście koncert w krypcie, który skończył się, nie wiem, godzinę temu, półtorej godziny temu, zespołu Black Magnet?
2: Nie, dopiero w sumie przyjechaliśmy niedawno na festiwal. Ja byłem na koncercie Blaze'a Bailey'a, ale w krypcie jeszcze dzisiaj nie byłem, a planuję być na Crypts.
1: Black Magnet grał bezpośrednio przed Blaze'em Bailey'em. Pytam dlatego, bo Black Magnet jest z tej samej stajni, że tak się nieładnie, bądź też ładnie wyrażę. Dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, to spieszę poinformować, że zespół Species, bądź Species, w tej chwili nagrał drugą płytę dla 20 Backspin. Black Magnet są właśnie też stamtąd. Rewelacyjny, porażający, wręcz bardzo energetyczny koncert. Znacie ich w ogóle? Znacie ich muzykę? To polecam.
0: Czyli wytwórnia płytowa nie robi wieczorków zapoznawczych swoich artystów. To jest właśnie moje pytanie, trochę wybiegłem przed szereg z tym pytaniem o trasę, ale no wszyscy chyba marzą, szczególnie w tym gatunku, który jest otwarty na... No jesteśmy też krajem, który słynie z eksportu muzyki metalowej w dużym skrócie. Czy to jest tak, że spełniliście swoje marzenie kontraktem zagranicznym i co tak naprawdę to ze sobą niesie w tych czasach, w których płyty się średnio sprzedają, wszystko właściwie jest globalne w sekundę, no bo można być obecnym na całym świecie poprzez YouTube'a czy Spotify'a czy inne różne portale. Czy to jest nadal szansa na to, że wyjdziecie dalej?
2: To znaczy, ja myślę, że tak naprawdę w tym momencie z perspektywy samej promocji to właściwie nie ma znaczenia, czy wytwórnia jest z zagranicy, jakby nie ma znaczenia, gdzie ta wytwórnia aktualnie się znajduje, tak fizycznie, ponieważ promocja w dużej mierze jednak odbywa się przez internet, bądź też prasę ogólnoświatową, więc to po prostu zależy od tego, jak bardzo ta wytwórnia faktycznie promuje, tak, z kim ona działa, jakie są te środki promocji. No w przypadku 20 Backspin ta promocja jest, była dla naszej płyty i wciąż jest, wydaje mi się, no, dobra i chyba najlepsza, jaką kiedykolwiek mieliśmy, ponieważ no, pokazują to choćby liczne recenzje. Udało nam się trafić do Decibel Magazine na listę ulubionych płyt, więc no też trochę osób o tej płycie usłyszało dzięki temu. Także no to jest, myślę, taka główna rzecz, że tak naprawdę no nieważne, gdzie wytwórnia jest, czy to jest wytwórnia ze Stanów, czy to jest wytwórnia z Polski, z Niemiec, czy z Indii, bo są i takie jak Transcending Obscurity na przykład, które mają też bardzo dobrą promocję i dystrybucję. No właśnie, wszystko zależy od tego, tak? To jest wciąż wytwórnia undergroundowa, ale no wytwórnia jednak znana i akurat wspominaliście o zespole Black Magnet, akurat o tym zespole nigdy nie słyszałem, ale na przykład grał też wczoraj zespół Severus, który też jest 20 Bucks Spin, tak? A zanim w ogóle podpisaliśmy kontrakt z 20 Bucks Spin, no ja sam chyba byłem na koncercie z 10 kapel z tej stajni że tak powielę to określenie.
1: I bardzo różnorodnych pewnie, prawda?
2: Tak, bardzo różnorodnych. To jest właśnie wytwórnia, która wydaje mi się celuje w zespoły, które nie ma w swoim katalogu dwóch takich samych zespołów, w ten sposób powiem.
0: To może od razu zadam pytanie dla takich słuchaczy, którzy na przykład, nie wiem, marzą o tym, żeby wydać płytę niekoniecznie oczywiście w zagranicznej wytwórni, ale co przyciągnęło uwagę wytwórni, w jaki sposób tam się dostaliście? Czy to było tak, że klasyczna sytuacja wysłania materiału i to trafiło do kogoś i jak to za starych czasów się robiło, czy to jest tak, że sami was znaleźli?
2: I tutaj znowu jest kwestia promocji, ponieważ poprzednia wytwórnia, w której wydaliśmy pierwszą płytę, czyli Awakening Records, też jakoś o tą promocję zadbała i przede wszystkim to jest też wytwórnia, która ma dosyć dobrą dystrybucję. Byłem nawet jakiś czas temu w Oslo, w jakimś takim sklepie specjalizującym się w sumie w muzyce metalowej. Grzebię w płytach, a tam jest nasza płyta wydana w Chinach w Awakening Records, tak? W sumie w stosunkowo niedużym nakładzie, bo to jest 1000 sztuk, tak? To nie jest jakiś ogromny nakład. Więc te płyty dotarły też do różnych distr. I tak się złożyło, że no Dave z 20 Bucks Spin jest taką osobą, która jest nie tylko wydawcą, ale też fanem i słuchaczem i kimś, kto śledzi to, co się dzieje na scenie. I nasza płyta jakoś po prostu do niego trafiła. Wydaje mi się, że z tego, co pamiętam, jak z nim rozmawiałem na ten temat, to znalazł ją w jakimś... Gdzie się usłyszał, nie pamiętam gdzie, ale na pewno dostał ją w distro chyba Hell's Headbangers albo jakimś innym, który jest w ogóle jednym z największych distr na świecie. I w ten sposób mieliśmy taki punkt zaczepienia, bo później 20 Bucks Spin opublikowało taką listę ulubionych płyt z roku 2022 i nasza płyta wśród tych płyt była. Więc stwierdziliśmy, że ponieważ nie mieliśmy tutaj jakiegoś konkretnego dealu na określoną liczbę płyt z Awakening, tak? Więc pomyśleliśmy, że skoro udało nam się tutaj jakoś zwrócić ich uwagę, no to odezwiemy się przy okazji wydania kolejnej płyty, którą już wtedy tak naprawdę pisaliśmy, bo właściwie część, nie wiem, ze 2-3 numery już mieliśmy chyba napisane wtedy, jak ta lista wyszła.
0: Czyli historia romantyczna właściwie podobna jak historie romantyczne z lat 80. i 90. Jest człowiek, który jest pasjonatem, prowadzi coś, co można nazwać biznesem, ale jednak również kocha to, co lubi i czego słucha i to, co robi, i okazuje się, że nadal to się dzieje w tym gatunku, bo ja trochę też chciałbym nawiązywać podczas dzisiejszej audycji do tego, że to jest bardzo specyficzna sytuacja, że jednak mam wrażenie, że scena metalowa jest taką sceną, która się bardzo, bardzo dobrze trzyma i też no, ta dystrybucja i to, że polscy artyści mają szansę wyjścia, bo to jest też interesujące. Tak naprawdę zadam wam przewrotne pytanie. Dlaczego waszym zdaniem nikt w popie w Polsce się nie przebił, a na przykład przebija się w jazzie albo w metalu albo w klasyce? Czy czujecie tu jakieś połączenie lub jakiś brak połączeń?
3: Ja tak zawsze myślałem sobie, że to jest ze względu na to, że mało artystów popowych w Polsce po angielsku śpiewa.
0: Bardzo dobra odpowiedź, mam podobne zdanie.
3: Tak, bardzo się skupiałem na polskim rynku, bo wiedzą, że tutaj jest no, duży zasób ogólnie, są duże zasoby, tak? Duży backup, jak zrobić karierę w popie w Polsce, bo masz festiwale, masz jakieś różne nagrody, wszystko jest to połączone, wiadomo, też z branżą telewizyjną i tak dalej i żre to po prostu w Polsce. Zawsze wydawało mi się, że nawet w PRL-u byli artyści, których my dzisiaj słuchamy, bo to był bardzo dobra muzyka popowa. W tamtych czasach no, nie był to pop tak jak na dzisiaj, ale bardziej to był rock, ale to wówczas była muzyka popowa, tak, ogólnie w PRL-u. I wydaje mi się, że dlatego to zespoły jazzowe, czy artyści jazzowi, tak, jak Michał Urbaniak, inni, czy właśnie metal, kapele metalowe, od trzech dekad się przebijają za granicę. Bo śpiewają po polsku, bo też mają tam w jakimś sensie no, większy rynek zbytu, tak?
0: Akurat miło, że wspomniałeś Michała, bo dzisiaj mija rok od czasu, kiedy Michał był ostatni raz w Radio Łódź. Fizycznie.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że macie w ogóle olbrzymie szczęście do ludzi. W wytwórniach metalowych może ten procent tych pasjonatów jest większy niż gdzie indziej, bo to o to chodzi, tak po staremu, bo w tych wielkich menedżersach trudno jest mówić o jakiejś pasji, tam jest biznes, liczenie w Excelu, prawda? Ale jak już mówimy o miłości, to jak na was patrzę, jak słucham waszej muzyki, to też czuję miłość do tego gatunku, który uprawiacie. I jesteście jednym z tych zespołów, który przywraca ten techniczny death metal znów. Nie chcę powiedzieć do żywych, ale historia toczy się kołem i
0: death
1: mamy...
0: Death metal do martwych chyba.
1: Można i w ten sposób powiedzieć. Bo ja jako, często to mówię, jako stary dziad też, wychowany na starym, na Chucku Schuldinerze, na defie, wy mieliście też to szczęście grać Death to All, więc jednym, tak myślę, że dotykacie jakichś swoich marzeń, a jednocześnie też zadam wam pytanie, jak panowie z Death to All, bo mam nadzieję, że przysłuchiwali się temu, jak gracie, i co oni na to?
2: Wydaje mi się, że im się podobało. To znaczy, powiem szczerze, no, oni jednak, oni każdy koncert klubowy, bo to były głównie koncerty klubowe, graliśmy na jednym wspólnym festiwalu, to był Mystic Festival, tak? Ale no tak, to graliśmy koncerty klubowe z nimi. Te koncerty były bardzo długie, to były koncerty 2,5 godziny, set, zagrane cały symbolik i jeszcze dobre kilka numerów z każdej płyty def, więc naprawdę długie sety. Także oni jednak przed koncertem nie byli jakoś tak aktywnie, nie uczestniczyli gdzieś, nie słuchali jakoś bardzo naszych występów. Raczej odpoczywali, oszczędzali siły na to, żeby po prostu dać z siebie wszystko każdego wieczora, i faktycznie to robili. Natomiast rozmawiałem chwilę z między innymi z Bobim, który jest w ogóle jednym z najlepszych gitarzystów chyba, jakich słyszałem w życiu. I wydaje mi się, że podobało mu się. Dla mnie osobiście w ogóle też ta trasa i to spotkanie z nimi, to obcowanie po prostu w busie i takiej codzienności trasowej, to w ogóle było takie ciekawe koło, ponieważ Death to All, konkretnie właśnie Death to All, to był pierwszy koncert death metalowy, na którym byłem w życiu w ogóle. W 2013 roku, jak grali jeszcze w składzie z Seanem Reinertem i z Paulem Masvidalem, bo to była trasa tam na rocznicę Human, która po prostu no, tutaj została zorganizowana z jakiegoś powodu tam oczywiście rok czy dwa lata później, ale to była trasa wspominająca tą płytę, no i był tam skład w sumie z Human, tak? Także to było coś wyjątkowego na pewno, i no wydaje mi się, że mieliśmy z nimi fajną relację na tej całej trasie, która w przypadku Gina Hoglana i nas to w sumie zaczęła się tak naprawdę jeszcze wcześniej, bo mieliśmy okazję grać koncerty z Dark Angel i Jean był, chyba na tyle mu się podobało, że dostaliśmy opcję zagrania właśnie z Death to All.
1: Panowie, bardzo dziękuję, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. Życzę wam spełnienia marzeń, tych muzycznych i nie tylko. I oby było jak najwięcej okazji w przyszłości, żeby móc się spotkać i porozmawiać przy okazji kolejnych waszych płyt, kolejnych waszych występów, kolejnych waszych sukcesów. No to co?
0: No i własnego Nightlinera oczywiście.
1: Trochę innego może niż ten, przy którym stoimy. Życzymy

0: Powracamy do Państwa z Aleksandrowa Łódzkiego, Summer Dying Loud i kolejny gość, którego oczywiście Maciej Kieszkowski zapowie.
1: Dziękujemy bardzo. Przed chwilą nam robiono zdjęcia. Marcin Lisiecki. Dobry wieczór, Marcin.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Tak jak zapowiadaliśmy przed godziną 20, nie tylko będziemy gościli muzyków. Ja wczoraj umówiłem się z Marcinem na rozmowę, a Marcin jest autorem swego rodzaju, myślę, pionierskiej publikacji. Znieśliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. wydana przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. Marcin, ile czasu pracowałeś nad tą książką?
2: 3 lata zajęło mi prowadzenie wywiadów, a później rok czasu na samo napisanie. 3 lata na wywiady plus opracowanie materiału. No i rok, tak, 4 lata.
1: A pomysł w twojej głowie zrodził się kiedy?
2: To był szerszy projekt badania w ogóle muzyki metalowej i punkowej w Polsce. I w trakcie badań z moim kolegą, który też tutaj jest na festiwalu, materiału tyle narosło, że zdecydowaliśmy się rozdzielić scenę metalową od punkowej. A później, kiedy już pracowałem nad samą książką, to stwierdziłem, że tego materiału mam tyle, żeby treść miała ręce i nogi i dobrze ją było, mógłbym uporządkować, to skupiłem się tylko na tych latach początkowych i do końca lat 90.
0: Czy to oznacza, że będzie też punkowa część?
2: Nad punkową pracuje mój kolega.
1: Powiedzmy jego nazwisko.
2: Michał Rauscher.
1: I wiesz coś bliżej, kiedy ona ma się ukazać?
2: Wiem, że Michał pracuje nad wywiadami, to może jeszcze rok, 2 lata.
0: Czyli mniej więcej wtedy, kiedy w Polsce powstał punk rock, bo w tym roku obchodzimy globalne 50. rocznicę punk rocka światową, ale w Polsce trochę później.
2: No może się to zbiegnie, ale to jest naprawdę bardzo dużo pracy, żeby przeprowadzić wywiady z ludźmi.

0: a później opracować materiał, transkrypcję.
1: A czy były jakieś punkty wspólne tych dwóch gatunków, bardzo myślę ważnych również kilka, też socjospołecznie?
0: Kilka było, ale przede wszystkim były punkty odróżniające metal od punka. Ale na to jeszcze potrzebujemy czasu, żeby po prostu zebrać ten materiał punkowy i porównać. Bo tam w pewnych momentach się te dwie sceny rozjechały. Przynajmniej z punktu widzenia metali, to w początkowym okresie metalowcy w pewnym sensie współegzystowali z punkowcami. Z różnych powodów, ale tak może gdzieś od drugiej połowy lat 80. te sceny zaczęły się rozjeżdżać. I mi się wydaje, że to też z powodu pewnego kształtowania się tożsamości subkulturowej metalowców. Że oni nabrali takiego poczucia, że stanowimy coś odrębnego, coś innego. A wcześniej to się dosyć mocno przenikało.
2: Ty, Marcin, od urodzenia jesteś metalem?
0: Od urodzenia może nie, natomiast od szkoły podstawowej.
2: No to prawie. Lata 80. i 90. to są lata, w których ja już świadomie żyłem i kształtował się mój gust. Zresztą w rozmowie naszej, jednej z naszych rozmów, zainteresowałem się historiami, które być może ja miałbym do opowiedzenia z tamtych czasów, bo lata 90. moim zdaniem nadal są takim nieopisanym obszarem. Niezewidencjonowanym dość dobrze, a to z tego powodu, że to było jeszcze przed epoką internetu, a jeśli chodzi na przykład o archiwa telewizyjne, to było to wtedy wszystko nagrywane na betach i było
1: kasowane, niestety.
2: Było kasowane, no tak. Niestety. I tych artefaktów dzisiaj po prostu nie ma. Jak rozmawiałeś, w ogóle jaki miałeś klucz? Powiedz, zrobiłeś sobie jakąś listę ludzi, do których chciałeś dotrzeć?
0: Klucza jako do osób to nie, natomiast zależało mi na... Znaczy przede wszystkim to nie jest książka, starałem się, żeby to nie była książka fanowska, ale taka bardziej popularno-naukowa, wyrastająca z badań antropologicznych. Czyli badania, które prowadzimy, one są poważne, a ta książka jest takim bardziej do czytania, takim opracowaniem. Natomiast klucza nie miałem, ale zależało mi na dosyć szeroko potraktowaniu ludzi zaangażowanych w scenę. Czyli oczywiście muzyków, ale też menadżerów, którzy wtedy się kształtowali, fanów, tych, którzy produkowali różnego rodzaju artefakty, koszulki, którzy wozili. Także chyba to był klucz. Po prostu próba zrozumienia różnych osób, w jaki sposób one były zaangażowane w kształtowanie się sceny.
2: A jakbym ci zadał takie pytanie, może pytanie, podobno pytania są zawsze proste, gorzej z odpowiedziami. Jakbyś miał odpowiedzieć na takie pytanie, w czym ty upatrujesz fenomenu tego zjawiska, tego gatunku, tego środowiska, tej subkultury?
0: Metalowców?
2: Tak.
0: Ale w Polsce?
2: Tak, w Polsce.
0: W Polsce. Wiesz co, pytanie jest proste, natomiast odpowiedź jest bardzo skomplikowana. Ja w tej książce przyjąłem sobie perspektywę miejsca, w którym my jesteśmy, czyli w Europie Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. W trakcie rozmów z wieloma osobami często podkreślano, że my jesteśmy zapóźnieni w stosunku do sceny, zwłaszcza zachodniej. Natomiast jak przyjąłem tą perspektywę miejsca, w którym jesteśmy, to się okazało, że scena w ogóle rockowa, szeroko pojmowana w Polsce, w kontekście byłego bloku socjalistycznego, była niezwykle mocno rozwinięta i naprawdę się u nas bardzo dużo działo. I starałem się pokazać metal...
1: Przepraszam, na tle innych demoludów? Czy
0: dla innych demoludów, tak. Festiwale, jakie się pojawiały, na przykład Metalmania.
1: Ja starałem się tutaj... Jarocin z drugiej strony, prawda?
0: Tak, ja tutaj pomijałem Jarocin, jak on nie był tak specjalnie metalowo podkreślany, zwłaszcza przez muzyków. Przez fanów tak, ale muzycy nie identyfikowali się aż tak z Jarocinem, jak już z Metalmanią i z późniejszymi festiwalami typu Straszydło.
2: No tak.
0: Ale Metalmania była jeszcze przed Wacken, także no to, co w Polsce się działo wtedy i tyle, ile ludzi wtedy się pojawiało, to pewnie lepiej pamiętasz ode mnie,
2: no tak,
0: to był fenomen.
2: Z racji urodzenia, tak.
0: Poza tym zespoły, które funkcjonowały, które... No metal nie pojawił się samoistnie, on się wywodził z różnego rodzaju scen, tak? Na przykład na Śląsku, gdzie działała bardzo dobra na światowej skali scena jazzowo-bluesowo-rockowa, typu SBB, czy wcześniej Breakouci. No to z tego też wyrastał początkowo metal. On oczywiście zaczął bardzo szybko ewoluować i wykształcił, no myślę, wiele zespołów, które zasługują na miano światowych sław. Ale czasy były
1: takie... Ale czy to było trochę też tak jak z punk rockiem, że to był taki trochę dla ludzi powiew wolności i...
0: To też, ale to też był sposób odreagowania. Oczywiście ta próbka, którą ja przyjąłem, to jest dosyć, jakby powiedzieć, no może niemiarodajna aż tak mocno, ale wydaje mi się, że wśród metalowców było o wiele więcej muzyków czy osób znających się na muzyce, czy wywodzących się z rodzin, które chodziły do szkół muzycznych, bądź rodzice grali, trochę czego nie było wśród punkowców.
1: Trochę też chyba pomagała sytuacja, że na początku lat 80. jedni z pierwszych wykonawców zagranicznych, jacy zostali do Polski sprowadzeni, to byli jednak też wykonawcy metalowi, że też wspomnę, koncerty Iron Maiden słynne. Ale nie tylko, bo Saxon był, dobrze pamiętam,
2: Saxon, UFO. Budgie.
1: No Budgie tak, było, no bo powiedzmy, no. Że Hard Rock Plus, o tak bym to nazwał.
0: Tak, ale w przypadku z tego, co ja się orientuję, no to Budgie czy Saxon, one nie były już tak na topie, jak na przykład Iron Maiden, który przyjechał chyba z czwartą płytą.
2: No Iron Maiden, tak jak przyjeżdżał Somewhere in Time, to był top.
0: Tak,
2: to był
0: numer jeden, tak, że to wówczas metalowcy mieli szansę na doświadczenie czegoś, co się gra, z czym ludzie żyją, a nie takiego zespołu, który no, lata świetności ma już no, mocno za sobą.
2: Chociaż wiesz, jak mówisz Saxon lata świetności cały czas ma, nawet przed sobą.
0: Ale nie tak, że wyznaczał trendy, bo za chwilę pojawiła się Metallica. I scena metalowa w ogóle poszła bardzo, bardzo się rozwinęła.
1: No ale ten gatunek zawsze szybko też do nas docierał na koncerty, tak? Metallica też stosunkowo wcześnie zagrała w Polsce.
2: W 87 roku tak, po raz pierwszy, tak.
1: Nadal mówimy o kraju, który jedną nogą był jeszcze komunistycznym krajem praktycznie.
0: To tak? Była specyfika między innymi Pagartu, jednego człowieka, który organizował przyjazdy tego typu zespołów, ale też innych muzyków.
2: Nieżyjącego już Andrzeja Marca.
1: Dokładnie tak,
0: nieżyjącego Andrzeja Marca. W 87 roku ja byłem, miałem chyba 9 lat i byłem na koloniach na Podlasiu, w takiej małej miejscowości i moim opiekunem był właśnie Marzec.
2: Co za historia, proszę.
0: Natomiast ja się rok później dowiedziałem o Metallice, o takim zespole, zresztą w książce o tym wspominam. O Marcu nie wspominam, natomiast ja się dowiedziałem później i on był chyba właśnie przed przygotowaniem tego koncertu.
1: Pozostaje tylko polecić książkę, gdzie można ją kupić wszędzie, prawda?
0: Tak, ona jest dostępna w internecie, wydawnictwo Krytyka Polityczna. Zapraszam.
2: Marcin, za chwilę zagramy Hexer. Dlaczego?
0: Przed chwilą byłem w krypcie i naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Jeżeli mogę się podzielić też tym fragmentem, to polecam do odsłuchania większych części Hexera.
2: No to niech tak będzie. Naszym specjalnym gościem specjalnego wydania Tutti Frutti Workshop, dobrze powiedziałem?
1: Znakomicie, z akcentem nawet.
2: Był Marcin Lisiecki, bardzo Ci dziękujemy.
0: Dzięki.
1: A my wracamy po serwisie, tak?
2: My wracamy po serwisie, a teraz przed nami Hexer.
0: Dzięki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: 9, 10, szukam.
5: Masz czas?
4: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
6: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
4: Może jest pod meblami?
6: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
4: Podsadzisz mnie?
6: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
4: Dołącz na akademiiprzyszłości.org.pl. Czekam.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Podziemna katedra na łódzkich Stokach znów otworzy się dla zwiedzających. Donald Trump chce zwrotu pieniędzy za pomoc Ukrainie. O szczegółach za chwilę. Zduńska Wola walczy z kopciuchami. Uwaga na silny wiatr, robi się deszczowo. Podziemna katedra na łódzkich Stokach będzie otwarta dla zwiedzających. Unikatowy zbiornik wodny będzie można oglądać przez cały październik. Sprzedaż biletów ruszy niebawem, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
8: Będzie można się zapisać za pośrednictwem aplikacji Łódź.pl czy też aplikacji Karty Łodzianina. Ludzie posiadający aktywny status mieszkańca w tych aplikacjach będą mogli liczyć na 15% zniżkę. Na każdym to robi wrażenie i zwala z nóg, więc gorąco do tego zachęcam.
9: My mamy w tym momencie dwie podziemne katedry. To są dwa zbiorniki wodne, które są identyczne i będziemy po prostu co roku na przemian otwierali jeden do ogólnego zwiedzania. Należy pamiętać, że to są cały czas czynne zbiorniki. One cały czas zasilają mieszkańców wodę.
7: Dodaje prezes Łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz. Podziemna katedra to zbiorniki wodociągowe wybudowane w latach 1934-1937. Cały kompleks może pomieścić 60 milionów litrów wody. W jej wnętrzu panuje 10 stopni Celsjusza.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Donald Trump zapowiedział, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy z czasów Joe Bidena.
10: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś się o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
7: Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał, o które kraje ani o jakie kwoty chodzi. Zduńska Wola walczy ze smogiem i likwiduje kolejne kopciuchy. Mieszkańcy Karsznic jeszcze w tym sezonie grzewczym będą korzystać z ciepła systemowego. Z blisko 400 mieszkań znikną przestarzałe piece węglowe. To przełomowa inwestycja, mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
11: Jakość powietrza w sposób zdecydowany na osiedlu się poprawi. Bezpieczeństwo mieszkańców również, bo no nie będzie już niebezpieczeństwa zatrucia się tlenkiem węgla. Poza tym wzrośnie zdecydowanie również wartość mieszkań.
7: Umowę z miejskimi sieciami cieplnymi podpisało 20 wspólnot z osiedla Karsznice. Do 1 października ciepło systemowe ma już dotrzeć do mieszkań.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Ósme urodziny Fundacji Ktoś. Od tylu lat pomaga ona m.in. rodzinom osób niesamodzielnych oraz kobietom doświadczającym przemocy domowej. W trakcie urodzin podpisano trójstronne porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Lekarską i Izbą Adwokacką. To niezwykły ważny moment, podkreśla Magdalena Kijańska, założycielka i prezes Fundacji Ktoś.
5: To ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz pomocy finansowej mamy też ogromne wsparcie merytoryczne. Biorąc pod uwagę, że opiekujemy się kobietami, które doświadczają przemocy oraz osobami z niepełnosprawnością, to takie porozumienie trójstronne jest po prostu jak miód na moje serce.
12: Jak jest człowiek w kryzysie, rodzina w kryzysie, to często jest potrzebne to, aby stanął ktoś obok, podał rękę i przytulił. Po prostu potrzebna jest pomoc drugiego człowieka, że wiesz, że ktoś tam za tobą stoi i on ci pomoże w razie takiego dużego kryzysu.
7: Dodaje Małgorzata Gierbarczyk, przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego. Obecnie Fundacja Ktoś zapewnia ponad 100 tysięcy godzin bezpłatnej opieki wytchnieniowej rocznie i wspiera 250 rodzin, a z programu Ktoś dla Kobiet korzysta około 300 kobiet rocznie. Kolejne wiadomości o 22:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Obecnie nad województwem łódzkim są już deszczowe chmury, szczególnie w centralnej części i północnej łódzkiego. Na razie te opady deszczu oszczędzają zarówno Piotrków, jak i tę część południowo-zachodnią. Jeśli chodzi o temperaturę, to w tej chwili w Łodzi mamy 21, tak samo w Skierniewicach, Piotrkowie, a nieco wyższa, bo 22 chociażby w Wieluniu. Obowiązują cały czas też ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze. Bardzo mocny wiatr zaczął wiać również teraz w Łodzi. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra. Więc prosimy też uważać, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał wyjść na powietrze. Temperatura w nocy ma spaść do 15 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o sobotę, to również nie zabraknie chmur, silnego wiatru, podobnego jak teraz w tej chwili mamy. Jeśli chodzi o opady deszczu, to będą przelotne, a temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
14: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
15: Hello, people, I'm going to listen to
16: Tutti Frutti Buck Show. My name is
17: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
18: Hi, I'm Mitch Jure, you're listening to Tutti Frutti Workshop. Tutti Frutti
19: Workshop. Maciej Werk, to będzie taki pogodowy troszeczkę update lub też suplement do prognozy pogody. Aleksandrów Łódzki niestety już pada, a Maciej Kieszkowski zapowie naszego kolejnego wspaniałego gościa w audycji.
20: Tak jak powiedzieliśmy, naszymi gośćmi nie tylko muzycy, był autor książki, no i można powiedzieć, że bohater tego całego zamieszania, pan Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Dzień dobry.
21: Dzień dobry Państwu.
19: To może ja na początek powiem, tak, że chciałem serdecznie pogratulować myśli przewodniej, konsekwencji działania i promowania miasta w taki sposób niszowy, można by rzec, ale też bardzo skuteczny i konsekwentny. Raz jeszcze to powtórzę, bo wydaje mi się, że w tych czasach, kiedy wszyscy próbują robić bardzo duże rzeczy, to jednak skupienie się na czymś, co jest poświęcone konkretnemu gatunkowi, czy ma swoją konkretną myśl przewodnią, wydaje się być niezwykle godne i bardzo chciałem to tutaj też uwypuklić, że to duży szacunek dla Pana i do całej ekipy.
21: Dziękuję bardzo. Znaczy, ja powiem tak, że ta niszowość myślę, że przeszła w kultowość, bo
19: no właśnie.
21: Czego dowodem jest to, że mamy 17 edycję, a mamy tutaj ludzi, którzy z całej Polski, którzy pojawiają się często od kilkunastu lat. Nie mówiąc już o tym, że mamy sporą grupę chociażby na polu namiotowym, ludzi z zagranicy. To też jest taka właśnie rzeczywiście znak czasu. Myślę, że no oczywiście nie jest tajemnicą, bo ja nigdy od tego nie uciekałem, że jeżeli ma się taki, a nie inny profil zainteresowań muzycznych, a rzeczywiście ja siedzę w muzyce ciężkiej, nie tylko oczywiście, ale Black Sabbath, czy Led Zeppelin, czy Deep Purple, to są moje ulubione zespoły, a później oczywiście się zasuł thrash metal. I myślę, że z Tomkiem Barszczem, który jest tutaj też, jak to się mówi, autorem line-upu, wpadliśmy na taki pomysł no już 17 lat temu, kiedy tworzyliśmy coś fajnego.
20: Nawet chyba 18, bo była roczna przerwa w pandemii.
21: Tak, chyba była roczna przerwa i wtedy jeszcze nie tutaj się to działo, to się działo, tak, zapomniałem o pandemii. I to wtedy jeszcze to była skromny line-up polski, no ale było TSA, było Turbo, parę innych zespołów. I od tego zaczęliśmy. Później to się wszystko bardzo rozrastało. Myślę, że takim momentem przełomowym było tak gdzieś 10 lat temu, kiedy rzeczywiście postawiliśmy na to, żeby to były zamknięte, biletowane festiwale, czyli nie ma przypadkowej publiczności. To też jest fajna rzecz, bo ci ludzie, którzy pojawiają się tutaj od kilkunastu lat, oni wiedzą, na co rzeczywiście, na co przyjeżdżają. Ja muszę powiedzieć, że w tamtym roku, chociażby była taka fajna sytuacja, ostatni zespół, sobotni, australijski portal. Była cała taka grupa ludzi, Hiszpanów, którzy powiedzieli, że tak naprawdę przyjechali tylko po to, żeby zobaczyć ten zespół. I właśnie bardzo często tak jest, że konkretne takie zespoły, często, które rzadko się pojawiają w ogóle w Europie, bo to pamiętajmy, że my nie wchodzimy, rzeczywiście Europa dominuje, Skandynawia tutaj, Niemcy, no bo to są rzeczywiście takie miejsca, gdzie ten metal króluje, ale pamiętajmy, że mamy coraz częściej Australię, no Ameryka, no to już jest oczywistość, tak, ale były też Brazylia, była, no i w tym roku na przykład Sign, japoński kapitał.
19: Graliśmy dziś w programie. Tak.
21: No, więc no można by było mówić tutaj rzeczywiście non-stop wiele. Ja nie ukrywam, że najbliższy mi jest tutaj thrash metal. Lubię też metal gotycki, progresywny, chociażby no Nevermore, na przykład Jutro. To jest rzeczywiście coś naprawdę wyjątkowo fajnego, dlatego, bo to jest zespół, który od wielu, wielu lat nie funkcjonował. Pojawił się znów na scenie, pochodzi z Seattle, czy od razu wiadomo, jakie są skojarzenia, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden i tak dalej, i tak dalej. I coś z tego ducha jest. To jest taki metal progresywny, taki rzeczywiście, który trochę odwołuje się do tego fajnego ducha Seattle. No i to chyba rzeczywiście będzie taki punkt kulminacyjny jutro.
20: Przed panem rozmawialiśmy z autorem książki, który opisuje między innymi subkulturę metalową lat 80. i 90. Panie Jacku, można pana nazwać człowiekiem, który właśnie z takiej subkultury wyrósł?
21: No myślę, że trochę tak. Ja powiem szczerze, że najpierw mój świat zmienił Led Zeppelin i Black Sabbath, ale jak usłyszałem w latach 80., będąc 17-latkiem, pierwszą płytę Kill 'Em All Metallica, no to muszę powiedzieć, że to było coś, co już taką klamrą rzeczywiście spięło to wszystko, co było moją taką wizją świata, a muzyka, nie ukrywam, że jest częścią mojego życia. Tak, myślę, że to jest dobre określenie.
19: Czy będąc pasjonatem, ale też człowiekiem zajmującym, piastującym jednak funkcję, ciężko było przekonać innych piastujących funkcję, że warto zainwestować właśnie w taką imprezę w mieście?
21: Ja myślę, że nie, bo chyba mam dar przekonywania. Natomiast oczywiście ja zawsze jest tak, że bo tutaj sięgamy do jakby spraw politycznych, publicznych, społecznych. Oczywiście są przeciwnicy tego festiwalu. Jest jakaś część opozycji, która tam za każdym razem mówi o wydanych pieniądzach. Ja muszę powiedzieć, że też coraz fajniejszą rzeczą jest to, że większe zainteresowanie, oczywiście sponsorzy, ale przede wszystkim też pamiętajmy, że ten coraz bardziej festiwal się samofinansuje. I to też jest fajna rzecz, dlatego, bo dzisiaj to nie są symboliczne pieniądze, chociażby te karnety, mimo że oczywiście jak się porównuje do chociażby takiego Mystic Festival, to nie są, tak bardzo często rozmawiałem, wczoraj miałem taką dużą rozmowę z tutaj naszymi aleksandrowianami, bo ja nie ukrywam, że to też jest taki zawsze zarzut dla mieszkańców, że zaraz ile tu jest aleksandrowian? Są aleksandrowianie, ale oczywiście to jest promocja też, więc to, że ludzie są z zagranicy, to, że są z całej Polski, to myślę, że to jest powód do zadowolenia, a nie do tego, żeby się biczować, jak to klasyk powiedział.
20: Ja myślę, że warto brać z Pana przykład. Województwo łódzkie, pojawiła się od niedawna alternatywa Zduńska Wola. To kolejny taki doskonały przykład tego,
19: że... też jest chyba przykład, przepraszam, szaleńca, który po prostu tam kocha to, co robi i przy okazji kocha muzykę. I dlatego postanowił, kiedy usłyszałem, kto będzie grał, pomyślałem sobie, że jeszcze 30 lat temu, gdyby ktoś mi powiedział, że z Duńskiej Woli zagra, nie wiem, Ania Huwe z Exmal Deutschland, albo Klanom Zajmok, czyli legendarne rzeczy z wytwórni 4AD, bliższe memu sercu niż wytwórnie metalowe.
21: A ja nie ukrywam, że to też jest Klanom Zajmok, tak? I wytwórnia 4AD, Ivo Watts Russell, jest mi bardzo bliski, bo ja nie zasklepiam się tylko w metalu. Jestem niestety, bo fanem, bo moja żona cierpi z tego powodu, chociaż rzeczywiście zabieram ją bardzo często na koncerty. Niestety lata 70. czy 80. ona zawsze chciałaby trochę młodsze te kapele, żeby były. Natomiast uwielbiam i byłem na takim festiwalu Marchewka warszawskim. No. Gdzie między innymi był
20: Pozostaje mi tylko
19: pana z małżonką i z rodziną zaprosić na Sound Edit na 18. edycję w październiku, gdzie po raz drugi wystąpi u nas legendarny The Wolfgang Press.
21: Super.
19: Również z wytwórni 4AD.
20: Tomek mówił, żeby tylko nie umawiać się z panem wtedy, kiedy Blaze Bailey będzie grał. To na koniec zapytam pana, jak pan ocenia koncert byłego wokalista Iron Maiden?
21: Znaczy, to oczywiście nie jest Bruce Dickinson, ale naprawdę dawał radę. No, ma też prawa do płyt, w których w latach 90. występował Iron Maiden. Naprawdę to będzie jeden z najfajniejszych momentów na pewno. Myślę, że największym będzie Nevermore, ale dał radę i nie wszyscy wiedzieli o tym, że on był wokalistą rzeczywiście, bo to tutaj Iron Maiden.
20: No to zupełnie niesłychane, naprawdę.
21: No niesłychane, ale... Ale ja mówię tak, jak tu ludzie, z którymi się rozmawiało, ludzie znający się na muzyce metalowej, jakoś gdzieś tam ten temat umknął, może dlatego, że Iron tak się kojarzy z Bruce'em Dickinsonem, ale oczywiście to wcale nie był epizod, bo to były 5 lat, które spędził, ale był naprawdę świetny.
20: Panie Jacku, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Nie zagramy Bruce'a Dickinsona, ale zagramy teraz Wolfgang Heading Nauer, który otwierał dzisiaj koncerty w krypcie. To, że to też bogactwo polskiej sceny metalowej, która zawsze tutaj gości, a ja bym sobie życzył, żeby być jak najdłużej przez następne lata gościem tutaj państwa i przyjeżdżać i za każdym razem wyjeżdżać z czymś zupełnie niezwykłym.
19: A gościom z zagranicy pod namiotami życzymy, żeby szybko przestało padać.
21: Dokładnie tak.
20: Dziękuję
21: bardzo. Również wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich. Przede wszystkim mieszkańców regionu łódzkiego i zapraszam do Aleksandrowa Łódzkiego na coś, co nie jest niszowe, ale kultowe.

0: No, jesteśmy w Art Zone, namiocie, w którym się schroniło mnóstwo ludzi, bo strasznie zaczęło padać w Aleksandrowie. I Maciej Kieszkowski będzie teraz rozmawiał z kolejnym gościem, gościną.
1: Gościnią? Dobrze, ja jestem gościem. Ja strasznie się ucieszyłem wczoraj, jeśli w ogóle strasznie. Bardzo się ucieszyłem, jak tutaj po raz pierwszy do ciebie zajrzałem.
0: Dobrze, pasuje do tego festiwalu strasznie.
1: Dobrze, to strasznie się ucieszyłem, bo spojrzałem na te prace, ale zaraz po kolei naszym gościem jest Katarzyna Jodzis, bądź też pseudonim artystyczny Kasia Jasmina, tak?
2: Tak jest.
1: Dobry wieczór, Kasiu.
2: Dobry wieczór.
1: Witam w Radiu Łódź. Specjalizująca się w ilustracjach, plakatach oraz grafikach głównie dla branży muzycznej i wydawnictw książkowych. Przepraszam bardzo, bo to są bardzo małe literki, a ja już mam coraz gorszy wzrok. Jej główną inspiracją jest natura, muzyka oraz świat fantastyki i mitologii. A przed nami Sigur Rós, Gojira, Foo Fighters, Ghost, Ulver, Torche. Jesteś prawdziwym brylantem. Ja przyznam się bez bicia, że wcześniej mówił Tomek o tobie się zainteresował, ale tak naprawdę to gdyby nie ten festiwal, to być może bym w ogóle ciebie nie poznał. Powiedz, jak to w ogóle, jak się uchowa, jak to się zaczęło?
2: To była dosyć długa droga. Ja też bardzo długo mieszkałam za granicą, więc w Polsce bardzo mało się udzielałam. Tak naprawdę dopiero tutaj na festiwalu Summer Dying Loud jestem drugi raz. Także dzięki temu festiwalowi troszeczkę mogłam się pokazać tej polskiej scenie, ale tak to właśnie głównie zaczynałam za granicą.
0: A konkretnie gdzie?
2: Mieszkałam prawie 10 lat we Wiedniu, w Austrii. No i zaczynałam głównie jako typowy fan koncertów. Ja praktycznie co tydzień jeździłam na różne koncerty i tam się obracałam w tamtej scenie muzycznej. Także zaczynałam jako fanka, a tak naprawdę z czasem przyszły różne zlecenia i znajomości w tej branży muzycznej i tak to się rozkręcało.
0: No właśnie, bo na przykład Sigur Rós trochę może nie pasujące do dzisiejszego wieczoru, czy Foo Fighters troszeczkę bardziej pasujące niż Sigur Rós. To jest tak, że artyści od pewnego czasu mają taki nowy pomysł, że tworzą specjalne koncertowe plakaty na potrzeby miast, tras i często można kupić limitowaną edycję plakatu, czasami podpisaną, w różnych miastach jest to inna. Jak to się stało, że tacy artyści, to jest oficjalna współpraca na przykład z Foo Fighters, twoja?
2: Tak, to wszystko są oficjalne współprace, no tak naprawdę znajomości.
0: Tutaj na przykład mamy 12 czerwca 2026 roku, czyli całkiem niedawno, Strawberry Arena w Sztokholmie. I co, zadzwonili i powiedzieli, słuchaj, chcemy taki plakacik do Sztokholmu?
2: No nie zawsze tak to działa. Czasem tak jest, że bezpośrednio dostaję maila i zapytanie od managementu zespołu, a często jest tak, że przy tych większych zespołach, tutaj akurat i Foo Fighters, i Sigur Rós, to pracuję po prostu z takim pośrednikiem znajomym, który jest ze Stanów.
0: Marszandem, można by rzec.
2: Można tak powiedzieć.
1: Czy agentem.
2: No można tak powiedzieć, on sam jest artystą i on... Do niego jakby się kontaktują te większe zespoły i on ma swoich takich znajomych, sprawdzonych artystów, do których co jakiś czas właśnie wysyła różne propozycje współpracy. Także to nie zawsze jest tak bezpośrednio.
0: Ale to jest tak, że nie wiem, kontaktuje się agent i mówi, potrzebujemy plakat na przykład do Sztokholmu dla Foo Fighters, przyślij jakąś propozycję? I to przychodzi albo nie? Zdarzyło się, że coś nie przeszło na przykład z twojej wizji artystycznej?
2: Zdarzyło mi się chyba tylko raz.
0: Nie mówimy, kto to był.
2: Nie, raz mi się zdarzyło, że troszkę była prośba dla zespołu dosyć takiego mocnego, bardzo znanego w świecie metalu i jakby no, mój pomysł, ja się śmieję, że troszeczkę u mnie widać kobiecą rękę w moich pracach i po prostu ten zespół oczekiwał czegoś no, takiego bardziej agresywnego.
1: Tak? Męskiego, no, tak?
2: Także tutaj ta współpraca faktycznie nie doszła do skutku, ale tak to no na szczęście do tej pory nie było takiej sytuacji. Ja też zawsze na początku wysyłam szkice, propozycje, także dochodzimy do wspólnego pomysłu.
0: A ile od pomysłu do finalnego plakatu zaakceptowanego, to jest jakaś szybka sytuacja, czy to trwa bardzo długo?
2: Wszystko zależy od komunikacji. Jeśli od razu się spodoba pomysł, no to dosyć szybko idzie. To powiedzmy do 2 tygodni już jest gotowy projekt. No ale bywa, że też się ciągnie miesiącami, jeśli ktoś naprawdę szuka czegoś konkretnego i cały czas musimy szlifować szczegóły. Także wszystko zależy od człowieka, od komunikacji, od wizji. No takie są szczegóły.
1: A propos wizji, jak często masz zupełnie wolną rękę, a jak często musisz się kierować jakimiś sugestiami ewentualnymi ze strony zespołu?
2: No w sumie sugestie są zawsze. To jednak musi pasować do tematyki zespołu i no jakby być w temacie, prawda? Trzeba znać, na pewno trzeba zrobić dobry research, wiedzieć w jakim temacie to ma być, jaką ma mieć atmosferę.
1: Maciek coś wyciągnął.
0: Trzymam w ręku okładkę zespołu dość znanego, Funeral for a Friend, płyta Owls, to też twoje, tak?
2: Tak, to był projekt okładki albumu dla Funeral for a Friend. To było chyba 20-lecie albumu Hours, czyli to jakby była taka praca na podstawie oryginalnego albumu, na podstawie oryginalnego zdjęcia.
0: Ale to, co trzymam w ręku, jest finalnym produktem, którym można było kupić, tak?
2: Tak, dokładnie. To jest taka moja pamiątkowa kopia.
1: Proszę sobie wyobrazić, jakie można tutaj brylanty spotkać, jakich ludzi. Jeszcze na koniec, Kasiu, chciałem, żebyś...
0: Ja mam pytanie, wiesz co, bo to też jest interesujące. Czy jest rynek też potem sprzedażowy czegoś takiego? Bo rozumiem, że to są limitowane serie, czyli na przykład nie można tego kupić później już nigdzie, tak? Tylko zespół ma ty masz jakiś ekskluzywny układ z zespołem na ilość kopii tylko na ten koncert i tych plakatów potem już nigdzie nie można kupić.
2: Tak, najczęściej jest tak, że jest po prostu pula plakatów na danym koncercie do kupienia. Część właśnie tych plakatów dostaję ja, które mogę później na swojej stronie sprzedać. Czasami zdarza się, że po trasie zespół, jeśli ma jakieś resztki, no to gdzieś tam wrzuca do swojego sklepu, ale najczęściej jest to limitowana seria typu max 100 sztuk i no jak już się wyprzedadzą, to więcej nie ma.
1: Kasia wczoraj mi opowiedziała historię związaną z zespołem Gojira. Tutaj mamy projekt plakatu koncertu wrocławskiego z 2022 roku z autografami tych ludzi. Pokrótce, bo powiedziałaś, że to są fantastyczni ludzie, a ponieważ jest to zespół, który ja bardzo sobie cenię, jest to jeden z największych w tej chwili metalowych zespołów, to no znów trywialne pytanie. Jak się wasze drogi skrzyżowały?
2: No tutaj tak samo. Ja na początku byłam fanką i po prostu też dzięki znajomościom swoim gdzieś tam udało mi się ich poznać. Także zaczęło się od takiej luźnej znajomości, można by powiedzieć przyjaźni. To już było z kilkanaście lat temu. No i tak z czasem zaczęły się pierwsze współprace. Wtedy bezpośrednio od menadżera ustalaliśmy, co możemy razem zrobić, żeby to pasowało też do tematyki zespołu.
1: Kasiu, gdzie można... będzie ciebie, twoje prace, gdzie można będzie zobaczyć w Polsce? Będzie można zobaczyć gdzieś w Polsce w najbliższym czasie?
2: Jeśli chodzi o wystawy, to nie planuję. Do tej pory właśnie tylko byłam na festiwalu tutaj Summer Dying Loud. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na razie planów nie ma, gdzieś się wystawiać. Póki co można mnie znaleźć tylko przez internet.
1: No to zachęcamy, bo po prostu masz, no moim zdaniem, masz rękę.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, trudne, ale można spróbować. Jaka jest ulubiona twoja praca? Jakbyś miała wybrać, ulubiona twoja praca, jedna, szybka odpowiedź.
2: Oj, ulubiona, bardzo ciężkie pytanie. Jestem swoim największym krytykiem z jednej strony, ale wydaje mi się, taka, która jest mi najbliższa, to chyba plakat dla Sigur Rós.
0: Okej, okay. I wrzucimy go na Tutti Frutti Workshop za
1: właśnie przed nim stoimy
0: na Facebooka.
1: A za chwilę zagramy zespół Cult of Fire, na który chciałaś się wybrać, bo to zupełnie niezwykła historia. Czesi, którzy są zafascynowani kulturą indyjską, są poprzebierani, to w ogóle to po prostu trzeba zobaczyć, bo tego nie da się opisać. A oglądając ich koncert, to myślę, że to jest w ogóle gotowy materiał po to, żeby stworzyć na tej podstawie jakąś okładkę. Zgodzisz się ze mną?
2: Jak najbardziej. Tutaj jest dużo pole do popisu.
1: Kasiu, bardzo ci dziękujemy. Proszę zapamiętać nazwisko. Katarzyna Jodzis. Kasia Jasmina.
2: Tak jest. Dziękuję bardzo.
1: Pięknie. A teraz czeski Cult of Fire.

0: Naczelny. Dobry wieczór,
1: Łukasz. Cześć, dobry wieczór Państwu.
0: Redaktor naczelny Noise Magazine, autor audycji Włącz ten hałas na antenie Radia 357. Mój młodszy kolega, od którego się wiele uczę i naprawdę jestem pod wrażeniem i czerpię od Łukasza niejednokrotnie jakieś inspiracje. I bardzo się cieszę, że znalazłeś te kilka chwil.
2: Masz jakieś ulubione logo?
1: Udało się, zwłaszcza, że warunki atmosferyczne są teraz... ciężkie, tak to nazwijmy.
0: Jak, Łukasz, odnajdujesz Aleksandr Łódzki z perspektywy Nowego Jorku, w którym niedawno byłeś?
1: Bardzo sympatycznie. Ja tutaj od tylu lat już przyjeżdżam, że się czuję tutaj absolutnie jak w domu, więc...
0: To zacznijmy od końca albo od początku. Ja niestety tylko, nie wiem, z pół minuty może słyszałem i widziałem Svantevit, bo mówisz, że po prostu zajebiście.
1: Świetny koncert. Uważam, że cały koncept tego projektu jest rewelacyjnie wymyślony. To jest taki powrót do korzeni. Nergal dobrał do realizacji tego przedsięwzięcia muzyków islandzkiej grupy Mishirming. To są ludzie, którzy wyrośli też na tym starym black metalu, tak zwanej drugiej fali z początku lat 90., więc oni czują tą muzykę. Świetne wykonawczo, mega energia. Bardzo fajnie też było zobaczyć Nergala po tylu latach bez tych wszystkich piór, wiecie, i pirotechniki, tylko w takiej bardzo pierwotnej formie. Świetny koncert.
0: Mish Parvin jeszcze dzisiaj wystąpi, dzisiaj grają
1: w wystąpi w krypcie, prawie że na zamknięcie festiwalu.
0: Łukasz, pamiętasz, ile razy byłeś na Summer Dying Loud Festival?
1: No myślę, że około 8 do 10, tak bym to szacował, tak?
0: Widziałeś swój, bo jesteś starym, przepraszam,
1: starym metalem,
0: stałym gościem jesteś, Rod Bern. Jak masz bardzo, myślę, że masz dużą perspektywę, jak odnajdujesz, jak widzisz na tej mapie, olbrzymiej mapie festiwali europejskich metalowych Summer Dying Loud?
1: Nie chcę, żeby to jakoś zostało odebrane jako takie, wiecie, lizusostwo troszkę, ale ten festiwal jest bardzo szczególny. Bardzo szczególny i szczerze mówiąc, moim zdaniem nie ma festiwalu, przynajmniej w tym takim moim spektrum zainteresowań, festiwalu podobnego do Summer Dying Loud. Summer Dying Loud ma bardzo ciekawą specyfikę, bardzo ciekawie dobierany line-up. Nie wszystkie wybory oczywiście Tomka Barsza są dla mnie odpowiednie, ale to też jest urok, bo chodzi o to, żeby troszeczkę zdywersyfikować publiczność, żeby różni ludzie odnajdywali dla siebie różne doznania i są eksperymenty, jest muzyka ekstremalna, jest coś dla starych metali, a jak wiadomo, ich też trzeba troszeczkę...
2: A jak wiadomo, jest ich tu paru.
0: Tak, tu w tej jeden stoi.
1: Dzisiaj był przecież koncert Blaze'a Bayley'a, no który właśnie był takim, jak to się mówi, tour de force dla tych fanów starego metalu. Wspaniała reakcja publiczności, śpiewane teksty od początku do końca i to też jest bardzo potrzebne, uważam.
2: A skoro powiedziałeś o publiczności, bo też rozmawiamy o tym, że no, jest to silna grupa, silna subkultura, która się rozwija, trzyma się bardzo dobrze. To jest w tej chwili które pokolenie już? Tutaj, czy tutaj widzisz inną publiczność niż, nie wiem, na festiwalach w Europie albo na świecie? Czy mamy w tym momencie jakby inną pokoleniowość niż na przykład w innych krajach? Czy to jest tak, że... Bo to jest gatunek, który właściwie już zawiera się w trzech pokoleniach, dobrze mówię?
1: Nawet
2: dobrze,
1: myślę, że w czterech. Myślę, że w czterech. Ja widzę, że te nowe generacje fanów metalu, one przybywają. I troszeczkę to są osoby spóźnione na imprezę. Wiecie, metal...
2: Nie wiadomo, jak się ubrać?
1: Nie. Metal jest troszeczkę w fazie schyłku, to znaczy wielcy tego gatunku już powoli żegnają się ze sceną, bądź w innych okolicznościach jeszcze gdzieś tam próbują tę swoją przeszłość chlubną odtwarzać. I te młode osoby, które przychodzą na koncerty tych klasyków, chcą to jeszcze przeżyć. Chcą mieć własną historię. Nie chcą tylko słyszeć, że ich ojciec był na Maiden 25 lat temu. Oni też chcą być i to jest ciekawe, że właśnie klasyczne składy wciąż przyciągają również młodą publiczność. To nie jest tak, że stare zespoły grają tylko dla Ramoli.
2: Ale powiem ci, że podobnie jest tak naprawdę zarówno na festiwalach gotyckich, czy nawet na dużych festiwalach, gdzie jest być może ostatnia szansa zobaczyć The Cure, prawda? Czy nie wiem, no, innych wykonawców, którzy są z podobnego pokolenia, nestorów, pionierów i ludzi, którzy właściwie no, tworzyli początki tego wszystkiego, co tutaj prezentują młodzi artyści i wykonawcy.
0: Ale to też często w Łukasza audycjach, ja też o tym wspominam, że no, trudno mieć pretensje do młodych ludzi, bo jak

0: Ja bym miał lat 16, też bym chciał zobaczyć, a nie tylko słuchać opowieści. Więc jak jest taka formacja Death to All, no to dlaczego nie? Chociaż ci starzy czasami się krzywią, prawda?
1: Oczywiście, to jest dość trudny temat, chyba nie mamy czasu, przestrzeni na to, tak zwane tribute bandy, cover bandy, tego jest bardzo dużo i to jest już troszeczkę taki chleb powszedni na festiwalach, czyli nie wiem, jeden czy dwóch oryginalnych członków, którzy grają pod właśnie pod jakimś tam szyldem stare utwory, no czasami to prowadzi do kuriozalnych sytuacji, typu mamy trzy Venomy obecnie, tak? No więc tak. Chyba troszeczkę przynajmniej o dwa
2: chyba
1: za dużo.
2: Bonem też były dwa kiedyś.
1: Tak, to robię przypomnę,
0: Bonem to było 22 chyba nawet. Wracając jeszcze do Summer Dying Loud, jego kameralność i to, że ja często słyszę od ludzi, że przyjeżdżają tutaj po to, żeby posłuchać muzyki, ale po to, żeby się też spotkać i pogadać. I to jest też taka, myślę, jeden z atutów, być może jeden z największych atutów tego festiwalu, że jest tutaj tak, jest trochę wytchnienia, chociażby ja mogę z Łukaszem przez 2 minuty pogadać, bo o to jest trudno. Na takim festiwalu jak Mystic to już jest, a pewnie w tej nowej edycji to już zupełnie będzie niemożliwe.
1: Tak, ja czasami tutaj oczywiście z całym szacunkiem do Mystica, ale też czasami odczuwam tam już pewne przebodźcowanie. A tutaj jest trochę tak, że faktycznie jest to takie miejsce spotkań i przyjeżdżamy co roku, witamy się z tymi samymi ludźmi, przybijamy piątki, wymieniamy się jakimiś tam spostrzeżeniami i to jest super miłe, że mamy taką przestrzeń, że mamy siebie i to jest jakaś wspólnota, która może nie jest jakoś super liczna, ale jest bardzo lojalna, bo fani metalu to jest jedna z najbardziej lojalnych subkultur na świecie muzycznych.
2: Ja jeszcze podrążę ten temat wielopokoleniowości. Czy to jest tak, że na innych festiwalach jest trochę więcej dzieciaków, a tutaj mniej? Bo tak, czy to się w tej chwili wymieszało, że mamy te takie pokolenie zupełnie młode, przyprowadzane przez rodziców, żeby zobaczyć, czego słuchali starzy, jak byli młodzi?
1: Trudno mi się do tego jakoś precyzyjnie odnieść, ale wydaje mi się, że metalowcy próbują, tak właśnie o czym rozmawialiśmy wcześniej, troszeczkę zbudować swoją własną historię, czyli zawiązują jakieś tam grupy, powiedzmy rówieśnicze, jadą ekipą, tak, w kilka osób, przeżyć swój festiwal, tak. I niekoniecznie to jest tak, że mama czy tata im towarzyszą, jak czasami mamy do czynienia z taką sytuacją na koncertach gwiazd popowych, że mama czy tata kupuje dziecku...
2: Szczególnie K-popowy.
1: Bilet na, powiedzmy, Taylor Swift i tam się musi z nią męczyć na tym stadionie, bądź nie.
2: Znam takie historie prawdziwe, wiesz?
1: Tak, oczywiście, ja też znam.
0: Ale ja tutaj obserwuję wielopokoleniowość. Na koncercie Black Magnet widziałem małżeństwo z dwójką dzieci. Te dzieciaki miały po kilkanaście lat i ojciec zabrał plecaki i mówi, idźcie pod scenę. I myślę, że nie dlatego, że oni tak karnie poszli, tylko myślę, że oni już są wychowani w tej kurze i rzeczywiście słuchają tej muzyki. To jest, teraz użyję górnolotnego słowa, to jest piękne.
1: Jest i mam nadzieję, że to wciąż będzie trwało.
0: Łukasz, przedstawiłem cię jako między innymi redaktora naczelnego Noise Magazine. Po półtorarocznej przerwie Noise Magazine wrócił w wersji pisanej, za co ci chciałem podziękować. Więc,
2: ja też.
1: Dziękuję wam
0: więc
1: bardzo, miło.
0: Wiara jest, ja jestem na tym wychowany. Ale chciałem się ciebie zapytać właśnie, czy młodzi, bo masz z tym kontakt, młodzi sięgają, chcą czytać nie z ekranu komputera, tylko czytać to w takiej właśnie postaci?
2: Szeleszczące kartki, pachnące farbą drukarską.
1: Właśnie, i to jest ciekawe, bo jeszcze 3 lata temu odpowiedziałbym na to pytanie, że nie. Natomiast teraz zauważamy coś takiego, że również młodzi ludzie są przebodźcowani. Są przebodźcowani social mediami, wszystkimi treściami, które ich atakują w internecie. I być może pismo drukowane na papierze może stanowić dla nich jakąś alternatywę. Może stanowić trochę uspokojenie tych myśli, jakieś uporządkowanie ich. I właśnie słyszałem od kilku młodych osób, 20-paroletnich, że nigdy wcześniej nie sięgały po pismo drukowane. Na razie to są jakieś tam pierwiotne, takie pojedyncze osoby, ale może z czasem będzie ich więcej.
2: Jaskółki.
0: Tutaj jest przeniesiona wystawa, bo ona po raz pierwszy była chyba w Zduńskiej Woli, tak?
1: Tak.
0: Czyli cała historia Noise.
1: Taka w obrazkach, powiedzmy.
0: No, ty jako szef, jak na to wszystko spoglądasz, to myślę, że możesz z siebie być dumny.
1: Ja byłem wzruszony, szczerze mówiąc, bo nie spodziewałem się, że Paweł właśnie, który jest szefem alternatywnej z Duńskiej Woli, bardzo go pozdrawiam przy tej okazji, że przygotują to z takim pietyzmem i to było dla mnie bardzo poruszające, tak, że nie chcę, żeby to była takie odbierane, jak to była jakaś akademia ku naszej czci, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale był to taki moment, gdzie się zatrzymałem i powiedziałem, okej, coś tam jednak zrobiliśmy. I to jest miłe.
0: Jednym z naszych gości był dzisiaj burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, pan Lipiński. I to jest przykład, akurat dwa przykłady z województwa łódzkiego. Mamy alternatywną Zduńską Wolę, mamy Aleksandrów Łódzki, czyli można przez tego typu muzykę również bardzo dobrze, myślę, promować dane miejsce, dane miasto.
1: Oczywiście, pisaliśmy właśnie o tym w ostatnim numerze Noise, że te małe ośrodki miejskie dzięki właśnie takim inicjatywom zyskują rozpoznawalność. One są wtedy na mapie muzycznej kraju. I właśnie Zduńska Wola czy Aleksandrów Łódzki, dzięki temu, że tu się dzieją takie rzeczy, to jest to miejsce, które jest w świadomości ludzi zajmujących
2: się muzyką. Czyli w kultowości i niszy siła, w co bardzo wierzę.
0: A z takich dużych inne brzmienia w Lublinie, prawda? Można wydawać,
1: oczywiście,
0: wydawać bardzo rozsądnie duże miejskie pieniądze.
2: No i Woodstock jeszcze kiedyś. Z małych, a dużych zarazem.
0: Łukasz.
2: No nie, ale to jest świetny przykład. No mała wioska, wiesz, pole, tak samo jak parę innych festiwali, wiesz, angielskich.
0: Łukasz, poza Słętewit, co do tej pory zrobiło na tobie duże wrażenie przez te dwa dni?
1: W ogóle wczorajszy dzień był bardzo, bardzo mocny. Koncert Tryptykon w takim secie. Sporo niespodzianek się tam znalazło. Myślałem, że skoro już to widziałem 8 razy, to już mnie to nie zaskoczy, a jednak się udało. Bardzo dobre koncerty, takie ekstremalne tutaj w krypcie. Tu już nie będę może tych nazw przytaczał, ale to były naprawdę bardzo dobre rzeczy. No i jutro też na przykład mocno czekam na Nevermore. Na Nevermore, no to... którzy wracają z nowym wokalistą.
0: No tak, tak.
1: I to może być duża rzecz.
0: Zaciąg turecki podobno robi...
1: Robi furorę.
0: Robi furorę. Ja też
1: nie bierze jeńców.
0: Łukasz, bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Ja również przy okazji,
0: żeby jak najdłużej, sobie też tego życzę, żeby jak najdłużej ten noise się ukazywał. No i mam nadzieję, że to jest nasza pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa. Bardzo miło było nam ciebie gościć. Dziękujemy za przybicie w tych strugach deszczu i do usłyszenia.
1: Bardzo wam dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Czyli zostało już prawdopodobnie niewiele, bo tutaj spójrzmy na zegarek.
2: Wydaje mi się, że to jest, czy to jest nasze ostatnie, czy to jest nasze ostatnie
0: tak,
2: wejście.
0: Tak, to jest nasze ostatnie wejście,
2: więc chcielibyśmy podziękować.
0: Dziękujemy i na pożegnanie zespół Polte del Diavolo.
2: To jeszcze tylko chcieliśmy podziękować wszystkim w wozach i poza wozami, tak. I że przestało padać, też bardzo dziękujemy. Tutti Frutti, super specjalne Krzał dzisiaj, Maciej Kieszkowski, bardzo
0: dziękuję. Do usłyszenia za rok.
2: No miejmy taką nadzieję.
0: W piątek.
2: W piątek za rok. Słyszymy się w piątek za rok, mili państwo.
0: Dobranoc.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Do Łodzi jedzie główny napęd tarczy TBM. Na ulicy Okrzei w Łodzi mieszkańcy nie mogą się doczekać progów zwalniających. Technologie obronne w działaniu. Za nami Ranch Day Niewiadów 2026. Deszczowo i bardzo wietrznie, jutro podobnie. Do Łodzi jedzie 169-tonowy gigant. To potężny napęd tarczy TBM, która wydrąży tunel dla kolei dużych prędkości. Maszyna wyruszyła już ze Szczecina, a z soboty na niedzielę ma dotrzeć do komory startowej przy ulicy Maratońskiej. O szczegółach Joanna Karp.
5: To jeden z najcięższych elementów maszyny, która wiosną przyszłego roku zacznie drążyć pod Łodzią tunel o długości ponad 4,5 km. Tunel będzie prowadził od Retkini do Łodzi Fabrycznej i poprowadzi pociągi dalekobieżne pod miastem. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace przy tunelu zakończą się w 2029 roku, a w 2032 mają ruszyć pierwsze pociągi kolei dużych prędkości na trasie Warszawa-Łódź. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim szybsze podróże. Do Warszawy pociąg ma jechać około 40 minut, a Łódź zyska bezpośrednie szybkie połączenia także w kierunku Wrocławia i Poznania. Joanna Karp, Radio Łódź.
4: Tunelowy odcinek w Łodzi będzie ważnym elementem tzw. linii Y, która docelowo połączy ze sobą Warszawę, Port Polska, Łódź, Wrocław i Poznań. Drążenie pod miastem ma ruszyć dokładnie wiosną 2027 roku. Uruchomienie gigantycznej tarczy TBM będzie jednym z najważniejszych etapów realizacji całego projektu w regionie.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Niebezpiecznie na ulicy Okrzei w Łodzi. Po jej remoncie mieszkańcy skarżą się na szybką jazdę kierowców. Zgłosili projekt budowy progów zwalniających do zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Projekt wygrał, ale progów jeszcze nie ma, mówi mieszkaniec ulicy pan Paweł, który zgłosił się do Radia Łódź z prośbą o interwencję.
7: Z biegiem miesięcy nic się nie działo, a sytuacja jest taka, że będąc przy oknie, nawet w kuchni, widzi się codziennie, że to jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców.
8: Samo wstawienie progów zwalniających wydaje się nam bardzo proste, ale wymaga narysowania organizacji ruchu. Musi być skonsultowana z policją i z odpowiednimi innymi jednostkami w ramach procedury, którą musimy przejść. Obiecuję, sprawdzę sytuację, progi na pewno na ulicy Okrzei będą.
4: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Mieszkańcy apelują, że progi na Okrzei są potrzebne, bo w okolicy jest szkoła podstawowa.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: W polskich szkołach uczy się coraz więcej cudzoziemców. W tym roku przybyło 9 tysięcy uczniów obcokrajowców. Łącznie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszcza prawie ćwierć miliona uczniów. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Joanna Stankiewicz.
9: Zdecydowana większość uczniów cudzoziemców to dzieci i młodzież z Ukrainy, około 210 tysięcy. Najwięcej obcokrajowców uczęszcza do szkół w dużych miastach, mówi współautorka raportu socjolożka Elżbieta. Elżbieta Świdrowska.
10: Pierwsze miejsce zajmuje województwo dolnośląskie od jakiegoś czasu, już drugie mazowieckie. Natomiast generalnie ściana raczej zachodnia niż wschodnia.
9: Niepokojącym trendem jest spadek liczby uczniów z Ukrainy, którzy kontynuują naukę w szkołach średnich. Do polskich szkół chodzą też uczniowie z ponad 100 państw spoza Europy. Najwięcej z Wietnamu, Indii, Gruzji, Kolumbii oraz Kazachstanu.
4: Autorzy raportu ocenili, że jak pokazują dane, wraz z przechodzeniem do kolejnych klas szkół ponadpodstawowych liczba uczniów cudzoziemców stopniowo maleje. Nowoczesne technologie obronne i pokaz rozwijanych zdolności produkcyjnych. Za nami Range Day Niewiadów 2026. Uczestnicy mogli zobaczyć dynamiczne pokazy uzbrojenia, amunicji, systemów inżynieryjnych i bezzałogowych. Wydarzenie odbyło się na terenie miejscowego poligonu.
11: 3, 2, 1, ognia!
12: Tuż tyłu za mną jest działo, które dzisiaj wykorzystywaliśmy przy pokazie.
11: Karpiu, ognia.
13: Ognia.
12: Mieliśmy okazję też naszych gości dzisiaj zapoznać z budową fabryki amunicji 155, do której już w tym miesiącu mają trafić dwie linie produkcyjne.
11: 40 rozładowana, bezpieczna.
4: Mówił Adam Januszko, prezes spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna SA. Range Day został objęty patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Kolejne wiadomości jutro o 6, a przed nami jeszcze sport. I ponownie Michał Malinowski.
14: Udana inauguracja kolejki trzecioligowców z Łódzkiego. Piłkarze Warty Sieradz wygrali 4-1 z Olimpią Elbląg w meczu 7 serii gier w grupie pierwszej trzeciej ligi. Po dwie bramki dla gospodarzy zdobyli Bartłomiej Kręcichwost, choć jedna póki co jest zapisana jako gol samobójczy, i Tomasz Swędrowski. Goście kończyli mecz w dziesiątkę. Taki sam wynik, czyli 4-1, padł w meczu Pelikana Łowicz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Gospodarze prowadzili do przerwy po golu Dawida Dzięgielewskiego. Goście wyrównali w 60 minucie, mówi trener Pelikana Piotr Kocęba.
15: Na pewno wierzyliśmy do samego końca i to, co najważniejsze, przetrwaliśmy ten bardzo trudny moment, który mieliśmy w tym meczu gdzieś tam od tej 45 do 60-65 minuty, gdzie Świt zdobył bramkę na 1-1 i gdzie Świt szedł bardzo do solu pod tą żywicą po kolejnym trafieniu.
14: To jednak Pelikan w końcówce strzelał gole. Dwa Krzysztof Supera, a jednego Maksymilian Czeczko. Pozostałe drużyny z Łódzkiego zagrają jutro i w niedzielę. Rozpoczęła się też 7. kolejka w PKO BP Ekstraklasie. W trwającym meczu Piast Gliwice prowadzi 2-0 z GKS-em Katowice. Rozpoczął się już ostatni kwadrans tego meczu, a jutro Widzew Łódź podejmie Radomiaka Radom. Choć łodzianie nie mają ostatnio najlepszej pasy i są dosyć nisko w tabeli, to jednak trener Aleksander Wukowicz podkreśla, że jego zespół prezentuje się coraz lepiej.
16: Jeżeli chodzi o grę zespołu, uważam, że prezentujemy się pod wieloma względami bardzo dobrze i powiedziałbym na poziomie top 3 drużyn w tym kraju. Tabela o tym nie mówi, ale to nie znaczy, że nie mamy właśnie dalej mieć ambicji i patrzeć na to, żeby właśnie dorównać do tego topu i tam się znaleźć.
14: Serb otwarcie zapowiedział, że celem Widzewa jest miejsce w czołowej trójce Ekstraklasy. No jeżeli chce się osiągać takie cele, to mecze takie jak jutrzejszy z Radomiakiem, drużyną, która na wyjeździe jeszcze nie punktowała, trzeba wygrywać. Początek spotkania w Łodzi o 14.45. Relacja tekstowa oczywiście na radiołódź.pl. W pierwszej lidze Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała z Wartą Poznań 1-0 i przynajmniej na razie wróciła na fotel lidera. W trwającym meczu Spadkowiczów na początku drugiej połowy Termalika Brukbet Nieciecza remisuje bezbramkowo z Lechią Gdańsk. ŁKS zagra w niedzielę, Unia Skierniewice w poniedziałek. I na koniec jeszcze news transferowy. Michael Ameyo został nowym piłkarzem Korony Kielce. To zawodnik urodzony w Łodzi, który w barwach Widzewa rozegrał ponad 60 spotkań. Ma także na koncie debiut w reprezentacji Polski, a ostatnio był zawodnikiem Rakowa Częstochowa. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Od centrum po wschód Łódzkiego pada deszcz, to znaczy trochę popada, no i przerwa. Uwaga na silny wiatr do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 85. W nocy ta temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia bardzo podobnie. Również będą możliwe opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Transmisja w Radiu Łódź.

Dobry wieczór, witam serdecznie. Po sierpniowej przerwie Kamil Ginglas, Zosia Starosta oraz Piotr Sobczak witamy ponownie w transmisji. Minęła 22.05, ja się stęskniłem, przyznaję się. Tym bardziej, że za oknem aura no, nie zachęca do tego, żeby dzisiaj chodzić po mieście, po klubach. Poza tym lato się skończyło i właśnie dzisiaj tutaj spotkaliśmy się przed radioodbiornikami oraz oczywiście na YouTubie. Oczywiście serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chce zobaczyć, co się u nas dzieje w studiu. Zapraszam na YouTube, na kanał Polskie Radio LOT, Polskie Radio Łódź. Tam znajdziecie nas na żywo i zobaczycie, co się tutaj dzieje, tak jak wspomniałem. Przez cały sierpień nas nie było, ale spokojnie, słuchajcie. Łódź nie zrobiła sobie wakacji. Intensywnie było od samej końcówki czerwca aż po ostatni weekend tak naprawdę. Wręcz przeciwnie tak naprawdę. Nikt nie odpoczywał. Przynajmniej większość osób, z którymi gdzieś się widziałem, czy to na jednej imprezie, czy na drugiej imprezie, wszyscy jeździli tak naprawdę z weekendu na weekend do innego miasta albo wracali do Łodzi, ponieważ tu się działo bardzo, bardzo dużo. Przez ostatnie 3 miesiące miasto dostało taką dawkę muzyki elektronicznej, że dzisiaj mamy 3 godziny. To niecałe 3 godziny, żeby to wszystko muzycznie nadrobić. Na początku czerwca był Labirynt Festival na starcie. Następnie w lipcu było 20-lecie Audio River. Były sety na balkonach w międzyczasie, w halach na starcie, na ulicach Parada Wolności, gdzie grane było techno, był house, był garage, był jungle, no i oczywiście był drum and bass. Tak jak już wspomniałem, na sam koniec sierpnia, czyli tydzień temu tak naprawdę była Parada Wolności na Piotrkowskiej, która potem przeszła pod EC1, gdzie skończyła się wspaniałym afterem. No zakończyliśmy te wakacje no z przytupem. Ja nazywam się Kamil Ginglas, a to jest transmisja w Radiu Łódź. Wracamy po wakacjach i dzisiaj nie będziemy opowiadać o tym, co się wydarzyło, bo byliście tam na pewno, ale trochę sobie powspominamy. Dzisiaj to wszystko zagramy. Zaczniemy od wydarzenia, na które czekało kilka pokoleń miłośników brytyjskiej muzyki elektronicznej. Including myself, jak to się mówi po polsku. Mówię o występie The Prodigy na 20-leciu Audio River, na festiwalu Audio River. Prowadziliśmy wtedy transmisję z terenu festiwalu i ilość osób z różnych subkultur, które pojawiła się tego dnia na terenie łódzkich Błoni, przerosła moje wszelkie oczekiwania. Naprawdę, ludzie od dosłownie 18 roku życia do 50 roku życia w koszulkach The Prodigy, w różnych fryzurach jak The Prodigy, czy wymalowani jak Maxim, czy świętej pamięci Keith Flint. No było to coś niesamowitego. Wszyscy przyjechali w jednym celu. Przyjechali w tym celu, żeby wszyscy razem wykonali tak zwane Warrior Dance. Jeżeli tam byliście, to na pewno doświadczyliście tego w taki sposób, że aż mi teraz dosłownie ciarki i przechodzą po plecach i włosy stają dęba, jak to się mówi. I tym właśnie utworem rozpoczniemy dzisiejszą transmisję, żeby podsumować to wspaniałe lato 2026. The Prodigy Warrior Dance, następnie The Prodigy Out of Space, a potem No Good Start to Dance. Dobry wieczór.

Ha! Mam nadzieję, że chociaż trochę udało wam się przypomnieć, co tam się działo na łódzkich Błoniach podczas koncertu The Prodigy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas na YouTubie. Michał, Ilona, Talisa, Łukasz, Sinusoida, dziękuję wam bardzo za dobre słowa. Dajcie znać, czy byliście na koncercie The Prodigy. Chyba was widziałem wtedy, ale nie pamiętam, to było prawie 2 miesiące temu. Darek oraz... to wszystko. Słuchajcie, jeżeli nadal oglądacie, to bardzo was proszę o to, żebyście udostępnili tę audycję na waszych kanałach oraz jeżeli możecie, to tak zwany kciuk w górę tutaj na dole ekranu. Będę wam niezmiernie za to wdzięczny. Tymczasem zostajemy na Audio River. Zostajemy na Audio River na Błoniach Łódzkich, gdzie celebrowaliśmy 20 lat historii tego festiwalu, który już od kilku lat tak naprawdę, który możemy przeżywać na łódzkich Błoniach, gdzie się przeniósł z plaży z Płocku. Zostajemy też na Wyspach Brytyjskich. Kolejni artyści, których mogliście wówczas zobaczyć, to Disclosure, którzy doskonale łączą UK House, UK Garage, House, zwał jak zwał, razem też z popowymi artystami, wokalistami, których możecie usłyszeć. Następnie na pewno osoby, które słuchały czy były na występie Malugi. Przepraszam, na występie Disclosure byli również na występie Malugi. Jeszcze szybszy, jeszcze ciekawszy UK House, jedna z najciekawszych postaci tej sceny w tym momencie. No i zakończymy ten blok muzyki house'owo, UK basowej, kawałkiem od Malgrab, który potrafi bardzo dobrze działać na wielkiej scenie, jak i w klubie. Te trzy nazwiska tak naprawdę łączy to, co się dzieje obecnie w muzyce brytyjskiej, jeśli chodzi o house. Zagramy więc 3 utwory nawiązujące oczywiście do tych artystów, czyli Disclosure, When a Fire Starts to Burn, potem Malugi, Right Thing oraz Malgrab, Liverpool Street in the Rain. When a fire starts to

Malgrab, Liverpool Street in the Rain, a raczej Łódź Street in the Rain, jak to za oknem, przynajmniej słyszę za oknem, że nadal kropi, albo może nawet mocniej pada. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dołączyli jeszcze do nas na czacie na YouTubie. Broken Minds, Licho Hoffeld, twoje zdrowie, ja nie piję, ale twoje zdrowie, lampka szampana za to lato chyba nam wszystkim się należy. Zwierzu, dziękuję, gdyż się koszulka podoba, są to takie nasze uniformy tutaj radiowe. To pokażę może do tej kamery, panie Piotrze, tutaj do kamery bocznej, proszę. Tutaj jest napisane dokładnie tak: Radiość 95. 95 lat, Radia Łódź, 5 do setki, tak jak zauważyłeś. Dziękuję bardzo za wszystkim, których spotkałem na tym szlaku drum and bassowym. Dziękuję, że piszecie tutaj, dziękuję, że udostępniacie i dziękuję za kciuki w górę pod tym filmem. Bardzo mi miło i cieszę się, że jesteście i mimo tego, że przez miesiąc nas nie było, wróciliście razem z nami na antenę Radia Łódź i na YouTube i na czat Radia Łódź. Bardzo jest mi miło. Mam nadzieję, że to będzie dobry wstęp do trzeciego sezonu, bo chciałem zauważyć, że to już jest trzeci sezon transmisji, który właśnie rozpoczynamy. Dobrze, wróćmy w takim razie do tego, co się działo na łódzkich błoniach, ponieważ zostajemy jeszcze na Audio River. Mianowicie, przejdziemy do takiej muzyki, która obecnie różnie się nazywa. Jedni na to mówią rave, drudzy mówią na to trance, trzeci mówią na to techno. Ja mówię na to muzyka taneczna, bo ciężko jest to doprecyzować. Bo autorzy, producenci, o których za chwilę powiem, tak zazębiają różne gatunki muzyczne, że naprawdę nie ma jak tego zaszufladkować i uważam, że to jest bardzo dobre w ich przypadku i bardzo ważne w tej muzyce, żeby się nie szufladkować. Zaczniemy od, przejdziemy na pewno do muzyki trochę szybciej. Zaczniemy od utworu od Marlon Hofstad, który reprezentuje taką nową falę, właśnie tak jak wspomniałem.

miałem, który miesza trans, eurodance, współczesną muzykę klubową, tak jak to można określić. Następnie zagramy utwór Party Boy 69, który dostarczy taki bezczelny, energetyczny house i techno też ze sobą połączone. No i jeden z moich ulubionych producentów obecnie, jeśli chodzi o, ten nurt muzyczny, Eli Brown, czyli Eli Brown. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli ktoś śledzi dobrze, mocno lub bardzo długo tak naprawdę muzykę drum and bass, to kiedyś był taki duet Example i Example i Lomax, który później przerodził się w Lodestar. I szanowni państwo, nie wiem czy wiecie, że Eli Brown to był właśnie Example. I nadal jest, po prostu zmienił muzykę i zmienił swój pseudonim artystyczny. Natomiast Eli Brown to jest Example. I zagramy jego utwór pod tytułem Be The One, natomiast przed tym będzie Party Boy Pumpin oraz Marlon Hofstad i Kiki, która też w zeszłym roku była na Audioliver. Kawałek pod tytułem Losing Control, trochę szybciej dla was, którzy słuchają i dla was, którzy oglądają.

Ach, jak ten kawałek chodzi. L.A. Brown, czyli kiedyś Example Lodestar, teraz robi zupełnie inną muzykę. Przeniesiemy się trochę właśnie z Wielkiej Brytanii, gdzie skąd byli chyba prawie wszyscy artyści, których przed chwilą zagraliśmy. Przeniesiemy się do Berlina. W Berlinie, jak wiemy, króluje techno. Na Audio River, jeśli chodzi o tę muzykę, ten gatunek muzyczny, zagrało kilku znakomitych producentów, bardzo znanych, bardzo zasłużonych, no bo to 20-lecie i tak dalej, powinni, w ogóle powinni się pojawić i wszyscy czekali, la la la. Dobra, więc kto się pojawił? Między innymi pojawił się Ben Clock, nazwisko, pseudonim, nierozerwalnie związane z kulturą techno, z Berghain, wiadomo. Len Faki, wiadomo, tak samo. Od lat jest jednym z klasyków europejskiego techno. No i jeszcze pojawił się z tego nurtu zupełnie nowego, w sumie Klang Quenstler. Zawsze mam problem, żeby to wysłowić się, dobrze mam napisane, który reprezentuje młodszą i cięższą, bardziej, na pewno bardziej szybszą odmianę tej muzyki techno. Bezpośrednią stronę gatunku tak naprawdę, bo to wiadomo, techno to powinno, jak to się mówi, nie będę mówił w sumie głośno, rypać. Trzy generacje tak naprawdę, jeden nurt techno, różne czasy i różne podejście do tej muzyki. Więc zagramy trzy utwory. Zagramy Ben Clock, za chwilę Sub-Zero. Następnie zagramy Len Faki, Mekong Delta oraz Klan Quenstler, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Die Weltbrand po niemiecku nazwane. Jeszcze tu spojrzę chwilę na czat. Czy jest opcja zdobyć tę koszulkę? Zapytam, ponieważ ja tę koszulkę dostałem z racji tego, że mam audycję. Dowiem się w takim razie, na pewno za tydzień odpowiem na to pytanie. Jeżeli chcesz wiedzieć wcześniej, Łukasz Stańczak, duch, napisz proszę do mnie na adres mailowy transmisja@radioloc.pl. transmisja@radioloc.pl, radioloc pisane razem. Sprawdzę, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli są możliwości wygrać w jakimś konkursie na przykład, to taki konkurs na pewno się wydarzy. Na pewno nie dzisiaj, w przyszłym tygodniu muszę z działem marketingu i reklamy porozmawiać po prostu. A że nie widzieliśmy się przez prawie miesiąc, no to dowiem się w takim razie w tygodniu, czy takie koszulki są dostępne. Cześć Weronika, dziękuję bardzo, że dołączyłaś. Jeszcze tu jedno pytanie padło. Tegoroczne lato... Łukasz napisał, że bałem się, że w ogóle zniknęliście. Nie, nie znikamy. Mamy taką niepisaną umowę z radiem, że w sierpniu, lipiec, sierpień to jest sezon urlopowy, ze względu na to, że przy tej audycji łącznie ze mną pracują cztery osoby, tak naprawdę za mną dwie osoby, Zosia Starosta dzisiaj i Piotr Sobczak. Jeszcze jedna osoba w realizatorce głównej tak, całego radia na górze, no to ciężko jest tak naprawdę zebrać te cztery osoby, znaczy trzy osoby tutaj plus czwarta, która jest zawsze w nocy. Też kiedyś trzeba urlopować, a że audycja jest co tydzień, to każdy sierpień mamy wolny. Wracamy zazwyczaj w okolicach ostatni weekend lub pierwszy weekend, ostatni weekend sierpnia lub pierwszy weekend września. Tak to właśnie się wydarzyło w tym roku. Dobrze, wystarczy, bo tutaj ja mogę opowiadać i opowiadać. Wracamy jeszcze raz do muzyki techno. W takim razie jeszcze raz powtórzę. Ben Clock, Sub-Zero, Len Faki, Mekong Delta oraz Klan Quester. Są to dość długie utwory, więc po szczęści zmiksujemy. Chociaż ostatniego utworu chyba nie zmiksujemy, bo on tam ma chyba ze 140-150 bitów. Zresztą sami posłuchajcie.

No, Klangwenster. To jest coś, co w moim technobingo było nie do przejścia. Tak naprawdę ten utwór i poprzedni były utworami, które słyszałem pierwszy raz na Audioliver. I ogólnie w cirkusie na Audioliver byliśmy z 15-20 minut Magdą. Trochę byliśmy zaskoczeni tym prędkością tego techno, ale jak ktoś to wspomniał na czacie, dobre niemieckie techno zwierzu. Dobre niemieckie techno robi swoje. Dziękuję bardzo Weronika za dobre słowo. Techno Genie nie było na moim bingo 2026. Gram muzykę każdą, tylko nie na każdą imprezę chcą, żebym zagrał daną muzykę. O, może tak. Od zawsze pasjonuję się wszelką muzyką elektroniczną, jeśli ją można miksować oczywiście i jest w dobrym smaku. Jednej muzyki tak naprawdę nie będę grał, ale on tam z Polo ma coś wspólnego. W każdym razie dziękuję wszystkim, którzy są na czacie, którzy komentują. Bardzo miło, że nie uciekliście nigdzie przez ten miesiąc. Bardzo dziękuję oczywiście za kciuki w górę i udostępnienia, bo widzę je na bieżąco, że się pojawiają i dołączają nowe osoby. Wróćmy w takim razie do tego, co tutaj, dlaczego się tutaj spotkaliśmy dzisiaj, czyli podsumowania festiwalowego lata w Łodzi. Cofniemy się teraz do czerwca, może nie lato jeszcze wtedy było, ponieważ to był 3 czerwca, o ile dobrze pamiętam, czwartek, był festiwal Labirynt, gdzie 175 BPM miało swoją scenę. Dajcie znać, jeżeli byliście tam, myślę, że część z was na pewno kojarzy, którzy byli, nawet w pierwszych rzędach byli i wachlowali, tak to mogę powiedzieć. Dziękuję tobie, że widzisz, nie tylko ja, dobrze się czuję w swoim ciele. Dziękuję bardzo, że też to widzisz. Doceniam. Więc cofnijmy się do sceny 175 BPM na Labiryncie, ponieważ tam było zaproszonych kilku wspaniałych artystów. I właśnie tych artystów zagramy. Myślę, że część z was czeka na muzykę Drum & Bass i myślę, że no, mamy jeszcze 1,5 godziny audycji. Myślę, że prawie do końca audycji, jak nie do końca audycji, będziemy grać muzykę pod najlepszego tempa, czyli 175 BPM, którego dzisiaj logo tutaj ze sobą akurat nie mam, nie wziąłem. No ale kto wystąpił na Labiryncie? Na Labiryncie oczywiście Ladies First. Na Labiryncie wystąpiła na nasze zaproszenie Harriet Jackson, żona takiego świetnego producenta Voltage z King of the Rollers, którzy zresztą wydają zaraz album. Wspaniały. Harriet Jackson też robi muzykę. Jest to muzyka taka z pogranicza jump-upu i dance-floru, zwał jak zwał. Jest to nadal drum and bass i na tym się skupiajmy. No i oczywiście jest to jedna z najmocniejszych nowych postaci brytyjskiego drum and bassu. Wystąpił też Terno, czyli człowiek od bezpośredniego jump-upu. Tam nie ma jakby półśrodków. Tam jest po prostu i cały taki set był i naprawdę bawiliście się świetnie. Parkietowa energia z najwyższej półki. No i oczywiście wystąpił też legendarny producent drum and bassów na świecie, czyli John B., który od 3 dekad, jak rozmawialiśmy, 30 lat, słuchajcie, gościu robi muzykę i łączy jungle, drum and bass, electro, rave, jest wspaniałym producentem swojej wytwórni Beta, ale przede wszystkim jest członkiem ekipy Metalheads, gdzie wydawał też wspaniałe utwory, co robi zresztą po dziś dzień. Zaczniemy w takim razie ten blok labiryntowy od utworu Harriet Jackson. W sumie to zrobimy 2 utwory Harriet Jackson. I później zagramy właśnie Terno i zagramy John B. Zatem zaczynamy od kawałku Stop Me, który na pewno usłyszeliście na Labiryncie. Dajcie znać, czy byliście na Labiryncie i jak wam się podobało. A mogę wam powiedzieć, że do zobaczenia na rok, a za rok, ale jeszcze wam nie mogę powiedzieć tej daty, ale na pewno będzie ciepło. Harriet Jackson, Stop Me, a potem Rave Kids.

Tak oto właśnie utworami od Harriet Jackson, Terno, John B. oraz właśnie na koniec Magnitude, który zamknął scenę, zamknął headline, przepraszam, to ostatni headliner, który wystąpił, a po nim jeszcze Detoxic zamknął scenę Neurolaniem, tak to powiem delikatnie. Pozdro Zenon. To było na początku czerwca. Tak to właśnie się działo w tym festiwalowym lecie w mieście Łodzi. Widzieliśmy się oczywiście w międzyczasie tutaj w Radiu Łódź. Natomiast przeskoczmy teraz na ostatni tydzień sierpnia, który był notabene dopiero co tydzień temu. Tak, to już 7 dni minęło od parady. Parada w tym roku zaczęła się w piątek już balkonem, na którym też mogliście wybierać, może nie, widzieć wybory pierwszego papieża drum and bassu w tym roku. Bardzo ciekawe wydarzenie, 18 lipca, pamiętajcie tę datę. Pontyfikat jest sowicie... No, nie będę tutaj, nie można takich rzeczy mówić w radiu. W każdym razie, przerzucimy się o tydzień do tyłu, czyli wrócimy do soboty. Sobota... Jak każdy wie, Parada Wolności w przyszłym roku nawet 30-lecie będzie swoje obchodziła. Mimo tego, że jej nie było przez jakiś czas, to jednak trzeba pamiętać, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w polskiej kulturze klubowej. To, że miasto Łódź jednak podjęło tę decyzję, żeby ten festiwal wrócił razem z właścicielami marki, czy z ludźmi, którzy odpowiadają za Paradę Wolności, to jest coś, co trzeba pielęgnować, cieszyć się z tego i oby jak najdłużej. Chociaż moim zdaniem niekoniecznie parada jest już dźwigana przez Piotrkowską. Uważam, że z Piotrkowskiej powinno się to chyba gdzieś powoli przenosić. Może na Piłsudskiego Mickiewicza, tam jest o wiele więcej miejsca. Tak jak to było właśnie te 30 lat temu, ponieważ Piotrkowska niestety jest już niewydolna. Tyle ludzi przyjeżdża, ale... To jest moje osobiste zdanie. Co zrobicie z tym, szanowni organizatorzy? To jest wasza sprawa. Ale po tej paradzie, która przeszła ulicami Łodzi z Piotrkowskiej pod EC1, nasz wspaniały flagowy budynek w centrum, jedyny niemieszkalny chyba niedługo będzie, tam działy się rzeczy niepojęte, ponieważ przyjechała ekipa Labiryntu, razem ze Schizmą oraz Vixapolem i 175 BPM, którego jestem jedną trzecią, można powiedzieć. No i zrobiliśmy tam after. After oczywiście w hali maszyn był, hala maszyn była przejęta przez Schizmę. Na zewnątrz był duży trak takiego napoju ciekawego, czarny napój w sumie to jest, chociaż niekoniecznie, ale czarny czynżrówka na pewno, gdzie grał Vixapol. No i my pod dachem przy pięknej chłodni kominowej, możecie sobie zobaczyć zdjęcia na 175 BPM, które są wspaniałe. Ekipa 175 BPM wspierana przez Wontera oraz Zenona, serdeczne pozdrawiamy. Zrobiliśmy imprezę, zaprosiliśmy również wspaniałego headlinera, jakim jest Tantrum Desire, który rok temu był w Bydgoszczy, więc postanowiliśmy go zaprosić raz jeszcze. Tantrum Desire to jest bardzo znany producent, który od wielu, wielu lat rządzi chyba w tym świecie takiego dancefloorowej wiksy, jak my to nazywamy. Zatem zagramy sobie kilka utworów od Jaya Tantrum Desire, ponieważ idealnie pasuje do tej godziny, bo została nieco ponad godzina. No to raczej do końca zagramy drum and bass. Zagramy kilka utworów na czele z Push the Feeling, potem zagramy Oblivion, a potem zagramy najnowszy kawałek Love Struck i przerzucimy się znowu na inny festiwal. Reach, Push the Feeling, Tantrum Desire.

Southside Spinners, klasyk w remiksie Tantrum Desire, który oczywiście był grany tydzień temu na paradzie, na afterze po paradzie. Cofniemy się jeszcze raz do festiwalu Audio River, jednak na tym festiwalu występuje najwięcej artystów z kręgu muzyki elektronicznej, ale przede wszystkim z kręgu muzyki około jungle i drum and bass, bo takiej muzyki spodziewacie się pewnie tutaj najwięcej. Niektórzy nawet myślą, że tylko taką muzykę gramy, a nie, słyszeliście dzisiaj zupełnie inne rzeczy. Natomiast wróćmy do ciekawego zagrania, które nam zaproponowali organizatorzy festiwalu Audio River. Trochę się gubię, bo czytam utwory, które zagramy. Ciekawym wystąpieniem było taki back-to-back, Lens i Friction. Lens to nowoczesna, znaczy to młoda w miarę jeszcze artystka, natomiast no, ma bardzo ciekawe sety. Miksuje muzykę jungle, drum and bass od zarania dziejów, jak to się mówi. Wyszukuje naprawdę ciekawe smaczki, a daje przede wszystkim melodyjne i świeże spojrzenie na drum and bass i jungle. Friction natomiast to jedna z najważniejszych postaci muzyki drum and bass, który już chyba też od około 30 lat miksuje muzykę. Miksuje bardzo dobrze, bo to trzeba też zaznaczyć. Związany jest oczywiście z Shogun Audio i Elevate. Jest to po części jego wytwórnie i są to jego wytwórnie. No i jeszcze ciekawym wystąpieniem była Mandy Dextrous oraz MC Maddie V. Bardzo pierwszy raz chyba w Polsce na festiwalu była MC kobieta i zrobiła naprawdę bardzo dobrą robotę. Mandy Dextrous gra coś w pogranicza jungle, D&B, techno, ragatek, zwał jak zwał, kompletnie ignorując granice tych wszystkich gatunków, czyli dokładnie to, co ja lubię najbardziej. Przejdziemy do utworów artystów, o których przed chwilą powiedziałem, więc zagramy po kolei. Bittersweet Goodbye, czyli utwór Icy Cross w remiksie Lens, następnie Charlotte Plank, utwór Rage w remiksie Lens, następnie świetny, ale to uważam świetny dżunglowy kawałek, bardzo świeży przede wszystkim. Jest to kawałek pod tytułem Shunt od Logistics, natomiast jest on zmiksowany tutaj właśnie, zremiksowany przez Lens i Anglut. Następnie przeskoczymy na utwór Lick Them od Friction i Ira, następnie kolejny utwór od Friction, Never Know Love You So, i kolejne trzy utwory od Mandy Dextrous. Pierwszym kawałek będzie oczywiście Mandy Dextrous oraz Maddie V, o której przed chwilą mówiłem, Deep On This, a następnie Mandy Dextrous YOUVIP i następnie Mandy Dextrous i Samurai Breaks Vigilante Crew. Te trzy utwory od Mandy Dextrous, posłuchajcie ich dokładnie i zobaczcie, jak można bawić się różnymi stylami tej muzyki w tempie w okolicach 174. Oni mówią 174, ja zawsze mówię 175 BPM i na tym się skupmy. Wróćmy w takim razie do Lens. Bittersweet to jest Icy Cross w remiksie Lens, Bittersweet Goodbye. Możecie zanucić, możecie dać łapkę w górę, możecie udostępnić i pozdrowić sąsiadów.

Money Dexter's Samurai Breaks, Vigilante Crew. Takim właśnie akcentem zakończyliśmy. O ile dobrze pamiętam, to była sobota, jeśli chodzi o Audioriver. Przeskoczymy więc na niedzielę, gdzie headlinerami na scenie, powiedzmy drum and bassowej, to była chyba przez cały festiwal, przez dwa dni, czyli piątek, sobota, to była scena Kosmos, albo Studio, chyba Kosmos. A potem przekształciła się w scenę, powiedzmy, hybrydową, niedzielną, no, gdzie headlinerami byli Fox Stevenson, który potrafi łączyć doskonale popową melodyjkę z bezkompromisową energią dancefloorowego drum and bassu, do którego też śpiewa, bo to jest ciekawe, że w większości utworów Fox Stevenson śpiewa sam. Oczywiście wystąpili też Delta Heavy, którzy odpowiadają za wielkie, rozpoznawalne brzmienia od Ram Records, począwszy, teraz oczywiście rozwijają swój własny label. No i oczywiście mój ulubiony, najbardziej na niego czekałem, szkoda, że się spóźnił, ale to nie jego wina, DJ Hybrid, dżunglista prawdziwy, mocno współtworzy współczesne odrodzenie muzyki jungle i łącząc klasyczne amen breaki z nowoczesnym basem i z dźwiękami foghornów i tak dalej. Są to trzy różne odcienie muzyki drum and bass i trzy różne odcienie też producentów, których oczywiście tutaj dzisiaj zaprezentujemy. Zaczniemy dość przekornie od utworu DJ-a Hybrid, Big Four Five, w remiksie, jak to on opisał, 140 VIP mix, czyli na 140 bitów na minutę. Jest to taka ciekawostka, że zazwyczaj on robi jednak w okolicach 160 do 175, więc warto taki utwór usłyszeć. Oczywiście zagramy też utwory od Fox Stevenson, Bruce's Dreamland i Sunblast i zagramy jeszcze dwa utwory, które na pewno Łódź kocha, czyli remix Set You Free oraz remix Don't You Want Me Felixa, ale zaczniemy, tak jak powiedziałem, od Big Four Five. Spowolnimy trochę przed... O, pół godziny nam tylko zostało. To chyba nie zagram wszystkiego. No to już nie będę gadał. Big Four Five, 140 VIP Mix, DJ Hybrid.

Było to bardzo, bardzo potrzebne mi dzisiaj, na pewno. Oczywiście wysłuchanie tych utworów. Przypomnienie sobie wspaniałej transmisji, przepraszam, nie transmisji, tylko wspaniałego lata festiwalowego. Trochę spowolnimy, może bardziej z uśmiechem potraktujemy, bo nie spowolnimy. Dlatego, że zagramy jeszcze trzech artystów. Chociaż, kurde, nie wiem, czy mi się zmieści. Mamy 13-14 minut do końca audycji. Na pewno zagramy utwory naszego najstarszego producenta, który wystąpił na Audio River w tym roku. Będzie to London Electricity, szanowni państwo. I jeżeli zmieścimy, to będzie też akcent nasz, tutejszy polski. Będą jeszcze utwory od Kamo i Kruget oraz przede wszystkim od miłego ATZ, który oczywiście też wystąpił na festiwalu Audio River. Utwór, którym zaczniemy ten ostatni blok w dniu dzisiejszym, chciałem powiedzieć, dzisiejszej transmisji, będzie to kawałek, jeden z moich ulubionych kawałków od London Electricity. Utwór pod tytułem Remember the Future i na pewno zdążymy jeszcze zagrać Billion Dollar Gravy oraz Different Drum. Moi osobiści faworyci, jeśli chodzi o twórczość London Electricity. Zobaczymy, czy wszystkie zmieścimy, ale na pewno jeszcze się usłyszymy przed godziną pierwszą.

Ostatni utwór dzisiaj niestety, ponieważ no, goni nasz czas. Ciężkie jest podsumowanie 3 miesięcy w niecałe 3 godziny. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że udostępniliście już audycję i mam nadzieję, że zostawiliście kciuk w górę pod filmem, jeżeli ktoś nas oglądał na żywo na YouTubie oraz na Facebooku, jeżeli są takie osoby. Dziękuję bardzo w takim razie za rozpoczęcie ostatniego sezonu. Mam nadzieję, że wspólnie spotkamy się za tydzień. O tym, kto będzie naszym gościem za tydzień, dowiecie się już we wtorek na kanałach radia. W takim razie ja was zostawiam z ostatnim utworem od oczywiście gości z tego roku, czyli od Camo i Crooked, którzy każą zakładać, jak to by powiedzieć, po prostu zakładać ciemne okulary nocami. Ja życzę wam wszystkiego dobrego, udanego weekendu, udanego tygodnia. Słyszymy się i widzimy za tydzień. Dziękuję w imieniu swoim oraz realizatorów tego programu, Zosi Starosty, Piotra Sobczaka oraz ja, Kamil Ginglas. Kłaniam się w pas. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, transmisja zawsze w piątki o 22:05. Dobranoc.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Monika Borysow-Dudowicz, tak wyjątkowo dzisiaj ode mnie. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak ogólnie, na zdrowie przede wszystkim. Czyli już wiadomo, na jaki temat będą rozmowy, które przed nami. Jakie plany? Dzisiaj zadbamy o zdrowie przyszłych mam i pociech, które dopiero mają pojawić się na świecie. Przed nami wizyta w ośrodku szpitalnym imienia Madurowicza, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Pirogowa. Tak, jest ulica Wileńska. A tam zajrzymy do Szkoły Rodzenia oraz na oddział neonatologii i intensywnej terapii noworodka, żeby porozmawiać o fizjoterapii neonatologicznej. Ale najpierw pewna równie ważna sprawa. Chłodniej się zrobiło, chyba wszyscy to zauważyliśmy. Dzieci wróciły do szkół, przedszkoli, łatwo o przeziębienie. Może warto pomyśleć o szczepieniach, sezon na wirusy. Jak się przed nim chronić? O tym już za chwilę porozmawiam z profesorem Adamem Antczakiem, kierownikiem Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Polecamy się. Do słuchania.